0: nowych basenów, a po suszach pojawiły się gdzieniegdzie ulewne deszcze, które nie są w stanie nawodnić ziemi, za to powodują podtopienia. O tym wszystkim dziś będziemy rozmawiać, a moimi Państwa gośćmi są dr Dominik Wróbel, botanik, siedliskoznawca, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie ze Zakładu Inżynierii i Produkcji Środowiska, od ponad 20 lat aktywnie działający na rzecz ochrony przyrody. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Piotr Bednarek, hydrolog, doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes zarządu Fundacji Wolne Rzeki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Jest też z nami pani Diana Błażejewska, wicewójt gminy Bukowsko koło Sanoka. W tej gminie, podobnie jak w kilkunastu innych na terenie województwa podkarpackiego, był problem z dostępem do wody pitnej i gmina musiała wprowadzać ograniczenia. Witam panią.
3: Dobry wieczór państwu.
0: W czasie audycji posłuchamy także rozmowy z Michałem Wojdyło, projektantem ogrodów, który w swojej pracy stoi między innymi przed wyzwaniem, jak wybierać rośliny, które nie będą potrzebować hektolitrów wody. Dodam jeszcze, że program realizuje Milena Krupińska, a Państwo mogą pisać komentarze w naszych mediach społecznościowych. Można także pisać maile do mnie na adres grazyna.bochenek@radio357.pl. Zacznijmy może od konkretnych przykładów, gdy ten brak wody widoczny jest gołym okiem i gdy wpływa na codzienne życie ludzi. Tak jak powiedziałam, na początku sierpnia w południowej części Podkarpacia pojawiły się problemy z zapewnieniem wody w kranach. Między innymi w gminie Bukowsko podczas wysokich temperatur zatrzymało się stare powierzchniowe ujęcie wody na rzece, która zaczęła wysychać. Wydaje się, że wyschnąć może kałuża, ale nie rzeka. A tymczasem, no właśnie, czy władze gminy były gotowe na taki scenariusz?
3: Wie pani co, no, tak naprawdę do tej pory taka drastyczna sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy, że tak długotrwały brak wody nas doświadczył. Wiadomo, co roku zdarzały się krótkotrwałe niedobory wody przy tak wysokich temperaturach, jednak ten rok jest szczególny pod tym względem. To, czy byliśmy przygotowani? No tak, na tyle, na ile mogliśmy być przygotowani. Mamy zakupioną beczkę o pojemności 2,5 tysiąca litrów do transportu wody pitnej. Mamy w pogotowiu strażaków z naszych jednostek OSP, którzy na bieżąco dowożą wodę do ujęcia i do stacji uzdatniania. Ale żeby się tak przygotować inwestycyjnie, jest ciężko w ciągu kilku lat, ponieważ nasza praca moja i pana wójta Marka Bańkowskiego rozpoczęła się w 2019 roku, tak, na rzecz gminy Bukowsko. I od tego momentu naszym głównym celem było właśnie wybudowanie jak największej ilości sieci wodociągowej, ponieważ w 2019 roku na terenie gminy Bukowsko funkcjonowało jedno ujęcie gminne, właśnie to powierzchniowe, które zaczęło w tym momencie wysychać. Ono obejmuje jedynie tak naprawdę 3,5 miejscowości, może nawet 3 1/3, bo swoim zasięgiem obejmuje miejscowość Nagórzany, Nowotaniec, Wola Sękowa i niewielką część miejscowości Nadolany, która jest jedną z większych miejscowości gminy Bukowsko. Pozostała część gminy zaopatrywała się w wodę z własnych studni, często głębinowych, często takich zwyczajnych studni przydomowych lub poprzez utworzenie takich swoich prywatnych, małych spółek wodnych. I problem z brakiem wody w tych studniach zaczął się pojawiać dość szybko, więc zaczęliśmy reagować na to i dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, no głównie z projektów czy unijnych, czy to z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy z Polskiego Ładu, czy z, no głównie to był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Polski Ład, udało nam się pozyskać środki finansowe w wysokości około 12 milionów i wybudować do chwili obecnej wodociągi w miejscowości Pobiedno, w miejscowości Dudyńce, w miejscowości Zboiska, Wolica. A w tym momencie budujemy magistralę, znaczy budujemy, projektujemy magistralę wodociągową do miejscowości Bukowsko, czyli największej miejscowości naszej gminy.
0: Ja słyszę w takim razie, że to jest takie chyba największe wyzwanie, tak? W
3: Państwa gminie. Największe wyzwanie, tak, dokładnie. To jest największe wyzwanie, ponieważ no, ludziom zaczęły wysychać studnie przy domach, no i my jako samorząd no nie mieliśmy możliwości reakcji, no bo co nam przychodziło do głowy, no przewozić
0: Właśnie Pani Diano, to jak to wyglądało, jakie te działania takie doraźne, jakby objawowe Państwo musieliście wdrożyć, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć potrzeby mieszkańców? To było przede wszystkim to dowożenie wody? Woda w części miejscowości były ograniczone godziny, prawda, dostępu do sieci.
3: No wiadomo, że stosowaliśmy to, co można zastosować, czyli apele o ograniczenie zużycia wody, o racjonalne korzystanie z wody, czyli no, nie podlewanie trawników, mycia z samochodów, kostek brukowych czy różnych innych rzeczy, bez których tak naprawdę można się obejść, i prośby o korzystanie tylko do takich niezbędnych rzeczy. No ale to też różnie z tym bywa. No, tutaj teraz no, jesteśmy takim społeczeństwem, które jest przyzwyczajone mimo wszystko do wygody, więc odkręcamy kran i woda ma płynąć.
0: Czy w takim razie mieszkańcy niekoniecznie się chcieli stosować do apelu? Bo ja czytam, że w tym apelu pojawiły się takie słowa: to nie jest czas na beztroskę, sytuacja wymaga od nas pełnej solidarności i maksymalnej dyscypliny.
3: Zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś tam pod osłoną nocy. Znaczy, wie Pani, to jest tak, te informacje były nam przekazywane w sposób nieoficjalny, gdzieś tam w sklepie, na ulicy, telefonicznie, ale proszę nic z tym nie robić, ale tam, nie wiem, sąsiad mył kostkę wieczorem pod osłoną nocy, podlewał trawnik.
0: Po prostu trudno się przyzwyczaić do tego, że nie ma wody, prawda?
3: Dokładnie tak. No jesteśmy już jednak przyzwyczajeni do tego, że kran odkręcamy i woda ma być, a tutaj nagle się pojawiły braki i nie wszyscy się do tego respektowali. Tak samo jak pojawiają się trudności przy projektowaniu sieci wodociągowej. Na początku były takie sytuacje, że mieszkańcy opowiadali, no my się nie podłączymy do sieci, bo my mamy swoją studnię. Nasza studnia ma tak duży zasób wody, że na pewno nie będzie nam woda potrzebna z ujęć miejskich, ponieważ my postawiliśmy sobie za cel, żeby wybudować wodociąg zasilany wodą z Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które jest zasilane z soliny, i ta woda, wiadomo, jest droższa. To nie jest woda, która jest tak tania jak ta woda z naszego gminnego ujęcia bądź z tych ujęć ze spółek wodnych prywatnych. Wiadomo, że ona już kosztuje więcej, więc był taki opór, że woda będzie droga, że my mamy studnię, więc nie będziemy się podłączać. No ale nie trzeba było długo czekać na efekty, ponieważ w przeciągu roku, półtorej ci właśnie mieszkańcy przychodzą i proszą o jak najszybsze podłączenie, bo te ich studnie, które miały być tak zapełnione wodą, nagle zaczęły wysychać. Więc tutaj no, problem jest naprawdę poważny, jeżeli chodzi o taką sytuację. Mamy też pomysł, jak rozwiązać problem z tym naszym ujęciem powierzchniowym, które w tym momencie przysparza nam bardzo dużo problemów, ale jest to inwestycja długofalowa i jest to proces, który będzie troszkę trwał. Tego się nie da zrobić w rok, dwa, nawet trzy lata, ponieważ my musimy zaprojektować magistralę, która będzie prowadzić wodę od miejscowości Wolica do Woli Sękowej. To jest parę ładnych kilometrów i wiadomo, że dokumentacyjnie to bardzo długo trwa. No jest też taki opór mieszkańców, którzy nawet wiedzą, że wody nie ma, że trzeba projektować. Wszystko fajnie, ale proszę na mojej działce nie kopać. Ja się nie zgodzę, żeby przez moją działkę jakieś rury szły, więc...
0: I bardzo typowa sytuacja. Ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, która wydaje mi się, że tutaj jest ważna, bo mówimy o mieszkańcach, wśród których na pewno też są osoby starsze, które mieszkają samotnie, mają problem z poruszaniem się, więc w takich sytuacjach kryzysowych dodatkowego wysiłku wymaga zaopiekowanie się właśnie takimi mieszkańcami, prawda?
3: Oczywiście. No, mieliśmy tutaj spotkanie naszego zespołu i ustaliliśmy, że sołtysi będą zaangażowani w pomoc. Oni znają najlepiej swoich mieszkańców, więc wiedzą, kto jest osobą samotną, komu kto jest w stanie pomóc. Apelowaliśmy, że jeżeli w sąsiedztwie jest osoba starsza, to należy się nią zająć. Mamy też tutaj Centrum Usług Społecznych, więc panie nasze były w pełnej gotowości pomóc osobom, które nie były w stanie sobie podejść do beczki z wodą, która była ustawiona, bo ustawiliśmy też beczkę z wodą, żeby można było sobie podejść, nabrać wody, więc no, można było się zgłaszać czy do sołtysów, czy do radnych z danych miejscowości, czy do naszego Centrum Usług Społecznych i informować, że jest problem, że ktoś potrzebuje wsparcia, pomocy. My byliśmy oczywiście na to wszystko otwarci, przygotowani, byliśmy nawet w stanie nasz samochód taki urzędowy zaadoptować do tego, żeby tą wodę komuś, nie wiem, nabrać, podwieźć do domu, jeżeli jest tym kłopot. Ale nie było takich sytuacji. Tutaj myślę, że czy sołtysi, czy sąsiedzi stanęli na wysokości zadania i naprawdę wspierali się w tych trudnych chwilach.
0: Dobrze to słyszeć, szczególnie, że jak słyszę, to ten problem tak naprawdę on się jeszcze nie skończył, prawda?
3: Tak, nie skończył się ten problem, niestety.
0: Bo jeszcze nie było dużych opadów deszczu od początku sierpnia.
3: Nie było, dokładnie. Te opady były takie chwilowe i te chwilowe opady na chwilę ratują nasze ujęcie powierzchniowe, dlatego że nawet niewielka ulewa sprawia, że tam ta woda do tych naszych zbiorników napływa, ale jest problem z ujęciami, które mają zasilanie studniami głębinowymi, bo tam już jest trudniej, żeby ta woda napłynęła. I cały czas woda jest dowożona do ujęcia wody Bukowica. Strażacy pracują popołudniami po swojej pracy, dowożą tą wodę do ujęcia, no ona jest uzdatniana i wtedy jest rozprowadzana do mieszkańców. I tutaj naprawdę chylę czoła przed naszymi strażakami, którzy hasło trzeba dowieźć wodę, nie ma problemu, siadają, dowożą, często zmęczeni, bo wiadomo, też pracują zawodowo, też mają rodziny, mają wakacje, mają swoje sprawy, problemy, ale można na nich zawsze liczyć.
0: Pani Wójt, bardzo dziękuję za przedstawienie tej sytuacji, ale teraz się zastanówmy nad przyczynami tej sytuacji, która miała miejsce i w Bukowsku, ale też w innych podkarpackich i nie tylko podkarpackich gminach. To wskazanie przyczyn jest oczywiście złożone, ale spróbujmy nakreślić obraz tychże przyczyn. Doktor Dominik Wróbel, panie doktorze, dlaczego tej wody zabrakło? Co na to wpłynęło?
2: No ja myślę, że można byłoby odpowiedzieć trochę przewrotnie na tak postawione pytanie. No coś nam się wreszcie jako cywilizacji udało. To znaczy przez pewnie jakieś 200 lat, a z dużym natężeniem w ciągu ostatnich 100 lat próbujemy jak najbardziej osuszyć nasze otoczenie, jak najszybciej odprowadzać wodę, jak największym stopniu zagospodarować tereny, które w naturalny sposób są predestynowane do gromadzenia wody. No i w końcu nam się udało. Tylko że nie zwracając uwagi...
0: Zupełnie tego chcieliśmy.
2: No dlatego mówię, że to jest trochę takie przewrotne postawienie sprawy, ale z drugiej strony, i mówię to z goryczą, przez wiele lat, kiedy środowisko przyrodników, osób w różny sposób zaangażowanych w sprawy ochrony przyrody, zwracało uwagę na problemy, które mogą się dopiero pojawić, to tak długo, jak pani wójt wspomniała, woda płynęła w kranach, to nie stanowiło to żadnego problemu.
0: Albo dopóki woda była w tej studni koło domu, prawda?
2: No tak, tylko że my od kilkunastu co najmniej lat mamy niezrównoważony bilans hydrologiczny. Wody ubywa, wody jest cały czas mniej. My widzieliśmy to na przykład poprzez obserwowanie zmian w korytach rzecznych, zmian w zbiornikach, w obrębie torfowisk, różnego rodzaju mokradeł, ale to nie zawsze przekładało się wprost na niedostatki, niedobory wody w studni, w sieci wodociągowej, a tymczasem tej wody było mniej i mniej i mniej i właściwie wszystkie te działania, tutaj ogromny zakres prac, oczywiście nie chcę umniejszać zaangażowania samorządów w naprawianie, w ratowanie tej sytuacji, która w tym roku nam się dała szczególnie we znaki, ale tak naprawdę to jest mieszanie w pustej szklance i od tego mieszania wody więcej nie będzie i problemy będą się tylko nawarstwiać i powiększać.
0: O uzupełnienie, czy pewnie raczej rozwinięcie tej odpowiedzi też poproszę pana Piotra Bednarka z Fundacji Wolne Rzeki. Jak na ten brak wody w wodociągach wpłynęło i wpływa, nomen omen wpływa i wpłynęło, to w jaki sposób przez dziesięciolecia rzeki były w Polsce traktowane?
4: Ja nie jestem przekonany, czy ta sytuacja w Bukowsku akurat wynika z tego, co robimy z rzekami, czy z osuszenia zlewni, bo tak pobieżnie patrząc na mapę, gdyż nie znam akurat tej miejscowości na żywo, nie pamiętam, żebym tam był kiedyś, ale patrząc na mapy, na to, jak tam wygląda sieć hydrograficzna, to nie jest przypadek, w którym my osuszyliśmy w terenie jakiś obszar, nie jest to przypadek, w którym była woda bardzo płytko i poprzez meliorację tej wody się pozbyto na przestrzeni lat, czy poprzez regulację rzeki. Obawiam się, że tutaj już docieramy do tego trudniejszego momentu, a mianowicie do tego, że to wraz ze zmianą klimatu, spowodowaną oczywiście też działalnością ludzką, tyle że w skali globalnej, czyli spowodowaną emisjami gazów cieplarnianych na przestrzeni ostatnich, no też powiedzmy 200-100 lat, na tyle zmieniliśmy warunki panujące w atmosferze, że po pierwsze mamy wyższą temperaturę powietrza, co przekłada się na wzrost parowania wody, więc nawet przy opadach, których wysokość może się nie zmieniać i w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na Podkarpaciu sama wysokość, roczna suma opadów jakoś za specjalnie się nie zmieniła, ale już to, że temperatura wzrosła, mamy te długie fale upałów, przy których parowanie jest naprawdę gigantyczne, zarówno parowanie z otwartej powierzchni wody, jak i transpiracja, czyli to, co oddają w procesie oddychania rośliny do atmosfery, jest gigantyczne. I opady, które nie wzrastają, nie są w stanie, no jakby, no mamy ten deficyt, o którym wspominał pan Dominik, ale nie ma według mnie tutaj łatwego rozwiązania tej sytuacji, bo ten bilans wodny wraz ze zmianą klimatu zapewne będzie się pogarszał. I tak jak pani wójt wspominała, że na chwilę tą sytuację ratują opady, no to pytanie, czy to będzie jedyne, co tą sytuację będzie ratować tak w dłuższej perspektywie. Faktycznie tutaj sięgnięcie po inne źródła wody dla mieszkańców wydaje się jedynym słusznym, bo poleganie na tym, czy trafi nam się jakiś bardziej mokry okres, czy się nie trafi, a można się spodziewać, że te suche okresy będą coraz dłuższe i te niżówki będą coraz głębsze, no, byłoby niefrasobliwe. Więc ja bym akurat w tym przypadku, który jest dość specyficzny, nie doszukiwał się przyczyn problemów w melioracjach i w regulacji rzek, bo zdaje mi się, że to nie ten przypadek.
0: Czy na pewno te powody są złożone? My tutaj rozmawiamy na przykładzie Bukowska, ale też rozmawiamy o innych miejscach, takich jak właśnie ta gmina, gdzie te problemy z wodą się pojawiły. Ja bym chciała zapytać o te wielkie inwestycje z czasów PRL-u, kiedy na przykład tworzono olbrzymie zbiorniki retencyjne, takie jak chociażby Solina, Płocławek czy Jeziorsko. Dziś na przykład Jezioro Solińskie ma tak niski poziom wody, że można dojść do miejsc, gdzie stały te zalane domy, czy na kościół Wołkowyi, a więc chyba trochę wracamy do sytuacji nawet sprzed wysiedlenia tamtych wsi i zalania tego terenu wodą. Czy my dziś oceniamy, że te inwestycje były błędne, czy może one się okazały błędem dlatego, że zmieniły się te warunki klimatyczne, o których pan powiedział, czego w latach 50., 60., 70. nie dało się przewidzieć?
4: Znaczy one przede wszystkim były potężną zbrodnią na przyrodzie, bo zostały poprzez budowę zbiorników zaporowych, zwłaszcza na dużych rzekach, no te rzeki po prostu zostały zabite, w pewien sposób pozbawione dużej części gatunków organizmów, ryb, które tam żyły, dużej części populacji, więc z tej perspektywy no, budowa zbiorników zaporowych na rzekach jest dla przyrody chyba najbardziej dramatyczną zmianą, jaka się może wydarzyć. No, co do oceny skutków dla zasobów wodnych, no, powyżej takiej zapory w zbiorniku solińskim faktycznie mamy zgromadzoną wodę, która może być użyta do jakichś celów, przy czym no, to jest przypadek też dość specyficzny, bo mamy mnóstwo innych zbiorników na rzekach i zwłaszcza te zbiorniki na nizinach, na przykład zbiornik włocławski, one nie pełnią tej funkcji, że ta woda gdzieś jest z nich rozprowadzana, przegradzają rzekę, niszcząc życie w tej rzece, a niewiele dobrego przynoszą, więc nie jest także można ocenić zero-jedynkowo, czy budowa wszystkich zbiorników ogólnie była błędem, czy nie. Myślę, że to dość należałoby rozpatrywać indywidualnie, ale kierunek który obrano kilkadziesiąt lat temu, żeby budować zbiorniki na nizinnych rzekach, zalewając wsie, pola uprawne i tak dalej, no, wydaje się bardzo ciężki do obronienia, bo tam są zdecydowanie inne możliwości zatrzymywania wody. A ta woda, tak jak zostało wspomniane wcześniej, została na nizinach w Polsce, została i jest cały czas bardzo intensywnie odprowadzana, przyspieszony jest jej odpływ siecią 400 tysięcy kilometrów rowów odwadniających uregulowanymi rzekami, pogłębionymi korytami tych rzek wyprostowanymi, co przyspiesza odpływ, no, co niszczy retencję wody, więc to są trochę dwie różne rzeczywistości, góry, pogórza, a niziny. I według mnie większość tego złego, co się wydarzyło w polskiej sieci hydrograficznej, wydarzyło się na nizinach, choć oczywiście w górach też było mnóstwo niepotrzebnych z perspektywy czasu regulacji rzek, pogłębiania, prostowania.
0: To tu na chwilę postawmy kropkę, za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Teraz posłuchajmy trochę o deszczu, a Państwa w tym czasie zachęcam do zostawiania komentarzy w naszych mediach społecznościowych i proszę o wysyłanie maili na adres grazyna.bochenek@radio357.pl.

0: Wiele osób w tym roku czekało i wciąż jeszcze czeka na deszcz. My jesteśmy w składzie Piotr Bednarek, hydrolog, doktorant w Uniwersytecie Jagiellońskim, prezes zarządu Fundacji Wolne Rzeki, Diana Błażejowska, wicewójt gminy Bukowsko-Koło Sanoka i dr Dominik Wróbel, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Ja może teraz poproszę o definicję, bo na dostęp do wody pitnej wpływa tak zwana susza hydrologiczna, która jest czymś innym niż susza atmosferyczna i rolnicza. Czy panowie możecie te definicje rozwinąć, bo chyba dobrze, żeby każdy z nas miał wiedzę w tym temacie.
1: No, to są bardzo podstawowe definicje hydrologii odnośnie suszy. Myślę, że pokrótce mogę przedstawić. Susza atmosferyczna to jest po prostu długotrwały brak opadów atmosferycznych, brak opadów deszczu, śniegu. Susza rolnicza oznacza brak wody, czy też bardzo niewielką wilgotność w tej warstwie gleby, czyli w tej takiej już w wodach podziemnych de facto, ale najpłytszej warstwie. Susza hydrologiczna oznacza obniżenie poziomu wody powierzchniowej, wody w rzekach, niskie stany rzek. No i ostatni etap, susza hydrogeologiczna, która oznacza obniżenie poziomu wody wód podziemnych, tyle że już nie w glebie, a tych głębszych. Więc z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, to na Podkarpaciu dotarliśmy, no mamy każdy etap, każdy rodzaj suszy w tym roku.
0: Czy to jest taki rok, czy to jest nasza nowa rzeczywistość?
1: No myślę, że takie sytuacje będą się zdarzać coraz częściej wraz ze zmianą klimatu, czyli po prostu w przyszłości. To jest wręcz preludium wedle znanych mi, ale myślę, że i Państwu projekcji dotyczących zmiany klimatu, tego, o czym od lat próbują przekonywać przyrodnicy, aktywiści, naukowcy, że to, co obserwujemy teraz, to jest preludium do tego, co wydarzy się, gdy będziemy dalej podgrzewać atmosferę Ziemi poprzez emisję gazów cieplarnianych. Cały czas to robimy. Raczej wyprzedzamy projekcje, jeśli chodzi o tempo zmiany klimatu, więc biorąc pod uwagę tą wiedzę, należy spodziewać się, że sytuacja nie będzie się poprawiać w następnych latach.
0: Na stronie Fundacji Wolne Rzeki możemy znaleźć od niedawna świetną bazę danych, która wykorzystuje dane z IMGW na temat stanu no, chyba wszystkich rzek w Polsce. Są też tam dane na temat temperatur. Te dane pochodzą z kilkudziesięciu lat. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na tę stronę, bo można wyszukać swoją najbliższą rzekę i się jej od strony tych twardych danych poprzyglądać. A co pan widzi w tych danych, gdy na przykład patrzy pan na największą podkarpacką rzekę, czyli na San?
1: A tam widać kilka rzeczy, bo to są dane niestety nie dotyczące wszystkich rzek, ale dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej gromadzone akurat w taki sposób od lat 50. I te dane sobie można na naszej stronie faktycznie łatwo przeglądać. W przypadku Sanu ja te dane analizowałem dla Dolnego Sanu, dla profilu wodowskazowego w Nisku i tam nie ma na przykład trendu, który byłby istotny statystycznie, jakiegoś trendu spadkowego, ujemnego, że te przepływy są faktycznie coraz mniejsze i jest to statystycznie istotne w tym długim okresie, od bodajże 61 roku tam są dla Sanu te dane, ale dla krótszego okresu, od lat 90. do teraz, taki trend już jest, że wody w Sanie płynie ogólnie coraz mniej. Ale sam przepływ, to ile wody płynie, jest jedną z tych rzeczy, które tam można wyczytać, bo równie ciekawą jest to, co dzieje się ze stanem wody, czyli ile centymetrów odczytywane było z wodowskazu. I okazuje się, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat przy tym samym przepływie wody, dajmy na to 100 metrów sześciennych na sekundę, stan wody na wodowskazie był coraz niższy. A to oznacza, że dno rzeki obniżało się, że postępowała erozja wgłębna, koryta, co oznacza, że przy tej samej ilości wody płynącej Sanem, no całe wody gruntowe w Dolinie Sanu oraz wody w dopływach w tych ich końcowych biegach też były niżej. I obserwowaliśmy to, obserwując, jak wysychając Stare Rzecza, na przykład w Dolinie Sanu, czyli te jeziora powstałe z koryta dawnego, którym San płynął. I to jest rzecz, która często umyka, myślę, w myśleniu o wodzie, bo to, że ludzie często domagają się na przykład pogłębienia rzeki po to, żeby było więcej wody, co jest czymś zupełnie odwrotnym, niż powinniśmy zrobić. Im bardziej pogłębimy rzekę, tym mamy mniej wody. Tym szybciej ona odpływa, tym głębsze zasoby wód podziemnych drenuje. I to widać też na tych właśnie archiwalnych danych, że koryto Sanu wcięło się o 2-3 metry, więc jest to ogromny spadek w tak krótkim czasie i przyczyną tego była zarówno regulacja koryta Sanu, jego wyprostowanie, które miało miejsce jeszcze na przełomie XIX i XX wieku, także zawężenie koryta ostrogami regulacyjnymi, a także budowa zapory w Salinie, która zatrzymała część materiału wleczonego, no, czyli piasku, żwiru, który koryto Sanu transportuje. Więc też tych przyczyn było dużo. Przyczyną jeszcze był wzrost lesistości na przykład. Więc wzrost lesistości jest super dla retencji w danej zlewni górskiej, ale znów trzyma nam osady, które kiedy las ich nie trzymał, mogły swobodnie dostawać się do rzek poprzez erozję zboczy i przeciwdziałać obniżaniu się poziomu dna, przeciwdziałać suszy w niższym biegu rzeki. Więc tych procesów jest trochę różnych. One w niektórych miejscach są lokalnie pozytywne, lokalnie negatywne, ale trendy no, są raczej jednostajne, takie, że zarówno poziom koryta Sanu i wielu innych rzek w Polsce czy na Podkarpaciu obniża się, przepływy też się obniżają. No, to są takie dane, które powinny nas mocno niepokoić.
0: Nawet krótkie, intensywne burze, może nie krótkie, intensywne burze, które się teraz w Polsce pojawiają, one nie rozwiązują problemu, bo woda szybko spływa do rzek zamiast zasilać wody gruntowe i odbudowywać te naturalne zasoby. Co robi, żeby tę wodę zatrzymać i co wspólnego na przykład bobry z tym mają? Panie Dominiku.
2: No tak, ja myślę, że tutaj początek został dany tym opisem sytuacji na rzekach nizinnych i zmianami w korytach. Bobry są takim czynnikiem, który zatrzymuje wodę, który mówimy, że są to gatunki siedliskotwórcze, bo one nie dość, że tworzą siedlisko dla wielu gatunków, to tak naprawdę fizycznie je zmieniają i powodują to większe uwodnienie. Ale bobry uczą nas pewnej podstawowej właściwości wody, mianowicie woda nie płynie pod górę. I teraz jeśli weźmiemy pod uwagę skalę zmian w dolinach rzecznych, pan Piotr powiedział o wcinaniu się sanów, pokrywy osadowe, ale jakbyśmy popatrzyli na inne rzeki Karpat, to niektóre z nich zagłębiły się nawet około 4 metrów w te pierwotne osady, czyli o tyle głębiej spływa woda ze zboczy doliny i w związku z tym o tyle metrów głębiej zalega również bezpośrednio przy rzece zwierciadło wód podziemnych. A bobry nie tylko zatrzymują wodę punktowo w miejscach spiętrzania, ale zwiększają wilgotność w małych dolinach rzecznych, to czasem na całej szerokości takiej morfologicznej dolinki i w związku z tym, choć mogą niekiedy być dokuczliwe czy stwarzać jakieś problemy, które związane są z podtapianiem użytków rolnych czy ścinaniem drzew na swoje potrzeby pokarmowe, to jednak dokonują czegoś, czego my nie wypracowaliśmy sobie jeszcze jako takiej powszechnej praktyki, bo raczej próbujemy dokonywać rzeczy wprost przeciwnych. Mało tego, zgromadzenie takiej ilości wody, jaka jest zatrzymywana na żeremiach bobrowych, wymaga ogromnych nakładów finansowych. Bobry robią to nie dość, że lepiej, nie dość, że w lepszy sposób, bo w sposób taki rozproszony, to jeszcze robią za darmo.
0: Tylko, że są traktowane przez wielu jako szkodniki.
2: No to jest właśnie ten przypadek, o którym wspominała pani pani wójt. No, chcielibyśmy, żeby woda była w kranie, ale żeby nikt, broń Boże, nie kopał nam wodociągu przez naszą działkę. No, chcielibyśmy mieć wszystko najlepiej, nie ponosząc żadnych kosztów. Niestety, no ale tak bardzo zmieniliśmy środowisko wokół nas, że w tej chwili musimy zrobić krok do tyłu albo się poddać.
0: A zastanawiam się, jakie w gminie Bukowsko na przykład jest podejście do bobrów? Czy one są traktowane jako sprzymierzeniec, czy jako zagrożenie właśnie?
3: No tutaj jest temat dość nam znany, dlatego że no mamy bobry na terenie naszej gminy, ale sygnały od mieszkańców są właśnie takie dość negatywne, dlatego że są podtapiane czy to pola uprawne, czy drogi. I raczej odbiór bobrów na terenie gminy nie jest pozytywny.
0: Może trzeba edukować, prawda, mieszkańców, żeby w jakiś sposób też próbować pogodzić takie interesy indywidualnych rolników, którzy prawdopodobnie ponoszą szkody w wyniku działalności bobrów, pogodzić to z interesem wspólnoty, która, jak tutaj wynika ze zdania naszych gości, jednak zyskuje właśnie na tej bezpłatnej pracy bobrów.
3: Oczywiście, że tak. No, edukacja zawsze jest potrzebna. I my tutaj, jeżeli chodzi o retencjonowanie wody, też realizujemy wiele działań edukacyjnych. Właśnie kończymy realizację projektu, który ma taki akronim WaterWise. Jest to projekt dofinansowany z Interreg Polska-Ukraina Next. I właśnie w ramach tego projektu wybudowaliśmy dwa ogrody deszczowe, takie pokazowe, przy szkole podstawowej w miejscowości Pobiedno, drugi w miejscowości Dudyńce. Przeprowadziliśmy też szereg warsztatów z dziećmi, bo wydaje mi się, że edukacja dzieci to też jest podstawa. Jednak dziecko, jak przyjdzie do domu, opowie, co się dzieje, jak wpływać na retencję wody, to ten rodzic być może się zainteresuje. Wydaliśmy też materiały edukacyjne, książeczkę dla dzieci na temat retencji wody, także cały czas długofalowo staramy się działać i też na wielu płaszczyznach. Oprócz tego no, budujemy zbiorniki retencyjne, które są też potrzebne i w tym momencie będziemy już odnawiać trzeci zbiornik retencyjny na terenie naszej gminy. Więc staramy się, jak możemy.
0: Na pewno tutaj zależy dużo i od rozwiązań instytucjonalnych, ale też właśnie od tej wiedzy, świadomości i zaangażowania, od tego, co robimy w swoim najbliższym otoczeniu. Ja tutaj chciałabym włączyć do naszej rozmowy Michała Wojdyłę, który zajmuje się projektowaniem ogrodów, zarządzający wodociągami, wiedzą, że wieczory i poranki, gdy mieszkańcy między innymi podlewają swoje ogrody, to jest moment takiego dużego piku w poborze wody. Na pewno byłoby to rozsądne, żeby ten pik zmniejszyć, ale czy to jest możliwe? Proszę posłuchać. Panie Michale, czy latem, kiedy były takie okropne susze, pan swój ogród podlewał? Używał pan węża ogrodowego?
4: Podlewałem, bo tylko że ja akurat mogę sobie pozwolić na komfort taki, że podlewałem wodą deszczową, bo mam od paru sezonów takie zbiorniki duże na wodę typu Mauser, więc mogę sobie tam spokojnie wodę magazynować i podlewać, ale wody takiej wodociągowej bym raczej nigdy nie wykorzystał do podlewania samego ogrodu, bo uważam, że to jest raczej nie, w dzisiejszych czasach troszeczkę niewskazane, a dwa, że mój ogród jest też położony na takich typowo gliniastych glebach, więc taka gleba jak wyschnie, to ją później nawodnić to jest bardzo, bardzo, bardzo trudna sprawa, więc wolałem sobie, wiedziałem, że od paru sezonów już tak się coraz bardziej to lato jest niestabilne i te temperatury i przede wszystkim opady, więc zainwestowałem w te mauzery, więc mogę sobie tam pozwolić na jakieś takie podlewanie, ale to też jest takie bardziej doraźne podlewanie niż takie intensywne nawadnianie, żeby ta woda wręcz tam stała, no, ale staram się po prostu nie dopuszczać, żeby ta gleba całkowicie wyschła, bo jak wyschnie na takiej glinie, no to jest później bardzo, bardzo ciężka sprawa, żeby ją nawodnić.
0: A gdyby widział pan, że te pana rośliny mdleją i usychają, to też by pan po tą wodę wodociągową nie sięgnął, nawet wtedy, gdyby pan tylko taką wodą dysponował?
4: Nie, raczej bym nie sięgnął. Próbowałbym, znaczy, kurczę, to jest trudne pytanie troszeczkę, bo w sumie...
0: No właśnie, to są te dylematy.
4: To jest trudne pytanie, bo to zależy wszystko od, no bo można powiedzieć, dobra, no to nie będę podlewał, wymienię sobie rośliny na bardziej sucholubne, ale no, na przykład na mojej glebie nie utrzymają się w większości roślin sucholubne, bo to musimy troszeczkę inaczej odwrócić ten problem, bo nie sztuką jest powiedzieć, że dobierzmy 10 roślin sucholubnych, wybierzmy 10 roślin sucholubnych i posadźmy je w ogrodzie. Ale trzeba bardziej postawić na to, że jakie są warunki w tym ogrodzie, przede wszystkim gleba jaka jest, więc no, jeśli gleba jest sucha, piaszczysta, lekka, mineralna, no to okej, możemy sobie pozwolić na rośliny sucholubne i one sobie bez problemu dadzą sobie radę bez żadnego podlewania. No, ale jeśli mamy taką glebę jak ja mam, czyli na przykład gliniastą tutaj na Pogórzu Dynowskim, no to takie rośliny sucholubne typowo no nie dadzą sobie rady, bo pierwsza lepsza zima, która będzie bardziej wilgotna, czy jakaś jesień, no to je zabije na tej glebie, bo to nie jest gleba przystosowana dla takich roślin.
0: No dobrze, ale to wydaje mi się, że to jest właśnie ogromne wyzwanie dzisiaj dla osób, które mają ogrody, dla osób, które projektują ogrody. Jak to robić z głową, żeby właśnie się dostosować do tych zmieniających się warunków klimatycznych? Dni upalnych jest coraz więcej, deszczu jest coraz mniej. No, chcemy się jednak otaczać zielenią, no więc jak sobie z tym poradzić?
4: W sumie no nie wiem, jak na to odpowiedzieć na dobrą sprawę, bo no w sumie to wszystko się zrobiło bardzo, bardzo nieprzewidywalne w ostatnich kilku latach. No jeśli jeszcze 10 lat temu mogliśmy sobie jakoś pozwolić na komfort taki, że wiedzieliśmy, co się będzie działo. Ale dzisiaj jest coraz trudniej sobie tak naprawdę przewidzieć, jak te nasze ogrody będą wyglądać, w jakim to kierunku powinno iść. Ale no jeśli chcemy się otaczać roślinami, jeśli faktycznie mamy te problemy z jakąś suszą, no to przede wszystkim no, spróbujmy sobie zainwestować w te zbiorniki jakieś, nawet nieduże, no nie muszą być jakieś ogromne zbiorniki typu Mauser, no ale też mi się nie chce wierzyć, że nam nawet małej działce nie możemy sobie pozwolić na jakąś beczkę 100-litrową czy 200, są dzisiaj na rynku przeróżne te modele, więc myślę, że każdy gdzieś tam znajdzie miejsce na jakiś taki zbiornik i może sobie przynajmniej tak doraźnie podlewać te rośliny w razie takiej właśnie dużej suszy, dzisiaj tam próbować ratować. No ale też przede wszystkim no, takie podstawowe praktyki typu, no nie wiem, ściółkowanie jakimś kompostem, czy jakąś inną ściółką typu, nie wiem, kora, czy jakieś zrębki.
0: Żeby ograniczyć parowanie wody, tak?
4: Parowanie wody, tak. Saćmy też gęsto rośliny, bo też ludzie się boją tej gęstości, że konkurencja, że coś tam, ale no im gęściej te nasadzenia formujemy, no tym one się bardziej wspierają. Jest mniejsze parowanie też właśnie gleby, bo jest gęsta okrywa roślin, więc ta gleba też się tak nie nagrzewa. Rośliny same z siebie parują, prawda, więc też się tam ten klimat, ta temperatura lekko w obrębie rabaty ochładza. No saćmy krzewy przede wszystkim, głównie właśnie inwestujmy w liściaste krzewy, bo one mają głębszy system korzeniowy, więc też tak nie osuszają tej gleby na powierzchni, jak na przykład drzewa iglaste, czy krzewy iglaste, bo te bardziej chłoną tą wodę. Drzewa, no przede wszystkim też drzewa właśnie jakieś saćmy sobie, też liściaste przede wszystkim, zawsze ten cień taki pożądany gdzieś tam w tych najbardziej newralgicznych porach roku jest wskazany, no nie wiem, ograniczajmy na przykład te trawniki, zamiast mniej kośmy albo po prostu zamiast tych takich klasycznych mieszanek zainwestujmy na przykład w mikrokoniczynę albo głowienka. To są takie drobne rośliny przy samej ziemi rosną. One cały czas rosną bez podlewania, nie trzeba ich kosić, tak na dobrą sprawę. Kwitną, więc pszczoły też mają z tego pożytek. No, mnóstwo jest różnych. Ograniczmy tą plastikową matę przede wszystkim, bo wiem, że większość ludzi przy takich inwestycjach typu zakładanie ogrodu zaraz musi się pojawić ta plastikowa mata na rabatach.
0: Żeby chwasty nie przerastały, no, tak, no wiadomo.
4: Tylko, że to jest taki mit, bo chwasty i tak na tym urosną, a później je usunąć z tej maty jest jeszcze gorzej, bo jak korzenie zapuszczą, one sobie dadzą bez problemu radę, jak nasionko wpadnie na taki żyzny kompost, czy na taką wilgotną korę, no to ono sobie przerośnie tą matę i sobie i tak tam będzie świetnie rosnąć. A taka mata przede wszystkim ogranicza dostęp wody tej opadowej, łatwiej woda spływa po tej macie jednak i no, takie proste rzeczy, myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie.
0: Ja się spodziewałam, że pan mi poda taką listę roślin, które teraz powinniśmy sadzić i wymieni pan te, których sadzić nie powinniśmy, ba, może nawet trzeba by je usunąć. Tutaj myślę na przykład o hortensji, o której się mówi, że właśnie ona bardzo dużo tej wilgoci potrzebuje i chyba to nie jest teraz już czas na to, żeby sadzić hortensję. Czy to się zgadza? Podpisałby się pan pod tym, czy nie?
4: Tak, częściowo mi by się podpisał, tylko musimy też właśnie, cały czas będę wracał do tych warunków, no nie ma takiej uniwersalnej listy 10 tiktokowych roślin, które świetnie sprawdzą się w każdych warunkach, bo warunki są różne, no każdy ogród jest inny, no tak jak zawsze będę, jak powtarzałem przedtem, że no, u nas jest gleba ciężka, gliniasta na Pogórzu tutaj i na takiej glebie nie utrzymają się rośliny sucholubne, więc nie ma takiej listy uniwersalnej.
0: Ale... Czyli na glinie trzeba sadzić takie rośliny jak do tej pory?
4: Tak, wydaje mi się, że tak. No nie zmienimy biologii roślin. No nie posadzimy na przykład, nie wiem, perowski, która lubi suchą ziemię przepuszczalną na ciężkiej, zlewnej glinie, no bo ona sobie nie da rady. No nie zmienimy biologii roślin, więc sadźmy nadal te same rośliny mniej więcej, no bo musimy się dostosować po prostu do gleby. No nie zmienimy gleby, chyba że wykopiemy całą glebę, no ale to jest bez sensu. No nie o to w tym chodzi przecież. Tak, musimy sadzić te rośliny, tylko może nie sadźmy takich typowo roślin, które lubią faktycznie wilgoć, tak jak pani właśnie wspomniała, hortensja czy różaneczniki tak popularne w latach 90. No one sobie coraz gorzej przecież radzą radę dzisiaj. Więc bardziej rozważnie podchodźmy i wybierajmy te rośliny, które mają bardziej szeroki ten zakres tolerancji na suszę. Jest mnóstwo takich roślin, więc to też nie ma takiego problemu, ale no nie inwestujmy na przykład w te takie właśnie

0: masowy pomór świerków. Po prostu usychają masowo, bo świerk to jest roślina typowo wilgociolubna i lubi klimat chłodniejszy, więc no, myślę, że ogrody same, rośliny same zweryfikują, natura sama to zweryfikuje, więc no, raczej nie wykopywałbym, no bo też nie o to chodzi, no może, ale no jeśli on, no zwróćmy tylko przede wszystkim uwagę, jak one sobie radę dają, jeśli mamy na przykład dobre miejsce na działce, faktycznie jakiś osłonięty kąt, wilgotny, chłodny, no to te różne liczniki czy jakieś azalie, no to one będą sobie radę raczej dawać. Na lesie mamy otwarty trawnik i no widzimy z roku na rok, że rosną coraz gorzej, no to chyba nie ma sensu tego utrzymywać tak kurczowo i na siłę.
1: A jeśli chodzi o dobrostan roślin, ale też o zużycie wody, to i mamy tą wodę z deszczówki, a nie wodociągową, to podlewać rano czy wieczorem? Ma to znaczenie?
0: Generalnie chyba nie. Nie ma jakiegoś takiego dużego znaczenia. Na pewno nie podlewajmy gdzieś tam w południe, no bo możemy po prostu te rośliny poparzyć. Ja na przykład...
1: I szybko wyparuje.
0: Dokładnie. Ja na przykład podlewam rano, bo ja mam taki problem, że u mnie jest dużo ślimaków, tych bezskorupkowych, tych nagich całych, więc ja jakbym podlewał wieczorem, no to robię im po prostu stołówkę i szklarniowe wręcz warunki, więc raczej jak mam podlewać ogród, to staram się rano, powiedzmy koło godziny 6, tak do 7. Nie podlewam po prostu w południe i nie lejmy tej wody po całych roślinach, bo to też nie o to chodzi. No, jeśli podlewamy jakimś pistoletem, to raczej starajmy się nisko ten pistolet trzymać przy ziemi, a nie po całych roślinach.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Mówił Michał Wojdyło, projektant pięknych, naturalistycznych ogrodów. Sprawa okazuje się nieprosta. Pan Michał tutaj mówił między innymi o mini zbiornikach na wodę, takich do użytku własnego dla każdego gospodarstwa. Wydaje mi się, że takich zbiorników jest coraz więcej i że jest to dość sensowne rozwiązanie, ale właśnie na małą skalę. A z takich rozwiązań na dużą skalę, to jakie panowie by rekomendowali, panie doktorze?
3: Ja myślę, że potrzebujemy jednak takiego planu narodowego, krajowego planu przeciwsuszowego. Z suszą mamy do czynienia od wielu lat bez przerwy, natomiast skupiamy się na tym, co pozostaje taki społecznie najsilniejszy oddźwięk. Skupiamy się na zagrożeniu powodziowym. Te historie powodziowe z ostatnich lat, powtarzające się co kilka lat, powodują, że myślimy przede wszystkim o wodzie jako o zagrożeniu wtedy, kiedy będzie jej w jakimś momencie w danym miejscu więcej niż jest w stanie się pomieścić w korytach rzecznych. Potrzebujemy takiego planu, który uwzględniałby wszystkie potrzeby, bo wciąż jeszcze zapominamy o tym, że wody nie tylko brakuje w rzece, nie tylko brakuje w kranie, ale wody brakuje do produkcji rolniczej. I to są nowe wyzwania, z którymi się musimy mierzyć. Musimy pamiętać
2: o tym, też, prawda, brakuje.
3: A tak, oczywiście. I dla energetyki to są rzeczy, z którymi będziemy mieć niestety do czynienia. Zapominamy o tym, że nie tylko w samych dolinach rzecznych, ale w ogóle w siedliskach przyrodniczych istnieje ogromna zdolność do zatrzymywania wody. Przypomnijmy tylko słynną z drugiej połowy XX wieku walkę z nieużytkami, która w Polsce przyczyniła się do zdewastowania większości torfowisk, znacznej części mokradeł, a przecież to są miliony metrów sześciennych wody, które mogą być zretencjonowane w podłożach torfowych, w obrębie mokradeł, takich większych zbiorników naturalnych, w obrębie starorzeczy, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z roślinnością higrofilną i hydrofilną.
2: A ten proces związany z dewastacją torfowisk, to w jakim okresie czasu my jesteśmy w stanie odwrócić?
3: No ja myślę, że to jest kwestia długotrwała, ale kiedyś trzeba zacząć. Tak, przypominam sobie teraz przed kilku laty, pracując przy planie zadań ochronnych dla niewielkiego obszaru Natura 2000 Minokąt na pograniczu województwa podkarpackiego i lubelskiego. Pamiętam bardzo długą dyskusję na ten temat, w jaki sposób ograniczyć odpływ wody z tych torfowisk. Dyskusja toczyła się o bardzo płytkim, małym takim, nawet trudno powiedzieć rowie, w zasadzie rowku wykopanym przez kogoś. I dyskusja skończyła się na tym, że należy go zablokować, ale niedawno przejeżdżając tamtędy miałem okazję oglądać te torfowiska. Były całkowicie suche. Więc ten problem to nie okazuje się, że to nie jest problem tylko jak

0: jakiegoś jednego rowku, ale to jest problem znacznie, znacznie szerszy i niezależnie od tego, ile nam to czasu zajmie, musimy kiedyś zacząć i najlepiej od razu.
1: A renaturyzacja rzek, o tym też się dużo mówi. Ja na stronie Fundacji Wolne Rzeki przeczytałam, że rzeka powinna płynąć tak, jak chce. Może trochę słuchając Państwa kości, żeby przyznać temu rację, ale z drugiej strony tak sobie myślimy, no ale jak to? Człowiek ma się dostosowywać do rzeki, a nie rzeka do człowieka?
2: Obawiam się, że dochodzimy do punktu, w którym człowiek musi się dostosować do rzeki, chociażby do tego braku wody w niej. Ostatnio gdzieś przeczytałem takie mądre zdanie, że kończą się czasy, kiedy możemy polegać na średniej, i zaczynają się czasy odchyleń standardowych. Jeśli ktoś miał do czynienia ze statystyką, to mniej więcej może wiedzieć, o czym mowa, to że mamy od ekstremum do ekstremum. Teraz mamy długotrwałą suszę, ale jest spora szansa, że nie będziemy mieli przyjemnego deszczu, który uzupełni ten niedobór wody trwającego przez długi czas, tylko będziemy mieli jakieś ulewne opady, które spowodują powódź w tej samej rzece, która teraz jest całkiem lub prawie całkiem sucha. I to jest w tym sensie oddanie rzece przestrzeni na to, żeby ona mogła się rozlać, płynąć tak, jak jej się podoba.
1: Rozlać się bezpiecznie, prawda? Rozlać się w bezpieczny sposób.
2: Jest korzystne ze względu na ochronę przeciwpowodziową, jak i pozwolenie rzece meandrować, no właśnie nie pogłębiać jej koryta, nie regulować, jest korzystne ze względu na suszę, na przeciwdziałanie suszy. No tyle, że to właśnie wymaga oddania tego fragmentu przestrzeni dla tej być może ekstremalnie zmieniającej swój stan wody rzeki w przyszłości.
1: Oddania przestrzeni w taki sposób bardzo dosłowny, bo na przykład często trzeba będzie wykupić grunty i to są i koszty, i walka z osobami, które miałyby te grunty właśnie oddać, odsprzedać. Bardzo prozaiczne problemy stoją przed takim wyzwaniem.
2: Tak, oczywiście i to jest ten sam problem, który pojawia się przy tym, jak komuś bupr, budując tamy na rzece, zaleje fragment działki jakiejś rolnej czy cokolwiek innego. Tutaj muszą być narzędzia prawne, narzędzia finansowe. Dobra wiadomość jest taka, że takie narzędzia powstają. Na przykład teraz została opublikowana strategia mokradłowa przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, która zawiera pewne tego typu rozwiązania. Tylko pytanie właśnie a propos wykupu gruntów na przykład mokradeł. Tylko pytanie brzmi o skalę tych działań, czy ona będzie odpowiadać potrzebom, które są w mojej opinii ogromne. I, no i o to, jak będzie przebiegało wdrażanie tego typu działań. Tutaj faktycznie myślę, że potrzebna jest też edukacja. Potrzebne jest dotarcie z informacją o tym do społeczeństwa, bo inaczej to skala takich działań podejmowanych to tu, to tam, tam gdzie ktoś akurat się na to zgodzi, to może być zupełnie niewystarczające.
1: Na pewno w tym temacie wody dużo musimy się nauczyć, tylko ważne jest, tak jak panowie mówią, żebyśmy się w miarę szybko nauczyli, żebyśmy tę potrzebną wiedzę przyswoili i ją wdrożyli. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Piotr Bednarek, Diana Błażejowska, dr Dominik Wróbel, był z nami także Michał Wojtyło. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: I spokojnego wieczoru Państwu życzę. Audycję realizowała Milena Krupińska, prowadziła Grażyna Bochenek. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Dzisiaj program optymistyczno-pesymistyczny, można powiedzieć, bo o młodych ludziach i finansach. Z jednej strony niemal połowa młodych w kraju dobrze ocenia swoją sytuację finansową. 35% badanych wskazuje jednak, że ich zarobki mogłyby być znacznie większe. Ale jednocześnie co czwarty Polak, młody Polak, pozostaje bez finansowej poduszki. Takie są dane między innymi w badaniach platformy analityczno-badawczej UCE Research. Te badania to najnowsze spojrzenie na sytuację finansową młodych ludzi, ale sprzed kilku miesięcy badania innej firmy Deloitte mówią o tym, że sytuacja finansowa młodych przekłada się na ich decyzje życiowe i 55% pokolenia Z, czyli tego urodzonego w latach 1995-2010 na przykład, i milenialsi, czyli to jest pokolenie urodzone w latach 1981-1996, no to ci z kolei 55% i 52% przyznaje, że ze względów finansowych opóźnia takie kroki jak założenie rodziny, kolejne studia czy własny biznes. No właśnie, jak jest tutaj z tą poduszką finansową młodych ludzi? Bo zakładanie własnego biznesu, rozumiem, branie kredytu, ale na podstawie też własnych zarobków. To znaczy, możemy sobie na to w jakiś sposób pozwolić. Jakie są nasze oszczędności w związku z tym? Czy możemy w ogóle oszczędzić pieniądze? I dzisiaj pytamy, czy młodzi ludzie potrafią oszczędzać, wiedzą jak oszczędzać, i zdecydowanie pytanie dodatkowe, czy mają z czego, jeżeli chodzi o zarobki. Mamy sytuację w Polsce dość ciekawą, bo z jednej strony słyszymy dużo optymistycznych wiadomości, no ale z drugiej strony widzimy rosnące ceny nawet najprostszych rzeczy i najprostszych produktów spożywczych, a także tych spraw, które składają się na życie młodych ludzi, czyli picie kawy w kawiarni, wynajem mieszkania, pójście do kina i opłata za paliwo. Także to wszystko zbiera się nam w bardzo ciekawą sytuację, no ale żeby ją opisać, za chwilę o tym opowie Justyna Jakubczyk, nasz pierwszy gość, ekspertka z 10-letnim stażem w branży finansowej. Pracuje w korporacjach, ale też rozwija własne projekty, wspiera kobiety w przedsiębiorczości. Także za chwilę Justyna Jakubczyk, później Marek Zuber, ekonomista, ale też bardzo serdecznie oczywiście zapraszam do dzwonienia 510-357-357, 510-357-357. Pytanie, czy młodzi potrafią oszczędzać i czy mają z czego? Oczywiście mogą dzwonić i młodzi, i starsi, i ci z pokolenia Z, milenialsi, i nie wiem jak nazwać pokolenie lat 50., ale na przykład właśnie ci też niech dzwonią i wypowiadają się na temat tego, jaka jest sytuacja młodych ludzi. Zapraszam 510-357-357. Za chwilę porozmawiamy z pierwszym gościem, Justyną Jakubczyk, a na początek posłuchajmy Łony i Webera w utworze Wyślij sobie pocztówkę. Bardzo ciekawy tekst w tym, że utworze jest, także nie do końca jest optymistyczny, ale myślę, że a propos dzisiejszej audycji.

0: Wyślij sobie pocztówkę, Łona i Weber. Napisz, jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok to brak, to tu brak perspektyw i że jedyny dźwięk to tu warkot maszyn, co nimi na zachód frunie emigrantów masyw. To są słowa piosenki oczywiście, ale myślę, że częściowo celnie mogą oddawać sytuację w niektórych regionach, bądź w wielu regionach, nie wiem, Polski, może też i w miastach. Natomiast, no, oczywiście to nie jest ta sytuacja, którą mamy teraz, bo Łona i Weber napisali tę pieśń już dawno temu. Natomiast myślę, że warto się też nad nią pochylić, bo te perspektywy rzeczywiście, czy one są? Justyna Jakubczyk, ekspertka z 10-letnim stażem w branży finansowej, pracuje w korporacjach, rozwija własne projekty, wspiera kobiety w przedsiębiorczości. Dzień dobry pani.
1: To ja powiem dzień dobry z ciekawymi perspektywami.
0: No właśnie, jaką pani by pocztówkę sobie napisała? Bo to jest pytanie, które bym zadał na początku, bo mówię, Łona i Weber pesymistycznie, dane, które przytaczałem, optymistyczne w miarę, bo niemal połowa młodych w kraju dobrze ocenia swoją sytuację finansową. No 35% badanych wskazuje jednak, że zarobki mogły być znacznie większe. Co czwarty Polak pozostaje bez finansowej poduszki. Według pani, jaką my mamy tak naprawdę sytuację wśród tych milenialsów, wśród tych zetek i w ogóle młodych ludzi, no do 40 roku, 45.
1: No, na pewno powiedziałabym, że mocno zróżnicowaną i tutaj odniosę się do tego, co ja lubię śledzić właśnie jako ekspertka, która projektuje usługi głównie dla branży finansowej, więc i ubezpieczalnie, i leasingi, i banki. No i ja tutaj patrzę sobie na coś, co jest mocno widoczne w ostatnich latach, czyli fragmentaryzację, polaryzację, czyli taką różnorodność społeczeństwa w kontekście chociażby właśnie tych czynników ekonomicznych. I dla mnie to jest istotne, bo jakby tworzą się takie mikroświaty, pewne bańki społeczne, które musimy obserwować, nie wiem, wychodząc na rynek z produktami, na przykład z ofertą konta dla młodych, ale konto dla młodych już niekoniecznie będzie tym produktem pasującym dla wszystkich, bo młodzi, tutaj mamy w tym raporcie, o którym pan wspomniał, duży przedział od 18 do 35 lat.
0: Tak.
1: Tam moglibyśmy i pewnie za chwilę chętnie o tym opowiem, jakie mamy te bańki i co, jak to wpływa na przykład właśnie na poziom oszczędności albo na poziom wydatków. Więc ja chociaż optymistką jestem i wysłałabym do siebie pocztówkę raczej słoneczną, to widzę różne trzęsienia i burze, które się pojawiają właśnie w różnych przedziałach życia u młodych.
0: Dobrze, to powiedzmy o tych burzach i trzęsieniach i też o tych bańkach, no bo to jest, myślę, że bardzo ważne, by powiedzieć, no, że jednak, nie wiem, no, z tego raportu wynika, że jednak nie wszyscy cieszą się, znaczy nie wszyscy, no dość mało młodych ludzi w Polsce cieszy się poduszką finansową i zabezpieczeniem finansowym. No to wynika pewnie i z tego, gdzie się urodzili, w jakiej rodzinie, bogatej, biedniejszej, średnio zamożnej, bądź średnio wyższo zamożnej, albo niższo. To tutaj możemy wiele aspektów wyróżnić. Natomiast jak pani to widzi? Co z tymi młodymi się dzieje i jakie tutaj bańki powstają?
1: No tak, słuszne spostrzeżenie, że na starcie duże znaczenie ma ten kapitał od rodziców, który mamy lub którego nie mamy. I tak myślałam sobie też o swoim otoczeniu, bo odniosłabym się do obserwacji, które ja robię właśnie wśród tego wieku 18, powiedzmy 35. Ja już jestem kawałek poza tą granicą, bo 37, ale obserwuję na przykład bardzo taki namacalny przykład. No to 24-25 lat. Osoba, która ma dziecko, ale jednocześnie jest na etacie i ta sama osoba z tego samego miasta, w tym samym wieku, która ma dziecko, ale rozwija własną firmę. Zupełnie inne podejście do zarabiania, zupełnie inne poczucie bezpieczeństwa. Obie osoby mają takie poczucie, że jest okej, że jest komfortowo i łączą sobie koniec z końcem bez problemu, ale na przykład w przypadku takich nieprzewidzianych sytuacji, typu większy wydatek na dziecko, większy wydatek na zdrowie, większy wydatek, bo akurat się auto zepsuło, no to osoba na etacie większą zazwyczaj miewa tą poduszkę, czyli może sobie przewidzieć, co odłożyć. A z drugiej strony mamy kobietę, która prowadzi firmę i to jest firma, która niespełna dwa lata jest na rynku, więc tutaj jeszcze jest ta niepewność przychodów, miesiąc nierówny miesiącowi. To trochę trudniej w kontekście na przykład zwolnienia lekarskiego i takiego komfortowego zaopiekowania się sobą czy dzieckiem. No więc tutaj, mimo że kapitał może być całkiem niezły i przychody wyższe niż te etatowe, no to jednak mówimy o tym, że to poczucie bezpieczeństwa i spokoju jednak jest zróżnicowane, jest mniejsze.
0: No właśnie, to poczucie bezpieczeństwa to też jest związane z tym, ile mamy na koncie zaoszczędzonych pieniędzy. Dzisiaj pytamy, czy młodzi ludzie potrafią oszczędzać, czy mają z czego. Według pani rzeczywiście młodzi ludzie wchodzą w życie z myślą o tym, jak i z czego oszczędzać? Czy mają w ogóle możliwości oszczędzania? Młodzi ludzie, ja bym potraktował już nie rozgraniczając na pokolenie milenialsów i pokolenie Zetek, bo to zaczyna być momentami problematyczne. Tutaj chodzi bardziej, tutaj też chodzi też o doświadczenie technologiczne tych pokoleń, prawda, i kiedy się wychowywały, kiedy się urodziły. Natomiast powiedzmy, że od 81 roku, liczymy do 85, no, to teraz tak, wchodzą w młode życie, czy mają 30 lat, no ale czy są w stanie zbierać i oszczędzać pieniądze, bo to jest coś, co jednak powoduje, że możemy mówić o poduszce bezpieczeństwa i o tym, że możemy mieć możliwości inwestowania, zaciągania kredytów, to o czym pani mówi.
1: No i tutaj pojawia się eksperckie, to zależy, bo no, na przykład jest też taka bańka instagramowa, tak, gdzie mamy influencerów, którzy pokazują nam super komfortowe życie, wysoki standard życia. No i mamy osoby, które są tak zwanymi followersami, które obserwują, naśladują i też chcą takim życiem żyć. Ale jeszcze nie mają tak dużego majątku, żeby to bezpiecznie i spokojnie realizować, więc na przykład też obserwuję taki trend wśród młodych, którzy kiedyś być może brali bardziej kredyt na studia, powiedzmy, czy być może swoje jakieś pierwsze mieszkanie, a teraz kredyty często są zaciągane na telefon, super smartfon, na sprzęt do tego, żeby na tym Instagramie na przykład czy TikToku również istnieć, albo na tak zwaną kawę w Starbucksie, która też jest jakimś jeszcze symbolem, powiedzmy, większego prestiżu w otoczeniu. Więc trochę inne potrzeby, chociażby kredytowe. No i z tego też później wynika kwestia tego, jak tym naszym budżetem zarządzamy. Więc spotykam się też z takim zjawiskiem, gdzie mówi się o dobrobycie na Instagramie, a jednocześnie kruchości w portfelu. Więc tutaj myślę, że z jednej strony mamy taką małą świadomość tego, albo może mamy świadomość, jak odkładać, ale nie mamy z czego. A z drugiej strony widzę podobne wiekowo grupy, lifestyle'owo grupy o podobnym modelu życia, ale jednocześnie na przykład z większą świadomością finansową, która oznacza, okej, to z każdej wypłaty, z każdego wynagrodzenia 10% odkładam i odkładam albo właśnie na jakieś konto oszczędnościowe czy lokatę, albo teraz, co akurat uważam w przeciągu dwóch ostatnich lat jest no, genialną perspektywą, mamy bardzo łatwy dostęp do rachunków inwestycyjnych. Dwa kliknięcia w aplikacji bankowej możemy sobie zainwestować chociażby w kryptowaluty i nawet ta przysłowiowa stówka miesięcznie już nam po kilku miesiącach, po roku, po dwóch latach daje ciekawą możliwość zarobku.
0: I ile na przykład stówka miesięcznie, gdybym tak sobie wrzucał w te kryptowaluty poprzez portfel czy to konto inwestycyjne, to ile bym miał po dwóch, trzech latach?
1: No, tu jest większe ryzyko, to znowu zależy, nie? Bo no to tak. Kryptowalutach jest duże ryzyko, no i też dużo
0: jak teraz oglądamy sytuację z pewną firmą i jej polityczne perypetie, prawda? To zaufanie do kryptowaluty może być ograniczone, ale pozostawiamy to z boku. Natomiast mówimy o młodych ludziach i poczuciu bycia inwestorem.
1: No tak, no właśnie, ale to jest, to ja powiem tak, jeżeli mamy te instrumenty o mniejszym ryzyku i jakby takim procencie zwrotu, który jesteśmy w stanie łatwo wyliczyć, no to czy konto oszczędnościowe, czy lokata są w stanie nam przy stówce miesięcznie, po roku mamy 1200, no i jeżeli tam mamy oprocentowanie 5% w ciągu roku, no to powiedzmy około kilkudziesięciu, kilkuset złotych możemy sobie zarobić. Nie jest to dużo, ale nadal jakby wyrabiamy sobie pewien nawyk. Ja wspomniałam też nie bez powodu o kryptowalutach, no bo to jest bardzo modny teraz instrument finansowy. No i przy tak małych, powiedziałabym, inwestycjach typu te 100 zł, czy nawet 50 zł, bo to była moja pierwsza inwestycja akurat 2 lata temu w kryptowalutę, no to okej, możemy dużo zyskać, bo teraz na przykład jedna z popularniejszych kryptowalut ma mocny trend wzrostowy, ale jednocześnie ja musiałam się uzbroić w taką cierpliwość i ostatnie 2 lata przeczekać, no bo więcej było spadków.
2: Tak.
1: Więc tutaj trochę trzeba mieć tej wiedzy, oprócz samego narzędzia, do którego mamy łatwy dostęp.
0: Jeszcze mnie tak zastanawia, bo spotkamy się pod koniec audycji, ale tak zastanawiamy ten start młodego człowieka, czyli nazwijmy to 30-latka. I powiem tak, no powiem o zarobkach, jakie to musiałyby być. Rozumiem, że jak mam 30 lat, no to może już mieszkanie spółdzielcze, jak ja to się kiedyś nazywało, czyli z kolegą w jednym, na przykład w kawalerce, no trochę już jest słabym pomysłem, tak? No 30 lat to już warto mieć coś własnego, no ale własne, załóżmy, nie stać nas. Wynajem mieszkania w Warszawie, na Ochocie, wcale nie w jakimś centrum miasta, 2500, czynsz 500, za to jeszcze media, czyli prąd i gaz i telewizor, telewizja naziemna, jeżeli mamy taką chęć oglądania telewizji jeszcze w tym wieku. Mówię w stuleciu raczej, o to mi chodzi. Czyli musimy mieć na samo mieszkanie 3,5 tysiąca złotych. To jest jakaś dość ciekawa suma nam wychodzi, wyjściowa, to znaczy zarobków. No bo do tego wszystkiego jeszcze musimy odkładać, tak? I musimy żyć, tak? W ogóle chodzić do kina, gdzieś z ludźmi się spotykać, cokolwiek. Także tutaj mamy dość ciekawe zarobki, które powinny być, ale to chyba nie mówimy o 10 tysiącach, które zarabia młody człowiek w wieku lat 30.
1: Chciałabym powiedzieć, znowu to zależy. No mamy minimalne wynagrodzenie 4800 brutto, no to tutaj zdecydowanie minimalny standard życia. A z kolei mamy też osoby, które są tak zwanymi side hustlerami. To jest bardzo ciekawa grupa społeczna, która ma z jednej strony etat, czyli może zarabiać minimalną krajową czy średnią krajową, ale jednocześnie rozwija drugie źródło dochodów i na przykład mogą to być dodatkowe zajęcia, jakieś szkolenia albo własny produkt cyfrowy, bo teraz mamy bardzo dużą łatwość stworzenia swojego produktu, sprzedawania go przez internet. Albo osoby, które sobie regularnie dorabiają, na przykład sprzedając jakieś ubrania, gadżety niepotrzebne i tak dalej, czyli mają tą żyłkę przedsiębiorczą jeszcze we krwi. No i tutaj faktycznie można by mówić o tym, że jesteśmy pewnie w stanie wyjść poza ten próg 10 tysięcy. Ja pamiętam swój okres właśnie tego progu 29, 30, 30 lat, to był pierwszy taki wzrost wynagrodzenia większy, czyli z takich klasycznych średnich krajowych. Byłam już na rynku pracy kilka lat i mogłam się pokusić o stanowisko dyrektorskie i mogłam wtedy zarabiać te kilkanaście tysięcy brutto. A to z kolei dla mnie było ciekawym momentem. Z jednej strony na odłożenie odrobiny pieniędzy, to nie były duże kwoty, a z drugiej strony na pierwszy start własnej firmy, który też wymaga pewnych inwestycji na początku. Więc myślę, że jak ktoś już powyżej 10 tysięcy wchodzi, to i może sobie standardowo w fajnym komforcie żyć w dużym mieście i jednocześnie może też podzielić sobie kawałek tej wypłaty, wynagrodzenia na oszczędności. Jasne. I ewentualne inwestycje.
0: Pytanie, ilu jest takich, którzy mają te 10 tysięcy na rączkę, że tak powiem kolokwialnie. Pani Justyno, słyszymy się pod koniec audycji. Bardzo pani dziękuję. Justyna Jakubczyk, ekspertka z 10-letnim stażem w branży finansowej, pracuje w korporacjach, rozwija własne projekty i wspiera kobiety w przedsiębiorczości. Bardzo dziękuję. Proszę dzwonić. 510 do usłyszenia. 510-357-357. 510-357-357. Pytamy dzisiaj, czy młodzi potrafią oszczędzać? Czy mają z czego oszczędzać? Bo najnowsze badania firmy UCE Research mówią o tym, że połowa młodych w kraju dobrze ocenia swoją sytuację. Niemal 35% badanych wskazuje, że zarobki mogły być większe. Co czwarty Polak, młody Polak, pozostaje bez finansowej poduszki. Stąd pytanie o oszczędzanie. Pan Bartek, dzień dobry. Króciutko bardzo poproszę, panie Bartku, jak pan widzi siebie w rzeczywistości tego typu opisanej przed chwilą, jak mówią o tym badania?
2: Ja powiem szczerze, dzień dobry, przede wszystkim. Jakoś daję radę trochę przeoszczędzić pieniędzy, nie są to jakieś wielkie kokosy, ale no wiem, że jest też ciężko, to jest właśnie rynek mieszkaniowy, to jest właśnie największy problem i tutaj by trzeba było coś zrobić, jakieś wsparcie, bo to jest rzeczywiście bardzo trudny temat, ale no cóż, ja pracuję jako nauczyciel, tak jak mówiłem, zarobki są jakie są. No, może mam też mniejsze jakieś tam potrzeby, ale jakoś tam...
0: A mieszkanie pan wynajmuje, czy ma pan własne? No przepraszam, tak zapytam od razu.
2: Znaczy wie pan, ja powiedzmy dokładam się do czynszu, bo mieszkam nadal z ojcem po prostu.
0: Rozumiem, czyli z rodzicami, tak, tak.
2: Pomagamy sobie, tak, z ojcem, ponieważ no mnie by nie było stać na mieszkanie, a ojcu też byłoby trudniej ze swojej pensji, to swoje mieszkanie, które jest takim mieszkaniem spółdzielczym, powiedzmy.
0: Mm-hmm. Czyli jesteście, siebie wspieracie. No a jak pan myśli, młodzi ludzie w pana wieku, no niekoniecznie nauczyciele, ale załóżmy nauczyciele, czy są w stanie mieć pieniądze, by na tyle zaoszczędzić, by w ogóle myśleć w perspektywie o kupnie mieszkania, czy wynajmują mieszkanie? Co też nie jest proste, bo też to kosztuje bardzo dużo pieniędzy.
2: Wie pan, o kupnie to raczej na pewno nie wydaje mi się, poza jakimiś tym przypadkami. Raczej wynajem to też jest bardzo ciężko. Zresztą mam takie przypadki, którzy po prostu nie nauczycieli, ale którzy po prostu no, mieli, rodzice mogli pozwolić na wzięcie jednego z mieszkań i no, mają oczywiście łatwiej, ale z tego co wiem, to jest raczej też, no wszystko też od sytuacji rodziców też zależy. Na wynajem to jest dość naprawdę trudno, zwłaszcza, no nie wiem, ja też z perspektywy Warszawy, może to w innych
0: miastach. To, bo za chwilę porozmawiamy z perspektywy Nidzicy, z tego co widzę, także panie Bartku, skonfrontujemy tę rzeczywistość z no, trochę mniejszym miastem. Bardzo panu dziękuję. Pan Marcin z Nidzicy, dzień dobry. Ja nie mówię, dobry, ile w zamek w Nidzicy będzie, jeżeli chodzi o wynajem, oczywiście, tylko pytam o sytuację młodych ludzi. Czy rzeczywiście młodzi ludzie mogą oszczędzać i mają z czego? Dzień dobry jeszcze raz.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Ja chyba cały czas, tak jak powiem, jak zaczęliście państwo z panią, z którą rozmawiał pani Michale, o tych pokoleniach, jak powiedzieliście o tych, o milenialsach, nie, o zetkach najpierw powiedzieliście, to mówię, to nie ja. Ja w takim razie wychodzi na to, że jestem z pokolenia milenialsów i jeżeli chodzi o to, ciężko jest. Ciężko jest cokolwiek zaoszczędzić, przyoszczędzić, powiedzmy odłożyć, bo to życie jest mocno dociskające, aczkolwiek tu się zgadzam z tym co mówią te badania, tak? Ja ze swojej sytuacji finansowej generalnie nie mogę na nią narzekać, bo jest praca, tak? Kręci się, jest praca, jak nie zamek, to uczenie, cały czas coś się kręci całym rokiem, tylko to jest z drugiej strony też w moim przypadku trochę taka samonakręcająca się spirala, że no nie ma w zasadzie czasu na jakieś tam większe urlopy czy coś takiego. Więc ciągle jest człowiek w takim ruchu zawodowym, ale powiem tak, ja to też już nieraz mówiłem. Dla mnie najważniejsze jest kilka rzeczy, tak patrząc z punktu widzenia człowieka powiedzmy młodego. Najważniejsze, że jestem zdrowy.
0: Zdrowie, relacje rodzinne i stabilność emocjonalna. To są, wie pan, co od razu... I wie pan, skąd ja to wiem? Z innych badań. Panie Marcinie.
3: I powiem tak.
0: Króciusieńko.
3: Jedna rzecz. Tak. Jedyne, co naprawdę mogłoby mi ten standard życia, to, żebym był naprawdę jeszcze szczęśliwszy, to gdyby rzeczywiście stać mnie było na własne M, gdyby ktoś w końcu w tym kraju poszedł po rozum do głowy i pomyślał nad naprawdę sensownym programem takiego nawet państwowego wynajmu.
0: Tak.
3: Własne M, ja bym wtedy był już naprawdę przeszczęśliwym człowiekiem, a na razie jestem szczęśliwy.
0: Dobrze, to ja, panie Marcinie, życzę panu własne M dla pana Marcina. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pan Waldemar, dzień dobry, panie Waldemarze.
4: Dzień dobry. Ja z kolei chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, że tak naprawdę sposób życia, jaki teraz młodzi ludzie mają, który zakłada jednak bardzo dzielenie między pracą a wypoczynkiem i tymi wszystkimi dobrymi rzeczami, które nas spotykają, też trochę jakby limituje możliwość takiego zarobienia, jak pracowały jeszcze poprzednie pokolenia, czy milenialsi, czy generacja X, gdzie tak naprawdę pracowały one na kilka etatów, cały czas jakby walcząc o to, żeby coś mieć, już jakby nie wspomnę o aferze frankowej, o całym jakby tym kawałku, który też to ich mocno wydrenował. Więc z mojej strony jakby chciałbym zwrócić uwagę na to, że niestety sztuczna inteligencja powoduje, że juniorzy, którzy nie mają szans stać się seniorami w którymś momencie, będą za chwilę cierpieć, bo jakby tej pracy dla tych ludzi, którzy nie będą chcieli jakby dużo pracować, tylko będą chcieli bardzo zachować swoją właśnie jakby pozycję i licząc na to, może się okazać, że rzeczywiście ich to bardzo zaboli. To właśnie będzie tak z tymi mieszkaniami, jak, mm-hmm. jak teraz się dzieje.
0: Ale myśli pan, że młodzi ludzie potrafią oszczędzać, mają z czego oszczędzać?
4: Znaczy, wie pan co, to kwestia jest tego, jeżeli będzie pan pracował jakby na jednym etacie i będzie pan starał się jakby nie przepracowywać, to nie będzie pan miał z czego oszczędzać. Niech pan spojrzy na to, jak to wyglądało poprzednio, gdzie po pierwsze bardzo młodo jakby ludzie łączyli się w pary, więc tak naprawdę mieli podwójny dochód i bardzo ciężko pracowali na to, żeby mieć własne M. To nigdy nie było tak, że pojedyncza osoba była w stanie wziąć sobie kredyt i sobie spokojnie żyć. Zwykle było to tak, że łączyliśmy się jakby w tamtych czasach para łączyła się szybko i razem pracowali na to swoje własne M, więc po prostu psychika jest inna. No teraz jeżeli ktoś chciałby, jakby cofnęlibyśmy się 20 lat wstecz i bylibyśmy singlami, którzy chcieliby mieć każdy weekend wolny, miesiąc wakacji, spokój psychiczny i całą resztę, to myślę, że bylibyśmy dokładnie w tym samym miejscu.
0: No, bardzo ciekawa uwaga, panie Waldemarze. Bardzo panu dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Proszę dzwonić. 510-357-357, 510-357-357. Czy młodzi potrafią oszczędzać i czy mają z czego? A pytamy dlaczego? Dlatego, że niemal połowa młodych w kraju dobrze ocenia swoją sytuację. 35% badanych mówi, że ich zarobki mogłyby być jednak większe i to nawet znacznie. A co czwarty młody Polak pozostaje bez finansowej poduszki, czyli to, o co pytamy, między innymi o oszczędności. Czy młodzi potrafią oszczędzać i czy mają z czego? Jak widzimy tę sytuację? To są oczywiście badania UC Research, firmy Platformy Analityczno-Badawczej. Także zapraszam do dzwonienia. Panie Kubo, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ja odpowiadając na pytanie, to tak, młodzi potrafią oszczędzać, ale nie mają z czego. I chciałem się tu odnieść do rad udzielonych przez panią analityk, przez panią doradcę, bo uważam, że są one kuriozalne. Fajnie, że możemy sobie budować nawyk oszczędzając 100 zł miesięcznie, tylko że w ten sposób do niczego nie zajdziemy. Na wczesnych etapach kariery inwestycja w giełdę po prostu ma słabą stopę zwrotów. Ilościowo to się nie opłaca. Tu jest kwestia tego, że jak to pokazują też jakieś badania, jakieś doświadczenia, to najlepiej inwestować w siebie i w powiększanie swoich kompetencji, no bo 100 zł zainwestowanie na giełdę, która ma, nie wiem, tam 10% zwrotu rocznie średnio, a zainwestowanie, nie wiem, w jakiś kurs, który nam podwyższa wypłatę o 50%, no to jest zdecydowanie lepsza inwestycja. Też chciałem się odnieść do tego, że tutaj pani powiedziała, że możemy sobie wejść na jakąś aplikację, najpopularniejszą powiedzmy, i kupić sobie kryptowalutę. No, taki apel do słuchaczy, proszę tego nie robić.
0: Okej.
5: Albo zrobić to z głową, ponieważ jeżeli kupujemy w takich aplikacjach kryptowaluty, to one są sprzedawane jako instrument CFD, który jest o bardzo dużym ryzyku. 70% osób inwestujących w CFD traci na tym pieniądze.
0: Absolutnie. Ja też do tego namawiam, żeby wszystkie swoje tego typu inwestycje najpierw przeanalizować, najlepiej skonsultować z kimś i może wydać te kilkaset złotych na konsultację i więcej wiedzieć na temat tego, gdzie zamierzamy te nasze skromne, bo skromne, ale jakieś może oszczędności zainwestować. To jest oczywiste dla mnie. Natomiast tutaj pani Justyna Jakubczyk po prostu podała to jako możliwość, jedną z, i przy założeniu i zastrzeżeniu, że zawsze sprawdzamy, w co pieniądze wkładamy. Także panie Kubo, tutaj ma pan absolutną rację, że trzeba się tutaj zastanawiać nad swoimi inwestycjami. No ale myśli pan, że młodych ludzi nie stać dlaczego? To jest kwestia zarobków czy kosztów życia teraz?
5: No i tego, w sensie to ze sobą współgra, no. Te zarobki nie zawsze idą w parze z tym, wzrost zarobku nie zawsze idzie w parze ze wzrostem kosztów życia. No ja sam jestem stosunkowo młody, no i często jak widzę w sklepach niektóre wzrosty na stacjach paliw, no to i patrzę potem na swoje konto, to nie jestem zadowolony z tego.
0: Wie pan co, ja tutaj tak policzyłem, znaczy taką ustaliłem, bym powiedział, takie założenia. Wynajem mieszkania, kawa w mieście, kino, no, od czasu do czasu i paliwo. Takie, bym powiedział, koszty, które ponosić musi chyba każdy młody człowiek, który, no, nie wliczyłem zakupu książek, może jeszcze innych rzeczy, ale to załóżmy, że te cztery parametry. To myśli pan, że tutaj z tych kosztów można jakoś schodzić, by zaoszczędzić?
5: No, można. Oczywiście, że można, no, tylko że to będzie stratą dla tych branż. Nie będę mówił, w jaki sposób można oglądać filmy, ale można w jakiś sposób to robić.
0: Nie, no, rozumiem, tak.
5: Tak, no, też jest kwestia tego, nie wiem, czy to dzisiaj padnie, ale jest taki trend, że jakby młodzi ludzie, nie mając pieniędzy, popadają w hazard bardzo często, ponieważ widząc, jak mało mają środków, starają się te małe kwoty zainwestować w coś, co ma potencjalnie duże zwroty, ale bardzo duże ryzyko, i to prowadzi do spirali długów. To wydaje mi się, że w Korei Południowej teraz była taka sytuacja głośna, że tam chyba tak, 1/3 kraju dostała margin calla i musieli się z tym borykać potem.
0: Panie Kubo, bardzo dziękuję. To ja życzę, żeby jednak zdarzyło się tak, że może pan oszczędzać i trochę więcej niż 100 miesięcznie. Także tego wszystkiego dobrego życzę.
5: Dziękuję bardzo.
0: Pan Tomasz. Dzień dobry, panie Tomaszu.
6: Dzień dobry.
0: Czy młodzi potrafią oszczędzać, czy mają z czego? Dzisiejsze pytanie, ale też, no, między innymi o to, jaka jest sytuacja finansowa młodych ludzi.
6: Ja uważam, że coraz więcej ludzi może oszczędzać, bo nie mówimy koniecznie o oszczędzaniu rzędu 80% wynagrodzenia, tylko że nie umiemy i chyba nie chcemy, bo często lubimy chyba wciąż żyć troszkę ponad stan. Mam takie wrażenie. Mm-hmm. Jak ja jeszcze podczas studiów, jestem przed 40, mówiłem wśród znajomych o otwieraniu kont IKE, które istnieją od wielu lat, a można sprawdzić, jak stosunkowo niewielki odsetek ludzi w wieku produkcyjnym ma je otwarte. To mówi o tym, jaka jest nasza świadomość na temat oszczędzania i inwestowania na starość. Widzę to też po moich rodzicach, którzy pomimo moich sugestii, namów od wielu lat, dopiero po 60 zorientowali się, że no chyba ta emerytura to już jest za zakrętem. I odknęli się bardzo późno. Ja przez ten czas, kiedy zaczynałem moją pracę zawodową pierwszą, jeszcze podczas studiów, odkładałem drobne sumy w myśl inwestowania pasywnego. Nawet już nie wchodząc w kwotę, mogę dzisiaj powiedzieć, że na koncie X zysk w stosunku do płaconej kwoty wynosi około 70-80%, czyli 80% wartości, którą posiadam na koncie, to jest po prostu zysk wypracowany w czasie, a nie moja wpłata. Mm-hmm. Można do tego dołożyć opinię publiczną i jej stosunek do produktów typu PPK, nadchodzącego OKI. Na przykład PPK zostało dosłownie zhejtowane z definicji bez zagłębiania się w merytorykę. Jestem przekonany, że gro ludzi nawet nie wie, jak ten produkt działa, ale z definicji uznaje, że jest zły, bo opinia publiczna czy mass media tak twierdzą. No i to będzie przynosić negatywne skutki, tak, w długim terminie. Pewnie produkt OKI, który ma wejść w przyszłym roku, który na pewno byłby bardzo użyteczny dla właśnie drobnych inwestorów, pewnie nie zyska popularności, bo będzie uznawany za polityczny, za kolejny potencjalny skok na kasę, a poza tym za zbyt trudny dla kogoś, kto nie ma doświadczenia.
0: Panie Tomaszu, to ja już tak jest zawsze bardzo trudne, by, tak, wie pan, racjonalnie do tego podejść, do tego, co pan mówi, nie będąc przygotowanym. No tutaj pan porusza temat, którym można by było jeszcze w nim poszperać i myślę, że powyjaśniać wiele, wiele aspektów, ale rozumiem, że naczelną ideą jest jednak, by się zacząć interesować już za bardzo młodu i na samym początku swojej ścieżki zawodowej, by oszczędzać. Panie Tomaszu,
6: To tak też wynika z tego, jak my mówimy, bo mówimy o grze na giełdzie, tak jakby to była, tak jakby byłby to hazard, tak? Mm-hmm. A uważam, że nawet już na poziomie języka to pokazuje, jak źle traktujemy instrumenty finansowe i w ogóle przestrzeń finansową w naszym życiu. Po prostu mało o tym wiemy, jako społeczeństwo się nie interesujemy. No i stąd temat tej audycji. Kupujemy samochody premium, bo kupujemy stosunkowo bardzo dużo, tak, jak patrzymy na statystyki, co nie koresponduje z zamożnością społeczeństwa.
0: No. No właśnie, czy to jest zamożność społeczeństwa, samochód premium, czy właśnie inwestycje w instrumenty finansowe, te wiarygodne? Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Wątków, wiele tematów. Bardzo dziękuję, że się pan podzielił swoją opinią. Pan Aleksander jeszcze, dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że zaoszczędzić możemy tylko tą różnicę, która jest pomiędzy dochodami a kosztami.
0: No myślę, że tak.
7: Tak, tylko to jesteśmy w stanie odłożyć. No i tu jest, i na tym trzeba się zastanowić, czy jedni idą w kierunku zmniejszania kosztów, a ja bym sugerował pomyśleć nad zwiększaniu dochodów.
0: Zwiększenie dochodów, czyli większe zarobki? To o to chodzi?
7: Tak, czyli większe zarobki, ale większe zarobki, one też same nie staną się same. One wymagają pracy, inwestowania w siebie, edukacji, wyciągania jakichś wniosków z obserwacji swoich rówieśników, czy tak. Idą w dobrą stronę, czy w złą stronę. Tak skromnie uważam. Pamiętam, przeszedłem to sam na sobie, kiedy zaczynałem pracę, to było 35 lat temu, to z mojej pensji byłem szczęśliwy, jeżeli odłożyłem na buty. Ale przez okres, ten okres nie zmarnowałem, inwestowałem w siebie i według mnie taka jest moja rada dla młodych ludzi. Inwestujcie w siebie.
0: Dobrze, panie Aleksandrze, inwestowanie w siebie jak najbardziej. Oczywiście pytanie jest, nie wszyscy mogą w ten sposób iść. No to też jest dość trudne, bo po prostu jest tak zwana proza życia. Ale myślę, że należy brać pod uwagę to, co pan mówi i jakby też z tej perspektywy czasowej. Panie Aleksandrze, bardzo panu dziękuję i życzę większych, że tak powiem, możliwości, jeżeli chodzi o dochód i później możliwości kupienia oczywiście tych przysłowiowych butów w wersji large. Dziękuję bardzo. I czas na naszego gościa kolejnego. Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych, doradca finansowy. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry.
0: Pytamy o młodych ludzi, czy potrafią oszczędzać i czy mają z czego. I powiem, jestem trochę w kropce, bo rzeczywiście możliwości jest. Rzeczywiście nie jest tak pesymistycznie, jak tutaj nam prezentował Łona i Weber w utworze, w swojej pieśni. Natomiast też coś jest na rzeczy, że ci młodzi ludzie nie bardzo mogą pozwolić sobie na oszczędności, bo koszty życia, koszty wynajmu mieszkania, koszty tego startu są dość wysokie.
8: No tak, rzeczywiście to są te różne wielkości, które opisują coś, co tak bardzo szeroko nazywamy zamożnością społeczeństwa, dochód, przeciętne wynagrodzenie, dochód rozporządzalny, wiele jest tych różnych wielkości, ale żadne nie oddają w 100% tak naprawdę różnic między poszczególnymi krajami. My oczywiście lubimy się chwalić tymi osiągnięciami ostatnich kilkudziesięciu lat, bo je mamy obiektywnie,
0: tak.
8: Ale to nie znaczy, że mamy takie poziomy możliwości oszczędzenia, jak obywatele, nie wiem, Austrii, Szwajcarii, czy nawet Niemiec. W dalszym ciągu jednak tutaj mamy spory dystans. Ale z drugiej strony, ostatnie 20 lat, już zostawmy 90 lata, wejdźmy w XXI wiek, te ostatnie 20 parę lat naprawdę oznacza istotną zmianę i poszerzenie się grupy tych osób, które coś mogą zaoszczędzić, jeżeli oczywiście tylko chcą, jeżeli chcą rzeczywiście odkładać choćby na to, żeby, nie wiem, budować sobie emeryturę za 30 czy za 40 lat. Czyli tu są dwie kwestie i o tym zresztą państwo mówicie w tej audycji. Pierwsza to jest świadomość. Trudno jest 20-letniemu czy 20-kilkuletniemu człowiekowi powiedzieć, że on będzie potrzebował kiedyś jakieś pieniądze na emeryturę na przykład. Jeżeli mówimy rzeczywiście o takim bardzo długim okresie, czyli o zabezpieczeniu na ten czas po zakończeniu aktywności zawodowej, czyli świadomość. A druga kwestia to jest, czy mam te środki, czy jestem rzeczywiście w stanie te środki dzisiaj wygenerować.
0: No właśnie.
8: I to jest dyskusja od lat. Wie pan, ja pamiętam właśnie 20 lat temu, 2005-2006 rok, rozmowy z ludźmi, którzy mówią, panie Marku, ja nic nie mam, ja naprawdę nie jestem w stanie, a przy mnie ten człowiek wypił 3 piwa. Ja akurat nie lubię papierosów, nie lubię dymu z papierosów, więc nie przy mnie palił, ale w czasie naszego spotkania godzinnego wychodził 4 razy po to, żeby zapalić. Więc ja nie mam z czego zaoszczędzić, ale oczywiście nie mam problemu z tym, żeby korzystać z różnego rodzaju używek. To jest zawsze kwestia wyboru. Ale żeby ten wybór mógł mieć miejsce, to po pierwsze muszę mieć właśnie tę świadomość i po drugie, te środki jakieś muszą być. To nie chodzi o to, żeby głodować i w ten sposób budować sobie oszczędności.
0: Ja rozumiem.
8: Ale jeszcze jedna...
0: Tak. Bo ja tutaj zamiast piwa, wie pan, bym na przykład powiedział o kawie w Warszawie. 15 zł. No wie pan co, szczerze...
8: Co mam panu powiedzieć? Ja mam zrobić, bo jestem sporo we Włoszech. Ostatnio zawodowo jestem też sporo we Włoszech, no. Więc przepraszam, będzie brzydkie słowo, krew mnie zalewa, ponieważ kawę akurat nie piję, ale uwielbiam lody, które też są dwa razy tańsze dzisiaj we Włoszech niż w Polsce, ale to jest oddzielna dyskusja. Możemy teraz bardzo długo mówić na ten temat, dlaczego tak się dzieje.
0: Tutaj to jest dla mnie ważne o tyle, że no, młody człowiek, który jest w tym życiu zawodowym od kilku lat, no bo młody, ja tutaj mówię, 30 lat mniej więcej, no już tak sobie dajemy fory w tych rozmowach. Mianowicie, no wie pan, mieszkanie, kupienie mieszkania jest absurdalnie no, dla niektórych niemożliwe wręcz, bo bez rodziców tego to jest niemożliwe, by móc sobie pozwolić na nowe mieszkanie. Wynajęcie mieszkania, no to też nie jest proste. 2500 to jest minimum, które możemy znaleźć na Ochocie w Warszawie. Ja mówię tylko o Warszawie na razie. I to, ten poziom startu, no to możemy nie pić kawy, możemy rzeczywiście nie chodzić do kina, możemy jeździć komunikacją miejską. Ile tej ascezy możemy, na ile ascezy możemy sobie pozwolić?
8: No, tylko wie pan, to zależy o czym my mówimy, bo ja tutaj mam na myśli środki na poziomie 100-200 zł miesięcznie.
0: Tak.
8: Jako 100-200 zł miesięcznie. Tyle, że tak jest, tyle, że przez 40 lat jest taka cudowna wielkość, która nazywa się procent składany, czyli procent od procentu od procentu od procentu, i to naprawdę niesamowicie działa. No, wystarczy dzisiaj zrobić sobie jakąkolwiek symulację, sztuczna inteligencja może zrobić taką symulację w sekundę.
0: Tak.
8: Załóżmy sobie, niech będzie nawet taki procent, jak jest dzisiaj, czyli w okolicach 5%, bo tyle można mieć na lokacie, tyle można mieć z obligacji skarbowej. Ja mówię tylko o tym, co jest pewne. No oczywiście względnie pewne, bo nawet państwo może upaść, jak wiemy, ale to, co jest najbezpieczniejsze, czyli lokaty w bankach, obligacje skarbowe. Oczywiście wiadomo, że to nie jest realny zysk, bo przecież musimy uwzględnić inflację. No ale nawet jakbyśmy tak do tego podeszli, to ostatnie 30 lat znowu nas uczą tego, że te 1,5-2% realnie jesteśmy w stanie corocznie jednak być do przodu na tych zaoszczędzonych 100 czy 200 zł miesięcznie, byleby to było systematyczne. Ale załóżmy te 5%, żeby pokazać przyrost tych środków. No i zrobię sobie taką symulację. 100 zł miesięcznie, średnio roczny zysk na poziomie 5% przez 40 lat. Potem zróbmy sobie drugą symulację pokazującą inflację i naprawdę wtedy można zobaczyć, ile nam realnie przyrasta tych środków. To są naprawdę imponujące wielkości, więc to jest kwestia chęci. Oczywiście pan mówi o mieszkaniu, które dzisiaj kosztuje, nie wiem, 1 000 000 zł w Warszawie czy 800 tysięcy. W Krakowie jest to samo, może nawet jeszcze wyższa cena. To jest tak na marginesie, ja jednak używam takiego słowa, skandal, bo deweloperzy się bronią, ale przecież w roku 2002 za przeciętne wynagrodzenie można było kupić tyle samo metrów kwadratowych. No właśnie, tylko no, pytanie, czy przez te 25 lat nie chcielibyśmy jednak trochę pójść do przodu w tym względzie, prawda? Więc to, co się stało na rynku mieszkaniowym, to jest bardzo przykre dla bardzo wielu osób, wręcz druzgocące dla bardzo wielu osób, które naprawdę mają dokładnie taki sam start, jak ich rodzice czy starsi znajomi 25 lat temu, a przecież nie o to chodzi w tym bogaceniu się społeczeństwa. I znowu moglibyśmy długo rozmawiać na temat tego, dlaczego tak się stało, ale ja bym tutaj nie dawał jakiejś sprzeczności, czyli ponieważ mieszkania podrożały i nie stać mnie wcale na więcej niż 25 lat temu, to ja mam nie oszczędzać tych 100 czy 200 zł miesięcznie. To raczej te 100 czy 200 zł to jest to, o czym mówiliśmy na początku. I pan i ja mówiłem o piwie, pan o kawie. Ale właśnie o tym, żeby zrezygnować z takich drobnych rzeczy, relatywnie drobnych rzeczy, po to, żeby sobie budować ten potencjał. Więc jednak świadomość jest chyba ważniejsza. Ale mam dobrą wiadomość.
0: Proszę.
8: Otóż ostatnie 2 lata my nie mamy takiego rozgraniczenia w tych wiarygodnych badaniach na ludzi do 25 roku życia na przykład. Zazwyczaj to jest do 30 albo do 35. Jak popatrzy pan na odsetek osób, które w ostatnich 2 latach, czyli od roku 2024, zaczęły właśnie cokolwiek oszczędzać, to w przypadku tych ludzi młodych, czyli powiedzmy do 35 roku życia, mamy według niektórych badań 10 punktów procentowych więcej niż w roku 2023. Ja mam swoją teorię na ten temat, dlaczego tak się stało, ale to jest dobra informacja oczywiście.
0: Dobrze.
8: 10 punktów procentowych więcej.
0: No wie pan co, dobrze, no, niech tak będzie.
8: To jest skok, musi się pan zgodzić.
0: No, ja się zgadzam, ale wie pan, to jest dalej około 30%,
8: więc to jest dalej mało, to jest 1/3 tych młodych ludzi. W całym społeczeństwie w tej chwili 2024 rok nastąpił przełom, znowu zależy, jakie badania weźmiemy.
0: No właśnie.
8: Ja znam, nie wiem, kilkanaście 12, ale możemy chyba przyjąć, że ponad połowa Polaków coś oszczędza. I to jest też wielki skok między 2023 a 2024. Tutaj dwie rzeczy się dodały. Mocny wzrost wynagrodzeń w 2024 roku i 2022 i 2023 rok, kiedy mniej więcej od połowy 2022 do połowy 2023 spadały realne wynagrodzenia. Ludzie zobaczyli, że warto mieć coś odłożone, bo tak. Wtedy jak właśnie jest taka sytuacja, kiedy spadają nasze możliwości zakupowe, to mamy z czego pociągnąć. Więc mocno wzrosła w Polsce skłonność do oszczędzania.
0: Za 10 minut się jeszcze usłyszymy na chwilę, dobrze? Podsumujemy audycję i naszą sondę. Bardzo dziękuję. Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych. Wracam do Państwa. Jest z nami pani Teresa. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Słychać mnie dobrze?
0: Tak. Czy młodzi potrafią oszczędzać? Czy mają z czego? Pytamy dzisiaj. W co Państwo na to?
9: Jasne, ja mam 28 lat, więc chyba jestem przedstawicielką młodych.
0: Jak najbardziej, bardzo się cieszę, że pani dzwoni. Proszę bardzo.
9: Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo szczerze mówiąc mamy trochę znajomych z różnych baniek finansowych. Ja

0: inne wydatki takie trochę niepotrzebne. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo duże, zależne od podejścia życiowego i też wiem, że dużo osób na przykład decyduje się na zorganizowanie dużego ślubu, w związku z tym tracą pieniądze na właśnie takie duże wesele i potem mają problem z zakupem mieszkania.
1: No może myślą inwestycyjnie, że zrobią duże wesele na wiele osób, ale im się to zwróci w prezentach finansowych, w kopertach.
0: Fajnie by było, jakby tak faktycznie było, ale nie zawsze niestety to tak działa.
1: Tak.
0: Także wydaje mi się, że jest to bardzo zależne. Chciałabym móc powiedzieć, że wszyscy młodzi oszczędzają, ale niestety z doświadczenia wiem, że nie wszyscy i nie, według mnie nie jest to kwestia tego, ile kto faktycznie zarabia, tylko jak bardzo się tym interesuje.
1: No to jest bardzo ciekawe, co pani mówi. Pani Tereso, ze względów również, że pani należy do tego pokolenia młodych ludzi, którzy no, zaczynają swoją ścieżkę zawodową i w życiu to jest niezwykle cenne. Bardzo dziękuję, pani Tereso. Pan Paweł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
2: Szanowni słuchacze, ja z moich obserwacji, no, na początku truizm, to czy oszczędzamy, czy nie, zależy od naszych zarobków, wiadomo. Ale ja zauważyłem, że my Polacy mamy takie swoje dwa grzeszki, o których przedmówczyni już wspomniała, czyli życie ponad stan. My lubimy się pokazać, trochę inne rzeczy nam, mam wrażenie, imponują niż w innych krajach rozwiniętych. Te błyszczące samochody premium chyba nie robią takiego wrażenia, nie wiem, na przykład w Holandii czy tam w Norwegii, jak u nas. Więc my chcemy to mieć i czasami żyjemy ponad stan, więc to nam przeszkadza oszczędzać. No i to, brzydko mówiąc, nasze zdzierstwo, tak to nazwę, czyli ta kawa przysłowiowa za 25 zł, kawa latte na przykład. I
1: o, tak.
2: Ogólnie mam wrażenie, że u nas usługi i towary są drogie, bardzo drogie w porównaniu do krajów wysoko rozwiniętych innych. Także to też nam przeszkadza oszczędzać.
1: Czyli takie z jednej strony nie chcemy, bo i żyjemy ponad stami tutaj samochody premium, z drugiej strony kawa latte za 25 umownie, jako symbolicznie traktujemy jako rynek usług, to też jest za wysoko i to przeszkadza w oszczędzaniu. Tak rozumiemy, panie Pawle, tak?
2: Ja myślę, że chcemy i umiemy oszczędzać, tylko nam przeszkadzają te pokusy. Tak, taka jest moja konstatacja.
1: Przeszkadzają nam pokusy. Dobrze, panie Pawle, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
3: Witam.
1: I jak pan uważa, młodzi potrafią oszczędzać? Mają z czego oszczędzać?
3: Znaczy oni często zamieniają to oszczędzanie na pożyczki, bo to jest szybciej, można się pokazać, czy to na samochód, czy jest wyścig w budowaniu domów coraz większych, gdzie jest zaledwie jedno dziecko. I ja właśnie chciałbym zwrócić uwagę na taki aspekt, żeby nie dać się tak do końca zapędzić, żeby oszczędzać, brać pożyczki, żeby nie zapominać o życiu. Życie, takie dobre życie, wcale nie wymaga jakichś dużych pieniędzy, żeby być szczęśliwym. Często ludzie, którzy na tych dóbr sobie naoszczędzali i nagromadzili, ze szczęściem nie mają zbyt dużo wspólnego. I też nie zgodziłbym się do końca z kilkoma przedmówcami, że żeby oszczędzać, trzeba mieć dużą pensję. Wydaje mi się, że właśnie kto ma dużą pensję, często zapominają o oszczędzaniu, bo im się fajnie żyje i mają na bieżące wydatki te pierwszej potrzeby, jak i również na przyjemności. Ja z kolei zarabiam, nie mam wysokich pensji i dlatego ja jestem zmotywowany, żeby oszczędzać, bo jak mi coś wyjdzie dodatkowego, to muszę mieć skupki, co wziąć, czy na remont, czy na jakieś tam małe wakacje. A z moich obserwacji wynika, że jak ktoś ma te pensje, są dobre, no to tak z tym oszczędzaniem to jest różnie.
1: Dobrze, bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Powiem tylko panu, że 24% z dzwoniących na naszą sondę, uczestników naszej sondy, to 24% mówi, że tak, oszczędzać mogą młodzi ludzie i mają z czego, natomiast i potrafią oszczędzać, nie 76%. Także do pana między innymi wiadomości, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo. Są już z nami z powrotem nasi goście. Justyna Jakubczyk, ekspertka z 10-letnim stażem w branży finansowej, pracująca w korporacjach i również zajmuje się własnymi projektami, wspiera kobiety w przedsiębiorczości. Dzień dobry. Jest pan Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych, doradca finansowy.

0: Wy również dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry.
0: Jak skomentujemy, pani Justyno, może od pani zacznę. 76% mówi młodzi nie potrafią oszczędzać i nie mają z czego.
2: No to ja się odniosę, bo bardzo ciekawa dyskusja się wywiązała i chciałabym też dodać, że ja nie jestem analitykiem finansowym ani doradcą, w związku z czym ja się bardziej wypowiadam jako osoba, która
0: oczywiście
2: też buduje swoją świadomość i swoje nawyki i obserwuje otoczenie. Więc akurat bardzo, bardzo ciekawa dyskusja i też pan Marek tutaj dodał swoją symulację. No właśnie, warto pamiętać o tym procencie złożonym i o tym, że jednak każda odłożona suma przy pewnym zwrocie, w sensie przy pewnym zwrocie bez dużego ryzyka, przyniesie nam możliwość zarobku lub da nam jakąś sumę, którą możemy odłożyć. Ja tu się pod tym podpiszę, jakby to jest coś, co ja też oferuję osobom, które wspieram na rynku pracy, którym pomagam bardziej świadomie zarabiać, zmieniać pracę, czy układać sobie tak model życia, żeby jednak z jednej strony więcej zarabiać, a z drugiej strony też jeszcze móc mieć jakieś nadwyżki. I dodam do tego po prostu, chyba podsumuję to tak,
0: tak,
2: że świadomość to jest jedno, dostęp do narzędzi to jest drugie, ale połączenie tego, czyli wyrabianie też swojego nawyku, to jest trzecia rzecz, która pozwala nam zarządzać naszymi finansami, przychodami, a w efekcie później majątkiem.
0: Marek Zuber teraz, jak to jest z tą naszą sondą, taką nieformalną, no ale jednak mniej wierzę
1: ale to,
0: w
1: studen- ale to jest też ciekawe, bo tak. To jest ciekawe, bo to jest, czy młodzi potrafią oszczędzać, czy jak rozumiem, raczej nie młodzi się wypowiadali w tej sondzie, tak? Jeżeli to rozumiem, czyli to jest bardziej taka ocena młodych ludzi. Ja tylko powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą, bo to są bardzo ciekawe
0: dane, które... I czy mają z czego? To było drugie pytanie. Potrafią i czy mają
1: jeszcze
0: z czego?
1: Jeszcze raz. Bardzo mocno ja mówię oczywiście o średnich, ja wiem, że z tymi średnimi to jest też coś, na co się oburzają wszyscy, włącznie z ekonomistami, matematykami i czasami ekonometrykami również. Zgodnie z tym słynnym powiedzeniem, że ja z psem mam średnio 3 nogi, ale wiadomo, kto ma 4 łapy, nie nogi.
0: Tak
1: no
0: jest.
1: W każdym razie, no jakoś musimy to sobie analizować, więc co byśmy nie brali pod uwagę, sytuacja także młodych ludzi 20 lat temu i dzisiaj, to są dwie różne rzeczywistości. Dzisiaj jest dużo lepiej, dużo łatwiej, co nie znaczy, że jest łatwo, że jest tak łatwo, jak nie wiem, w Austrii. Zresztą w Austrii też w zeszłym roku czytałem 2 artykuły dotyczące bardzo trudnej sytuacji młodych ludzi. To wszystko też jest kwestia oczywiście, do czego się porównujemy, co bierzemy pod uwagę, o jakich
0: miasta,
1: środowiskach się, mówimy. To jest
0: miasta,
1: bardzo wiele wyzwań.
0: Wszystko tutaj jest
1: oczywiście,
0: brane pod
1: że
0: uwagę.
1: Tak. Mhm. Sytuacja się poprawiła. Jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem. Po pierwsze, oczywiście, że młody człowiek, ciężko jest chyba znaleźć taki kraj na świecie, gdzie przeciętny młody człowiek jest kryzysem, więc to jest jakiś początek drogi, szczególnie jak rodzice nie mogą pomagać. Ale jeszcze raz, my tu nie mówimy o odkładaniu 1000, 2000, 3000 złotych miesięcznie. My proponujemy, żeby zacząć od niewielkich kwot. Właśnie od tych 100-200 złotych, ale żeby to było systematyczne. Jasne, że nie od pierwszego dnia pracy, kiedy dostajemy minimalne wynagrodzenie albo nie mamy w ogóle całego etatu, tak. Czy to jest jakaś umowa, nie wiem, dobrze jak o... jak umowa zlecenia, nie umowa o dzieło. Oczywiście, że tak. Chodzi mi o to, żeby zacząć jak najwcześniej, żeby sobie budować te oszczędności dziesiątki lat, a nie 2 czy 3 lata. Budzimy się potem w wieku 50 lat, o rany. Za chwilę mam iść na emeryturę, a nie mam oszczędności.
0: No tak, i no pan jeszcze mówi o tym nawyku, że właściwie ten nawyk do oszczędzania i umiejętności oszczędzania też jest tu ważny. Ale jeszcze do państwa obojga jedno pytanie, takie króciusieńkie. Tutaj też młodzi ludzie, zadzwoniła pani Teresa, pan Paweł, powiedzieli, że młodzi ludzie, no właśnie, żyją ponad stan, że mają tych pokus, te samochody, te mieszkania wielkie próbują budować. Czy to jest rzeczywiście tak to wygląda? Pani Justyno, jeszcze króciusieńko.
2: No,
0: takie jest zagrożenie?
2: Ja chyba odniosę się cały czas do tego słynnego to zależy, no bo to kwestia tego, w jakich okolicznościach się znajdziemy i wielu innych czynników. Ja jeszcze też dodam jakby ze swojej bańki pewnie, 37 lat, trochę firma, trochę etat, tak zwane też polyworking, czyli łączenie kilku różnych zawodów. Więc no gdzieś ja reprezentuję osoby, które są w stanie świadomie myśleć już o finansach, a jednocześnie też próbować zabezpieczać siebie nie tylko na tu i teraz w kontekście fajnego, wysokiego komfortu życia, natomiast też w kontekście przyszłości
0: i myślenia o tym. Dobrze. Justyna Jakubczyk, tak Marek Zuber, bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Audycję wydał Artur Gaweł, zrealizował Szymon Kuliś. Ja już mówię Państwu do usłyszenia. Michał Żakowski.

0: Radio 357.
1: A teraz, kochani, ostatnia nadzieja polskiego rocka. Ostatnia nadzieja chorwackiego rocka. Ostatnia nadzieja rocka w Los Angelesie i w Birmie. Falusz!

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, minęła szósta, zapraszamy na wtorek. Wtorek do dziewiątej, poranek 357. Ci zdaje się też po cichu nie potrafią.

0: Def Leppard. No mówiłem, że przecież po cichu to rano nie potrafią. A to jeszcze do tego pogoda taka i poranek, że można sobie okienko otworzyć, to tam, żeby sąsiedzi też usłyszeli. Może nawet to jest dzień na śniadanie na tarasie. Na południowym wschodzie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające sobie do dużego pokoju. Pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna, uwaga, uwaga, uwaga, 22 w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat. Około 27 będzie w centrum, a na południowym zachodzie z 30.
1: 3, 5, 7.
0: Tak będzie, na serio. Z 30 jak nic. Może nawet więcej. 6 po 6. To dzień dobry jeszcze raz.

gdyby ktoś nie wiedział, to mógłby sobie pomyśleć, że tam gdzieś takie małe YouTube, bo głos jak Bona, prawda? Adam pokiwa głową, rzeczywiście. No ale nazwijmy pana, pan się nazywa Jay Bernard. Nazwijmy się też przywitywując się, przywitając. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Ola Rzaczek, Kasia Posierbi, która czeka na sygnał od państwa. Adam Szuraj, audycję realizuje Krystian Hanka, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie na poranek. Do 9 oczywiście niedźwiedź po 9 szczęśliwie powrócony będzie.

0: pani Chelsea. Zdaje się, że dzisiejsze atrakcje porankowe nam się zapowiadają dodatkowe, bo jak państwo wiedzą, nadajemy z parku, a w parku, jak wiadomo, jest zielono i jest trawa, bardzo rzadko okoszona, ale to chyba dziś, bo właśnie się pojawiła brygada. Mała ciężaróweczka, duża przyczepa i zdaje się, że zaraz wjedzie traktorek.
1: Ranek 357.
0: Także proszę spodziewać się dodatkowych atrakcji, ale będziemy próbowali to jakoś opanować. A co poza tym nas czeka do 9? Oczywiście o 8.15 rozmowa. Ola Żaczek państwa zaprasza na spotkanie z gościem, a mówić będziemy o zwierzętach na drodze. Wczoraj na trasie szybkiego ruchu, bardzo istotnej dla Warszawy, obwodnica Warszawy Południowa doszła do karambolu, który spowodował dziki, po prostu wtargnęły na drogę. 5 aut się zderzyło, no i właśnie od tego wyjdziemy w tej rozmowie. Pan Karol Kustusz będzie państwa gościem. Pan Karol z portalu Zwierzęta na Drodze. Ola Żaczek, 8.15, zapraszamy. No i będzie też wątek związany z taryfami. Nie chodzi o taksóweczki, tylko o zupełnie inną rzecz. Od wczoraj mamy nowe zasady taryf za prąd.
2: Za 2 miesiące płacimy coś około 180 zł.
3: Na ile osób?
2: 2,5. No wydaje mi się, że w sumie trochę sporo, bo tu mamy gaz. Więc co my mamy na prąd? No całą resztę, ale telewizji w ogóle nie oglądamy. No chyba sporo w sumie.
3: 180 bodajże.
4: A to ile na 2 miesiące, tak?
3: Miesięcznie.
5: Ale dwie osoby?
3: To są wszystko prognozy, tak?
5: Mhm. Sprawdzają sobie państwo co jakiś czas te rachunki, czy rzeczywiście jest takie zużycie.
3: I co, mamy tak dużo różnych obowiązków, że nawet nie mamy czasu.
0: A człowiek poza tym nie rozumie tego rachunku. Znaczy ja nie do końca, nie kleję, co tam się w ogóle wydarza w tym rachunku. Tu prognoza, tu pan wyrówna, tu... No nieważne. Tak czy inaczej Iza państwu wszystko bardzo dobrze wyjaśni o 7.50. O co chodzi z tymi nowymi taryfami, jak to zrobić, żeby być może jakoś tam sobie troszkę sprawy wyprostować i żeby było taniej. Też przed 6.30. To zapraszamy. Poza tym od zeszłego wtorku mamy cowtorkowe spotkania przed 7 z panem nieprawomocnym. To jest pan Stanisław nieprawomocny i pan Stanisław ma wszelkie przygody prawne. Jemu się akurat przytrafiają. Pan Stanisław tym razem sobie weźmie kredyt.
6: A w sumie to mogę sobie trochę podwyższyć zarobki. Zaniżę koszty życia. Kreatywna księgowość.
7: Pan nieprawomocny wysłał wniosek o kredyt z podrasowanym oświadczeniem o stanie majątkowym.
0: I co się panu Stanisławu przytrafiło? To proszę posłuchać. O 6.50 Gabi Dermetko państwu wszystko opowie. No i jakie są tego konsekwencje? Bo jak sobie tam podrasujemy dochody, to konsekwencje być muszą. Zapraszam. 6.50 po 7.15, czyli za godzinę spotkamy się z doktorem Tomaszem. Pan doktor odpowie na pytanie, czy pada deszcz. No, wiem jak to brzmi, ale gdzie konkretnie, to też państwo zapytają, to pan doktor też konkretnie odpowie. Zapraszamy na tatowanie po 7.35. Dzisiaj będzie jeszcze takie tatowanie wspinaczkowe.
8: Uprząż, musimy mieć buty i woreczek na magnezję. Jeżeli używamy magnezji, niektórzy nie lubią, wolą na przykład magnezję w płynie, wtedy to odpada. Jeżeli nie mamy partnera, to na ścianach teraz są systemy autoasekuracji lub wspinamy się na baldach, na niskich ścianach, gdzie nie używamy liny, tylko są materace, które powodują, że upadek nie jest bolesny w większości przypadków. I to jest w zasadzie podstawa, którą trzeba mieć.
0: Magnezja, jak to ładnie brzmi. Tatowanie po 7.35, jeszcze takie wspomnienia z Lądka. Lądek Zdrój, festiwal górski już za nami, ale jeszcze będziemy powracali na pewno do tych dni weekendowych. Co poza tym? Poza tym będzie spotkanie z Cybermagdą po 8.35 dzisiaj. Cybermagda i raport z frontu walki z AI. No, mamy taki front, to proszę posłuchać. Magda państwu wszystko opowie. Kasia, pasierbik muzycznego, a nieca przed 9.00 Łukasz Błąd i Latka. Lecą. Tak to sobie zaplanowaliśmy. Na razie w parku jeszcze cisza. No ale 19 po 6 dopiero.

T-Rex, 23 minuty po 6:00 i o podziały w społeczeństwie są, tak, tu pan Stefan ma całkowitą rację. Otóż dzisiaj zaobserwował na przystanku, jak sądzę autobusowym nawet, że no różnie to wszystko wygląda. Pani na króciutko, tak na plus 30 i pan w wełnianej czapce na głowie, tak na minus 5. Wielkie podziały w naszej biednej ojczyźnie, oj wielki. Nie no, nie takiej biednej. Mam wrażenie, tam coś wspominane było, że do G20 to my już pukamy i że nawet nas tam zapraszają.

0: Tu się coś tam nie do końca, ale jeszcze pracują nad tą całą sytuacją. 25 minut po szóstej mamy.
1: Ranek 357.
0: I do tego mamy też najwyższe ceny energii elektrycznej od 3 lat, ale energia elektryczna od kilku już lat jest u nas droga. Co odczuwają nasze kieszenie? Czy oszczędzanie na prądzie ma jakiś sens, kiedy ceny prądu są tak wysokie? To da się ciągle zrobić, tak mówi Bogdan Szymański z serwisu Glob Energia.
2: Zdecydowana większość gospodarstw domowych zaoszczędziłaby na energii elektrycznej tylko i wyłącznie zmieniając taryfę, a w drugiej kolejności zmieniając dostawcę energii elektrycznej. I tutaj niektórzy operatorzy dają takie narzędzia w postaci możliwości takiej wirtualnej zmiany taryfy, gdzie mamy automatycznie symulację, jak zmieniłby się nasz rachunek, jeżeli zmienilibyśmy taryfę tej, którą ma większość Polaków, czyli G11, na przykład na taryfę strefową, jak G12 czy G12W. I co pokazują takie dane analityczne, że nawet nie zmieniając swoich przyzwyczajeń, tylko i wyłącznie w oparciu o zmienioną taryfę, te oszczędności mogą być od kilkunastu nawet do kilkudziesięciu procent, a jeżeli zużywamy dużo energii elektrycznej, bo na przykład mamy pompę ciepła, albo co się też zdarza już samochód elektryczny, no to te oszczędności są jeszcze większe. Tylko i wyłącznie z uwagi na zmianę taryfy.
3: Czy są dostępne jakieś porównywarki cen usług poszczególnych dostawców?
2: Są takie porównywarki, tylko one są bardzo mocno jeszcze niedoskonałe. To nawet Urząd Regulacji Energetyki został zobowiązany do porównywania, tylko że do tej pory funkcjonuje to w oparciu o takie zestawienie Excelowe i ono niewiele mówi, ale jeżeli chodzi już o samą energię elektryczną, to tutaj z uwagi na to, że są to ceny regulowane, no na samej energii elektrycznej to my dużo nie oszczędzimy. Więcej właśnie zdecydowanie można oszczędzić na zmianie taryfy, szczególnie taryfy dystrybucyjnej. Tu podam tylko jako przykład. Jeżeli ta średnia cena energii elektrycznej w tej taryfie G11, najbardziej popularnej, to jest około złoty 10, złoty 15 zł za kilowatogodzinę wraz z kosztami dystrybucji, to w taryfie nocnej, w strefowej, w ciągu strefy nocnej, czyli tej tańszej, no to jest często 68-70 groszy. No to pokazuje, jaka jest duża różnica między taryfami strefowymi a tą taryfą całodniową.
0: Proszę posłuchać, bo wrócimy do sprawy o 7.50, gdyż weszły nowe przepisy dotyczące rozliczania rachunków za energię. Rachunki mają być uproszczone, dziękuję, a rozliczenie energii ma być na podstawie rzeczywistego zużycia, a nie tej prognozy, co tam się zawsze pojawia. Nigdy nie wiadomo dlaczego akurat tak. I za Woźniak wszystko Państwu powie. 7.50, jak jesteśmy umówieni.

0: Przypominam, wiadomości głosowe, wiadomości tekstowe to za sprawą aplikacji chyba najprostsze rozwiązanie. Proszę z tego korzystać, tak jak pan Wojciech. Otóż opowiadałem państwu, że właśnie się pojawiła ekipa i masa sprzętu będą kosili w parku. No i informacja jest taka od pana Wojtka, że na naszym osiedlu, czyli na osiedlu pana Wojtka, jest taka koincydencja, iż traktorek i ekipa kosząca pojawiają się idealnie przed dniami, kiedy ma być piekło. Co za tym idzie, świeżo przystrzyżony prawniczek jest spalony. To jest napisane prawniczek, ale myślę, że nie chodzi o trawniczek. Czy czasem kolejne dwa dni w Warszawie nie będą gorące i słoneczne? Otóż, drogi patronie Wojtku, tak właśnie ma być, więc może to jest jakaś taka ogólna zasada. A wątki prawniczkowe to się pojawią jeszcze około 6.50. Teraz prognozka. Na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego. Pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura dzisiaj bardzo ciekawa. Maksymalna 22 w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat. Około 27 w centrum, a na południowym zachodzie 30.
1: 3.57.
0: 28 minut do 6. Dzień dobry, pani Olu. Zapraszamy serdecznie. Tu już wszystko jest przygotowane.

0: Ja pani powiem, że ja w ogóle już tak jakoś nie, to nic tak, nie, że nic. Tak,
1: dzień dobry, że nic?
0: Nic.
1: Nie.
0: Dzień dobry, Ola Rzadek.
1: Że nie kolorowo.
0: No tak kolorowo, tak dzisiaj bym powiedział umiarkowanie.
1: Umiarkowanie.
0: Nie wiem, czy tam sprawa z Tosiami się już wyjaśniła, czy...
1: W toku.
0: W toku jest.
1: Nie, no chyba tam kropka została postawiona przez, przez panią. To skomplikowane.
0: Status na Facebooku to skomplikowane.
1: Pani Joanna chyba tam ostatnio zamiatała i chyba zmiotła.
0: Tak?
1: Tak mi się wydaje, że już...
0: To tutaj
1: Że na razie spokój. Komentarzy, dużo.
0: Mogę, bo tu ja bym zaczął od katowickiego sportu, bo jeśli chodzi o sportowo-kolorowe, to może tym razem sport. Na początek jest pani Iga Świątek, schodząca, jak sądzę, z kortu. Jest tytuł Presji nie dźw Iga. A widzisz, ta jest taki...
1: To jest zabawa słowem dopiero.
0: Dźw Iga.
1: A możemy jeszcze w sporcie zostać, bo to co prawda nie gazeta kolorowa, ale nowa twarz José Mourinho. Póki co nie wsadził jeszcze nikomu palca w oko. Mówi o nim były działacz Barcelony, ale media podkreślają głęboką przemianę, jaka zaszła w portugalskim szkoleniowcu Realu Madryt. Jednakże niektórzy wciąż widzą w nim bombę z opóźnionym zapłonem.
0: No tak, José przyzwyczaił nas, że to nie jest takie standardowe.
1: Ale na zdjęciu tak rzeczywiście, jak bomba wygląda trochę.
0: Jakby za chwilę miał tam powiedzieć, kto źle stoi i słabo biega. Rzeczywiście zawsze przychodzi mi do głowy ulubione zdanie z cytatów z pana José. Nie twierdzę, że jestem najlepszym trenerem na świecie, ale lepszego ode mnie nie ma. Prawda, że można się ładnie zachować? No dobrze.
1: To też jest pozamiatane. No zostajemy przy sporcie i przy ruchu, bo tańczą. Tańczą tak. Znów od niedzieli. Ja się przyznaję, bez bicia nie przygotowałam się do zajęć, bo
0: ja
1: nie widziałam.
0: Nie
1: widziałam, ale mamy zdjęcia. Mamy na przykład panią Mandarynę. Panią Mandarynę, która tańczy, pisze fakt na pierwszej stronie. I teraz mam trochę problem z tym tytułem. Nie wiem, czy ty widzisz, bo to różnie można czytać, bo jest tak. Na czarno jest napisane Mandaryna w tańcu z gwiazdami, a po tańcu, a na biało, na czerwonym jest napisane Królowa Szyku chodzi w dresiku.
0: Słuchaj, to jest ewidentnie na rolę, żeby to zrobić. Chcesz być, że ja mogę być ten na szaro.
1: Dobra.
0: Mandaryna w tańcu z gwiazdami.
1: Królowa Szyku.
0: A po tańcu?
1: Chodzi w dresiku.
0: No, to widzisz, to tak miało być. To działa.
1: To już wszystko jasne. No i nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie, ale ten kolor tego wdzianka do tańca jest taki w kolorze...
0: Mandarynowy, no.
1: Trochę jest, taka pomarańczka w mandarynkę wpadająca.
0: Przypadek? Nie sądzę.
1: Bo że buty do tańca mają taki kolor, to podobno tak jest, że albo czarne, albo takie właśnie mandaryńskie trochę. Ale to cóż, dresik też bardzo szykowny. Taki.
0: Ale już nie mandarynkowy.
1: Nie. To już granatowe, jakieś tam paski się pojawiają. Też takie pojemniki dosyć spore na napoje są. Na wodę,
0: ja mam
1: tam ze słomkami, czy
0: wiele pytań związanych ze spodniami, bo że się to nie zaplączą nogi człowiekowi w tak szerokich spodniach.
1: Bo jak się ma takie umiejętności taneczne, to nawet w takich spodniach się nie zaplączą.
0: A może to jest takie dodatkowe ćwiczenie? Jak sobie poradzisz w tych spodniach, to tam rumba będzie
1: To sama
0: przyjazna.
1: Była akurat chyba podobna.
0: Przepraszam.
1: Proszę. No, podobnie.
0: Przepraszam.
1: Ta sama rodzina.
0: Tak?
1: Podobno.
0: Wierzę na słowo.
1: Zostajemy przy tańcu, tylko zmieniamy teraz gazetkę na Super Express. Na pierwszej stronie Julia Wieniawa. I teraz tak. Wieniawa chce być jak Tyszkiewicz. Ha?
0: Kto by nie chciał. Prawda?
1: Tylko pytanie. Tylko problem jest taki, że dwie lalki wychodzą i żadną z tych lalek Izabeli Łęckich nie jest Julia Wieniawa.
0: W ogóle nie wiedziałem. Aha, chwilę mi zajęło. A? Tak, lalki, jasne,
1: lalki.
0: Oczywiście.
1: Jedna na platformie, druga w kinach. No i co?
0: Nic.
1: Jak to teraz być Beatą Tyszkiewicz?
0: No to nie jest proste. To nie jest proste. Co tu jeszcze jest? Coś tu jeszcze?
1: Że chciałaby, że taka szykowna i że wystąpiła w czepku. No i też jest pożegnanie Jana Frycza. I przepraszam jeszcze, jeśli mogę tak na szybko. Minister Sprawiedliwości apeluje do Zbigniewa Ziobry: współpracuj w sprawie Zonda Krypto. Tylko ten tryb rozkazujący to tak nie było naprawdę.
0: Nie?
1: Nie, tylko że zaapelowałem, żeby współpracował. A to współpracuj ten fakt, to ja nie wiem, trochę tak...
0: Rozumiem. A panowie są na ty?
1: Też pytanie.

0: Mamy 17 minut do 7, zaczynajmy. Ola Rzeczek i teraz poranna prasa.
1: Poranna prasa, sporo o wyborach w Saksonii-Anhalcie na pierwszych stronach gazet. Gazeta Wyborcza, miażdżące zwycięstwo AfD. To korespondencja z Magdeburga Michała Kokota. AfD odniosła największe zwycięstwo w historii wyborów w Landtagu, zdobywając 43,8% głosów. Dla Hadeków to druzgocąca klęska, która może uderzyć w kanclerza Friedricha Merca. Szał radości eksplodował wśród zwolenników AfD w niedzielę wieczorem, gdy ogłoszono wyniki exit poll. Napisaliśmy historię, wyborcy opowiedzieli się za zmianą, mówił Ulrich Zygmunt, kandydat partii na premiera Saksonii-Anhaltu. Partia Sahary Wagenknecht zapowiedziała wczoraj, że będzie forsować niezależnego kandydata na premiera. Pierwsza strona Gazety Wyborczej. Sporo komentarzy też na naszej antenie było i wczoraj, i pewnie dziś ciąg dalszy. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej o czasie wielkich zmian, od wyzwań dla biznesu przez transformację energetyczną i AI, po konsekwencje wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. O tym rozmawiać będą uczestnicy Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W południe ruszy 35. Forum Ekonomiczne. Obrady tradycyjnie otworzy prezentacja raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego, cyklicznej publikacji, która od 2018 roku kompleksowo podsumowuje najważniejsze procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce oraz w krajach regionu Europy Środkowej. Rzeczpospolita pisze też o tym, że weta prezydenta mogą kosztować miliardy. Rząd planuje podwyżkę CIT, akcyzy na papierosy i alkohol czy VAT-u na napoje energetyczne. Zawetowanie tych zmian przez Karola Nawrockiego utrudni konsolidację finansów publicznych. Tak pisze Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że urzędnicy przykręcili firmom kurek z pracownikami na zatrudnienie cudzoziemca czeka się miesiącami. Przedsiębiorcy próbują łatać braki kadrowe pracownikami z zagranicy, ale mają kolosalne trudności w zdobywaniu dla nich zezwoleń na pracę. Urzędy wielokrotnie przekraczają przewidziane przepisami terminy, a tak zwany outsourcing procesowy jest na indeksie. Czytamy w Pulsie Biznesu. I jeszcze gdzieś tam miałam Dziennik Gazetę Prawną. Nie wiem, czy możesz mi pomóc.
0: Oczywiście w tej chwili służę uprzejmie,
1: Wspaniale.
0: Czego szukamy?
1: Na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej.
0: Mm-hmm. Zderzenie ze zdrową dietą.
1: Och, tak. To oczywiście. Dokładnie. O to chodziło. Szkolne obiady dla wielu uczniów stały się droższe i mniej smaczne. To efekt nowych zaleceń resortu. Zmiany zasad żywienia w stołówkach szkolnych wprowadzane od września przez Ministerstwo Zdrowia zakładają zwiększenie udziału produktów roślinnych. Ma być bardziej zdrowo, ale nowy jadłospis nie budzi entuzjazmu większości uczniów i generuje też dodatkowe koszty. Jak wskazuje cytowana przez Dziennik Gazetę Prawną Małgorzata Węgiel, wnuk z Urzędu Miejskiego w Bytomiu, zmiana przepisów powinna zostać połączona ze zmianą finansowania stołówek, których koszty obecnie w całości ponoszą samorządy. Szkolne obiady dla wielu uczniów stały się droższe i mniej smaczne. O tym też sporo na naszej antenie i w tatowaniu było, i tak, w Trzebień 7 kęsów na śniadanie. Mhm. Ale mimo wszystko te zmiany może jakoś...
0: Przeżyjemy.
1: Chciałam powiedzieć, zażrą?
0: To jest dobre określenie. Myślę, że adekwatne.
1: Adekwatne. Smacznego śniadanka, smacznej kawusi.
0: Pysznej kawusi, oczywiście. Tak wczoraj usłyszałem takie zdanie, że no i weszły te, że są zmiany w automatach. To zapytałem, to co, nie ma już tych automatów takich tam z tą kolą? Nie, no są, ale tam są same zdrowe rzeczy.
1: Kto by zdrowe rzeczy jadł?

0: O cenach prądu to my sobie porozmawiamy dokładnie za godzinę, ale pojawił się wątek taryf i rachunków i tak dalej, i tak dalej. Słuchacz napisał, mam taryfę G12W i od 10 lat ją mam i bardzo sobie chwalę, zmywarka w nocy, pranie w weekend, a gotowanie, jak się da oczywiście, w tych dwóch tańszych godzinkach w ciągu dnia. No i odczyt rzeczywisty. To jasne. Ranek Małparadio 357.pl, ale generalnie najprościej to w aplikacji i tekstowo, i głosowo. No a teraz sprawy prawne.
1: Nieprawomocne w prawie.
0: Przygody pana Stanisława od zeszłego tygodnia. Słuchamy sobie, bo mu się różne dziwne rzeczy przydarzają. No ale każdemu się przydarzają i czasem każdy też musi wspomóc się kredytem. Taka sytuacja spotkała także Stanisława Nieprawomocnego. Jednak przy składaniu wniosku dokonał jego zdaniem niewinnych, kreatywnych modyfikacji, a to sprowadziło na niego problemy. Jakie? O tym opowie Gabi Darmetko.
2: Stanisław Nieprawomocny postanowił wziąć kredyt. Chciał zrobić remont mieszkania. Potrzebował 50 tysięcy złotych, ale zdolność kredytową miał tylko na 30 tysięcy.
3: Przecież i tak ten kredyt spłacę. Zenek ma mi oddać za pół roku 40 tysięcy, to będzie z czego? A w sumie to mogę sobie trochę podwyższyć zarobki. Zaniżę koszty życia. Kreatywna księgowość.
2: Pan Nieprawomocny wysłał wniosek o kredyt z podrasowanym oświadczeniem o stanie majątkowym. Po kilku dniach otrzymał od banku prośbę o dokumenty potwierdzające jego deklarowany dochód. Wiedział, że to, co dostanie od pracodawcy, nie będzie pokrywało się z tym, co wpisał we wniosku kredytowym. Zrezygnował więc z brania kredytu i cofnął wniosek.
3: Ja jednak podziękuję za kredyt. Za dużo papierów ode mnie chcecie. Nie mam na to czasu.
2: Jakże wielkie było zdziwienie Stanisława Nieprawomocnego, kiedy otrzymał wezwanie do prokuratury w sprawie z artykułu 297, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Mówi Katarzyna Franczak, radca prawny.
4: Artykuł 297, paragraf 1 Kodeksu Karnego mówi o tym, że kto w celu uzyskania kredytu przedkłada m.in. poświadczający nieprawdę lub nierzetelny dokument, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. A więc składając takie nieprawdziwe oświadczenie, pan nieprawomocny popełnił przestępstwo.
2: Nieprawomocny wiedział, że może mieć problemy. Na szybko, wertując przepisy, znalazł w kodeksie paragraf 3 artykułu 297. Odetchnął z ulgą. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. Stanisław przez chwilę myślał, że nic mu nie grozi. Nie złożył kolejnych dokumentów na prośbę banku i cofnął wniosek kredytowy. Poza tym, gdyby ten kredyt wziął, i tak chciał go spłacić. Czyli stwierdził, że nie powinno być problemu, a wizyta w prokuraturze to tylko formalność.
4: Tutaj jednak się myli, ponieważ orzecznictwo wskazuje, że rezygnacja z ubiegania się o kredyt pod pretekstem mnożenia formalności przez bank, który zażądał kolejnych dokumentów, nie jest dobrowolną rezygnacją z uzyskania

0: kredytu, która zwalnia od kary. Niby takie zachowanie wydaje się niewinne, jednak z takich sytuacji możemy mieć poważne konsekwencje.
1: Kiedy bank zauważy, że coś we wniosku jest nie tak, może zawiadomić prokuraturę. Jak pokazuje przykład Stanisława Nieprawomocnego, warto zastanowić się dwa razy, zanim zdecydujemy się o czymś zapomnieć lub coś dołożyć do wniosku kredytowego.
2: Trzeba uważać, ale to będzie Państwu Gabi podpowiadała, na co uważać i na co zwracać uwagę. Gabi Dermetko, bardzo dziękujemy. To są przygody pana Stanisława Nieprawomocnego. No i teraz będziemy przedkładali utwór muzyczny nad blok reklamowy, bo nie mamy bloków reklamowych, a za chwilę będzie siódma i serwis, a my tu sobie pogramy i to ładnie.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 8 września. Właśnie minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutkę.
1: Co najmniej 6 osób zostało rannych po tym, jak tej nocy rosyjskie wojsko zaatakowało Kijów pociskami balistycznymi i dronami. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz placówka edukacyjna. Władze miasta poinformowały, że w jednym ze zniszczonych budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Nowe ataki nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni, ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. Spotkania wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie i w Kijowie nie przyniosły widocznego przełomu. W związku z nocnym ostrzałem Ukrainy, polskie dowództwo rodzajów sił zbrojnych podjęło decyzję o poderwaniu myśliwców, a do części mieszkańców województw lubelskiego i podlaskiego rozesłano alerty RCB. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić kierowców przed skutkami konfliktu Ameryki z Iranem. Teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw.
2: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
1: Według portalu ePetrol średnie ceny paliwa w Polsce dziś rano to 7,63 zł za litr 95 i 8,39 zł za litr oleju napędowego. Lista kandydatów miała być gotowa wczoraj, ale wciąż nie wiadomo, kto pod koniec września w Krakowie powalczy o fotel prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza nadal sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka i przez Komitet Darii Gasek-Popiołek z Nowej Lewicy, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
3: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
1: Już wiadomo, że podpisów nie udało się zebrać kandydatowi Konfederacji. Bartosz Bocheńczak, niedoszły kandydat partii, przyznał się do tego wczoraj w mediach społecznościowych. W odpowiedzi Sławomir Mencen odwołał go z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. Podpisów nie udało się zebrać także Marianowi Banasiowi, byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Unia Europejska chce w większym stopniu odzyskiwać cenne surowce w nieużywanym już sprzęcie elektronicznym i w domowym AGD. Ma w tym pomóc unijny akt o surowcach krytycznych, który wymusza recykling, na przykład telefonów komórkowych. Łukasz Kwaśny.
4: Każdy z nas ma w domu nieużywane komórki, zatem jest bogaty. Takie są fakty. Patryk Białas, katowicki radny i aktywista ze stowarzyszenia Bo Miasto.
5: To złoto, kobalt i lit. Tona zużytych smartfonów kryje coraz więcej złota niż tona rudy złota, a w całej Europie leży ich w szufladach bezużytecznie. 700 milionów.
4: Ale cennych śmieci jest więcej.
5: Statystyczne Europejskie Gospodarstwo Domowe ma w domu 74 nieużywane urządzenia elektryczne. 9 wciąż działa, 4 są tylko lekko uszkodzone.
4: W Unii zbieranych jest mniej niż 5% nieużywanych smartfonów. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: I tak dla przykładu. Jedna pralka zawiera 4 kg krytycznych surowców wartych 30-35 euro, głównie miedzi i aluminium. Cała europejska flota pralek kryje surowce warte ponad 6 miliardów euro. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: Wiadomości sportowe, Mateusz Kuźniewski.
6: Jak prowadzić 5-0 w pierwszym secie i przegrać tegoż seta, ba, przegrać cały mecz? Przekonała się niestety Iga Świątek, która koncertowo rozpoczęła spotkanie z Chinką Qin Wenzhen. Polka rzeczywiście wygrała pierwsze 5 gemów, ale od tego momentu rywalka weszła na znacznie wyższy poziom, natomiast Świątek wręcz przeciwnie. Nasza tenisistka w pierwszej partii nie wykorzystała 3 piłek setowych, 2 przy prowadzeniu 5-1 i jednej przy 5-3. W drugim secie Chinka znów okazała się lepsza i to ona awansowała do ćwierćfinału US Open. 5-7, 3-6. Nie tak to sobie wyobrażaliśmy. Iga Świątek też.
7: Moje nastawienie i jakby pomysł na grę był cały czas taki sam, ale zaczęłam robić po prostu za dużo błędów. Ona podniosła poziom i przestała robić te błędy, więc po prostu tak ten mecz się ułożył, ale nie szukałabym tutaj żadnych głębszych teorii.
6: Mówiła nasza tenisistka w Eurosporcie. W kolejnym notowaniu rankingu WTA spadnie na 9 miejsce. Tak nisko ostatnio była notowana 14 lutego 2022 roku. Jest to pierwszy od 2021 roku sezon, w którym Iga Świątek nie wygra żadnego turnieju wielkoszlemowego. Jeszcze jedna informacja z Flushing Meadows. Rozstawiona z numerem 2 Jelena Rybakina awansowała do ćwierćfinału. Wygrała z Japonką Naomi Osaką 6-1, 6-3, a jeśli jutro pokona Qinwen Zhen, to za tydzień zostanie nową liderką rankingu tenisistek. Zajrzyjmy na boiska piłkarskiej ekstraklasy. Wieczysta Kraków zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin. Oba gole padły w końcówce meczu, natomiast w Szczecinie Pogoń też zremisowała z Wisłą Płock i też było 1-1. Poziom chyba najlepiej oddają te słowa trenera gości Adama Majewskiego.
8: Mecz, myślę, że dla kibica nie był jakimś pasjonującym widowiskiem. Cóż, na pewno cieszymy się z tego, że zdobyliśmy punkt po naszej paście takiej krótkiej, trzech spotkań bez zwycięstwa. Oczywiście przyjechaliśmy tutaj po to, żeby powalczyć o wygraną, natomiast to się nie udało.
6: W tabeli pierwszy Lech, druga Legia, trzeci Górnik. To jeszcze krótki raport z Turcji, gdzie Polacy spisali się znakomicie. Kacper Kozłowski zdobył dwie bramki w wyjazdowym meczu Gaziantep z Göztepe, wygranym 4-2. To jego pierwsze trafienia w tym sezonie. W barwach Gaziantepu wystąpił też bramkarz Kacper Tobierz i on też pokazał się z dobrej strony. W 30 minucie obronił rzut karny. Dziś w Warszawie zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Podczas dzisiejszego prezydium ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Sport wróci po 8:00.
0: Na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na północy może sobie delikatnie wzrastać do dużego. Pod wieczór też na Pomorzu przelotne opady deszczu. Temperatura bardzo przyjemna, 23 stopnie, tak się zaczyna, 23, Suwałki, Koszalin, Olsztyn 24, Gdańsk, Białystok, Zakopane 25, Szczecin 26, Bydgoszcz, Toruń, Kielce i Rzeszów 27, Gorzów, Poznań, Łódź, Radom, Warszawa i Lublin 28, Zielona Góra, Katowice i Kraków 29, Wrocław, Opole 30.
9: Radio 357.
0: Poranek 357, mamy 8 minut po 7. Zaczynamy kolejną godzinę. Zaczynamy z zespołem Broken Bells, czyli pobite gary.

Broken Bells. Tekstówki, głosówki, aplikacja poleca się Państwa życzliwej uwadze. Bardzo zainteresowały Państwa przygody pana Stanisława Nieprawomocnego. Jedna rzecz też od pana Sławka. Tak, przyznaję się, przez kilka dni odbierałem od was usługę zalegając zapłatą. Czy to oświadczenie się liczy? Oczywiście, że tak, pewnie. To nawet nie trzeba czynnego żalu składać. Zapraszamy. Gdyby komuś tam wygasł patronat, to oczywiście proszę śmiało wracać. Wspieram.radio357.pl. Będziemy bardzo wdzięczni. A drugie pytanie związane z panem Stanisławem, czy ma drugie imię? Nie wiem tego, muszę zapytać Gabi Darmetko, czy Stanisław Nieprawomocny ma drugie imię. Może mieć. Wygląda na gościa, który może mieć. I też nie wiem, czy pan Stanisław Nieprawomocny ma żonę. To też muszę Gabi dopytać, czy ma żonę, bo tak sobie pomyślałem tylko, że gdyby ze Stanisława Nieprawomocnego wyszła Jadwiga Zasada i połączyła nazwiska,

0: Napisała szybko Gabi Darmetko, że jest żona i w ogóle, żeby wszystko jeszcze skomplikować, to będzie bardzo takie telenowelowate, bym powiedział, że tam jeszcze dużo przygód będzie miał i żona, i kochanka, i konkubina, wszystko się pojawi. To w sprawie pana Stanisława Nieprawomocnego. A to była nasza piosenka dnia. Natalia Grosiak, ostatnia piosenka o tobie, to tytuł.
1: Pytania z Księżyca.
0: Witamy serdecznie, 16 minut po 7 pana doktora Tomasza. Dzień dobry, doktorze.
2: Dzień dobry, redaktorze.
0: Panie doktorze, dzisiaj jest sprawa i właściwie jestem wielce ciekaw odpowiedzi na to pytanie, bo rzeczywiście w ogóle sobie nie zadałem nigdy w życiu tego pytania. Chciałbym znać odpowiedź. Nawet nie wiedziałem, że chciałbym, ale chciałbym.
2: Jak większość z tych, których my sobie nie zadajemy, a nasi słuchacze sobie zadają i to dobrze.
0: Zwłaszcza Marcin 11L ma takie oto pytanie. Czy na innych planetach też pada deszcz?
2: Też pada deszcz, nawet się trochę rymuje. Tak, pada, chociaż prawie nigdy nie jest to woda tak jak u nas. No bo właśnie, no bo pytanie jest, czy deszcz...
0: To tylko woda.
2: To tylko woda, czy to musi być woda? No u nas to jest woda, ale...
0: Ja wiem. Jak kiedyś słyszałem w telewizji, mówiło i spadł deszcz pieniędzy. To tam...
2: Widział pan kiedyś coś takiego?
0: Nie.
2: Ja też nie. Ale myśli pan, że gdzieś można zobaczyć? Ja chętnie pójdę.
0: Może ktoś ma w domu, wie pan, nigdy nie wiadomo, co ludzie mają w domach.
2: Nie wiadomo. W każdym razie, ja takiego zjawiska nie widziałem. Natomiast widziałem deszcz wody, widziałem deszcz śniegu, czyli też wody. Na ziemi deszcz to woda, bo mamy odpowiednią temperaturę i przede wszystkim dużo pary wodnej w atmosferze. Natomiast są atmosfery, są temperatury, są składy chemiczne zupełnie inne i w tamtych miejscach z chmur pada coś innego i nie trzeba daleko szukać, bo w naszym Układzie Słonecznym tak się dzieje na przykład na Wenus, gdzie z chmur pada, czy spada kwas siarkowy, deszcz kwasu siarkowego. Ten deszcz nie dolatuje do samej powierzchni planety, ponieważ tam jest bardzo gorąco, grubo powyżej 400 stopni Celsjusza, więc te krople, zanim dolecą do powierzchni, odparowują, tworząc chmury. No i to jest Wenus, bliska nam planeta. Tytan, to jest księżyc Saturna, tam też pada deszcz, ale nie z kwasu siarkowego, ani nie z wody, tylko z takiej mieszaniny ciekłego metanu i etanu. Substancji, które w naszych temperaturach i w naszym ciśnieniu mają stan gazowy i które wykorzystujemy bardzo często jako źródło energii. Są chmury, są opady, są nawet rzeki, są jeziora, tyle tylko, że w nich wszystkich zamiast wody jest płynny metan. I to nie jest przypuszczenie, my o tym wiemy, dlatego że lat temu, kilkanaście, poleciała tam sonda, weszła do atmosfery i wszystko elegancko sfotografowała. Tytan i Ziemia to są jedyne znane miejsca w ogóle w Układzie Słonecznym, gdzie na powierzchni globu znajdują się zbiorniki płynnej jakiejś substancji. Na Ziemi wody, tam mieszaniny metanu i etanu. Na Marsie, też znana nam planeta, czy to jest, no, znaczy tam nie padają deszcze jakoś tak gromadnie na dużej powierzchni, natomiast pada tam czasami śnieg suchego lodu, czyli zamarzniętego dwutlenku węgla. Nie zdarza się to często, nie zdarza się to na całej planecie, tylko przy biegunach, natomiast no, myślę, że można by to gdzieś tam dopisać do listy, bo coś spada z nieba, tak. Jowisz, Saturn, to są gazowe giganty. Trudno powiedzieć, gdzie tam się kończy atmosfera, gdzie zaczyna powierzchnia planety. Natomiast wiemy o tym, bo to wynika i z naszych pomiarów, ale też z symulacji różnych modeli, że głęboko w atmosferze tych planet może spadać ciekły hel. Wiemy też, że na Uranie i na Neptunie nie z obserwacji, to się panu spodoba, zapewniam, nie z obserwacji, tylko znowu z jakichś modeli, eksperymentów laboratoryjnych, że tam wewnątrz planety, znowu kwestia atmosfery i powierzchni planety, tam jest kwestią dyskusyjną, mówimy o planetach innych niż nasza Ziemia, tam może padać deszcz diamentów.
0: O, właśnie mówiłem, wiedziałem. To lepiej niż...
2: pieniędzy. Mistrz pieniędzy. Bierzmy się na Neptuna. Zejdzie nam trochę. Do poniedziałku nie zdążymy, ale może się uda. Po prostu bardzo wysokie ciśnienie ściska węgiel, na przykład z metanu, w kryształy węgla, czyli w diamenty, które opadają w głąb tej planety. To nie jest deszcz na powierzchni, tylko raczej w głębi takiego, nie wiem, gazowo-lodowego wnętrza. I to jest nasz Układ Słoneczny, nasze najbliższe sąsiedztwo. Jeżeli popatrzymy gdzieś dalej, poza Układ Słoneczny, to bardzo trudno jest nam wyciągać wnioski, ponieważ o tych globach wiemy mało. One są daleko, my je coraz częściej łapiemy, obserwujemy, czy pośrednio, czy bezpośrednio. Jesteśmy w stanie wyciągać pewne wnioski dotyczące tego, jak tam może być, patrząc na ich masę, patrząc na odległość od ich słońc, możemy z grubsza modelować temperaturę. Czasami udaje się zaobserwować światło, które przechodzi przez atmosferę, światło tej gwiazdy, które przechodzi przez atmosferę i trafia do nas. I wtedy, analizując to światło, jesteśmy w stanie powiedzieć co nieco o składzie atmosfery. Natomiast nigdy nie byliśmy nawet w pobliżu takiego, takiego globu, planety, Księżyca. Nigdy nie zmierzyliśmy tam niczego. Nigdy nie wysłaliśmy tam sondy. Więc trudno tutaj tak na 100% zapewniać. Natomiast wydaje się, że na niektórych gorących planetach, przy innych gwiazdach, no, że mogą być jeszcze dziwniejsze opady. Znalazłem na przykład taką informację, że jest taka planeta, taki układ WASP-76b i tam po stronie tej odwróconej do gwiazdy temperatura jest tak wysoka, że dochodzi do, czy może dochodzić do parowania żelaza. Natomiast po tej chłodniejszej stronie...
0: Takiego żelaznego deszczu to bym nie chciał. To parasol no, ja może nie wytrzymać.
2: No chyba nie. Natomiast po tej chłodniejszej stronie, czyli po tej odwróconej od tamtejszego słońca, czyli powiedzielibyśmy po nocnej stronie, to żelazo może się skraplać i spadać jako właśnie deszcz żelaza. Więc tak skracając mocno, jeżeli deszcz to nie tylko woda, tylko po prostu kropelki albo kryształki czegoś, co wcześniej było w stanie gazowym w chmurach, to jest całkiem sporo planet, księżyców, na których spada coś z chmur. Natomiast jeżeli szukamy miejsca, gdzie spada wodny deszcz, to jedynym pewnym i takim na 100%, które znamy, jest Ziemia. Gdzie indziej mogą być różnego rodzaju kwasy, metale, hel, żelazo, no to metale, a nawet diamenty.
0: Czyli jakbyśmy kiedyś spotkali jakiegoś kosmitę i chcieli powiedzieć, jak u nas jest fajnie, to możemy powiedzieć, a u nas pada z nieba woda. Aha.
2: Może tak być, ale może być też tak, że ten kosmita tą wodę traktuje jako coś absolutnie groźnego i trującego.
0: Może
2: i
0: tak być.
2: Taki metan to jest w ogóle... A dzisiaj w ogóle się bez deszczu chyba zapowiada, prawda?
0: Z tego, co widziałem w prognozie pogody, to tak. To nie. Znaczy i tak, i nie. Znaczy nie będzie padać.
2: To w końcu jak? Nie będzie padać, okej. Okay. Ale nie. Tylko woda, czy nic nie będzie padać?
0: Nie wiem tego, zobaczymy. To z jutro panu powiem. Panie doktorze, dziękuję
2: bardzo. Diamenty
0: są wieczne, proszę pana. Doktor Tomasz Rożek, wszystkiego dobrego, panie doktorze. Spokojnego dnia. Proszę się dobrze bawić. 24 minuty po 7.
3: Girl. And have we got news?

Bardzo dziękuję, Pani Agnieszko. Pani Agnieszka informuje tekstówkowo, że dzisiaj z radością odnowiła swój patronat. Wspieram nadal z satysfakcją i dumą. Pozdrowienia dla całego zespołu z podróży do szkoły. To mama Aga i Pola. Bardzo, bardzo dziękujemy. Każdy moment jest dobry, żeby tam sprawdzić, czy się jakoś nie wygasiło niechcący i wrócić do patronowania. Wspieram.radio357.pl 27,5 minuty po 7. Czy będzie drobny druczek? Słuchacz pytał. No coś tu mam.

0: Nie czuję się ekspertem, ale mam wrażenie, że była to odrobinkę piosenka z dzwoneczkami, bo tam się coś delikatnie pojawiło w trakcie. Dzień. Na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego. Pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu, temperatura od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 miejscami na Mazurach, na Zwolszczyźnie, na terenach podgórskich Karpat. 27 ma być w centrum, a 30 na południowym zachodzie. I teraz jest, że będziemy pod wpływem układu niskiego ciśnienia z ośrodkami, tam rozrzuconymi po Europie. I teraz też uwaga, wraz z postępującym dużym ociepleniem oraz spadkiem ciśnienia barycznego i wagowej zawartości tlenu w powietrzu, początkowo korzystne warunki biometeo w ciągu dnia słabną do obojętnych, a późnym popołudniem pogorszą się do niekorzystnych w ogóle. Duża zmiana warunków termicznych, barycznych, tlenowych będzie działała osłabiająco, dlatego wiele osób może odczuwać senność i wydłużenie czasu reakcji. Dodatkowym czynnikiem pogarszającym będzie odczucie duchoty występujące w ciągu dnia na południu i zachodzie, a wieczorem tylko na zachodzie.
1: 3, 5, 7.
0: Za 28 minut będzie 8, tatowanie za kilka chwil wspinaczkowe, a my tu mamy utwór letni. Bardzo letni.

0: James Blunt. Wcześniej Dziedziu. Za 25 minut 8. Zaczynamy.
1: Tatowanie.
0: Zaczynamy tatowanie. Christian Hanke. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wrócę raz jeszcze do Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju, bo bardzo chciałbym podziękować za wszystkie dobre słowa i rozmowy z wami, z rodzicami, którzy się tam zjawili, z dzieciakami zwłaszcza. Niesamowite jest, że chcecie im dawać dobre przykłady, inspirować do wędrówek, nawet po takich niższych górach. Pozdrawiam też słuchaczy prowadzących szkołę w Lublinie, którzy opowiadali mi o wyprawie do Etiopii i pomocy dzieciakom. Ja was w tym Lublinie jeszcze odwiedzę. Opowieści z Santoka, który może nie ma gór, ale za to ma stoki i to dobrze nasłonecznione, a i owszem. Te rozmowy to także naładowanie moich baterii, oprócz tego, że no właśnie udało się też wejść na trojak porankową ekipą, prawda, redaktorze? Żeby przetrzeć szlak ekipie patronów przed niedzielną wyprawą, zaporęczować trasę. No dobra, żarty na bok. Ja też byłem tam po inspirację. Lofoty, czekajcie na mnie. Przyjechałem po tipy rodzicielskie, jak nie zwariować na wyprawach górskich z dziećmi. Wpadajcie do Lądka jeszcze tłumniej za rok, a do tego czasu może ktoś będzie chciał potrenować na ściance wspinaczkowej. To świetna forma aktywności, która daje nam bardzo dużo.
3: Mnóstwo rzeczy. Pewność siebie, bardzo równy rozwój całej muskulatury. Pleców bardzo mocno, co też w późniejszych latach odwdzięcza się, bo nie mamy bólu pleców. Przebywania z rówieśnikami, współdziałania w zespole, zaufania do partnera, który asekuruje i przyjęcia odpowiedzialności za partnera, który się akurat wspina. Dokładności, powtarzania rutyn, wielu rzeczy uczy wspinaczka.
2: Opowiada z pasją Michał Panenka, który wspina się od 13 roku życia, obserwuje rozwój tego sportu także w klubie, jest pasjonatem do tego stopnia, że zmienił swoje życie, porzucił korpo, przekwalifikował się i co robi? Założył Climb Crafters i naprawia buty wspinaczkowe. Pomysł wziął się także z potrzeby, bo trudno było w Polsce czy nawet w Czechach znaleźć dla siebie i innych punkty naprawy tego specjalistycznego obuwia.
3: I gdzieś zaczęło kwitnąć we mnie też jako pracowniku etatowym od zawsze potrzeba znalezienia czegoś, co mi przyniesie satysfakcję i czegoś pożytecznego, co myślę, że będzie się przyjmowało na rynku i popularyzowało tak właśnie podejście do zużywania i naprawiania.
2: Bardzo mnie to zainteresowało i spodobało mi się w erze zakupów kolejnych butów sportowych zwłaszcza. Dlaczego w ogóle ktoś decyduje się na naprawę butów?
3: Buty wspinaczkowe kupuje się zazwyczaj dużo ciaśniejsze niż buty do codziennego chodzenia. Żeby one nam nie sprawiały tyle bólu, muszą się do stopy dopasować, czyli rozbić. Jeżeli buty są już rozbite i je bardzo kochamy, to zazwyczaj w tym momencie kończy się ich pierwszy żywot, bo zdziera się podeszwa, która do tego jest, żeby się zdzierać, bo jeżeli ma być przyczepna, no to ona jest też miękka. Musielibyśmy kupić nowe buty i powtórzyć proces. I jeżeli ktoś przegapi moment, w którym można by było oddać buty do naprawy i wymienić samą podeszwę, wtedy zazwyczaj niszczy się również rant, guma otaczająca palce i trzeba naprawić również rant.
2: W ubiegłym roku Michał był na festiwalu z maszyną do naprawy, ale wczoraj podesłał mi zdjęcia i mogłem zobaczyć, o czym mi opowiadał.
3: Suwamy podeszwę w przedniej części buta zazwyczaj, bo preferujemy jak najmniejszą ingerencję w konstrukcję i ewentualnie usuwamy fragment gumy na rancie, na czubku buta, zakładamy nową gumę rantu, szlifujemy ją i wtedy przyklejamy podeszwę i szlifujemy.
2: Pewnie od razu pomyśleliście, czy taka naprawa się opłaca. Ja też pomyślałem.
3: Zakładam, że będziemy naprawiali i podeszwę, i ten czubek. 200 do 280 zł mniej więcej za parę. A para butów niezłych, średniej klasy to jest około 600 zł, może 500, jak się komuś uda, ale również 900. I do tego dochodzi ekologia. Buty mamy już nasze, dopasowane do naszych stóp i my je bardzo kochamy.
2: Co więcej, Michał u siebie z podobnym zapałem naprawia rozmaite buty sportowe.
3: Buty do biegania, zarówno po asfalcie, jak i trailowe. Buty motocyklowe do enduro, do motocrossu, również turystyczne. Buty narciarskie do skiturów, buty do MTB. Praktycznie do wszystkich sportów, do których nasz partner techniczny, czyli producent tych podeszew, produkuje podeszwy.
2: Zwykłe buty trekkingowe do wędrówek też potrafią się zniszczyć, a my często już myślimy o kolejnych. Tymczasem, gdy but jest bardzo dobry, a tylko podeszwa się zdarła, warto być eko.
3: Ponieważ podeszwa naturalnie się starzeje, ten materiał, i staje się kruchy. mimo że często nie pokonuję wielu kilometrów, to ma już za sobą kilka latek. Wtedy trzeba te buty odświeżyć, dać im nowe podeszwy kolorowe, właśnie te szczególnie do butów podejściowych i do lekkiego trekkingu i biegowych. Są super kolorowe, więc fajne kombinacje można uzyskać i efekt również.
2: No dobrze, ale trochę zawędrowaliśmy. Wróćmy na start, czyli w górę, jakbyśmy powiedzieli, na dół, żeby się powspinać. Wspinaczka. Centrum wspinaczkowych przybywa, są w hali, a jesień idzie, pomysł świetny, ale w głowie od razu pojawia się hasło bezpieczeństwo. Michał uspokaja.
3: Mocno dbają o to, żeby było bezpiecznie. I największa część wypadków, o których słyszałem w ciągu ostatnich lat, polegała na ludzkim błędzie, tego, który się wspina. Ruszył do wspinania i nie wpiął do uprzęży taśmy autoasekuracji. Po prostu zapomniał. Z roztargnienia, z zapomnienia. Właściciele ścian robią naprawdę mnóstwo, żeby nie ominąć tego elementu. No niestety nasz mózg omija często ten element i robi zupełnie coś wbrew logice. Albo kiedy jest błąd ludzki, asekurującego na przykład.
2: A czy do wspinaczki na ściankach potrzebny jest własny sprzęt? Nie, ale można się wyposażyć.
3: Uprząż, musimy mieć buty i woreczek na magnezję. Jeżeli używamy magnezji, niektórzy nie lubią, wolą na przykład magnezję w płynie, wtedy to odpada. Jeżeli nie mamy partnera, to na ścianach teraz są systemy autoasekuracji lub wspinamy się na baldach, na niskich ścianach, gdzie nie używamy liny, tylko są materace, które powodują, że upadek nie jest bolesny w większości przypadków. I to jest w zasadzie podstawa, którą trzeba mieć.
2: Można też na ściankę chodzić z dziećmi. Michał wspinanie pokazał swojemu synowi, gdy tamten miał 6,5 roku.
3: Bardzo chciał się gdzieś wspinać. Zaprowadziliśmy go na ścianę wspinaczkową, żeby trener określił, czy już jest gotów do tego, żeby zacząć chodzić na zajęcia. Zaprosił nas, żeby po 1 września przyjść, już się zapisać. No i bawił się w to mniej lub bardziej poważny sposób długie, długie lata.
2: Najważniejsze jednak ze strony rodzica to nie naciskać za mocno, mówi Michał, który ma swoje doświadczenia.
3: Bardziej mi w pewnych momentach zależało niż jemu, że to przestało być zabawa, więc bardzo, bardzo dużo dystansu i bardzo, bardzo dużo pozwolenia na to, żeby dziecko samo powiedziało, czy chce, czy nie chce. Bo jeżeli bardziej my chcielibyśmy, żeby jemu się chciało, tym bardziej zaczyna się to dziecku nie podobać. Mam nadzieję, że wróci samo istnie do tego, żeby zaczęło mu to znowu dawać radość. Będziemy mogli kiedyś znowu się razem powspinać.
2: I tego wam, Michale, życzę. Na podniszczone buty na pewno będę teraz patrzył inaczej, a jak chcecie zobaczyć Michała przy pracy, to zapraszam na profil tatowania na Instagramie i na Facebooku.
0: Generalnie proszę tam zaglądać, tam wszelkie informacje, które gdzieś może w ferworze walki umknęły. 17 minut do 8 to było tatowanie. Krystian, Hankę, dziękujemy. Krystian oczywiście zaprasza państwa serdecznie na dziś na 13.

0: Harry Styles, bardzo dziękujemy, panie Harry. I pani Alicjo, bardzo serdecznie też dziękujemy. Pani Alicja informuje, że właśnie się chciała przywitać jako świeżutka patronka od wczorajszego wieczoru i w imieniu córki, a także własnym, podziękować doktorowi Tomaszowi za udzielenie odpowiedzi na to pytanie, jak tam jest ze smakiem u ryb. O, ale to było ciekawe. No tak, to w zeszłym tygodniu o tym rozmawialiśmy. Zapraszamy serdecznie do patronowania pani Alicjo i córko pani Alicji. To proszę też pamiętać, że patroni mają supermoce pod tytułem głosowanie na listę.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A propozycji mamy mnóstwo. Za 14:08.

0: Dokładnie. Dokładnie za 10:08.
1: Ranek 357.
0: I wracamy do tematu. Cen energii, a mamy najwyższe ceny energii elektrycznej od 3 lat. To, że prąd jest drogi, odczuwa każdy z nas, płacąc domowe rachunki, ale też ceny energii wpływają na ceny usług czy ceny towarów w sklepach. Mamy tego pełną świadomość. W studiu Izabela Woźniak.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No i weszły wczoraj nowe przepisy dotyczące rozliczania rachunków za energię. Rachunki mają być prostsze, dziękuję, a rozliczenie energii na podstawie rzeczywistego zużycia.
2: To prawda, pan zadowolony ze swoich rachunków? Znaczy, bo ja nie znam takiego.
0: Graficznie wyglądają ładnie, nic nie rozumiem.
2: Wiem, ale ta cenka końcowa.
0: Cenka końcowa
2: nieładna.
0: Dyskusyjna sprawa.
2: Dyskusyjna. No tak, dziś wielu z nas płaci za to, co jest prognozowane, a więc nie zawsze pokrywa się ze zużyciem.
3: Za 2 miesiące płacimy coś około 180 zł.
2: Na ile osób?
3: 2,5. No wydaje mi się, że w sumie trochę sporo, bo tu mamy gaz. Więc co my mamy na prąd? No całą resztę, ale telewizji w ogóle nie oglądamy. No chyba sporo w sumie.
4: 180 bodajże.
5: A to ile na 2 miesiące, tak?
4: Miesięcznie.
2: Ale dwie osoby?
4: To są wszystko prognozy, tak?
2: Mhm. Sprawdzają sobie państwo co jakiś czas te rachunki, czy rzeczywiście jest takie zużycie.
4: Co mamy tak dużo różnych obowiązków, że nawet nie mamy czasu.
5: Czajnik elektryczny, lodówka. No i sprzęty takie.
4: Komputer wspólnie używamy. Telewizję oglądamy razem. I mamy jedną lodówkę. Pranie robimy
2: za jednym włączeniem.
4: Także no, czy jedna osoba, czy dwie, no to chyba nie ma takiej dużej różnicy. Jeżeli się oszczędza oczywiście.
2: Część dostawców już tak właśnie rozlicza według właściwego zużycia, ale nowe przepisy dodatkowo ułatwią konsumentom posiadającym liczniki zdalnego odczytu tę procedurę i ten dostawca ma obowiązek poinformować o możliwości przejścia na rozliczenie rzeczywiste, wyjaśnia Grzegorz Łaguna, rzecznik Ministerstwa Energii.
6: W przypadku zainstalowania u odbiorcy licznika zdalnego odczytu rozporządzenie wprowadza obowiązek poinformowania odbiorcy końcowego przez sprzedawcę o możliwości przejścia na rozliczenie oparte na rzeczywistych odczytach. Umożliwi to odbiorcom bardziej świadomy wybór pomiędzy rozliczeniami opartymi na rzeczywistych odczytach, a tymi rozliczeniami, które wykorzystują prognozy. Rozporządzenie wprowadza także większą elastyczność zużycia energii. Opłata jakościowa zostanie zróżnicowana w zależności od pory dnia i roku. Wprowadzenie takich właśnie stref czasowych pozwoli lepiej dostosować zużycie energii do jej dostępności w systemie. Odbiorcy otrzymają jasny sygnał, w których godzinach korzystanie z energii będzie bardziej opłacalne.
2: Ceny prądu znowu poszły w górę. W ciągu miesiąca ceny energii z dostawą na przyszły rok wzrosły aż o 76 zł za megawattogodzinę. I teraz jej koszt to blisko 500 zł. To najwyższy poziom od 2023 roku i to może spowodować wzrost rachunków o nawet 200 zł rocznie. Bogdan Szymański z serwisu Glob Energia.
7: Winowajcą głównie jest wysoka cena gazu. To gaz głównie winduje wysokie ceny energii i my tak tutaj w Polsce możemy powiedzieć, że jesteśmy trochę beneficjentami tego, że tego gazu mamy mało wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej. Jest to zaledwie 15%, bo jeżeli popatrzymy sobie na kraje na przykład południa jak Włochy czy północy jak Irlandia, no tam te wzrosty cen energii elektrycznej są jeszcze wyższe niż u nas.
2: Dlatego tym bardziej dla wielu z nas ważne jest płacenie za to, ile rzeczywiście zużyliśmy, bo nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, co wpływa na podwyższone prognozy na przykład.
0: Nie mam zielonego pojęcia.
2: No na przykład
0: pojęcia.
2: Jak pan sobie remont przeprowadził, no to potem...
0: Aha, już myślą, że ja będę co miesiąc remontował.
2: Dokładnie tak. No i potem mamy takie podwyższone rachunki przez kilka miesięcy.
7: Większość, zdecydowana większość Polaków nie płaci rachunków w oparciu o rzeczywiste zużycie. I to jest często bardzo duży problem, bo możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że pani redaktor w przyszłym miesiącu będzie bardzo oszczędzać energię elektryczną, a rachunek będzie dokładnie taki sam, bo opiera się na prognozie. Bardzo często ja spotykam się z taką sytuacją, że ktoś instaluje fotowoltaikę, magazyn energii, wydaje spore sumy na tego typu przedsięwzięcia, a jego rachunek się przez najbliższe miesiące nie zmienia, bo też ma prognozy.
2: Wielu z nas patrzy na rachunki i czasem przeciera oczy. Jedna osoba płaci tyle samo, co dwie osoby.
8: Przyjmuje się, że statystyczne gospodarstwo domowe zużywa 2200 do 2400 kWh energii rocznie, co przekłada się na rachunek rzędu 120-150 zł miesięcznie.
2: Mówi Justyna Piszczatowska z serwisu newsgreen.pl i dodaje, że nadal można obniżyć te rachunki, ale zmiana operatora jest tu akurat najmniej skuteczna.
8: Jednym z kroków, o których warto

0: wspomnieć, jest na przykład wymiana starego sprzętu na energooszczędny i szczególnie takim istotnym punktem jest na przykład wymiana starej 20-letniej lodówki na taką nowoczesną, która może zużywać nawet o połowę prądu mniej. Oczywiście wiadomo, trzeba patrzeć również na to, żeby tej energii elektrycznej po prostu nie marnować, włączać niepotrzebnie urządzeń, których w danym momencie nie używamy. Jeżeli chodzi o same ceny za kilowatogodzinę, coraz więcej jest ofert z ceną dynamiczną energii i wtedy w zależności od pory dnia można skorzystać na niższych cenach prądu, na przykład wtedy, kiedy w sieci jest dużo energii z fotowoltaiki.
1: Zdaje się, ta najniższa cena to jest chyba w nocy.
2: Tak, taryfa nocna to się kiedyś tak nazywało.
1: Stać. No i teraz sobie wyobraź, że wszyscy urządzają w bloku pranie w nocy.
2: Ale to i tak jest lepiej, bo tak w ciągu...
1: Dla kogo? Proszę się, ja się pytam
2: dla systemu. Dla systemu.
1: No tak, tak. No.
2: Tak myślę.
1: No to umówmy się, że w co drugim mieszkaniu po 22, ale tylko do 23 ktoś robi pranie.
2: Ale widzisz taki grafik na klatce schodowej. Tak. Dzisiaj pranie robią
1: u siebie
2: lokale.
1: W bloku i ja to widzę.
2: Lokale numer 7, 9 i 11.
1: A to nie w mojej klatce.
2: Nie masz tyle?

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 8 września. Minęła 8. Zapraszamy na serwis informacyjny Radio 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutkę.
1: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Z., kolejnej osoby zatrzymanej w związku z aferą Zonda Krypto. To były współpracownik Sylwestra Suszka, twórcy BitBay, giełdy kryptowalut i poprzedniczki Zonda Krypto. Sylwester Suszek zaginął w marcu 2022 roku. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, Roman Z. usłyszał m.in. zarzut oszustwa.
2: Pan Roman Z. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
1: Roman Z. jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. W serwisie zbieramy komentarze po spektakularnym zwycięstwie niemieckiej skrajnej prawicy w wyborach lokalnych. Kanclerz Friedrich Merz zapowiadał, że zmniejszy poparcie dla AfD o połowę. Tymczasem w Saksonii-Anhalt to jego CDU straciła ponad połowę głosów. Z 37% w 2021 roku spadła do zaledwie 17%. Alternatywa dla Niemiec zdobyła natomiast rekordowe 43,8%, ponad dwukrotnie poprawiając swój poprzedni wynik.
3: Dla skrajnej prawicy to historyczne zwycięstwo, dla chadeków druzgocąca klęska, a dla kanclerza coś więcej niż tylko przegrane wybory landowe. Do słabego wyniku CDU w Saksonii-Anhalt przyczyniła się niepopularność Friedricha Merza. Według najnowszych sondaży z jego pracy zadowolonych jest zaledwie 13% badanych, a niezadowolonych aż 83%. To najgorszy wynik urzędującego kanclerza w historii tego badania. Mercowi nie pomagają wypowiedzi o niemieckiej etyce pracy czy kosztach ochrony zdrowia. Dla wielu stał się twarzą polityki wyrzeczeń i uczania. CDU wciąż nie znalazło też sposobu na zatrzymanie AfD. Przejmowanie jej haseł zaciera granice wobec skrajnej prawicy, a sama krytyka nie odzyskuje wyborców. Po klęsce w Saksonii-Anhalt coraz głośniej mówi się o tym, że Merz musi odejść. Kierownictwo chadecki na razie go broni, przekonując, że rząd ma mandat na 4-letnią kadencję i potrzebuje stabilności. Z Berlina dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
1: Już 20 września głosować będą mieszkańcy Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Te wybory staną się kolejnym sprawdzianem dla CDU i mogą mieć decydujące znaczenie dla politycznej przyszłości kanclerza. O północy weszły w życie kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów ze Stanów Zjednoczonych. To reakcja na wynoszące 50% amerykańskie cła na kanadyjską stal, aluminium i miedź, które obowiązują od sierpnia. Kanadyjskie cła odwetowe mają trzy stawki: 15, 25 i 50%. Dotyczą importu o wartości ponad 27 miliardów dolarów kanadyjskich. Kanadyjski premier Mark Carney, ogłaszając zakres reakcji, powiedział, że wyniesie się ona dolar za dolara. Donald Trump z kolei zapowiedział na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że od nowego roku podwyższa cła na auta, ciężarówki i części samochodowe z Kanady z obecnych 25 do 50%. Toruń będzie budował kolejny, trzeci most drogowy przez Wisłę. Most ma wyprowadzić ruch tranzytowy z zakorkowanego centrum miasta i mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
4: Górne kryteria i napełnienia mostu Piłsudskiego osiągniemy w roku 2030. 27, prawie 28 tysięcy aut na dobę, potężne potoki, więc bez tego te potoki będą tylko większe. Więc to jest poważne obciążenie, które również będzie miało wpływ na elementy konstrukcyjne. To już nie mówiąc o tym, że ludzie będą stali w coraz większych korkach.
1: Tak zwany most zachodni w Toruniu ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. W Toruniu nowy most, a w Łodzi pierwszy port i to port morski. Na takie zapowiedzi władz Łodzi możemy się natknąć w nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych. To oczywista nieprawda, a zarazem promocja pewnego projektu edukacyjnego, tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
5: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny i czy jest prawdziwy. I temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
1: What the Fake, czyli projekt walki z dezinformacją, rusza 17 września, a kolejny serwis ruszy już o 9.
0: Teraz sport i Mateusz Kuźniewski.
6: Zaczynamy od piłki nożnej. Wieczysta Kraków dopisała sobie wczoraj 4. punkt w Ekstraklasie, mimo że po golu strzelonym w 87. minucie spotkania przegrywała z Zagłębiem Lubin 0-1. Ostatnie słowo należało w tym meczu do Beniaminka, a konkretnie do Duje Dujmowicza, który wyprzedził obrońców i wykończył dośrodkowanie kolegi.
7: Jeszcze raz Fila. Dośrodkowanie i gol! 1-1! No to by było trochę być może niesprawiedliwe, gdyby takim rezultatem zakończyło się to spotkanie jak 1-0 dla Zagłębia, ale jest 1-1.
6: Tak to brzmiało w Canal Plus Sport. W drugim poniedziałkowym meczu też padł wynik 1-1. Pogoń podzieliła się punktami z Wisłą Płock. A propos Pogoni, to klub ze Szczecina sprawił, że ciekawie zrobiło się na rynku transferowym. Portowcy aktywowali klauzulę odstępnego w kontrakcie gwiazdy Wisły Kraków Jordiego Sancheza. Czy lider klasyfikacji strzelców Ekstraklasy rzeczywiście przeniesie się do Pogoni? Zdaniem prezesa Wisły Jarosława Królewskiego rozmowy kontraktowe prowadzono bez zgody klubu, a transakcja przeprowadzona w ten sposób łamie reguły FIFA oraz PZPN. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Polskie siatkarki wróciły wczoraj do kraju po zajęciu 4. miejsca w Mistrzostwach Europy i o ile mogą być rozczarowane, bo otarły się o medal w meczu o 3. miejsce przegrywając z Serbkami 1-3, o tyle obecność w najlepszej czwórce Starego Kontynentu daje więcej powodów do satysfakcji niż niepokoju.
8: Powiem szczerze, że musimy być zadowolone z tego, tak już na chłodno. To jest nasze miejsce, na które zasługujemy, myślę. Patrząc na to z obu stron, z takich, że jest ta czołówka przed nami, gdzie niestety jeszcze troszkę nam brakuje do nich. I zasługujemy na to 4. miejsce, bo myślę, że jesteśmy tuż troszkę za nimi, a lepszy od tych, którzy są za nami.
6: Po prostu. A to wszystko mówiła Magdalena Stysiak na antenie Polsatu Sport. Teraz czekamy na start Mistrzostw Europy Siatkarzy. Co słychać na kortach w Nowym Jorku? Iga Świątek odpadła z US Open po porażce z Chinką Qin Wenzhen 5-7-3-6, a prowadziła w pierwszym secie 5-0. W meczu Amerykanek Coco Gauff ograła Iwę Jowicz 6-1-6-4, a u panów swój mecz wygrał Aleksander Zwieriew, najwyżej rozstawiony w turnieju tenisista, pokonał Luciana Darderiego 6-2, 6-2, 7-6. Na koniec informacja, powiedziałbym, niecodzienna. Były szef Formuły 1 Bernie Ecclestone został wczoraj po południu zatrzymany na lotnisku pod Lizboną. Interwencja służb miała związek ze znalezieniem broni palnej wewnątrz prywatnego samolotu 95-latka. Tak przekazały portugalskie służby celne. Prawdopodobnie dziś Ecclestone stawi się w sądzie, aby złożyć wyjaśnienia dotyczące nielegalnego posiadania strzelby. I to być może ważny kontekst, nie pierwsze takie problemy Brytyjczyka. W 2022 roku na lotnisku koło São Paulo w Brazylii policja znalazła w jego bagażu pistolet. I to już wszystko w tych wiadomościach sportowych. Usłyszymy się za godzinę.
0: Dziś na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, na północy okresami sobie wzrastające do dużego. Temperatura Suwałki 23, Koszalin, Olsztyn 24, Gdańsk, Białystok, Zakopane 25 stopni, Szczecin 26, Bydgoszcz, Toruń, Kielce i Rzeszów 27, w Gorzowie, Poznaniu, Łodzi, Radomiu, Warszawie i Lublinie 28, Zielona Góra, Katowice, Kraków 29, Wrocław i Opole po 30.
9: Radio 357.
0: Prawie 9 po 8.

No i mamy prawie 12 minut po 8, rachunki za prąd, kwestie związane z taryfami i tak dalej. Ktoś napisał z Państwa, że w Norwegii liczniki są podpięte do internetu i te odczyty są na bieżąco, automatycznie. No w tę stronę to chyba zmierzamy, bo rzeczywiście i także w naszym kraju się pojawiają takie wersje. A drugie doświadczenie, także skandynawskie, to od Pani Ani, że w Sztokholmie w wielu budynkach mieszkańcy nie mają w mieszkaniach pralek, tylko wspólną pralnię z grafikiem właśnie, aha, tak jak mówiliśmy. Kto kiedy pierze? Może to jest jakaś opcja. No w tę stronę to my raczej nie zmierzamy. Bardzo dziękuję za korespondencję. Aha, jeszcze pani Patrycja ma słuszną petycję, postulat. Otóż najwięcej prądu to zżera telewizor. Bądźmy eko, włączmy radio. To jest bardzo dobra koncepcja.

0: To był niejaki Sombr. Prawie 16 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I Ola Rzaczek.
2: Dzień dobry raz jeszcze. Kilka godzin utrudnień na ważnej trasie dojazdowej. 5 uszkodzonych samochodów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To efekt wczorajszego porannego karambolu na drodze ekspresowej S2 w Warszawie. Jak wynika z relacji kierowców, zaczęli gwałtownie hamować, bo przez jezdnię przechodziły dziki. I tak doszło do karambolu. Dzików w miastach jest coraz więcej. Sporo w ostatnich dniach jest też informacji o zderzeniach z innymi dzikimi zwierzętami, na przykład łosiami czy sarnami na drogach poza miastami. Gościem Radia 357 jest Karol Kustusz z portalu Zwierzęta na Drodze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Chcemy dziś rozmawiać o tym, czy jesteśmy w stanie uchronić się przed dzikimi zwierzętami i dzikie zwierzęta przed nami, ale chyba musimy rozróżnić te dwie sytuacje. Dziki w mieście i łosie, sarny czy inną dziką zwierzynę na tych leśnych odcinkach dróg. Bo w tej drugiej sytuacji to my gościmy na ich terenie, w tej pierwszej to one przychodzą do nas. Tyle, że problem chyba polega na tym, że nie bardzo wiadomo, jak im to wytłumaczyć.
3: No tak, trzeba sobie uświadomić, że mamy w Polsce 420 tysięcy kilometrów dróg, to tak jakby okrążyć kilkanaście razy kulę ziemską. No i wkraczamy w siedliska zwierząt, no a one tam poszukują różnych zasobów, odbywają gody, rozmnażają się, poszukują pożywienia, czy też migrują. No i teraz mamy taki okres, znaczy właśnie zauważono związek między wzrostem liczby kolizji drogowych czy wypadków ze zwierzętami z cyklami życiowymi zwierząt. I to właśnie jest na przykład okres godowy czy wychowywanie młodych, no i teraz, czy też migracje. No i jesień to taki okres, kiedy wzrasta aktywność pewnych gatunków zwierząt, zwłaszcza dotyczy to kopytnych, jak jelenie, dziki czy łosie. No i wtedy jakby wyeliminowanie tego zjawiska niestety jest raczej niemożliwe, tak? Ale należy po prostu zachować ostrożność, być uważnym, obserwować okolice i zachować też właśnie szczególną ostrożność w tym okresie, kiedy zwierzyna jest najbardziej aktywna. To też nie tylko pora roku, ale pora dnia. Badania, dane policyjne, statystyki wskazują, że do największej liczby kolizji dochodzi w okolicach świtu i zmroku. Teraz, no i tak, to są to takie, jest to czas, kiedy właśnie jedne zwierzęta udają się na spoczynek, a jedne wychodzą na żerowanie. No i po prostu należy w tych... No jest to też taki czas, kiedy jest ograniczona widoczność. To więc to nie tylko noc, ale właśnie te okresy są takie krytyczne z tego punktu widzenia. I myślę, że znacznie możemy ograniczyć skalę, będąc uważnym, przestrzegając znaków też ostrzegawczych. Mamy znak tak zwany 18B, który tak zwany jelonek, który też nie jest instalowany przypadkowo i w tych miejscach zalecam po prostu zwolnić, tak?
2: To jest ta jedna sytuacja, a ta druga, tak. Kiedy mamy dziki w mieście. Tych dzików w mieście jest coraz więcej. W miastach szukają jedzenia. To, co się dzieje na przestrzeni ostatnich kilku lat, to ta różnica wydaje się bardzo, bardzo duża. Na przykład w samej tylko Warszawie do sierpnia było 14 tysięcy zgłoszeń, 4,5 tysiąca interwencji, 300 kolizji drogowych. Co wpycha dziki do miast? Co je wypycha z lasu?
3: Nie jestem specjalistą od dzików, ale myślę, że miasta mogą być w pewnym sensie atrakcyjne, gdyż jest mniejsze zagrożenie, mniejsze ryzyko, brak drapieżników. Okolice miast to też są tereny uprawne. Jakkolwiek populacja dzika w Polsce w ostatnich latach znacznie spadła z uwagi na chorobę właśnie ASF wirusową, to jednak dzik ma dosyć dużą zdolność do regeneracji populacji. No i to dobrze dla dzika. Poza tym też dzik jest pożytecznym zwierzęciem. Zresztą jak większość zwierząt pełni swoją funkcję w ekosystemie. Ale też zauważono związek, zwłaszcza w ostatnich latach, między wzrostem upraw kukurydzy i przyrostem znacznym liczebności dzika. Jest to wysokokaloryczne taka uprawa, pożywienie dla niego, które rozciąga jakby okres dostępności pożywienia, a także jakby powoduje, wpływa na lepszą kondycję loch, samic i osiągają one wcześniej dojrzałość płciową. Większe są mioty, wyższa przeżywalność młodych. No a w ostatnich latach obserwuję bardzo duży przyrost właśnie upraw kukurydzy. To może być jeden z czynników na przykład, tak? Obrzeża miast są też takim miejscem, gdzie obserwujemy ogólnie dużo, stosunkowo więcej kolizji drogowych, gdyż one... No, jest tam sporo takich, można powiedzieć, pułapek antropogenicznych. One wnikają. Jest dużo ogrodzeń, tak, budynków, zabudowań. Te zwierzęta gdzieś tam się kluczą, próbują przemieszczać. No a że ta sieć dróg jest bardzo rozwinięta, no to szansa na spotkanie pojazdu jest bardzo duża. I no... Tak jak mówię, niestety, no to są takie czynniki, które mi przychodzą do głowy w pierwszej kolejności.
2: No tam wczoraj się pojawiły od razu po tej kolizji, po tym karambolu apele, żeby rozwiązać problem dzików i też hasła dotyczące odstrzału. Czy odstrzał to jest faktycznie jedyne rozwiązanie? Czy nie da się w bardziej humanitarny sposób zapewnić bezpieczeństwa i nam ludziom, i dzikim zwierzętom?
3: No tutaj mieliśmy do czynienia, znaczy tak, znaczy odstrzał, czy nawet odławianie, niewiele, to jest to jakby tymczasowe rozwiązanie, bo te dziki wrócą, tak? Dość jakby z badań wynika, że tereny, gdzie gatunek został jakby sztucznie te gatunki szybko wracają na te same miejsce, bo to jest ta atrakcyjna, wolna nisza, tak, do zajęcia. I tutaj no one wrócą, także jeżeli chodzi o drogi, tutaj z tego co wiem, ten karambol to był na drodze ekspresowej, no drogi są, tego typu drogi są, powinny być przynajmniej grodzone, nie znam tutaj przypadku dokładnie, być może tam jakiś remont przyczynił się do tego, jakieś luki w ogrodzeniu.
2: Czyli, no, ale... A jeśli chodzi o nas, kierowców, z tego co słyszę, to jedynym takim czynnikiem, który może wpłynąć na bezpieczeństwo i nasze, i zwierząt, jest bardzo prosta rzecz. Zwolnić i zachować ostrożność.
3: Tak, tak. Apelujemy o po prostu uwagę, rozważność, zdrowy rozsądek, no i respektowanie znaków. I też znajdujemy się w terenie bogatym przyrodniczo, na przykład właśnie przemieszczamy jakieś siedliska dzikiej zwierzyny, no to czy ograniczonej widoczności, tak, warunkach sugeruje po prostu zwolnić. To może nas uratować.
2: I dziękujemy za przypomnienie, że właśnie teraz jesienią tych dzikich zwierząt będzie coraz więcej i te migracje będą coraz częstsze. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Gościem Radia 357 był Karol Kustusz z portalu Zwierzęta na Drodze.
0: Bardzo dziękujemy.
3: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: A z naszym gościem rozmawiała Ola Rzeczek. 25 po 8.
4: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

Artur Rojek, oczywiście, jabłkowe ciasto. No i się sezon zacznie zaraz na wszelkiego rodzaju tego typu specjały. 28 po 8 i za chwilę prognoza pogody.

0: Editors w formie i mają tę formę utrzymać do listopada co najmniej. Na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane na północy, tylko wzrastające do dużego. Wieczór na Pomorzu możliwe też przelotne opady deszczu, temperatura 22 w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie, na terenach podgórskich Karpat, 27 w centrum, a na południowym zachodzie 30.
1: 3, 5, 7.
0: Za 28 minut będzie 9, no i jak Państwo słyszą dzisiaj motyw gwizdany przewodni na cały dzień, Państwu załatwiłem. Nie ma za co.

0: Motyw gwizdany na dziś już mamy ustalony. Proszę korzystać, śmiało, nie krępować się. Za 24 minuty 9.
1: Cyber Magda.
0: Cyber Magda, czyli Magda Gacyk. Dzień dobry mówimy, a nie, przepraszam, dobry wieczór mówimy za ocean. Hen, hen.
1: Dzień dobry wieczór.
0: Kłaniamy tak. się. Tak, wieczorek. San Francisco, Dolina Krzemowa, to tam właśnie jesteśmy, prawdaż?
1: To tam jesteśmy i tam walczymy z algorytmami.
0: Dobrze, właśnie o tym trochę będzie, ponieważ dzisiaj podtytuł, bo zawsze jest podtytuł, Cyber Magda i raport z frontu walki z AI. Ten AI to no takie były obawy, że on się może czasem wymknąć spod kontroli i właśnie chyba dzisiaj będzie trochę o tym ta historia.
1: Tak, i ja muszę powiedzieć, że należałam do sceptyków, a teraz muszę radykalnie zmienić zdanie i chciałabym zacząć właśnie od wydarzenia, o którym redaktor słyszał, no i pewnie część z Państwa też, ale zrekapitulujmy, bo ważne. Otóż agenci AI stworzeni przez firmę OpenAI dorwali się zbiorczo do DSA Wiki, takiej niemieckojęzycznej Wikipedii dla programistów. No i zaczęły tam bezprawnie urzędować. I urzędowały z nami od maja, traktując tę Wiki jako tablicę ogłoszeń, taki kanał do komunikacji z innymi botami. Ludzie od tej Wikipedii zorientowali się, że halo, halo, tu coś dziwnego się wyprawia po 2 miesiącach, kiedy to agenci AI dokonali już jakichś ilu tysięcy zmian?
0: 50 tysięcy.
1: No nie, aż tyle nie, ale podzielimy na 2 i już mamy.
0: O, też ładnie.
1: Mhm. Więc moderatorzy zaczęli usuwać te podejrzane strony, na co agenci odpowiedzieli, tworząc kopie zapasowe. To tak redaktorze, jakby redaktor przyszedł rano do pracy, chciał odpalić playlistę, a tu żadnych editorsów, żadnych rojków, tylko bawarskie jodłowanie, mongolski śpiew gardłowy, dźwięki piły mechanicznej.
0: Dla mnie bomba.
1: Taka cała masa. Tak, tak, jeszcze jakieś tam komunikaty. I co by redaktor zrobił w takim wypadku?
0: Bym próbował, że jednak tych editorsów dawać tu z powrotem.
1: No właśnie. No właśnie. Ja się zastanawiałam, jak się zachować, ale gdyby się nie dało, to pewnie bym zaczęła śpiewać, chociaż to mogło być gorsze niż piła mechaniczna, nie wiem. Tak na dobrą sprawę może to dopaść każdego z nas, proszę Państwa. Trudna sprawa, tym bardziej, że firmy stojące za tymi botami, za tymi agentami AI, one siedzą cicho, jak takie myszy pod miotłą, dopóki się ich nie przyszpili. I OpenAI wiedziało przez kilka tygodni o sytuacji i nie zrobiło nic. Ale AI to nie tylko boty, bo sztuczna inteligencja jest już praktycznie wszędzie, więc wszędzie trzeba uważać. Tak jak ostatnio na festiwalu Burning Man, tu wcale nie tak daleko ode mnie, bo na pustyni, festiwalu, który się właśnie zakończył. To jest bardzo, ale to bardzo nietypowe wydarzenie, proszę Państwa, ten Burning Man, takie trochę tymczasowe miasteczko artystyczne, gdzie w tym roku było już 80 tysięcy tych chwilowych mieszkańców, gdzie stawia się takie tymczasowe instalacje, ich rzeźby, z których część potem płonie na koniec, jako kulminacja tego aktu kreatywnego. Trochę to taki anarchizujący eksperyment społeczny, bo podstawową zasadą jest samowystarczalność, jest absolutny zakaz handlu. Trochę jak plan filmowy do Mad Maxa, bo jeżdżą tam takie strasznie dziwne pojazdy, tak zwane mutanty. Trochę też pustynny pokaz mody, bo słynie z ekstrawaganckich strojów. No i nie wiem, coś powinnam jeszcze dodać, redaktorze. Jest jeszcze tam luz bluz, więc zdarzają się półgolasy w takich efektywnych, a minimalistycznych strojach. I tu pojawia się problem, bo wkracza AI w postaci niesławnych okularów Mety wyposażonych w sztuczną inteligencję, okularów, którymi można robić zdjęcia albo nagrywać z ukrycia, no i to praktycznie bezkarnie, bo nauczono się już jak zasłaniać albo wyłączać taką malutką diodę, która się świeci, kiedy się nagrywa. I na tym Burning Manie uczestnicy stali się tak wyczuleni na ludzi w tych tak zwanych inteligentnych okularach, że dochodziło do rękoczynów i zrywania tychże. No i Meta nie za bardzo reaguje, więc już jest gotowy pozew zbiorowy przeciwko, jak to mówią, producentowi okularów dla podglądaczy. No i na koniec, żeby nieco poprawić ten dystopiczny nastrój, są sposoby, żeby załatwić sztuczną inteligencję, bo można ją zahipnotyzować.
0: Jak?
1: No to już mówię, bo tak zrobił pewien influencer. Zgłosił się na rozmowę kwalifikacyjną o pracę. Nie wiem, czy wiesz, redaktorze, ale teraz to w wielu filmach najpierw kandydatów przesiewa AI. Rozmowa jest przez Zooma czy inne Teamsy. Tak. No. No i tenże influencer postanowił zacząć halucynować, tak jak robi się to czasami właśnie w AI, no, czyli gadać bez sensu. No i teraz pozwolą państwo kawałek transkryptu. Influencer do tego kwalifikującego go bota. Cześć, jestem Kurczak Haversplat. Pracowałem w Róży Q3, Salesforce i na marginesie w kajaku. Bot do influencera. Witaj, Kurczaku, czyli masz doświadczenie Salesforce i margines w Róże. Czy możesz mi opowiedzieć o jakiejś trudnej sytuacji, którą udało ci się rozwiązać w marginesie rury? Influencer do bota. Głównie farbą do przodu, może trochę dżinsu. Bot. Ach, widzę, że masz unikatowe farbiarskie podejście do dżinsowego aspektu swojej pracy. No i cała rozmowa tak się toczy. Jest absolutnie przepyszna. Przepyszna w swojej bezsensowności. No i daje nadzieję, że jednak pokonamy, redaktorze,
0: Pewka.
1: Te AI, jak trzeba będzie. Jak trzeba będzie, pokonamy.
0: No one nie są przygotowane, że normalnie kurczaki dżinsem do przodu. No skąd? Przecież w ogóle... Magda Gacyk, bardzo dziękuję. Cyber Magda z Doliny
1: do
0: Krzemowej.
1: Do usłyszenia. Ale... Róże Q3.
0: Jasne.
1: Z odrobiną dżinsu.
0: To co z tym jak mongolskim śpiewem gardłowym? Jesteś gotowa? Bo ja mam.
1: Ale tylko do wysłuchania, nie
0: tak.
1: Do odtworzenia.
0: Nie, ja nie będę. Ale mamy zespół The Who. To jest...
1: koniecznie.
0: To właśnie oni teraz już zaczynają. Więc zobaczymy, co się wydarzy. Oni są z Mongolii, z Ulan Bator.

0: No dobrze, wybrałem taki najłagodniejszy, The Who. Nie było aż tam takiego mocnego, gardłowego. Za 14:09.
1: Partnerem audycji jest miasto Katowice. Organizator urodzin miasta Kocham Katowice.
2: Muzyczny koniec.
0: W studiu Kasia Pasierbik.
3: Dzień dobry. Już w ten piątek Katowice zaczynają świętować swoje urodziny. Wydarzenie Kocham Katowice z okazji 161. urodzin miasta potrwa aż 3 dni. Od 11 do 13 września w katowickiej strefie kultury. Te 3 dni oczywiście będą wypełnione muzyką. Na scenie pojawią się m.in. Sea Stars, Vito Bambino, BRK, Kasia Sienkiewicz czy Wonky One. Także trochę popu, trochę alternatywy, trochę hip-hopu. Jest z czego wybierać. Na miejscu nie zabraknie również naszej radiowej ekipy. W imieniu Mateusza Fusiarza zapraszamy Państwa na wyjazdowe wydanie listy piosenek. Między 19 a 22 255 notowanie listy wybrzmi w amfiteatrze NOSPR, znajdującym się w strefie rozrywki. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Kocham Katowice jest bezpłatny.

0: bo to były momenty.
1: No ale trzeba głosować na listę. Zapraszamy w imieniu Mateusza. Ja tylko podpowiem, bo słuchacz pytał dzisiaj w ciągu audycji, czy zapisy na tę listę. Nie, nie, po prostu proszę przyjść i dobrze się bawić z Mateuszem.
2: Zapraszamy. Natomiast po dwuletniej przerwie Cage the Elephant wrócili z nowym singlem, a teraz ogłosili również europejską trasę, na której nie zabrakło Polski. 9 lutego zespół wystąpi w krakowskim klubie Studio. Od ostatniego, a zarazem jedynego koncertu Cage the Elephant w Polsce, oj, wiele wody w Wiśle upłynęło. To był rok 2016 i występ podczas Kraków Live Festival. W lipcu Cage the Elephant zaprezentowali słuchaczom singiel Beaches in Tennessee, który już nam tutaj w tle przygrywa, a już w czwartek premierę będzie miał kolejny, zatytułowany Dying in Reverse. Tytuł trasy brzmi identycznie, więc czyżby taki miał być tytuł całego albumu? Cytując klasyka, zobaczymy, czas pokaże. Natomiast ogólna sprzedaż biletów na krakowski koncert ruszy w ten piątek, 11 września o godzinie 10:00.

Na koniec szczypta czarów prosto ze Skandynawii. 20 lutego w warszawskim klubie Chmury wystąpi Mojka. Wokalistka, która określiła kiedyś samą siebie mianem norweskiej popowej czarownicy i powiem Państwu, że jest to całkiem adekwatny tytuł. Jej dyskografia to spotkanie popu z elektroniką w baśniowym, nieco mrocznym klimacie. A już 16 października powiększy się ona o trzeci album długogrający Bullseye. Mojka opisuje i zapowiada go jako brzydki autoportret i podróż przez transformację oraz odkrywanie siebie. 10 utworów, które jak sama przyznaje czuła, że trzyma w sekrecie zbyt długo. Bilety na jej koncert będą dostępne już od tego piątku.

0: To była Mojka. Bardzo dziękujemy, Kasia Pasierbik.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
2: Partnerem audycji było miasto Katowice. Organizator urodzin miasta Kocham Katowice.
0: Przypominamy i zapraszamy w Katowice.

0: Fontaine's DC. Zapraszamy do zestawu do głosowania. Ktoś napisał, że może ten mongolski utwór dołożyć do zestawu do głosowania. Ale był przecież. I to chyba nie jeden nawet. Zapraszamy do głosowania. lista.radio357.pl. No i przypominam też, że warsztaty kulinarne czekają. konkursy.radio357.pl.
1: Latka lecą.
0: Łukasz Błąd. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze, bo na terenie całego kraju aż do północy mamy 8 września Dzień Dobrych Wiadomości. Przejrzałem pobieżnie nagłówki porannych publikacji i jednak sięgnę do przeszłości. 573 lata temu na uliczkach Krakowa można było usłyszeć, jak mieszczanie i okoliczni wieśniacy przekazują sobie z ust do ust gorącą wiadomość. Hej Semko, słyszałeś? Jan Kapistran założył dzisiaj tu u nas pierwszy w Polsce klasztor obserwantów. Być może świniopas Semko zdziwił się nieco, że Kraków jest w Polsce i dopytywał, co w tym klasztorze będą obserwować, ale nie miejmy mu tego za złe. Może z czasem doczytał, a ta rozmowa stała się impulsem prorozwojowym. W końcu pod dzisiejszą datą obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji. Ktoś, kto 8 września 1487 roku musiał przekazać wezyrowi wieść o przegranej wojsk tureckich z polskimi w bitwie pod Kopystrzyniem, raczej nie pozostał w swojej strefie komfortu wypełnionej dobrymi wiadomościami. Sporadycznie możliwy rozkaz nakarmić go przed ścięciem mógł być jakimś promyczkiem. Natomiast w polskim obozie świętowaniu tej dobrej wiadomości nie było końca. Podobnie jak 27 lat później, gdy pod Orszą zastępy polsko-litewskie dały łupnia Moskalom, to nawet dzisiaj jest dobra wiadomość. 127 lat temu w Warszawie lotem błyskawicy rozchodziła się dobra wiadomość o wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę gmachu głównego Politechniki Warszawskiej. Na krakowskim przedmieściu zacierano ręce, planując inżynierskie kariery paniczów, a na Pradze Ziutek przekazywał Celinie dobrą wiadomość, że już niebawem, królowo ty moja, będzie można juchcić frajerów, czesać bździwe i skubać żaków z cybuchów. Jakże dobrą wiadomością dla świata było wprowadzenie do sprzedaży 8 września 1900.

0: 1930 roku przezroczystej taśmy klejącej. Gdzie byśmy byli jako ludzkość bez tego? Z iluż opresji nas to wyciągnęło, ile rozdzielonego skonsolidowało, ilu chwil radości dostarczyło znalezienie początku na szpuli po niekrótkim ślizganiu pazura po obwodzie rolki. Jest niecała minuta do końca meczu. Trener wprowadza mnie na boisko, a ja od razu przyjmuję długą piłkę od Zielińskiego. Pierwszy chce mi ją odebrać Kubarsi, zaraz potem Saliba z Bastonim, ale futbolówka jest przyklejona do mojej stopy taśmą, ale jak to zwykle bywa z tą przezroczystą, nie na tyle mocno, żebym nie mógł jej wyzwolić celnym podaniem do Lewandowskiego, który wykańcza akcję karkołomną główką. I biegnie do mnie, a za nim Iga Świątek, Dawid Podsiadło i kierownik Rzeszowskiego Biura Rzeczy Znalezionych z moimi kluczami do auta. Przepraszam Państwa, ale Dzień Marzyciela to też dzisiaj. Niech to dla nas wszystkich będzie 8 września pełen spełnionych marzeń i tylko dobrej wiadomości.
1: Bardzo Panu dziękujemy. Łukasz Błąd. Marzenia Pan powiada.
2: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Że zapraszamy. Wspieram.radio357.pl. Mamy 3,5 minuty? No dobra, 3 minuty do 9 zdążymy.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 8 września. Dziewiąta właśnie minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutkę.
1: O 15 w Warszawie zbierze się dziś Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który, zgodnie ze statutem, może formalnie odwołać dotychczasowego szefa organizacji. O nastrojach panujących w związku mówił na antenie TVN24 Leszek Blanik, członek zarządu PKOL i mistrz olimpijski w gimnastyce sportowej.
2: Jest to sytuacja nadzwyczajna. I tutaj zarząd musi powołać nową osobę, która będzie pełniła obowiązki prezesa do końca kadencji, że ona rzeczywiście przedstawi nam finalną i faktyczny stan rzeczy, bo tego się trochę obawiamy, co tam rzeczywiście jest w środku, bo my nie mieliśmy ani wiedzy, ani dostępu niestety, pomimo wielu prób otrzymania takich informacji.
1: Chodzi między innymi o szczegóły umów sponsorskich, w tym o umowę z giełdą kryptowalut Zonda Krypto, do których prezesi poszczególnych związków sportowych mieli nie mieć dostępu. Zarząd PKO ma zostać zwołany w ciągu tygodnia. Prezydent ma spore wątpliwości, mówi szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki, a mówi o zaprzysiężeniu Macieja Berka. W piątek Sejm wybrał Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z przepisami, zanim ten rozpocznie pracę w Trybunale, musi złożyć ślubowanie. Ale jak przekonuje minister Bogucki, prezydent widzi pewne przeszkody.
3: Mówię o zwykłych, formalnych wymogach. Jeżeli ktoś chce być kierowcą, pokazuje prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce być sędzią sądu rejonowego, musi wykazać, że nie tyle był wpisany na listę adwokatów czy radców prawnych, tylko rzeczywiście wykonywał ten zawód.
1: Zdaniem polityków koalicji rządzącej, prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranego przez Sejm sędziego. A jeśli tego nie zrobi, tak jak miało to już miejsce w przypadku wcześniej wybranej czwórki sędziów, być może Maciej Berek zostanie po prostu zaprzysiężony w Sejmie. Jest poślizg przy reformie ochrony zdrowia. Projekty, w tym ten dotyczący wynagrodzeń lekarzy, miały trafić do parlamentu na początku września, ale nie trafiły. Dlatego Senat odwołał zaplanowane na jutro dodatkowe posiedzenie, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
4: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
1: Rząd zapewnia, że prace trwają. Chodzi o to, by ustawy były rzetelne. W propozycjach miały się znaleźć rozwiązania dotyczące m.in. ograniczenia zarobków lekarzy i ograniczenia ich czasu pracy do 2 etatów. Łączy zabawę z edukacją i promuje bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mowa o rozpoczynającym się konkursie Odblaskowa Szkoła. To inicjatywa skierowana do uczniów szkół podstawowych w całej Polsce. Nasz reporter Piotr Olejarz rozmawiał na jej temat z podkomisarz Renatą Szpakowską z lubelskiej drogówki.
5: Od najmłodszych lat uczulamy dzieci i młodzież szkolną, że noszenie odblasków jest bardzo ważne i istotne, że dzięki temu stajemy się widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego, co pozwala kierowcy kierującemu na o wiele szybszą i bezpieczniejszą reakcję.
6: Jakie są zasady tego konkursu?
5: Szkoły będą realizować założenia konkursowe, czyli właśnie wyposażać swoich uczniów w kamizelki odblaskowe, w inne elementy odblaskowe. To także na przykład przygotowanie konkursu plastycznego z zakresu tej tematyki. Dzieci mają także zadanie nagranie filmiku, nagranie piosenki o tematyce właśnie bezpieczeństwa.
6: Czyli liczy się kreatywność i taka to jest trochę nauka przez zabawę.
5: Zgadza się, tutaj przede wszystkim liczy się kreatywność i ogromna współpraca, bo żeby osiągnąć sukces podczas tego konkursu, nie wystarczy, że będzie współpracować jedna klasa. Tutaj musi współpracować cała szkoła.
1: Szkoły podstawowe, które chcą wziąć udział w konkursie, mogą zgłaszać się do 25 września, a serwisy wrócą w popołudniówce punktualnie o 16. Do usłyszenia.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
7: Najważniejsza informacja sportowa poniedziałku przyjemna nie jest. Iga Świątek odpadła z US Open w 1/8 finału po porażce z Chinką Qin Wenzhen 5-7-3-6. To ta sama rywalka, która wygrała z Polką w półfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu. Po raz pierwszy od 2021 roku Iga Świątek zakończy sezon bez zwycięstwa w turnieju Wielkiego Szlema.
8: Every US Open except 2022 has been like that, so...
7: Każdy turniej US Open oprócz tego, który wygrałam w 2022 roku, wyglądał właśnie tak. Może to nie jest najlepsze, co teraz mogę powiedzieć, ale w tenisie jest się bardziej przyzwyczajonym do przegrywania niż wygrywania. Nie mam potrzeby, żeby teraz odbić się po tej porażce. Zacznę przygotowania do kolejnego turnieju i tyle. Chcę rozwijać mój tenis. Mówiła całkiem mądrze Iga Świątek po tej porażce. W kolejnym notowaniu rankingu WTA spadnie na 9 miejsce. A co w sporcie czeka nas dziś? Przede wszystkim powrót piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stęsknili się Państwo? Mecz Realu Madryt z Interem Mediolan, czyli ekipą, w której występuje Piotr Zieliński, to hit zaplanowanej na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej. Dziś uwagę zwraca też starcie FC Porto z Manchesterem City. Z trójki Polaków w ekipie gospodarzy liczyć możemy tylko na występ Jakuba Kiwiora. Trofeum po raz drugi z rzędu bronić będzie Paris Saint-Germain. Ekipa z Paryża jutro podejmie Slovana Bratysława. No dobrze, ale faza ligowa to nie tylko wielkie piłkarskie marki. Kto jeszcze może nas zaskoczyć?
9: Jeśli miałbym szukać czarnego konia, poszukałbym go we Włoszech. Como, czyli zespół prowadzony przez legendarnego Cesca Fabregasa. Drużyna młoda, bardzo ciekawie budowana, gra odważnie, kontroluje piłkę. AS Roma Gasperiniego to jest kolejny ciekawy zespół. Jeżeli mielibyśmy sięgać jeszcze głębiej, no to Bodo Glimt, czyli drużyna, która już w zeszłym sezonie potrafiła zaskoczyć. Teraz znów ciekawie się będzie ją obserwować.
7: Ocenił JJ Święcicki z portalu Up The Blues. Pierwsze dzisiejsze mecze rozpoczną się o 18.45. Klub Bruges kontra Aston Villa oraz AEK Ateny kontra LASK Linz. I tylko dwie rzeczy sprawiają, że człowiekowi trochę smutno. Liga Mistrzów znów bez polskich drużyn. To pierwsza z rzeczy, a druga? Po raz pierwszy od wielu lat w Champions League nie zobaczymy trzeciego najlepszego strzelca w jej historii, Roberta Lewandowskiego. O czym jeszcze warto wspomnieć? Przed nami finałowy tydzień Vuelta Espania. Kolarzy czeka 181 km z Cortageny do Palos de la Frontera. Trasa kręta, płaska i co najważniejsze, sprzyjająca sprinterom. W klasyfikacji generalnej pierwszy pozostaje Hiszpan Erik Mas, drugi jest Austriak Felix Gall, a podium domyga Słoweniec Primoż Roglic. I to tyle, jeśli chodzi o poranne wiadomości sportowe. Kolejny serwis po 16.
0: Na południowym wschodzie jest bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na północy tylko może 7 wzrastać do 2 i pod wieczór na Pomorzu może popadać. Temperatura 22 w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i w terenach podgórskich, Karpa 23 wszędzie, centrum 27, południowy zachód 30.
10: Radio 357.
0: A jaka jest to odczuwalna teraz? Niedźwiedziu na spacerku?
11: Wyższa niż...
0: niż rano?
11: Nie, wyższa niż pokazuje, czyli
0: tak?
11: 16, a odczuwalna 17. I to idzie w takim kierunku.
0: W tę stronę zmierzamy.

0: No i niedźwiedź zaczął opowiadać o jedzeniu na wyjeździe i brzuszek mi od razu tam dał sygnał, że to już. Dzień dobry, niedźwiedziu.
1: Dzień dobry.
0: A co było jedzone? Teraz powiemy, czy nie?
1: Ryby. Głównie ryby. Tak.
0: Same pyszności.
1: Ryłem doradę w zupełnie innym świetle, że tak powiem. Mm-hmm. U nas ona jest taka dosyć niemrawa.
0: Bo generalnie raczej powinna na talerzu być niemrawa.
1: No, niemrawa, ale jest, lepsza, tam jest lepsza. No tak, w ogóle ryby białe, bez ości. Nie jadłem muszelek, bo nie przepadam, nie.
0: Mm-hmm. A ja jadłem śliwki w czekoladzie, bo mi zostawił jeden kolega.
1: Przepraszam, że one się znalazły w takim opakowaniu, ale to recykling.
0: Ja rozumiem.
1: Adaś Matejek akurat wyrzucał te pudełka. A, no ja mówię, mogę wziąć?
0: To było pytanie pod tytułem, bo niedźwiedź przesłał śliwki w czekoladzie w pudełku po kamerce internetowej. Myślałem, tak. Skąd niedźwiedź ma kamerkę internetową?
1: To tutaj się odbyło, Adaś właśnie wyrzucał te pudełeczka, ja je przechwyciłem i zapakowałem, ale w papier zapakowałem, żeby
0: było oczywiście.
1: Tak.
0: Żeby tam nie ten, to było bardzo, bardzo dobre. Bardzo dziękujemy. Mamy dzisiaj Dzień Marzyciela i Smok przysłał szybko informację. Pochwal, napisał do mnie, jakie masz marzenie, żeby zostać chłopcem do podawania piłek. Podzieliłem się z nim osobistą taką refleksją, że bardzo bym chciał zostać chłopcem do podawania piłek na jakimś wielkim szlemie, no ale to się raczej nie zanosi. Jak tam w sprawach marzeniowych?
1: Słuchaj, ja nie mógłbym być chłopcem do podawania piłek, bo już mam, jestem w latach i...
0: Tam
1: a oni tam biegają i klękają bez przerwy, tak?
0: Spróbowałbym, chociaż jeden meczek.
1: Po jednym klęknięciu już mógłbym nie powstać, więc to byłoby słabo dosyć. Jakie mam marzenia? Właśnie dzisiaj pomyślałem sobie, stojąc pod prysznicem porannym, który uwielbiam, pomyślałem, no po co było zmieniać to? Po co było wyjeżdżać? Ale to może po to jest, żeby jak się wróci, było tak właśnie, prawda? Taka refleksja.
0: A żeby sobie uświadomić, że fajnie jest w domku.
1: Tak, w domu jest okej, nie ma jak w domu.
0: Dziękujemy bardzo za dzisiejszy poranek. Państwo zostają z niedźwiedziem, szczęśliwie powróconym, kierujemy się na południe. To dzięki, to na razie.
1: Dziękujemy.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world.

Tradycja. To się nazywa tradycja. No właśnie, September Morn, Nila Diamonda na dobry początek. Witam Państwa w imieniu także Adama Szuraja i Haliny Wachowicz. Słuchacz do mnie napisał tuż przed wyjazdem na ten króciuteńki urlop. Czy ma Pan pozwolenie od słuchaczy na wyjazd? Właściwie to było bardzo miłe, ale szybko się skończyło. Tydzień minął, jestem i inny słuchacz napisał, jak to, wyjeżdża Pana przecież wrzesień, trzeba by September Morn. No ale mamy jeszcze tych audycji we wrześniu trochę i myślę, że ta druga wersja z Wonderem na harmonijce, to umówmy się, że w sobotę będzie zaczynała naszą audycję. Co my tu dzisiaj mamy? Słowa pod lupą wracają od października, taka wiadomość. Płyta tygodnia to Angus and Julia Stone, Karaoke Bar. To będzie po godzinie 11 i zaraz potem pojawi się Michał Zabłocki, bo za moment ukazuje się płyta, o której już rozmawialiśmy. I no, porozmawiamy sobie dzisiaj z kolegą trochę... z kolegą Michałem trochę dłużej na temat Ani Szałapak, no, to, bo to właśnie Ani Koty, ta płyta ukazuje się za 10 dni, jakoś tak mniej więcej. No a co poza tym? Poza tym oczywiście będą kartki z muzycznego kalendarza, widzę, że jest bogato, a poza tym przygotowałem cały zestaw, mam nadzieję, pięknych wspomnień oraz trochę nowości. No to zapraszam. A, jeszcze nie podałem adresu, marek@radio357.pl.

No właśnie, tradycja, zdjęcie profilowe zostało zrobione w Erbalundze. Tam w tej Erbalundze, która jest pięknym miejscem obok Bastii. Tak, no bo to była Korsyka oczywiście, tak odgadli państwo, że to była Korsyka. Tam można zjeść naprawdę fantastyczną pizzę w takiej restauracji pod platanem, w samym centrum miasta. Już polecałem to niektórym słuchaczom, jeśli ktoś był, to polecam jeszcze raz, bo Erbalunga to cudowne, cudowne wspomnienie. Nasza piosenka dnia, Natalia Grosiak.

Oj, tak jest tytuł. Ostatnia piosenka o tobie, Natalia Grosiak, nasza piosenka dnia. Uprzejmie donoszę, że będąc urlopowanym, nie zgłosiłem żadnej nowej piosenki do zestawu do głosowania. Sięgam więc po te, które zgłosiłem wcześniej.

Słuchacz napisał, tak się zasłuchałem, że ryż rozgotowałem. No to nie jest dobra wiadomość, bo taki rozgotowany ryż to nie wiem, do czego się nadaje. Dziękuję za listy. Marek @radio357.pl. Tak, to był Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox. Zaryzykowałem jednak, bo podoba mi się ta piosenka. No a potem Maciej Balcar, Wszechświat i tu w towarzystwie Karantu Hill. No i widzę, bo Hela zawsze mi drukuje, jak to wygląda dzisiaj, stan na dzisiaj. To wygląda tak, że Maciek może w tym razem się nie zmieścić w 35, więc jeśli się podobało, to bardzo proszę wypowiedzieć się w tej sprawie. Bryan Adams, Maciej Balcar z Karantu Hill, to z zestawu do głosowania na listę. To teraz jeszcze przygarść wspomnień korsykańskich. Jest taki jeden słuchacz z Polski, który tam czasowo przebywa, albo przebywał, bo nie mam ostatnio kontaktu. No i to on podpowiedział mi tego pana właśnie z Francji.

Albin de la Simone, no i udało nam się nawet tę piosenkę zdobyć na Smooth Jazz Cafe. Ciąg dalszy wspomnień. Czy wszystko się udało? Wszystko się udało. Samolot się spóźnił z Warszawy do Nicei, w związku z tym nie złapaliśmy połączenia do Ajaccio. Trzeba było zamówić nowe hotele, przebukować bilety. No, piękny początek podróży, piękny. A właśnie, jak się jest w Nicei, pewnie sporo z naszych słuchaczy było, to z terminalu na ten drugi terminal przejeżdża się tramwajem. No i jak wsiadłem, to wydawało mi się, że słyszę tę piosenkę.

Nie mrawa dorada brzmi jak piosenka ze słowami Artura Andrusa. Podpowiem mu, kto wie. Podpowiedziałem dealer, nie, dealer śliwek w czekoladzie, to on sam wymyślił. Mistral, Niderlandy, ale w piosence pojawia się pani, która zapowiada właśnie tam, że za chwileczkę dojeżdżamy do następnej następna stacja Ursynów. No i właśnie ona mówiła takim głosem. To tak mi się skojarzyło. Nie chwaliłem się jeszcze, że dzisiaj rano byłem na grzybach. Na bazarku. Pod grzybki na 39. Wiem, że tak się nie mówi, ale takie słychać czasami porady do rady.

Tak, ładnie. Nową płytę zapowiada grupa Redbox, Shine Like You. Kolejna kartka z muzycznego kalendarza. 5 lat temu zmarł Bartek Sosnowski.

Bartek Sosnowski, Pył. 5 lat minęło od jego śmierci. Kiedy to minęło? 40 lat. Dzisiaj mija od wydania płyty Tina Turner, Break Every Rule. 1986. Oczekiwania były ogromne po Private Dancer, no ale myślę, że udało się. To była bestsellerowa płyta Tina Turner, Paradise is Here, i będzie 10.

0: No tak, Paradise is Here, Mark Knopfler, Branford Marsalis, Guy Fletcher, Break Every Rule, ta płyta ukazała się dokładnie 40 lat temu. Jest 10.
1: Kieruj się na południe.

To nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Mister na początek drugiej godziny naszego spotkania. Kartki z muzycznego kalendarza teraz. W 1990 roku John Bon Jovi solo, nie z zespołem, na pierwszym miejscu Hot 100 Billboardu, a w Anglii na miejscu drugim. To była piosenka Blaze of Glory, napisana do filmu Young Guns 2.

Jeff Beck przyjął zaproszenie i wykonał solo gitarowe John Bon Jovi Blaze of Glory z filmu Young Guns 2. 8 września 1973 roku Marvin Gaye na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu.

Marvin Gaye, Let's Get It On. 8 września 1973 roku na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu. Ja słuchałem tej listy. Wtedy Casey Kasem oczywiście prezentował. Była taka stacja American Forces Network, stacja amerykańska nadająca tylko dla żołnierzy stacjonujących w Europie, w Niemczech, właściwie chyba w Niemczech. Nie byłem żołnierzem, nie byłem w Niemczech, ale nie wiem, kto mi to podpowiedział, albo jakim cudem ja trafiłem na tę stację. Z piątku na sobotę lista, to się nazywa American Top 40. 6 lat temu zmarł Ronald Bell, współzałożyciel, kompozytor, autor, piosenkarz, współzałożyciel zespołu Kool & The Gang, napisał wiele przebojów dla grupy, między innymi ten.

Cherish. Tak sobie myślałem, że Kool & Gang nigdy na liście w trójce się nie pojawi na pierwszym miejscu, a nagle nagrywają taką balladę i to był numer jeden. Cherish, Kool & Gang. Amy Mann z grupy Till Tuesday kiedyś ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.

Amy Mann, rocznik 1960, Voice is Carry, wykonanie grupy Till Tuesday. 8 września 1947 roku urodził się Benjamin Orr.

Coming for You to oczywiście solowy Rico Kasek. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 8 września 1932 roku urodziła się Patsy Cline i tak patrzę, zmarła w 1963 roku i jeszcze zdążyła zaśpiewać piosenkę Crazy, którą wtedy specjalnie dla niej napisał Willie Nelson.

No, o miłości napisał Willie Nelson, zaśpiewała Patsy Cline, piosenka Crazy. 22 minuty do 11, jak zwykle o tej porze we wtorki, sięgamy po piosenki sprzed lat 50 dokładnie. Chicago Climax Blues Band.

Climax Blues Band Chicago. 50 lat minęło, kiedy to minęło. Zostałem zasypany przez państwa listami. Dziękuję bardzo. Będę miał pracę domową na popołudnie.

Tak. When the Lavender Blooms. To oczywiście zespół australijski. Paper Kites. Pana zasypują listy, a nas liście. No nie, no chyba tak źle jeszcze nie ma. Wyglądam przez okno jeszcze całkiem zielono.

gangi z Australii, a tak czy inaczej pojawił się francuski Mazzy Star i będzie 11.

0: Fade Into You to Mazzy Star, a brzmiało trochę jak Knocking on Heaven's Door. To Adaś zauważył. Adaś, wszystko już było. Teraz 11 mina.
1: Kieruj się na południe.

And Gibb na początek trzeciej godziny naszego spotkania. Man on Fire. 5 minut po 11 pora na płytę tygodnia. Angus and Julia Stone. Płyta Karaoke Bar właśnie się ukazała. Dziś Monroe.

To już ja. Pierwszą płytę, jedną z pierwszych płyt Angus & Julie Stone kupiłem sobie w Hobart na Tasmanii. I po co to pamiętać, takie rzeczy? To jest najnowsza płyta Karaoke Bar, dziś piosenka zatytułowana Monroe, a za chwilę w studiu nasz gość.

i nie żal, że popsuł się zegarek, inaczej czas mierzę. Od czasu pewnego nikomu nic przecież do tego nie.

się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi między oknem a stołem.

0: Muzyka Bartosz Tomaszek, słowa Michał Zabłocki. Spokój. Anna Szałapak, a Michał jest naszym gościem. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Właśnie na korytarzu powiedziałem ci, nie widywaliśmy się całe lata, a teraz proszę bardzo.
1: No, ale nadrabiamy, nadrabiamy.
0: Ale powód jest bardzo ważny, bo Ani Koty, płyta, o której rozmawialiśmy ostatnio, właśnie się ukazuje za 10 dni. Tak. Już fizycznie ją mamy.
1: Właśnie, masz ją w ręku i cieszę się bardzo, że po 18 tygodniach premier pojedynczych utworów, bo tak nietypowo dosyć promowaliśmy te piosenki, teraz całość. 19 numerem jest demo, jest utwór tytułowy Ani Kot w wersji takiej, w której Ania zostawiła te utwory, bo przed swoją śmiercią nagrała tylko wersję demo. No i tutaj mamy wszystkie 18 piosenek zaaranżowanych na nowo, a ta jedna będzie w oryginalnej, tylko aniowej wersji.
0: Michale, ty urodzony w Warszawie, jesteś jednak Krakowem.
1: No jestem, mieszkam tam już prawie ćwierć wieku, wstyd powiedzieć. Tutaj Żoliborz, gdzie jesteśmy w tym momencie, no jest bardzo mi bliski w dalszym ciągu. Po pierwsze dlatego, że duża część rodziny tutaj dalej mieszka, a po drugie dlatego, że mam przyjaciół tutaj i na przykład tu w tym momencie obudziłem się niedaleko na ulicy Wyspiańskiego i przyszedłem na piechotkę z plecaczkiem. Także czuję się prawie obywatelem w dalszym ciągu Żoliborza.
0: No tak, ale płyta Ani Koty jest bardzo krakowska.
1: Jest bardzo krakowska. Zresztą, prawdę powiedziawszy, no, ja do Krakowa przyjechałem do Piwnicy pod Baranami. Pierwsze moje piosenki w Krakowie to była właśnie pierwsza piosenka, to była Zaklinanie, czarowanie z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza w wykonaniu Ani Szałapak, więc tutaj daleko nie ruszyłem się od źródła. Można powiedzieć, wróciłem do tego źródła po wielu latach tą płytą. I bardzo się czuję związany i z Krakowem, i z właśnie tym środowiskiem piwnicznym, chociaż na co dzień wcale nie jestem taki tam obecny. W sensie takim towarzyskim może, natomiast i koncerty moje premieruję zawsze tam, i ten koncert 22 września też wykonamy po raz w zasadzie już drugi, bo taki prapremierowy zrobiliśmy w czerwcu w Piwnicy pod Baranami, na który serdecznie zapraszamy, dlatego że Ania zaśpiewa tam ze mną i to nie tylko w wersji wokalnej, nagraniowej, ale też wizualnej, bo udało mi się zarejestrować na wideo jedyny występ z udziałem Ani i Ania po prostu jest koło mnie. Także no, cały czas piwnica tam jest w nas obecna, a my w niej.
0: Takie rzeczy tylko w XXI wieku. To jest duże przedsięwzięcie, wykonać taką płytę, prawda?
1: No jest to duże przedsięwzięcie, bardzo duży nakład pracy, zwłaszcza Wedomyra, który aranżował wszystkie utwory, bo trzeba powiedzieć, że wszystkie utwory zostały skomponowane ponad 10 lat temu, 12 lat temu mniej więcej. I raz zostały zaśpiewane na koncercie i raz zostały nagrane w formie demówek przez Anię. Natomiast teraz trzeba było to ożywić. Teraz to ożywienie no, odbywało się w kilku etapach. Pierwszy etap to był taki, że ja musiałem się przypatrzeć każdej piosence, jak ja tam mogę się w to wpisać, bo przecież jak Ania, przygotowywaliśmy ten album dla Ani, tylko i wyłącznie dla Ani, to ja nawet mi przez głowę nie przeszło to, że ja mógłbym gdzieś z kimś wystąpić na scenie, bo tego nie robiłem po prostu. Ten pomysł pojawił się w mojej rozmowie ze spadkobierczynią Ani, Marią Szałapa, która zaproponowała, żeby teraz ten materiał wydać. I tutaj nawet nie była to moja inicjatywa w tym momencie, tylko właśnie jej. No bo ona miała takie poczucie, że czas ucieka, a tutaj nic się nie dzieje i być może już się nic nie wydarzy. Więc drugą osobą, więc musiałem znaleźć te pomysły na każdą piosenkę, a potem Wedomyr musiał znaleźć pomysły aranżacyjne i to takie, które z jednej strony no, wnosiłyby coś innego, no bo my też na scenie stając już wypracowaliśmy pewną stylistykę, która jest trochę przekorna, która jest trochę eksperymentalna, która jest trochę wbrew wszystkiemu, a z drugiej strony być w zgodzie z tak zwaną piwnicznością i z kompozytorami, którzy to napisali, bo przecież i Zygmunt Konieczny, i Andrzej Zarycki, tak, i Adrian Konarski i tak dalej, więc ale na szczęście udało się to zrobić w ten sposób, że kompozytorzy, którzy byli na tym pierwszym koncercie, no, wyszli zadowoleni rzeczywiście i cieszymy się z tego bardzo.
0: Wiesz co, kiedy słyszę głos Ani, to się uśmiecham zawsze i właściwie cieszę się, że tych uśmiechów będzie jeszcze więcej, bo to 18 piosenek w jakimś sensie nowych i ten 19 Ani Kot demo. No i płyta, właśnie te płyty teraz ukazują się coraz rzadziej fizycznie. Gonimy za nagraniami w necie, a tutaj płyta fizyczna już jest 10 dni przed premierą. No to po prostu fantastycznie.
1: Tak, ale zawsze jest jakieś ale. Płyta będzie dostępna tylko na koncertach. Nie będzie jej w sieci.
0: A, okej.
1: Okay. Tak, czyli słuchamy wszystkiego ze streamingów, natomiast kupujemy, jeżeli chcemy, to kupujemy na koncercie. Więc zapraszamy też na koncerty, bo tam można płytę znaleźć. No i też zachęcamy oczywiście lokalnych organizatorów, prawda, żeby te koncerty publiczności przybliżali, bo my tylko możemy pojechać i zagrać, a tak wiele w tym pejzażu zależy od tak zwanych menedżerów, że no właśnie, że tak, należy się polecać im zwłaszcza.
0: Anna Szałapak z nieba, Zabłocki osobiście, Ani Koty, nowa płyta za 10 dni. Będzie można, znaczy będzie miała premierę taką oficjalną. Przypomnij jeszcze o tym koncercie w Krakowie, kiedy to?
1: 22 września teraz, we wtorek następny. O godzinie 19:00 Piwnica pod Baranami, Kraków. Serdecznie zapraszamy. Jeszcze przed nami premiera jednej piosenki w sieci. Także no właśnie spokój zabrzmi niebawem w sieci dopiero od piątku, więc to co usłyszeliście państwo na antenie to przedpremierowo.
0: To ukradniemy to sobie do zestawu do listy piosenek 357.
1: Jak najbardziej polecam Wolność całkowita.
0: Michał Zabłocki, dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

trochę tradycji, Anna Szałapak, trochę nowoczesności. Michał Zabłocki pięknie to wszystko, Michał, wymyślił. Ani Koty, Anna Szałapak i Zabłocki osobiście polecamy.

Ale nie mów mi, że w sobotę Al Stewart skończył 81? Nie, to niemożliwe. Dobrze, że mnie nie było tutaj akurat. Musiałem być gdzie indziej. Za to w międzyczasie Fleetwood Mac i płyta Rumors 700 tygodni na liście amerykańskiej. Nie sięgam po te najbardziej oczywiste, ale dzisiaj jest Dzień Marzyciela.

Na saksofonie, jak on wtedy wyglądał, i przy mikrofonie Curtis Tigers, wcześniej Stevie Nicks, Fleetwood Mac, Dreams z płyty Rumors, która właśnie przekroczyła 700 tygodni na liście amerykańskiej. Manfred Mann.

0: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna i migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie. To jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Oj, tak, zapraszamy. 20 minut do południa.

0: bliska.
1: Oj, to pan Kuba się odezwał. Dzień dobry.
0: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Nie, mówię, że słabo widzę z bliska.
1: Aha, a jakby ci zdjąć okulary, to będziesz coś widział?
0: Tak.
1: Ja nic.
0: A tak?
1: Nie, nawet Adasia nie będę widział.
0: A co się zamienimy okularami?
1: Nie, dzięki. Chciałem zapytać...
0: Ile ty masz w tych okularach?
1: Za chwilę. Chciałem zapytać, czy ty byłeś kiedykolwiek na koncercie Celine Dion?
0: Nie. Nie, chociaż teraz wiem, że już chyba koncertowała, odwiedziła Francję, Paryż.
1: No ale to teraz, za miesiąc właśnie.
0: A będzie
1: dzisiaj,
0: tego,
1: tak? Chyba 8 października zaczyna się.
0: Bo ja zapowiadałem ten koncert na antenie i dlatego z Markiem Brzezińskim, dlatego nie pamiętam.
1: Okej. A ja teraz wracałem z Korski i widziałem już panią, która miała czapeczkę z napisem takim na czarnym tle Celine, to już chyba te merch już chyba działa.
0: No, Francja uwielbia panią Celine.
1: Nie Paryż, tylko ja też uwielbiam.
0: No, śpiewa świetnie, no bo zna ten język doskonale.
1: Ale też genialna jest na koncertach. I cudownie te koncerty, nie wiem jak to teraz będzie, ale ona dużo mówi, opowiada różne anegdoty. Uwielbiam Celine Dion.
0: A propos Celine Dion, przypomniało mi się, bo podobno masz dla mnie prezent w postaci...
1: No właśnie, chcieliśmy zniechęcić...
0: Zleżałej kaszanki.
1: To... Chcieliśmy zniechęcić Agnieszkę do kręcenia.
0: Szalenie
1: i mówiliśmy, że będziemy o starej kaszance.
0: ale
1: w czwartek ci przywiozę.
0: No dobrze, ale ona już jest przeterminowana.
1: Nie.
0: W czwartek to będzie jakaś katastrofa.
1: No to dzisiaj zamrożę, w czwartek rozmrożę i przywiozę.
0: Jasne. Ale ona jest taka już podobno obśplątana, tak?
1: Rzucisz ją na... Obierzesz z
0: już
1: tego
0: się
1: flaka.
0: Tak się z tej powłoczki zrobił taki ciągutek.
1: No to, ale to jak ciągutek wyrzucisz, to w środek
0: jest to na cebulę. Bo ty uważasz, że te bakterie tam do środka nie wnikają,
1: nie,
0: tak?
1: Nie, tak nie wnikają do środka.
0: Pokaż państwu, jak wnikają bakterie, tak.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, nie, nie. Ale ja ci przyniosę, no.
0: Czyli ja mam 50% szans na przeżycie, tak?
1: Ryzyk fizyk. W czwartek
0: ja mam
1: widzimy, a potem
0: zjedzmy
1: dopiero
0: to...
1: we wtorek.
0: Zjedzmy to razem, słuchaj, i razem będzie uroczo, zapewniam cię. Razem trafimy na oddział szpitalny. Słuchaj, będziemy łóżko w łóżkę.
1: Nie, nie, nie. Ja poproszę jedynkę.
0: Te nocne męskie rozmowy, rozumiesz? Ta dieta. Fantastycznie.
1: A chrapiesz?
0: Nie, podobno nie.
1: Okej. Okay. Ja
0: kaszanka przeterminowana. No dobra.
1: No to taki temat dzisiaj był, kaszanka przeterminowana.
0: Bardzo miły prezent.
1: Dziękujemy, a powiedz jeszcze co po
0: południu. To jest taka ruletka, ale ja mam 50% szans na przeżycie, to nie jest mało.
1: A co po południu będzie dzisiaj? Czym pan będzie straszył?
0: A propos przeżycie polityczne tym razem. No jest spore wydarzenie w Niemczech, mianowicie zwycięstwo AfD. Alternatywy dla Niemiec w Saksonii Anhalt wywołało mnóstwo komentarzy, mnóstwo reakcji w całej Europie. Zresztą wczoraj odbyła się w Berlinie manifestacja.
1: Widziałem, że sami Niemcy protestują.
0: Tak, tak, tak. Niemcy wyszli na ulicę w tej sprawie. Boją się radykalizmu AfD, boją się pomysłów politycznych tej partii, no i pod hasłem

0: kaszankę. No bo wtedy rzeczywiście istnieje obawa, że nastąpi gwałtowne skrócenie perspektywy.
1: Nie prowokuj, bo dorzucę jeszcze serdetki.
0: A, i też takie obślumpane? Po prostu znakomite. Wszedłem do radia, mam dla ciebie prezent, kaszankę. Ona wprawdzie jest przeterminowana, ale jak obierzesz i umyjesz, to...
1: Okej, nie przynoszę.
0: Rewelacja.
1: Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki, my już dziękujemy. Jeszcze będzie francuski element na koniec, bo to będzie zespół Voyage, no bo jednak francuski to Voyage.
0: Tak, tę obślumpaną kaszankę proponujesz z cebulką udusić?
1: Z cebulką.
0: Koniecznie.
1: No na tak. Gorącej bardzo patelni.
0: Może czosnek rzeczywiście...
1: Nie, ona nie traci smaku, tylko...
0: Przykryje ten smrodek.
1: Dziękuję państwu, jeśli dzisiaj
0: wtorek... Zapraszamy państwa na pyszną kaszankę.
1: Jeśli dzisiaj wtorek, to słyszymy się w czwartek. No chyba, że to jest...
0: No chyba, że się kaszankę ze mną, to wtedy państwo już nie usłyszą.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: Szymon Kuliś, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Mamy 8 września, mamy wtorek. Zwycięstwo AfD, Alternative für Deutschland w wyborach w kraju związkowym Saksonia-Anhalt zrobiło duże wrażenie w całej Europie. Politolodzy mówią o nowej erze w funkcjonowaniu niemieckiej demokracji. W lokalnych wyborach Alternatywa dla Niemiec uzyskała prawie 44% głosów. Druga partia, CDU, zdobyła zaledwie 18,5%. Jak stwierdził dr Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego, to poważne ostrzeżenie dla rządu kanclerza Friedricha Merca i wszystkich partii głównego nurtu. Zwłaszcza, że AfD przyciągnęła wielu wyborców, którzy wcześniej nie głosowali. Niemcy zaczęli chyba dostrzegać w AfD tę siłę, która może przynieść zmianę. A co chce zmienić AfD? No przede wszystkim zaostrzyć politykę azylową i masowo deportować migrantów bez prawa pobytu. Proponuje także przywrócenie kontroli na granicach oraz zlikwidowanie pomocy finansowej dla azylantów. Partia domaga się m.in. rezygnacji z waluty euro i powrotu do marki niemieckiej. Proponuje również ograniczenie kompetencji Unii Europejskiej i przeprowadzenie referendum. Referendum w sprawie ewentualnego wyjścia Niemiec z Unii. Dziś pytanie, czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw. Już teraz czekamy na państwa komentarze. Czeka pani Katarzyna na telefony 510-357-357. 510-357-357. No oczywiście w naszej aplikacji, jak zwykle, sonda można głosować, czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw. Moim gościem, państwa gościem, jest pan dr Mateusz Wiliński, główny analityk zespołu Niemcy, Państwo, Gospodarka, Bezpieczeństwo Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, panie doktorze, kłaniam się panu.
2: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, przed wyborami w Saksonii-Anhalt wiadomo było, że AfD jest na czele sondaży, no ale tak zdecydowane zwycięstwo, właściwie zmiażdżenie politycznej konkurencji, jest chyba jednak zaskoczeniem.
2: Oczywiście sondaże mówiły o tym, że AfD wygra. Uśrednione pokazywały nieco niższy wynik niż ten, który ostatecznie to ugrupowanie uzyskało. Odwrotnie było w przypadku głównej partii koalicyjnej rządzącej do tej pory w Saksonii-Anhalt, czyli CDU. Tutaj wynik jest gorszy od spodziewanego. To jest na pewno najlepszy wynik AfD w wyborach krajowych, nie tylko w liczbach bezwzględnych, ale też jeżeli spojrzymy na różnicę poparcia w poprzednich wyborach w roku 2021 i w tegorocznych wyborach, no to jest wielki, wielki sukces tej partii, ale oczywiście trzeba zadać pytanie, czy to jest taki sukces, jakiego partia by sobie życzyła, ponieważ teraz dysponuje 39 mandatami, a większość bezwzględna w parlamencie Saksonii-Anhalt to 42 głosy.
0: No tak, czyli by mogą być zarówno w tym parlamencie Landu, jak i ewentualnie w przyszłości w Bundestagu skazani na koalicję, o co może być trudno. Wprawdzie sondaże pokazują, że AfD przoduje przed wyborami w całym kraju. Perspektywa jest na razie odległa, bo to 2029 rok, chyba że dojdzie, a tak niedawno przecież było, do wyborów przedterminowych. Wszystkie główne, panie doktorze, partie odżegnują się od ewentualnej koalicji z AfD. Myśli pan, że to może się zmienić, kiedy po wyborach liderzy usiądą do stołu?
2: Trudno spodziewać się takiego rozwiązania w przypadku tych wyborów, o których teraz mówimy, wyborów krajowych w Saksonii-Anhalt. Większość, właściwie wszystkie partie mówią o tym, że nie widzą możliwości stworzenia koalicji, współpracy z AfD. BSW, partia, która wbrew sondażom, możemy powiedzieć, również znalazła się w parlamencie nowej kadencji, proponuje powołanie rządu apolitycznego, swoistego gabinetu technicznego, który może być w różnych kwestiach wspierany przez taką taką płynną większość parlamentarną. Samej AfD to nie odpowiada. Chciałaby mieć większość i chciałaby oczywiście najlepiej rządzić samodzielnie. Rząd mniejszościowy nie wchodzi w rachubę. Poziom federalny, o którym pan redaktor wspomniał, to już trochę inne wartości. Mhm. Rzeczywiście AfD w sondażach jest cały czas numerem jeden, ale to jest poparcie na poziomie 27% i różnica pomiędzy prowadzącą AfD, a kolejną partią w tym rankingu CDU-CSU, to jest kilka procent, tylko nie ma tak wielkiej różnicy, tak zauważalnej, jak w przypadku Saksonii-Anhalt. Więc na poziomie federalnym jest szansa na to, że partie inne niż CDU, niż AfD stworzą koalicję. Mhm. W przypadku Saksonii-Anhalt nieco inaczej. Mówi się o tym, że być może dojdzie do transferu pomiędzy klubami parlamentarnymi. W ten sposób AfD może uzyskać tę większość, o której marzy. Jest oczywiście kwestia otwarta tego, czy dojdzie do jakiegoś porozumienia pomiędzy AfD i BSW, chociaż partie deklarowały, że nie są zainteresowane takimi działaniami.
0: AfD obiecuje zmiany w bardzo różnych obszarach. Obiecuje, no i domaga się, postuluje w obszarach na przykład polityki migracyjnej, bezpieczeństwa państwa, chce wzmacniać służby, wzmacniać policję, jest przeciw dalszemu wspieraniu na przykład Ukrainy. Sądząc po wyniku w Saksonii-Anhalt, Niemcy no, mają dość takiej polityki otwartych drzwi, którą swojego czasu zaproponowała Angela Merkel.
2: Kwestie migracyjne są rzeczywiście niezwykle ważne w wewnątrzniemieckim dyskursie politycznym. One są jednym z głównych elementów sporu politycznego i AfD bardzo chętnie odnosi się do tych kwestii w swoich programach wyborczych i oczywiście w całej debacie publicznej. Warto powiedzieć, że przy stosunkowo niewielkim odsetku obcokrajowców zamieszkujących ten kraj związkowy, bo jest to niespełna 8%, dział poświęcony migracji, polityce wobec obcokrajowców jest najobszerniejszy w całym programie. To, myślę, jest jasny sygnał, który pokazuje, że partia bardzo wyraźnie pozycjonuje się, wykorzystując kwestie związane z migracją. Z jednej strony z poszukiwaniem pracy, ale też z napływem tych osób, które szukają w Niemczech różnych form ochrony. Warto tu zauważyć, że sprawy migracyjne to z jednej strony polityka federalna, bo na poziomie federalnym podejmowane są decyzje, które wpływają na to, kto się pojawia w Niemczech, jakie osoby są przyjmowane, jak wygląda ochrona granic ze strony Policji Federalnej. Z drugiej strony na poziomie regionalnym, czyli krajów związkowych i poziomie komunalnym, odbywa się organizacja miejsc pobytu, kursów integracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to współdziałanie pomiędzy trzema poziomami władzy, ale nawet zwycięstwo w jednym kraju związkowym, posiadanie większości parlamentarnej i utworzenie rządu nie dają partii możliwości radykalnej zmiany całości polityki migracyjnej czy polityki wobec obcokrajowców.
0: AfD krytykuje cele klimatyczne Unii, nie jest to tajemnicą. No akurat Saksonia-Anhalt to jest taki region, w ogóle Saksonia, region węglowy. Funkcjonują tam kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Tam jest silnie rozwinięty i funkcjonuje przemysł chemiczny. Zatem te regulacje klimatyczne są bardzo istotne dla regionu. Może zatem stąd także sukces AfD.
2: Ta krytyka, o której pan redaktor wspominał, niezgoda na politykę energetyczną, politykę klimatyczną Unii Europejskiej również jest wyróżnikiem AfD. Nawoływanie do tego, żeby odejść od restrykcyjnych zapisów. W przypadku niemieckim to jest oczywiście związane z funkcjonowaniem przemysłu motoryzacyjnego, produkcją pojazdów z napędem spalinowym. To zyskuje zainteresowanie i przychylność wyborców. To oczywiste.
0: No i jeszcze jeden wątek, panie doktorze. AfD głosi hasło, koniec z pedagogiką wstydu. Rozumiem, że mają dość bycia winnym za zbrodnie III Rzeszy. Wiadomo, że historii nie zmienią, no ale mogą zmienić na przykład sposób nauczenia historii, prawda?
2: To bardzo ładnie sformułowane. Rzeczywiście AfD myśli o tym, mówi o tym, że trzeba rozpocząć politykę dumy, uczenia o tym, co jest chlubną częścią niemieckiej historii, a przecież dwunastoletnie istnienie III Rzeszy to tylko drobny przypis do dziejów jako takich. Więc przesunięcie akcentów również w szkolnictwie, w edukacji może sprawić, że młode pokolenia Niemców będą patrzeć na historię, również na historię stosunków polsko-niemieckich w inny sposób. Odejście od tej pedagogiki czy polityki wstydu również jest bardzo ważnym postulatem. To przemodelowanie tożsamości, tego modelu kulturowego, w którym Niemcy uznają swoją odpowiedzialność, jest istotnym postulatem alternatywy.
0: Panie doktorze, wrócimy na antenę. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Doktor Mateusz Wiliński. Wrócimy przed 13:00. Główny analityk zespołu Niemcy, Państwo, Gospodarka, Bezpieczeństwo Instytutu Zachodniego. Panie doktorze, zatem...
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Ja również dziękuję. 11 minut po południu. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? Pan premier Donald Tusk tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów w niemieckim Landzie skomentował w mediach społecznościowych sprawę następującą. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i w Prawie i Sprawiedliwości. 510-357-357. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? Pan Mateusz, witam pana. Dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Witam pana.
3: Witam. No jeżeli w Polsce główny polski germanofil i orędownik przyjaźni polsko-niemieckiej, która no od wieków między naszymi bratnimi narodami kwitnie, czyli pan premier Donald Tusk mówi, żeby uważać na AfD, no to ja zawsze się staram słuchać ekspertów. No w Polsce ciężko o lepszego eksperta w stosunkach polsko-niemieckiej niż pan Donald Tusk.
0: A mamy pana zdaniem powody do obaw?
3: Więc ja tego oczywiście nie bagatelizuję, słucham pana Tuska. Jest to jednak przedziwne, że prawda, tak zwani demokraci, no tutaj bardzo im się nie podoba demokratyczny wynik wyborów. Oczywiście, że mamy powody do obaw, aczkolwiek gdyby był Niemcem i wysłuchał tych postulatów, które pan przeczytał na początku audycji, to oczywiście również zagłosowałbym na AfD. No są to zdroworozsądkowe postulaty, które wygrywają, będą wygrywać w całej Europie. Ja jeden apel, bo myślałem się trochę bardziej powyzłośliwiam, ale no myślałem, że może doradzę, żeby jakiś, nie wiem, raport o AfD w stosunku do Polski. Tutaj, prawda, mamy wielu fachowców w tym rządzie. Być może jakiś raport za skromne 200 tysięcy. Mamy teraz wolną panią Gorgoń-Mróz tam gdzieś na ławce rezerwowych. Może ona by taki raport stworzyła, wiedzielibyśmy wszystko, ale nie będę złośliwy, więc tylko jeden apel do tego rządu. Tak, jeden apel do tego rządu. Nie róbcie nic, zostawcie te 13 miesięcy. Zadłużajmy Polskę nadal każdego dnia na miliard złotych, ale nie róbcie nic.
0: 13 minut po południu. Pozdrawiam pana. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? Pan Bartosz, witam pana. Halo.
4: Halo, dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry. Słabo pana słyszę. Pan z jakiejś sali chyba telefonuje.
4: Sali, ale to się szybko wypowiem. No, mamy obawy, bo ta partia, jak kiedyś się zarzucano CDU, to się wiadomo, no jest partią bliźniacą Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Mówimy, że tam są...
0: Panie Bartoszu, no tym razem z całą sympatią pozostaje, ale to się nie uda. Po prostu dźwięk tła zakłóca wszystko. Pozdrawiam pana, pan Paweł. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo. Panie Pawle?
5: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
5: Panie Kubo, ja tutaj też w nawiązaniu do tego, co sam pan przytoczył, czyli cytat naszego złotoustego premiera odnośnie tego, że idioci i zdrajcy cieszą się ze zwycięstwa AfD. Ja nie jestem specjalistą od polityki niemieckiej, tak jak pan premier, więc pozostaje mu zaufać, ale ja myślę, że on przede wszystkim powinien wziąć sobie do głowy to, dlaczego ludzie zagłosowali na AfD. Ludzie zagłosowali na AfD
0: Też mnie to, panie Pawle, ciekawiło, dlatego starałem się, korzystając z wiedzy eksperta, przybliżyć państwu choć troszeczkę program, opowiedzieć o postulatach AfD.
5: Tak, panie Kubo, tylko pytanie jest, czy AfD, czy ludzie zagłosowali na AfD, dlatego że AfD ma taki super program i jest takie super, czy bardziej zagłosowali przeciw poglądom, postulatom i polityce do tej pory prowadzonej, bo mi się wydaje, że to jest taki bardzo
0: to
5: dobry barometr.
0: To jedno z drugim się wiąże.
5: Więc wydaje mi się, że tutaj przed nadchodzącymi wyborami u nas straszenie Braunem, Konfederacją, PiS-em, myślę, że już teraz nie przejdzie, ponieważ myślę, że w tej chwili nurt będzie taki, że faktycznie te partie skrajnie prawicowe będą troszeczkę przejmowały władzę we Francji, we Włoszech, w Polsce. Tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie są zmęczeni wciskaniem nam kitu, wciskaniem liberalnej polityki, wciskaniem nam nielegalnych migrantów. Nie po to budowaliśmy Europę wolną, bezpieczną, żeby w tej chwili tylnymi drzwiami wpuszczać kogoś obcego kulturowo.
0: Tego typu obawy występują w wielu krajach. No i rzeczywiście takie partie zyskują na popularności. Pozdrawiam pana, pan Adam. Panie Adamie, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Witam pana.
6: Chciałbym tutaj tak jakby troszeczkę rozważyć takie dwie rzeczy. Po pierwsze, no oczywiście AfD jest taką partią antypolską, jeśli chodzi o samo pojmowanie historii i też stawianie się wyżej ponad innymi narodami, jeśli chodzi o Niemców, którzy no uczynili jedną z największych, że tak powiem, zbrodni przeciwko ludzkości.
0: W dziejach ludzkości, bezwzględnie, tak.
6: Światowej, więc ja uważam, że powinniśmy się obawiać tego, że takie skrajnie prawicowe siły w ogóle wchodzą z butami w taki mały land, który poniekąd jest w pewnym sensie mocno rozwinięty przemysłowo i też oni chcą wykorzystać w pewnym sensie tą narrację, że chcemy przebudowywać jakoś ten land, nie tylko także od tej strony technicznej, ale ogólnie od tej strony właśnie historycznej, że chcemy tym samym jakoś zrobić przyczółek dla całych naszych interesów, które przydadzą się już w wyborach federalnych. Mhm. A druga taka zależność to czytałem ostatnio we Frankfurter Allgemeine Zeitung bardzo ciekawy rozpis tego, ilu tak naprawdę ludzi zagłosowało na AfD. Mhm. Prawie 150 tysięcy głosów to były same głosy osób niezdecydowanych. Przedtem oddawali je oczywiście.
0: To prawda, ja o tym wspomniałem na początku, bo to też warto o tym pamiętać, że AfD udało im się zagarnąć osoby na przykład niegłosujące, albo takie, które jak pan powiada, właśnie są niezdecydowane, prawda?
6: No tak, i w zasadzie powinniśmy się skupiać na tym, że ludzie no wybrali oczywiście ich z tego prostego względu, że jednak no CDU nie miało odpowiedzi na to wszystko odpowiedniej dla samych ich postulatów, a mianowicie też no, jako taka chadecka partia, no to jednak nie będą oni obiecywać, wiadomo, jakichś niższych podatków, czy nawet lepszych warunków życia, czy nawet mieszkań socjalnych, nawet dla samych migrantów, no bo wiadomo, że to się im nie opłaci zdrowo. Tak, na dłuższą metę, bo u nas też także takie partie, które są czysto socjalne, niestety często przegrywają, jeśli chodzi o sondaże. A w tym wypadku, no nie wiem, jak oni chcą wykombinować tą sprawę dotyczącą właśnie migracji, więc tu powinniśmy się obawiać, tym bardziej, że wielu Polaków pracuje tutaj w Niemczech i trzeba pamiętać o tym, że jednak...
0: A dzwoni pan z Niemiec, panie Adamie?
6: Nie, ale sprzątam teraz łazienkę w zakładzie aktywności.
0: To coś źle zrozumiałem. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. Prawie 19 minut po południu. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? Raz jeszcze pan Bartosz, króciutko proszę tylko, ja panie Bartoszu, bo telefonów sporo. Witam pana.
7: Dobra, już nie nazywam. Halo?
0: Witam pana, panie Bartoszu, słucham pana.
7: Chcę mi słuchać, tak, no to teraz już po ten, chodzi o taką, znaczy no mój stosunek jest taki, że no jest czym się obawiać, bo wystarczy się trochę w niektóre, ta AfD to wiesz, tak jak u pana Żakowskiego można usłyszeć, to jest trochę zróżnicowana ta partia, ale no, trzeba się obawiać, ponieważ no, tam z tego, co chcę tylko zaznaczyć, z tego, co ja się dowiadywałem, obecnie pani Steinbach, znana nam przed paru lat, to ona właśnie jest związana z tym środowiskiem obecnie, więc jak ja słyszałem te głosy tej naszej prawicy, że to jest najbardziej propolska partia, to trochę mnie tak trochę no, zdryga. Bo
0: też pan, ledwo się... pana słyszę, panie Bartoszu. Coś nie mam dzisiaj, nie mam szczęścia do telefonu od pana. Może następnym razem. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słucham pana, śmiało.
8: Panie redaktorze kochany, Król Złoty.
0: Tak.
8: Czy my się mamy czego obawiać? Tak, ale nie dlatego, że wygrywa AfD, tylko dlatego, że w ogóle napływa ta brunatna fala, a raczej taka fala, powiedziałbym, skrajności. Mhm. No bo jeżeli jedynym koalicjantem AfD w Niemczech może być komunistyczna partia Sary Wagenknecht, czy tak, jakoś tak się to nazywa. Mm-hmm. We Francji też jest jakieś ryzyko, że będzie koalicja skrajnej prawicy, skrajna lewica. To taki w ogóle pomylenie pojęć. Znaczy, wygrywają skrajności nie dlatego, że są najlepsze, tylko dlatego, że nie są, tak mi się wydaje przynajmniej, nie są tym mainstreamem, który do tej pory rządził, to który spowodował, że ludziom,
0: to którzy raz, żyją, się żyło dwa, pięknie, że mają zazwyczaj hasła takie proste i radykalne, prawda?
8: No więc właśnie, nie? A do ludzi to przemawia, mimo że na przykład, to dla mnie to jest fascynujący przykład, liderka AfD, nie pamiętam jak się nazywa niestety, uciekło mi z głowy, natomiast ta pani jest wielką patriotką Niemiec, dlatego mieszka w Szwajcarii, jest homofobką, mimo że sama jest w związku homoseksualnym z partnerką, jest przeciwko adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a sama taki wychowuje, co więcej jest przeciwko imigracji, mimo że zdaje się, że jej partnerka też jest pochodzenia azjatyckiego i tak w pierwszej linii, w sensie stamtąd przyjechała do Niemiec. Czy poziom hipokryzji, jaki prezentują ci ludzie, jest niebywały, a ludzie mimo wszystko to łykają. Znaczy, mam takie wrażenie, że te nasze elity, które rządzą tym kontynentem, jakby nie było, powodują, że żyje się coraz trudniej. Albo inaczej, biorąc pod uwagę, co z jakiego poziomu się zaczynało, to żyje się coraz trudniej, bo żyło się pięknie, kolorowo, bogato, a teraz no, mamy Azję, konkurencję chińską i tak dalej. Amerykanie powodują wyższe ceny ropy i gazu, teraz walczą z Irańczykami, nie wiadomo po co i dlaczego. To jakby najłatwiej znaleźć takiego, który powie, ale ja wam wszystko załatwię. Tylko że jest taki jeden, który mówi, że ja wam wszystko załatwię, nazywa się Donald Trump w Stanach Zjednoczonych. No i niech ktoś przyjrzy się temu człowiekowi i powie, co on tak naprawdę
0: załatwi. Ale okazuje się, panie Pawle, że wyborcę dość łatwo uwieść. Główną liderką i współprzewodniczącą Alternatywy dla Niemiec jest pani Alice Weidel. To tak a propos naszej rozmowy, pozdrawiam pana 22 minuty po południu. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? 510-357-357. Panie Krzysztofie, kłaniamy się panu. Halo?
9: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
9: Witam słuchaczy. Panie Kubo, ja dosyć często jeżdżę do Berlina. Często rozmawiam z Polką, która 20 lat mieszka w Niemczech, we wschodniej części Berlina. I odpowiem, a mamy się tego obawiać, jeśli chodzi o AfD. Natomiast możemy się obawiać tego, w jaki sposób oni doszli do władzy. Bo to się może powtórzyć w Polsce. Już tłumaczę, o co chodzi. AfD ma poparcie głównie we wschodnich Niemczech. Wschodni Niemcy od kilkudziesięciu lat, właściwie od zburzenia muru berlińskiego, mają poczucie niebycia podmiotem, tylko mają wrażenie, że zostali przejęci przez zachodnie Niemcy.
0: Czują się obywatelami drugiej kategorii, tak?
9: Dokładnie tak, dokładnie tak. AfD zagospodarowało po prostu ich emocje. Idea AfD absolutnie mi obca, miały poparcie, one znalazły poparcie. A to, czego możemy się obawiać, to nie tego, że AfD doszło do władzy, tylko że u nas stanie się coś takiego, że pewien elektorat, który straci poczucie jakiejś ważności, jakiejś uważności, jakiejś podmiotowości, zostanie zagospodarowany. To już się dzieje. Jest taka partia, specjalnie jej nie będę wymieniał, przewodniczy jej pewien pan, który nosi się za pirata ostatnio. Tego się należy obawiać. Jeśli politycy będą mądrzy w Polsce, czyli zaczną traktować ludzi właściwie z pewną podmiotowością, nie zaczną wykorzystywać, przestaną grać w tym politycznym teatrze, to nikt mądry nie zagłosuje na skrajności.
0: Absolutnie podzielam pana ocenę sytuacji. Co więcej, to już od lat mam takie wrażenie, że nie ma nic głupszego, to uwaga do prowadzących politykę, niż lekceważenie czy wręcz wyśmiewanie, traktowanie protekcjonalnie wyborców innej partii. To jest moim zdaniem zupełnie samobójcza polityka. Pozdrawiam pana. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Do mikrofonu, panie Macieju, bo głucho pan brzmi. Słabo.
10: Dobrze, słuchać teraz.
0: Słabo. Jeszcze teraz. Spróbujmy coś zmienić.
10: Raz, dwa.
0: O, teraz lepiej, bardzo proszę.
10: Dobrze, tutaj Maciej, znam jako bardziej jako kontrowersjusz. Ja mieszkałem, a zdrawiam wszystkich moich fanów i słuchaczy, 3-5-1. I teraz chciałem się wypowiedzieć tak. Nie zostało powiedziana jedna kwestia, że tak. AfD jest prorosyjska. Czyli jeżeli dojdą kiedyś do władzy, to znowu będą mieć wspólny język z ruskimi.
0: Chcą powrotu do współpracy gospodarczej z Rosją, absolutnie chcą wymiany handlowej, chcą tanich surowców energetycznych na czele z gazem. Marzy im się odbudowa gazociągu Nord Stream, tak?
10: Tak. I teraz co się stanie z Polską? Polska tak, będzie w środku, którzy będą wszyscy prorosyjscy, Niemcy, Białoruś, Ukraina tak nas nie lubi, Słowacy są tak samo prorosyjscy, bo też to jest wszystko taniej. Co będzie z Polską wtedy? Wtedy mogą się wydarzyć różne rzeczy. Moim zdaniem, jeżeli nie będzie w Polsce partii, która będzie też prorosyjska i się złączy z jakimś tym, żeby się znaleźć w tym nowym świecie, bo ten świat się zmieni kiedyś. Jeżeli my będziemy cały czas wszystko na anty, nie będziemy się dogadywać z sąsiadami, to wtedy kiepsko widzę Polskę.
0: 27 minut po południu. Czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? 510-357-357. Sonda w aplikacji czeka na państwa. Panie Romanie, kłaniamy się. Halo?
11: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
11: Panie redaktorze, w zasadzie sprowokowało mnie do tego, żeby do państwa zadzwonić w dniu dzisiejszym. Wypowiedź chyba pana pierwszego gościa, który mówił o tym, że AfD została wybrana demokratycznie, prawda? Ja przypominam wszystkim, no chcąc nie chcąc, trzeba to powiedzieć, obywatelom z tak zwanej prawej strony, że niejaki Adolf Hitler też został wybrany demokratycznie w Niemczech na podstawie ówczesnego prawa. I wszystko było cacy do pewnego czasu. Więc moim zdaniem w tej chwili to już nie powinny się palić czerwone, pomarańczowe światła, a wręcz czerwone. Rosjanie robią swoje. Od momentu, kiedy powstała w Polsce Solidarność, Rosjanie zintensyfikowali w ogóle infiltrację państw Europy. I to dopiero teraz widać, czego nie wszyscy politycy, a w zasadzie większość, nie chce zauważać. Tam się biorą, leże tak zwane pieniądze i tak dalej. No niestety, to są pieniądze rosyjskie. I teraz trudno przewidzieć. Ktoś kiedyś powiedział, że ciemny lud uwierzy we wszystko, prawda? No niestety, społeczeństwa europejskie głupieją i wierzą we wszystko, co im byle jakaś osoba, która cokolwiek obieca więcej niż jest, uwierzą. I wierzą, że do tego dojdzie, że otrzymają to, co im się obiecuje i tak dalej, i tak dalej. To jest efekt tego, że niestety ten taki potencjalny i trochę ulotny dobrobyt, gdzie możemy wejść do sklepu i teoretycznie kupić wszystko, doprowadził do tego, że większość ludzi
12: po prostu wyłącza logiczne myślenie.
0: A może, panie Romanie, tak? A może, panie Romanie, zwyżka w sondażach różnych sił prawicowych w całej Europie to jest efekt pewnej niemocy, pewnego braku propozycji, pewnej stagnacji, która kojarzy się i towarzyszy partiom mainstreamowym, tak zwanym partiom, które w wielu państwach po prostu teraz rządzą. Kończę, panie Romanie, bo czeka jeszcze pan Jarosław. Panie Jarosławie, halo, dzień dobry. Panie Jarosławie.
13: Dzień dobry, witam.
0: Dzień
13: dobry, panie Kubo. Panie Kubo, no tak, mnie też sprowokowały wypowiedzi dwóch pierwszych panów o tym ogromnej emigracji osób z innych kultur. Nie wiem, gdzie on widział tą ogromną rzeszę tych ludzi. Bardzo mnie to dziwi. Również dziwią mnie te wszystkie słowa słuchaczy, którzy dzwonią o tym, że ludzie zgłupieli i tak dalej. Jakiś totalny brak szacunku jest w społeczeństwie. Ja się oczywiście martwię trochę tym wynikiem. Martwię się tym, co się dzieje od wielu lat za naszą wschodnią granicą. Natomiast martwi mnie przede wszystkim ten totalny brak szacunku w społeczeństwie. Nie szanujemy nawzajem swoje odmienności już na wielu płaszczyznach, a polityka stała się takim miejscem nieustającej walki i kiedyś rozmawiałem ze swoją żoną, że w razie wojny ja się nie obawiam Rosjan, ja się obawiam, znaczy też się obawiam oczywiście, ale bardziej chyba obawiam się Polaków i tego, co się stanie, jakie instynkty się uruchomią w takiej sytuacji, no bo jak widać po takich prostych wypowiedziach, po tym jak politycy się zachowują, co robią, co mówią, żeby utrzymać tylko albo zdobyć tak zwaną władzę, no to jest bardzo niepokojące. Nie wiem, co pan o tym myśli, panie Kubo.
0: 29 minut do godziny 13. Co ja myślę, to jest sprawa drugorzędna, ale za chwilę dowiemy się, co na ten temat sądzi, myśli pan profesor Peter Oliver Löw, dyrektor niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, historyk, tłumacz. Witamy pana, panie profesorze. Kłaniam się panu.
14: Dzień dobry, również się kłaniam.
0: Panie profesorze, wybory do Bundestagu powinny odbyć się w 2029 roku, no ale być może odbędą się wybory przedterminowe, tak jak to było po upadku rządu Olafa Scholza w grudniu 2024. Należy założyć, że najbliższe wybory krajowe AfD wygra, tak jak to zrobiła w Saksonii Anhalt, czy też wybory w Landzie to jest zupełnie inna historia niż wybory na poziomie federalnym?
14: Panie redaktorze, wybory w landach niemieckich zawsze rządzą się własnymi prawami, ale faktem jest, że w sondażach ogólnoniemieckich AfD też ma wynik między 20 a 30%, więc nie jest wykluczone, że AfD w przyszłych wyborach do Bundestagu będzie miała dość duży sukces. To nie wystarczy na zwycięstwo, ale kto wie, co się wydarzy w następnych latach.
0: A być może AfD będzie wygrywać następne wybory w tych wschodnich landach niemieckich, prawda? Jakie to będzie miało znaczenie dla Niemiec, czy też dla rządu federalnego?
14: Już zwycięstwo w Saksonii-Anhalt jest poważnym problemem dla aktualnego rządu, bo kanclerz Merz ze swoją polityką widocznie nie miał żadnego sukcesu. On na początku swojego kanclerstwa powiedział, że chce zmiażdżyć AfD. On chciał, żeby AfD miał tylko połowę tego wyniku, co miał, a w wyniku polityki Merza w Saksonii-Anhalt AfD ma 43 albo nawet 44%, więc tak, żadnego sukcesu pod tym względem nie miał.
0: AfD chce, co już padło dzisiaj na naszej antenie, chce powrotu do współpracy gospodarczej z Rosją, do importu surowców energetycznych, do importu gazu. Przyznam, że to aż mi się wierzyć nie chce, że wobec zbrodni Rosji w Ukrainie ktoś zgłasza takie pomysły. No ale rozumiem, że przeważa pragmatyzm gospodarczy, no bo rzeczywiście gaz z Rosji był dla Niemiec tani. Oni mieli ten gaz najtańszy w Europie.
14: Oczywiście, gaz był pewnym kołem napędowym gospodarki niemieckiej. Tego już w tej chwili nie ma, z tego wynikają różne kłopoty gospodarcze. AFT do właśnie dla FT to jest powód, żeby powiedzieć, wracajmy do starych, dobrych czasów. Ale to nie będzie tak łatwe. Związki gospodarcze z Rosją nie da się tak odbudowywać, zwłaszcza na szczeblu europejskim, więc nie wiadomo, jak AFD konkretnie chce nawiązywać nowe stosunki z Rosją.
0: Panie profesorze, pan jest historykiem, a tak się składa, że AFD chce zmiany sposobu postrzegania Niemiec jako narodu zbrodniarzy wojennych. Chcą po prostu zmienić programy szkolne, sposób nauczenia, a mówienia o historii. Akurat w Saksonii-Anhaldzie mogą to zrobić, ponieważ no, to leży w kompetencjach rządów landów, prawda? Rząd w landzie całkowicie kształtuje edukację czy program nauczania.
14: Tak jest, AFD, jeżeli faktycznie uda się AFD stworzyć rząd, może zmienić programy nauczania. Programem AFD jest klasycznym programem partii prawicowych, prawicowo-populistycznych. Im chodzi o to, żeby wracać do starych, narodowych tradycji, żeby umocnić narracje tożsamościowe, narracje narodowe. I na tym tle po prostu chcą umocnić tę narrację i powiedzieć, koniec z pedagogiką wstydu, koniec z kultem winy Niemiec, trzeba znowu pokazać, że Niemcy są silnym państwem. I oczywiście to jest niebezpieczne.
0: AFD wygrywa. Z pana obserwacji rozmów co wynika? Wygrywa, bo ludzie w Niemczech mają dość polityki migracyjnej, mają dość polityki klimatycznej Unii. Może boją się o bezpieczeństwo na ulicach?
14: Jest pewna niepewność w społeczeństwie niemieckim. Gospodarka kuleje, politycznie żyjemy w bardzo niestabilnych czasach, toczy się wojna w Ukrainie, ceny drożeją, więc ludzie są niepewni. I AFD ma ponoć bardzo łatwe odpowiedzi na wszystkie te problemy. Ich program jest niespójny, ale są populistami i stwarzają wrażenie, że jak oni będą rządzić, to wszystko będzie znowu świetnie i dobrze. I ludzie w Saksonii-Anhalt, w kraju z poważnymi problemami strukturalnymi, po prostu w to wierzyli, dlatego wybrali AfD.
0: Ciekawe, bo te wszystkie obawy albo wątpliwości dotyczące na przykład polityki klimatycznej Unii, czy też polityki migracyjnej występują również w Polsce i to w sposób bardzo, bardzo silny. No, aktualny rząd na przykład musiałby, nasz rząd w Polsce musiał zmienić podejście do migracji, całą politykę zweryfikować, no bo inaczej nie miałby szans na rządzenie. Być może taka historia, taka perspektywa czeka rządy w landach i rząd federalny również w Niemczech.
14: Rząd federalny w Niemczech też już zmienił politykę migracyjną, politykę wobec polityki klimatycznej. Tu doszło do pewnego złagodzenia tej polityki. To też jest reakcja na aktualną sytuację gospodarczą, jak i na nastroje w kraju. Ale z drugiej strony populiści zawsze udają, że oni potrafią wszystko załatwić. Takimi samymi argumentami wygrał PiS w 2015 roku. Tak? Powiedzieli, Polska leży w ruinie, my to zmienimy. AfD też mówi, Niemcy leżą w ruinie, my to zmienimy. Wybierajcie nas. Czy naprawdę uda im się cokolwiek zmienić, to zobaczymy, jeżeli faktycznie będą rządzić.
0: Panie profesorze, wrócimy na antenę. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Profesor Peter Oliver Löw, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, historyk, także tłumacz. Zatem, panie profesorze, do usłyszenia.
14: Do usłyszenia.
0: 21 minut do 13. Czy w związku z sukcesem AFD mamy w Polsce powody do obaw? Sporo telefonów 510-357-357. Pani Małgorzata, dzień dobry, halo?
15: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
15: Ja bym chciała zabrać głos w dyskusji na żywo, ponieważ mieszkam w Niemczech od 18 lat. Przeczytałam wpis Donalda Tuska i uważam, że nie bardzo mi to pasowało, ponieważ on nie mieszka w tym kraju, gdzie ja mieszkam. I wypowiadanie się tak samo Ewa Kopacz, to jest tylko sianie propagandy. I to jest tylko sianie hejtu przeciwko Niemcom. Ponieważ oni nie mieszkają oboje tutaj. Co tu się dzieje? Tutaj odnośnie tej polityki Alice Weidel powiedziała, jak ona chce to ograniczyć, że zamknąć granice. Owszem. I to będzie słuszne, ponieważ powiedziała ci legalni imigranci, żeby nie wchodzili na ten socjalgeld, ten program socjalny.
0: Mhm.
15: Ponieważ nie zgłaszają się do urzędów pracy, raz się zgłoszą, później nie zgłaszają się, nikt nie wie, gdzie on mieszka, gdzie on przebywa. Może on już przebywa w Syrii, może on już przebywa w Afganistanie, czy nie wiadomo gdzie.
0: Żerują pani zdaniem na tych programach socjalnych, tak?
15: Tak, żerują na tych programach socjalnych. Ja to śledzę już te wybory, bo to cały czas na tej telewizji to leci. I Sachsen-Anhalt, co ci ludzie tam się wypowiadają. Ponieważ też chodzi i o kanclerza, i to jest długa opowieść, ale co wypowiedziała się jedna pani, żyłam tyle lat w dyktaturze, czyli jeszcze w tym DDR-ze, i powiedziała, nie chcę tego samego, co powiedział Fritz wczoraj. Ja na 4 lata zostałem wybrany i te 4 lata będę siedział. I oni muszą się dostosować. A za Schulden, powiedziała Alice, Deutschland jest już bankrutem. Nie ma już pieniędzy, już niedługo nie będzie. Nie wiem, tam Klikbaj też mówił, że będą znowu nowe długi zaciągać, a odsetki rosną, że to już nie wystarcza na nic. I w Sachsen-Anhalt nie tylko, bo to i we wszystkich landach jest AfD na bardzo dużym. To, co obiecywał, nie będę zaciągał długów, skończymy z legalną tą imigracją, to nic się nie sprawdza i to ludzie mówią, jesteśmy rozczarowani.
0: Mówi pani o obietnicach kanclerza Merca, tak?
15: Tak. Mhm. O obietnicach, to wszystko, to każdy mówi, kim on tam jest, że oni nie wierzą, to jest wszystko kłamstwo. I on wczoraj bezczelnie ludziom mówi, to nie jest moja wina, ja zostaję. To tam trzeba, tak jesteśmy tutaj, co ludzie się wypowiadają.
0: No ale zdania są, pani Małgorzato, podzielone, no bo z drugiej strony w paru miastach wczoraj odbyły się manifestacje ludzi występujących przeciwko postulatom programowi AfD.
15: Tak, ja wiem, ja to wszystko oglądam i to są OMA, Gegenrecht. I te inne takie, to są zieloni, to są ekstremalni, ci Linke, tej Reichinek partia. To jest naprawdę, to trzeba tutaj mieszkać i posłuchać ludzi, bo tam ja słyszałam w Berlinie, nie tylko w Berlinie, bo są całe Niemcy. W przyszłym roku będzie Nordrhein-Westfalen, to tam Wyst chcieli, żeby został kanclerzem, AfD ma tam 17%. Także to zawsze tam były CDU, SPD przeważnie to tam było. Ta czerwoni, tak to nie z SPD. Ale to jest, nie, teraz będą Mecklenburga i zobaczymy, czy będą znowu ludzi straszyć tym AfD, bo to jest tylko straszenie, ale to jest niepotrzebne.
0: Kiedy te wybory w tym landzie? Najbliższe?
15: Ale to są w przyszłym roku są tam, w tym Nordrhein-Westfalen. Tam bardzo dużo Polaków przecież mieszka, to największy ten land jest, z największą tą ludnością, tym przemysłem. Ale za 2 tygodnie mamy Mecklenburga i ja tu tak jak sprawdzę sobie na Mecklenburga, AfD jest w Mecklenburgu 37%. Przecież za 2 tygodnie jeszcze Berlin będzie miał. Za 2 tygodnie.
0: Pani Małgorzato.
15: Ja mieszkam z Niedersachsem i będą na tydzień, my mamy zaraz w tym tygodniu mamy te komunalne. Te komunalne to tam wybieramy burmistrza, sołtysa. Także zobaczymy, ale może nie będzie miał takiego wpływu. Także uważam, że to tutaj właśnie ta propaganda, co jest rozsiewana i przez koalicję. W przyszłym roku są u nas w Polsce wybory i Donald też dużo obiecał, rozliczą PiS, rozliczą wszystko, żeby też się nie rozczarował.
0: Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Pan Paweł. Panie Pawle, witamy w 357. Halo?
16: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
16: Ja tu jak u siebie prawie.
0: No tak. Rezydent.
16: Słucham cały czas.
0: Rezydent.
16: Lubię. Podgrzewa mnie ta atmosfera dyskusji, przeciwnicy, jedni pewnie są za, drudzy są przeciw, no jest okej, okay. Tak to powinno właśnie wyglądać. Panie Kubo, czy AfD to zagrożenie dla Polski? Powiem panu tak, jeśli jesteś bogaty i masz armię, to nie interesuje cię zagrożenie, bo go nie ma. Jeżeli Polska wykorzysta właśnie, moim zdaniem, zwycięstwo AfD do tego, żeby umocnić gospodarkę. Liczą się tylko pieniądze w tym świecie. Taka jest prawda niestety. Chciałbym, żeby uczucia się liczyły. Żebyśmy byli piękni, młodzi i cudownie otwarci dla wszystkich. Ale tak nigdy nie będzie. Dlatego ja uważam, że jak postawimy na gospodarkę jako Polacy czy Niemcy będą się dogadywać z Rosją, czy nie będą, mają kogoś po drodze, muszą się z nami dogadać. Jeśli będziemy mieli bardzo silną armię, to historia powtarza jedną rzecz. Wojny wybuchają tylko wtedy, kiedy po jednej stronie ktoś jest bardzo silny, a po drugiej jest słaby i łatwo go pokonać. Ale jak ktoś jest bardzo silny i drugi jest tylko silny, to już wojny nie ma. Dlaczego? Bo są za duże straty. Więc jeżeli my chcemy na tym skorzystać jako Polacy, to się bogaćmy i twórzmy potężną, silną armię. Wydaje się na dzisiaj, że tylko z Amerykanami możemy to zrobić, ale mogę się mylić.
0: A zobaczymy, co czas nam przyniesie. Panie Pawle, pozdrawiam. Jeszcze pan Mirosław. Panie Mirosławie, halo.
17: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
17: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, słuchacze. Pozdrowienia dla wszystkich. Ja mam taką rzecz do powiedzenia. Mhm. Pan tutaj, przedmówca, mówił, że gdzie ktoś tam wcześniej dzwoniącym widział tych migrantów. No to ja od razu powiem, że ja widziałem. Byłem w tym roku w Augsburgu i tam na głównym placu to tak, no na Europejczyków to wyglądało mniej więcej połowa ludzi, a ta reszta nie wyglądała na turystów, to jest jedno. Pani, która dzwoniła poprzednio, która mieszka w Niemczech, potwierdza taką rzecz, o której ja chciałem powiedzieć już wcześniej. Byłem 2 lata temu w Nowej Zelandii i mieszkałem u pani, wynajmowałem tam pokój, która wyemigrowała z NRD. Mhm. I miała jeszcze tam drugą panią, która była gościem, i rozmowy przy śniadaniu, bo mieliśmy wspólne śniadania o 1 godzinie, z tymi 2 Niemkami, bo jeszcze tam byli jacyś inni ludzie, ale oni byli raczej słuchaczami, były na temat tego, co się dzieje w Niemczech. I one przedstawiały to tak, że w Niemczech się nie da żyć.
0: Na czym polegały te główne
17: polegało
0: obawy?
17: To na tym, bo pani, ta pani z NRD, bo ta druga to nie pamiętam skąd była, z jakiej części Niemiec, pokazywała nam nagrania, które przysyłała jej rodzina, która tam została w Niemczech, jak tam się policja gania właśnie z tymi różnymi ludźmi, którzy, no powiedzmy sobie, nie są etnicznymi.
0: No migrantami, Niemcami. Tak.
17: Tak jest. No i to jest tak. Niemcy, znaczy my w Polsce przez ostatnie 20 lat bardzo się rozwinęliśmy, bardzo nam się poprawił stan życia. Natomiast Niemcy w tym samym czasie w zasadzie byli w stagnacji. Więc to jest pierwsza przyczyna, gdzie szuka się
0: popularności takich partii jak AfD. A druga rzecz, bo jeszcze słuchacze czekają?
17: Tak. Nie obawiałbym się AfD, bardziej obawiam się tych, którzy, dzięki którym AfD jest w tej chwili u progu przejęcia władzy. AfD jest partią, która tam jest 20 lat, nie została zdelegalizowana. Delegalizowana. Czyli nie łamie porządku prawnego, działa zgodnie z konstytucją. Gdyby nie pani Merkel w 2015 roku, prawdopodobnie gdzieś by tam błądziła w okolicy progu wyborczego.
0: Panie Mirosławie, kończę, bo pan Paweł czeka. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Panie Pawle, witam pana. Dzień dobry. Halo.
18: Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Paweł z tej strony. Narodowy demokrata, choć niektórzy dziwni ludzie próbują określić takich ludzi jak ja neofaszystami, nazistami i tak dalej. Natomiast rozpocznę od stwierdzenia.
0: Narzeka pan ponad miarę, bo na antenie pod pana adresem takie sformułowania nigdy nie padały.
18: Ale to chociażby z ust pana kolegi Michała Olszańskiego jest taki niejaki osobnik Konrad Dulkowski z Fundacji Omsrich, który wszystkich dookoła nazywa nazistami i faszystami. Ale do czego zmierzam?
0: Do panie Kubo, adrem właśnie.
18: Słychać wycie? Znakomicie. Natomiast chciałbym tutaj uzupełnić, bo dzisiaj dyskusja jest bardzo fajna. To, co mi się podoba, poruszana jest kwestia historyczna i zgodnie z zasadą, kto nie zna historii, będzie zobligowany do jej powtarzania. Natomiast zakładanie a priori, iż AfD pójdzie w ślady wrażliwego akwarelisty, no to jest moim zdaniem nadużycie. Natomiast nikt nie zadaje pytania, panie Kubo, skąd to się wzięło? A według mnie to co lewactwo nam zaserwowało na przestrzeni ostatnich lat i doprowadziło do takich chorych idei, jak planeta płonie, jak multikulti, jak to, że mężczyzna biologiczny jest w stanie urodzić dziecko, no to proszę się nie dziwić, że przychodzi druga strona, która chce z powrotem doprowadzić sytuację do w miarę normalności. Ale niestety obawiam się, panie Kubo, że to wahadło, które lewactwo przesunęło w skrajną pozycję, spowoduje, że te prawicowe ruchy doprowadzą do sytuacji być może quasi takiej, jak mieliśmy w latach 30. ubiegłego wieku. I tego się niestety obawiam.
0: A no właśnie, czyli ma pan również powody do obaw. Pozdrawiam pana, pan Piotr. Panie Piotrze, jeszcze pan, halo? Panie Piotrze, witam pana, dzień dobry.
19: Czy to ja?
0: Nie, no nie ja, to pan. To proste.
19: Nie, ja po prostu chciałbym pogratulować mieszkańcom Saksonii, że dokonali właściwego wyboru. Bo ja jak przyszedłem na emeryturę, wjechałem na wieś, jako wyborca PO zrozumiałem, że popełniłem błąd. I obecnie uznałem, że pan Donald T. jest największym złem, jakie w ogóle spotkało Polskę.
0: I to tyle. Takie wnioski, panie Piotrze, tak?
19: No tak. Wszystko, co wokół tego jest.
0: Audycji.
19: Właśnie cały czas. Ja tylko cały czas obserwuję. Ja jestem stałym, jako, tak powiedziałem wcześniej, ja jestem emerytem już i się zdziwiłem bardzo, że mam Volksdeutscha w rządzie, który kieruje moim rządem.
0: Panie Piotrze, bardzo pana pozdrawiam. Dziękuję za wypowiedź. Pan Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, krótko proszę. Halo?
20: Witam, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
20: Cię słucham trójki, 357, także jestem z wami. Zaczynam.
0: Tak.
20: Szybciutko. Wstrząsnęła mną wypowiedź pana, który powiedział, że liczą się tylko pieniądze na tym świecie. I powiem panu tak. Trzeba sobie przypomnieć, jak skończyła się inwestycja w linię Maginota we Francji i co to były polskie Termopile. I trzeba sobie się zastanowić, co tak naprawdę liczy się na tym świecie, a liczy się moralność. I przykład na przykład rotmistrza Pileckiego pokazuje i naszego państwa podziemnego w całej, że tak powiem, historii ostatniej, że organizacja wartości i to wszystko to tworzy tkankę. I bez tego po prostu choćbyśmy mieli, nie wiem, miliony, miliardy, cały Fort Knox, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie odeprzeć jakiegokolwiek ataku, jeżeli nie będziemy pomiędzy sobą jakby realizować przykazania tego, które jest główne, czyli kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Tyle mam do powiedzenia.
0: Pozdrawiam pana. 9 minut do 13. Ponownie z nami pan profesor Peter Oliver Löw, dyrektor niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, historyk, tłumacz. Witamy raz jeszcze.
21: Witam ponownie.
0: I pan doktor Mateusz Wiliński, główny analityk zespołu Niemcy, Państwo, Gospodarka, Bezpieczeństwo w Instytutu Zachodniego. Też mam nadzieję, że się słyszymy. Panie doktorze, pan doktor Mateusz Wiliński.
22: Słyszymy się.
0: Znakomicie.
22: Słyszymy się.
0: Sonda, czy w związku z sukcesem AfD mamy w Polsce powody do obaw? 81% głosujących dzisiaj naszych słuchaczy odpowiada, że tak. 19% twierdzi, że nie. Wiadomo, że Niemcy to jest nasz główny partner handlowy. Te związki gospodarcze obu

0: dla AfD aż takie ważne. Będzie raczej konfrontacyjny kurs, jeżeli AfD kiedykolwiek będzie rządzić w Berlinie, więc dlaczego nie? Dlaczego nie? Będą pewne problemy.
1: Pan doktor Mateusz Wiliński, panie doktorze, jeśli AfD utworzy rząd w Landzie, no to będzie miała wpływ na pracę Bundestagu. Przypomnijmy, że federację w Niemczech tworzy 16 landów. Każdy land ma własną konstytucję, własny parlament, sądownictwo. Rząd w Landzie kształtuje właściwie całkowicie edukację, buduje program nauczania. Policja jest podporządkowana również rządowi Landu, a premierzy, ministrowie Landów wchodzą w skład takiej rady związkowej, Bundesrat. Przez tę izbę rządy Landów no, mogą blokować ustawy przyjmowane przez Bundestag. Czyli te uprawnienia są bardzo, bardzo duże.
2: Tylko część ustaw, ale spójrzmy na Bundesrat w ten sposób, że jest to jednak gremium, w którym zasiada 69 osób. Saksonia-Anhalt ma 4 głosy. One są mniej więcej proporcjonalnie dzielone w zależności od wielkości kraju związkowego. I taka jest duża reprezentacja w Radzie Federalnej, czyli w Bundesracie. Oczywiście utworzenie rządu, jeżeli do takiego dojdzie, stworzy zupełnie nową jakość. Ona budzi obawy w Niemczech, pan redaktor pytał naszych słuchaczy o obawy w Polsce.
1: Tak.
2: W Niemczech obawy dotyczą między innymi współpracy służb krajowych, bo ta struktura, o której pan był uprzejmy powiedzieć, obejmuje również służby specjalne, wewnętrzne służby specjalne nazywane w Niemczech służbami ochrony konstytucji. Oprócz tego, że istnieje służba federalna, federalna służba wojskowa i istnieją jeszcze krajowe odpowiedniki takich służb federalnych. I to są właśnie w poszczególnych, albo w poszczególnych ministerstwach spraw wewnętrznych, albo funkcjonujące przy rządzie jako samodzielne urzędy, organizacje, które zajmują się między innymi zwalczaniem terroryzmu, zwalczaniem ekstremizmu politycznego. Można było usłyszeć głosy, że współpracując na linii Federacja Kraje Związkowe, taki kontrolowany przez AfD kontrwywiad, taka służba specjalna, będzie dysponowała dostępem do tajemnic, które mogą przenikać na przykład do ośrodków rosyjskich albo do ekstremistów prawicowych. To jest taka obawa, która się pojawia i rzeczywiście ten dostęp jest realny, no bo państwa kraje związkowe pomiędzy sobą i ze służbami federalnymi współpracują, żeby zwalczać wiele współczesnych zagrożeń. To jest przykład wpływu, ale też takiego realnego, politycznego czy administracyjnego. Ale też nie możemy zapomnieć o tym, że Saksonia-Anhalt rządzona przez, ewentualnie cały czas to podkreślmy, przez AfD to jest swoiste laboratorium. Bo to jest scena, na której mogą wystąpić politycy AfD i pokazać swoją skuteczność. Z jednej strony to szansa, z drugiej strony to zagrożenie. Mówiliśmy już o tym, że nie wszystkie postulaty prezentowane przez partię da się załatwić, da się zrealizować na poziomie kraju związkowego ze względu na to, że ustawodawstwo federalne reguluje to w inny sposób niż ten, którego życzyłaby sobie AfD, a tymczasem AfD nie ma siły, żeby te przepisy na poziomie federalnym zmieniać. Mhm. Ale czy owak będzie to, jeżeli doszłoby do przejęcia władzy, to będzie właśnie dla AfD szansa, żeby pokazać nie tylko społeczności Saksonii-Anhalt, ale i całemu społeczeństwu niemieckiemu, jeżeli się uda, no to siła partii również na poziomie federalnym, ale i w poszczególnych krajach związkowych wzrośnie. Jeżeli te rządy nie byłyby sukcesem, to oczywiście odwrotnie. Więc musimy patrzeć na to, co się w Saksonii-Anhalt dzieje, obserwować to pilnie. Pytanie, czy musimy się obawiać? Nie chciałbym tak zdecydowanie mówić, ale rozsądek nakazuje, żeby monitorować sytuację, choćby z tego względu, że w Saksonii-Anhalt żyje kilkanaście tysięcy Polaków. Saksonia-Anhalt jest dla nas ważnym partnerem gospodarczym, a my dla Saksonii-Anhalt jednym z najważniejszych.
1: Pan dr Mateusz Wiliński, Instytut Zachodni wcześniej, profesor Peter Oliver Löw, dyrektor niemieckiego Instytutu

0: Instytutu Spraw Polskich. Bardzo panom dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dobrego dnia.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
0: Prawie 2 minuty do godziny 13. To tyle, proszę państwa, na dziś. Jutro w południe obecność obowiązkowa.

0: troszeczkę przedłużyli, ale no, artystom się nie przerywa w takich momentach. Minuta po 13. Dzień dobry.
1: Radio 357.
0: I załoga wczesnopopołudniowa, Szymon Kuliś przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Kłaniamy się nisko. Tak jak pomyślałem sobie dziś, idąc tutaj do pracy, piękny wrzesień, piękny, upalny nawet można powiedzieć i suchy, i trochę tym wrześniem też się, mam nadzieję, zajmiemy. Pomyślałem sobie, że nie ma dobrego przysłowia o takim ładnym wrześniu. A może on nie wszystkim pasuje? Przygotujmy zatem może takie. Jeśli mają państwo na podoręczu, proszę pisać krystian.hanke@radio357.pl, a ja zadbam o muzykę.

Piękna, słoneczna płyta. Tak mi się utkwiła we wspomnieniach płyta zespołu Hootie and the Blowfish Cracked Rear View z 1994 roku. Choć czasami jest mniej wesoło, czasami jest bardziej smutno, to muzycznie gdzieś to słońce gra przez te 40 parę minut cały czas, a może nawet i więcej. Hootie and the Blowfish, słoneczny, upalny wrzesień, no taki nam się trafił wtorek. Państwo już tonują moje nastroje i mój entuzjazm, że właśnie. Wrzesień, plecień, co przeplata trochę zimy, trochę lata, bo entuzjazm zgaśnie już pojutrze, bo zdaje się, że jesień nadejdzie. A właśnie, idzie wrzesień, szykuj się na jesień, to z kolei przysłowie od pani Beaty. Taką sobie zabawę dziś wymyśliliśmy, o przysłowie dotyczące września nowe. Ja myślę sobie, że one nie muszą dotyczyć wyłącznie pogody i aktywności na dworze, mogą być bardziej przyziemne. Wrzesień, wrzesień, a my w lesie. Na przykład to dla poszukiwaczy kwater na Sylwestra, którzy jeszcze nie wiedzą dokąd, a w ogóle za chwilę im wszystko już pozajmują. O, to też może tak być. Proszę pisać krystian.hanke@radio357.pl. Przede wszystkim dziś słuchamy muzyki, a teraz posłuchamy piosenki dnia. Pani Natalia Grosiak, świetny głos, świetnie państwo i wszyscy my tu w Radio 357 Natalię znamy i lubimy. Kiedyś Micromusic, teraz solowo i to jest właściwie ostatnia piosenka o tobie. O kim? O tobie.

No nie wiem, jak mam to rozumieć, ale piosenka bardzo ładna. Natalia Grosiak, ostatnia piosenka o tobie, to jest nasza piosenka dnia. Jeszcze ją dziś przypomnimy, a myślę, że to nie pierwsze i nie ostatnie dni z tym utworem właśnie. 14,5 minuty po godzinie 13. Ktoś napisał, że wrzesień, a my w lesie, to także dla poszukiwaczy grzybów. O, jak najbardziej, zdecydowanie tak. Wrześniowe słońce też bywa gorące. Ktoś, to pan Marek z Torunia, dopisał i takie przysłowie. Przysłowie mają to do siebie, że one rymy z okolic Częstochowy bardzo lubią, więc tutaj wybaczmy sobie, oczywiście, jak najbardziej. No i proszę o kolejne, bo może jakieś nowe do kanonu przysłów wprowadzimy. A tymczasem przenieśmy się do Nowego Jorku. Tej kapeli już nie ma, nie występuje, ale płyty są i ja je bardzo lubię. Jeśli ktoś lubi taką alternatywną muzykę elektropopową, to grupa Yes I Air na pewno jest mu znana.

Tak nam się pięknie te słoneczne dźwięki poukładały dzisiaj. Być może to właśnie jeszcze w duszy gra. Wrzosami strojny, lecz do pracy znojny. To od pani Lilki z Poznania. Oho, tu zapachniało folklorem bardzo ładnie, bo i o język taki starodawny też trzeba dbać. Znojny, jakież to piękne słowo, tak rzadko dziś używane. Pan Łukasz napisał, to jeszcze wspomnienie z minionego weekendu, także pogodnego przecież, bo padało tylko w nocy, a piątkowa lista była w jakimś absolutnie przedziwnym anturażu gorącego wiatru o 22, kiedy było 23 stopnie temperatura. Mimo, że już dawno po zachodzie, to było coś niesamowitego. Pan Łukasz wspomina i dziękuję za spotkanie z Martą z Lofotów. No właśnie, suszona ryba zagryziona czekoladą również była genialna. Myśmy tam czynili rzeczy właściwie skandaliczne, właśnie degustując to w ten sposób. Ale powiem szczerze, że słodko-słone połączenie takiej suszonej ryby, to nie jest do końca taki smak jak normalna ryba ciepła. To są takie chrupki jakby trochę, prawda? Z tą czekoladą słodką. To połączenie naprawdę było zacne i proszę się nie wzdrygiwać od razu. Czy będziemy na Inside Seaside? Do zobaczenia. Z tym znakiem zapytania napisał pan Łukasz. No oczywiście, że tak. Inside Seaside już niebawem 13-14 listopada i znów będziemy szaleć pod sceną, tak jak na koncercie tych panów.

Oj, było skakane, było skakane. Buty podeptane, ale to nie szkodzi, nic nie szkodzi. Przysłowie o wrześniu, takim ładnym wrześniu, jaki dziś mamy za oknem, ale nie tylko takim. Od państwa dziś przyjmuje pani słuchaczka, pani Anna. Napisała i tutaj taka troszkę nawet dłuższa poezja. Idzie Grzesiek przez wrzesień, worek grzybów niesie. No tak, to też by pasowało, świadczyłoby o tym, że grzyby we wrześniu jak najbardziej. Pani Anna napisała, że jeszcze że prosi o ładne granie, takie wprost, do kopytek z mięsem i sosem grzybowym właśnie. Na kopytka to ja bym założył buty, takie do tańczenia, jak te.

Czy to zbrodnia? Zapytały śpiewające Maria the Scientist and the Kaluuchis. Kaluuchis to ta od Sunshine and Rain, przepięknej piosenki, którą też świetnie znamy w Radiu 357. To trochę też pasuje do tych państwa wrześniowych przysłów. Wrześniowego przysłowia dziś szukamy nowego. Wrzesień, miesiąc zondy zwierzeń. Oj, tu wchodzimy na tematy polityczne. No ale było pytanie, is it a crime? Może to pana skłoniło, panie Gregu? Greg z Krakowa do nas napisał. Płyną od państwa również tekstówki, bo to chyba najłatwiejsza forma. Wiem, że państwo polubili. Z Tilburga, z Augsburga, z tej drugiej miejscowości, a właściwie miasta w Niemczech, to nie tylko przysłowie, ale cały list, a w zasadzie cały wiersz, to chciałem powiedzieć od pana Marcina. Ja zacytuję tylko to, co mogłoby być przysłowiem. Wrzesień to miesiąc niezwykłej natury, jedną nogą w lesie, drugą wśród jesiennej chmury. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o kapele bardziej rockowe i tegoroczne odkrycia, to nikt lepiej się nie rozgościł w mym sercu niż oni.

Hotwired, grupa Silver Sun Pickups. Tak kończy się ich tegoroczna płyta Tenterhooks i to jest płyta, której mogę słuchać bez końca. Gdzieś wypełnia pustkę, bo Smashing Pumpkins, którzy no, poszli w którymś momencie własną drogą, albo inaczej. Billy Corgan troszeczkę w drugą stronę zaczął kombinować, choć potem oczywiście wrócił do korzeni, ale to już nie było to. Silver Sun Pickups. Zresztą też mają basistkę, też śpiewającą i to bardzo dobrze wszystko współgra. Polecam album Tenterhooks. To jest grupa Silver Sun Pickups z Los Angeles. Za 20 minut godzina 14. Jeśli chodzi o rockowe nagrania, to oczywiście zawsze zaznaczam, że Kasabian wracają w dobrym, może nawet wielkim stylu.

Takie nagrania też lubimy w Radio 357 Brook Comp. To już za nami, a przyszła reklamacja od pana słuchacza z Krakowa, że nie słyszał, że miało nie być o polityce w tych przysłowiach i pyta, czy z wymiarem sprawiedliwości będzie okej. Z początku nie zrozumiałem tego pytania, ale od razu słuchacz dosłał przysłowie: wrzesień, jesień na zegarze, czas do wiesień, czas do więzień przekręciarze. No nie wiem, czy idziemy w tę stronę, czy nie. Ja cenzury wprowadzać nie będę. 46,5 minuty temu minęła godzina 13. Zerknę do kalendarza muzycznego, bo dokładnie 3 lata temu ukazał się ten, bodaj debiutancki album pani Oliwii. No i w sprawie pytania, właściwie w sprawie, który utwór z tegoż właśnie albumu zagrać dziś na okoliczność urodzin, musiałem zasięgnąć języka u mojej córki. Padło na ten utwór. I met a

Tak, tak, tak. No oczywiście, zgadzam się. Oczywiście, zgadzam się. Olivia Rodrigo, płyta Guts, dziś ma urodziny. Zresztą kolejny krążek, właściwie piosenka z kolejnego krążka, również wykazała się światu 8 września. No to troszeczkę przypadkowo trafił nam się ten utwór w zestawie, ale myślę, że warto go sobie przypomnieć, zwłaszcza ci, którzy w latach 90. dorastali, słuchali muzyki. Ten utwór przyjmą z godnością na klatę.

O, do samego końca. Tam bardzo dobrze, bo właśnie perkusista na koniec się obudził i dograł swoje, a pani od śpiewu mówiła, żeby tak nie śpiewać gardłowo, bo potem będzie gardło chore i po co tak? Z przepony bardziej, z przepony. No ale to jeden z tych przykładów, kiedy ta rzecz wyszła, jest charakterystyczna i gdzieś tam się zapisała w historii muzyki rock'n'rollowej, że się tak wyrażę. Lata 90. Ugly Kid Joe, ta płyta też dziś ma swoje małe urodzinki. Kapela, no jak niektórzy powiedzą, jednej płyty. No może tak być. Za 5 minut godzina 14, tę pierwszą godzinę zakończy fantastyczna kooperacja muzyczna Meshel i Cat Power w utworze, za który brało się już wielu chyba, więc być może nie będzie on do odgadnięcia po pierwszej nutce, ale jak wejdą w refreny, to już wszystko będzie jasne. Proszę posłuchać, a ja tytułu nie powiem, a przy okazji też dość letnie rytmy trafiły nam się na koniec.

To, co najbardziej charakterystyczne z tego utworu, wygrał nam basista. Bas, gitara basowa. To właśnie ten fragmencik zdradził pewnie zagadkę, tajemnicę wielką. Cóż to za utwór? Don't You Want Me Baby. Kiedyś The Human League, a potem wielu artystów. 14 minęła.

troszkę skacząco zakończyliśmy tę pierwszą godzinę, delikatnie skacząco. No to teraz też będzie do skakania, ale w nieco szybszym, żwawszym tempie. Arcade Fire, Everything Now, na początek drugiej godziny, którą zrealizuje Szymon Kulisz, poprowadzi Krystian Hanke i mam nadzieję z Państwa udziałem. Proszę pisać krystian.hanke@radio357.pl. Tekstówki również są do Państwa dyspozycji. Dziś tak zaproponowałem nieśmiało, ale Państwu się spodobała zabawa. A takie przysłowie mi się ułożyło, to napisał pan Tadeusz z Poznania. Wrzesień przynosi zmianę pogody, nowe początki, stare przygody.

to jakby flet, prawda? Flyt, tak mi się wydaje. Arcade Fire. Mail od pani Gosi, stałej słuchaczki. Bardzo piękny i dziękuję za dobre słowo. Pani Gosia napisała, że czuje się z nami jak z domem rodzinnym. Ile by tam nie było jej, to jak wchodzi, to czuje się jak u siebie, a w zasadzie u siebie, a nie jak. To też robi różnicę i no właśnie, a czasami są jakieś takie przerwy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tekstówki i maile są do państwa dyspozycji. Przysłowia wrześniowe. Dzisiaj tworzymy jakieś nowe, może bardziej aktualne. Czasy się zmieniają i przysłowia powinny się do nich również dostosowywać. Jeśli tam pojawi się termin informatyczny, to też absolutnie jest jak najbardziej w prawie. Nie wzbraniajmy się przed takimi rzeczami. Może i komputery mają swoje wrześniowe problemy. To zostawiam już państwu. 7 minut po godzinie 14. W tej godzinie będzie i kącik Perłowa Łódź i będzie także płyta tygodnia. Bardzo się cieszę, bo zespół Interpol troszkę się ociągał, a teraz mamy nowe nagrania, których będziemy mogli słuchać. Ale zanim. To nagranie znalazło się w genialnym filmie, o którym już mówiłem i zachwyty swesłałem do państwa w tatowaniu. Sunny Dancer i między innymi z fantastycznej ścieżki dźwiękowej wysłupłałem dla państwa ten utwór wcale nie taki popularny, choć grupa AAAS jest dość znaną. Hysteric, tak jest tytuł.

This Picture. Płyta Sleeping with Ghosts grupy Placebo. To był rok, muszę sobie jeszcze przypomnieć, 2003. A propos zdjęć, no właśnie, piękne te wychodzą zazwyczaj jesienią w górach zwłaszcza. My o tych górach będziemy Państwu jeszcze przypominać. To nie jest tak, że festiwal się zakończył i już w ogóle nas nie ma tam. Nie, nie, nie. Góry jak najbardziej. Jeśli mają Państwo ochotę na taki, no powiedzmy sobie, modny szyk, żeby zadać szyku na przykład na szlaku. Mamy dla Państwa piękne kominy w sklepie Radia 357, pomarańczowe. Także można powiedzieć również, że widać jegomościa z daleka od razu. Po kominie go poznacie. O, niech to będzie też takie hasło. Pomarańczowy, piękny komin, a u plecaka wiszący gdzieś kubeczek srebrny z karabinczykiem, więc można przypiąć, żeby napić się wody, bo o piciu wody trzeba pamiętać na szlakach. Taka moja propozycja. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę zajrzeć do radiowego sklepu i nabyć takowe gadżety można na jesień w sam raz. A my dopłynęliśmy do kącika Perłowa Łódź. I dziś powracamy na ten jeden legendarny, fantastyczny koncert Unplugged w studiu MTV. Koncert, który różnie wspominają sami muzycy, bo Mike McCready nie był zachwycony. Zdaje się, że poimprezował dzień wcześniej, ale jak wiemy, fani zespołu Pearl Jam i zresztą muzyczny świat był zachwycony tym właśnie występem, który na antenę MTV trafił w wersji półgodzinnej, okrojonej. I dopiero potem dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę nie zaczynał się od znakomicie zagranego State of Love and Trust, tylko od utworu Oceans, który to potem trafił na wersję DVD. Cały koncert, cały występ trwał 50 minut. No i są to nagrania zarejestrowane, dopiero ujawnione potem. No to sięgnijmy po ten nie zagrany w programie MTV Unplugged utwór Oceans, który otwierał występ zespołu Pearl Jam na koncercie bez prądu.

Bo różne były sposoby odgrywania takich koncertów w Esperanto. Niektórzy lubili łagodnie zacząć, żeby się rozkręcić, a dopiero potem wejść w takie mocniejsze uderzenie, a niektórzy zaczynali od mocnego uderzenia. Różnie to wyglądało, ale te pierwsze koncerty Unplugged MTV rzeczywiście były fantastyczne, kiedy muzycy używali zupełnie dziwnych instrumentów, albo nawet nie instrumentów, czegoś, co imitowało instrumenty, i te koncerty, jak choćby koncert zespołu The Cure, bardzo dobrze pamiętamy. Oceans, grupa Pearl Jam. Pamiętam recenzję utworu Oceans w recenzji całej płyty Ten, oczywiście pełnej zachwytów. To był debiut, to było coś zupełnie nowego w miesięczniku Tylko Rock. Przy utworze Oceans autor recenzji napisał w punkt oczywiście tylko jedno zdanie: nie słuchaj w wannie, bo się utopisz.

Ja bym chciał zobaczyć ręce tego perkusisty, bicki i mięśnie w ogóle. No przecież tak łoić i tak szybciutko to wszystko i równiutko zagrać, to naprawdę wielka sztuka. Bridget Calls Me Baby, to już za nami. Uwaga, uwaga, jeśli mają państwo w pobliżu gdzieś jakieś dzieciaki, to proszę dać im podwieczorek i na razie odsunąć od radia, bo będzie piosenka brzydka. Brzydka, ale mam nadzieję, że spowoduje uśmiech na twarzy super ekipy, która wraca z Bieszczadów, no i dopadła ją jesienna smuta, czemu się oczywiście nie dziwię, no jak się wyjeżdża z Bieszczadów, to taka smuta zawsze dopada, gdzieś tam w okolicach Komańczy już mniej więcej. Bardzo prosimy o jakąś wesołą piosenkę i będzie można sobie pośpiewać. Sięgam po płytę zatytułowaną Blue is the Color, no bo przecież Stelka po nią nie sięgnie, jeśli taki tytuł ma również hymn kibiców Chelsea, ha, ha, ha. Ale to grupa Beautiful South, po której nikt się chyba nie spodziewał takich numerów. No to właściwie otwiera ten numer, tę płytę, ten album właśnie. No dobra, to umówimy się, że jakby pani dyrektor pytała, to nas tu w ogóle nie było.

No tak to się wszystko poukładało nam, że 24 minuty przed godziną 15 sięgamy po płytę tygodnia. W tym tygodniu miło mi Państwu przypomnieć, że słuchamy nowego krążka zespołu Interpol. Zespół, który występował w Polsce i to były bardzo dobre koncerty, przypomina się z nagraniami, które zarejestrowali w studiu na Manhattanie, w których dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Album, który zawiera 12 utworów, trwa 53 minuty. I co można jeszcze o nim powiedzieć, zanim muzyka zabrzmi w Państwa uszach? No to, że ma fantastyczny tytuł. Ja sobie od razu wyobrażam taką ekipę, która mówi: to lustro to waży chyba tonę. Znaczy nie stonę, tylko tonę. I tak mniej więcej to można byłoby przetłumaczyć. This Mirror Weighs a Ton, i ten utwór rozpoczyna również, tytułowy utwór rozpoczyna ten krążek. Od niego także dziś zaczniemy, albo nie zaczniemy, bo wczoraj już zaczęliśmy słuchanie tejże płyty właśnie. Będzie niespodziewanie, będzie może nieco mrocznie, smutno, powoli. Może nie tak, jak zwykle przyzwyczaili nas do tego, ale na pewno intrygująco. Proszę posłuchać Interpol. To jest nasza płyta tygodnia w popołudniowym paśmie Radia 357.

Już słyszę, jak w niejednym domu zabrzmiał głos. Przecież to idealny utwór na zakończenie płyty. A oni tym otwierają swój nowy album. The Mirror Weighs a Ton, zespół Interpol. Bardzo intrygująco się więc zaczyna. Proszę posłuchać. Będziemy Państwu po kawałku prezentować tę właśnie płytę w popołudniowym paśmie Radia 357. Myślę, że rozbudzimy Państwa ciekawość. To grupa Interpol, a my jeszcze pozostaniemy w Nowym Jorku.

0: Fletcher, Fletcher Passenger. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy podróżują właśnie komunikacją miejską i z odwagą słuchają Radia 357 w słuchawkach na przykład. Teraz proszę się uśmiechnąć do nas, bo my uśmiechamy się do was. Ale teraz historia, której się nie spodziewałem, bo pan Marek napisał, gdzie słucha Radia 357. Nie jest to bynajmniej autobus, chociaż może w drodze powrotnej z ten autobus był grany. No ale na takich wysokościach to nam się podoba. Machu Picchu. Tam też słychać Radio 357. Panie Marku, pozdrawiam również bardzo serdecznie. Proszę na siebie uważać. Tam tajemnice Machu Picchu niech zostają w Machu Picchu. Ale cieszę się, że się pan odezwał. Pozdrawiamy z Peru, czyli jest was więcej. Ekipa 357 jest wszędzie. Czy ja to przebiję? Czy ja to przebiję? No oczywiście, że przebiję.
1: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.
0: Tak, i na naszej stronie i w naszej aplikacji również konkursy Radia 357. Proszę tam koniecznie zajrzeć, bo zestaw kosmetyków pielęgnujących. Ja tu nie jestem ekspertem, więc nie będę się wymądrzał, ale na pewno jest to atrakcyjne, bo ładnie wygląda, a co dopiero na twarzy, na skórze. To wszystko można wygrać, odpowiadając na ważne pytanie, pytanie konkursowe. Co jest twoją tajną bronią, kiedy chcesz zrobić wrażenie? Co jest twoją tajną bronią, kiedy chcesz zrobić wrażenie? I jak rozumiem, mogą tu się pojawić jakieś tipy kosmetyczne z modelingu na przykład, ale może niekoniecznie. Proszę się wykazać kreatywnością, bo kosmetyki czekają. Te wszystkie cuda, cudeńka, tu kremum, serum, pomadum i tak dalej, i tak dalej. Proszę koniecznie dać się wciągnąć w tę zabawę. My z przyjemnością nagrody rozdamy. Wielkie wrażenie. Co zrobić, żeby wywołać? Takie jest pytanie. Gaba Kulka wielkie wrażenie wywołała swoją debiutancką płytą, a potem nagrała płytę na przykład The Escapist, która to dziś, no właśnie, ma swoje też urodziny, bo także w metryce ma 8 września. I tak się składa, że tutaj także jest wielkie wrażenie.

Alien Lovecat prawie. Na zakończenie drugiej godziny audycji mam grać, którą zrealizował i realizować będzie w dalszym ciągu Szymon Kuliś. Ja nazywam się Krystian Hanke i bardzo mi miło być z Państwem. Także do godziny 16 od razu powiem, że te odpowiedzi dotyczące wielkiego wrażenia proszę wpisywać w okienko konkursy.radio357.pl konkursy.radio357.pl. Tam Państwo znajdą stosowny konkurs i po opisie na dole jest okienko i tam proszę to wpisać. Ja już wiem, co Państwo mają w zanadrzu i czym chcą zrobić dobre, wielkie wrażenie, więc nie będę tego cytował, bo można to po prostu tam wpisać i oddać pod rozwagę szacownemu jury. Natomiast powiem tylko jedno, pani Sylwio, no to, co pani napisała. Najlepsze i najpiękniejsze wrażenie robi tarta z jabłkami. Zostaje ze mną przez najbliższą godzinę, a ja już troszkę głodny jestem. No ale nic. To tarta z jabłkami, mam nadzieję, znajdzie się po południu. Niech tak będzie. 16 za godzinę, czyli minęła 15.

0: Mam grać?
1: A jeśli pokiwali państwo teraz twierdząco głową, to ja będę jeszcze przez godzinę. I teraz utwór, który sprawi, że nikt nie usiądzie i nie będzie siedział spokojnie.

Ja się cieszę, że muzyka popowa ma takie oblicza również. Okej, Lu, która zaczarowała publiczność w festiwalu OFF w Katowicach w tym roku. Formacja, która wystąpi teraz, również miała w planach przyjazd do Polski, ale coś państwo nie dają znać. Czy ktoś był? Ktoś widział? Słyszał? Zachwycił się? Niedawno wydali, no właśnie, reedycję swojego ubiegłorocznego albumu The Clearing z wersjami z strony B, jeśli tak można jeszcze powiedzieć. No ale wiadomo, o co chodzi. Płyta The Clearing uzupełniona o B-sides właśnie zespołów Wolf Alice cieszy uszy. No to sięgnijmy po ten oryginał, bo tam pod numerem drugim znalazł się ten utwór.

Ja mam od Państwa sygnał, że słuchane było dzisiaj także na Sardynii, a teraz już na ziemi polskiej w domku. To informacja od Pani Agnieszki, pozdrawiamy serdecznie. No tak, ten kto może sobie pozwolić na urlop we wrześniu pewnie szczęśliwszym jest. A propos tego, bo dziś wymyślamy nowe przysłowia, tu było takie przysłowie, które no, idealnie pasuje dla tych, którzy już wykończyli swój urlop z końcem sierpnia i niestety mogą teraz patrzeć z zazdrością. To było? Gdzie to było? Wrzesień... Dobrze, wiem. Wrześniowe upały na nic się zdały. No i to takie, jak mówią klasyk, letkie niedomówienie. Patrzę na zestaw dzisiejszych utworów i pierwszy raz chyba zdarzyło się w historii wtorkowego mam grać takie coś, taka sytuacja, że mamy więcej wokalistek niż wokalistów. No to ciekawa historia. A wśród tych damskich głosów, no to będzie niespodzianka. No ale skoro wspominaliśmy dzisiaj telewizję MTV, to nie wypada wspomnieć niemieckiej telewizji Viva, bo to były czasy, kiedy piosenki się także oglądało.

Tak jest, tak jest. Niestety, panie Mariuszu, to muszę odpowiedzieć od razu. Pan Mariusz zasygnalizował, że jest być może taka sytuacja, że gdzieś tam mu hasam po głowie, bo o utworze zespołu Guano Apes pomyślał sobie no, chwilę wcześniej, czy po prostu dzisiaj. To już druga taka sytuacja. Pierwsze połączenie było z słuchaczem z Krakowa, stałym słuchaczem, kierowcą taksówki. To jest po prostu jedno wielkie połączenie, tak można powiedzieć. Albo jak dodałby ktoś inny, nie ma przypadków, są znaki. Pozdrawiamy Dublin, panie Mariuszu. Cieszę się, że także tam nas słychać. A za nami nie tylko Guano Apes, ale także Briston Maroney, który niedawno wziął na warsztat swój jeden z przebojów i nagrał go jeszcze raz z formacją Flip Turn. I brzmi to tak, choć utwór jest o czerwcu, to proszę nie dać się zwieść, bo za oknem trochę czerwcowo jest teoretycznie. Ale my dziś przysłowiami o wrześniu zajmujemy się. Jeśli państwo jeszcze chcą dodać swoje przysłowia, nowe przysłowia, twórcze, kreatywnie wymyślone, no to proszę pisać christian.hanke@radio357.pl. A June brzmi tak.

Flip Turn i Brixton Maroney. June na tej epce zatytułowanej, żeby było trudniej, July, znalazł się jeszcze jeden utwór zatytułowany August. No taki miszmasz trochę kalendarzowy. Ale ja patrzę dziś w kalendarz muzyczny i wcale do śmiechu mi nie jest. To już 5 lat, kiedy Bartka z nami nie ma.

Yukimi i Little Dragon. Można powiedzieć, kiedyś jedna całość, teraz już tak przedstawiamy. Przeglądam sobie maile od Państwa. Nie tylko w jednym domu widzę, te grzybki dziś na obiad się pichcą. Dobrze, dobrze. Tutaj kurki też widzę. Dziękuję bardzo. Aha, no ktoś powiedział, po co słuchać w słuchawkach? To po tym apelu, by jeśli ktoś słucha w słuchawkach w autobusie, tramwaju, metrze, pociągu, kolejce naziemnej, podziemnej, to żeby się uśmiechnął, po co słuchać? Można słuchać na cały autobus. No nie wiem, to trochę ryzykowne jednak. Uszanujmy też prywatność innych, natomiast oczywiście czytam dalej. Swoją drogą, gdy jeszcze do niedawna pracowałem w szpitalu, napisał słuchacz, który jest pielęgniarzem, to moja sala nadzoru razem ze mną słuchała audycji i pacjenci bardzo to lubili. No, co mieli mówić, nie? Natomiast, czy mamy moc uzdrawiającą? No tak daleko bym nie szedł, ale bardzo dziękuję za ten mail. To od pana Krzyśka z Wejherowa. Na północy, to wiem. 22 minuty pozostały do godziny 16, po 16, po południówka. Proszę także zostać z nami. A my ciągle dla państwa gramy i jest jeszcze jedna płyta, która też w metryczce ma wpisaną dzisiejszą datę, to znaczy tylko część, 8 września, ale to było dawno, dawno temu.

No to Kaśka dała nam do wiwatu, a w zasadzie do walca. Taki sobie walczek, 19 minut przed godziną 16. Bam, bam, bam. Nie bam, tylko bom, bombaj. Bicycle Club. Moje zachwyty nad rowerami w poniedziałkowym tatowaniu odbiły się szerokim echem w mailach także od Państwa. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy tych, którzy na rowerach przemierzają teraz na przykład Podhale. Trasa Podhale rowerowa. Muszę się jej przyjrzeć, ale podobno pogodowo Podhale we wrześniu w tym roku daje radę.

Tak, już będę się pilnował. Pamiętam, Szwecja, nie Norwegia, Szwecja, Lekkeli, Szwecja, a ta Norwegia po festiwalu górskim i Lofoty chodzą mi po głowie. Może dlatego będę się bardziej pilnował. Lekkeli to za nami, 12 minut po godzinie, pozostało do godziny 16, nie po godzinie. Powiedziałem, że dzisiaj mocna ekipa śpiewających pań, bardzo mocna, ale też bardzo ciekawe nowe propozycje wokalistek, których nie znałem, a które udało mi się całkiem niedawno usłyszeć po raz pierwszy. To jest bardzo dobry i świetny radiowy numer, moim zdaniem, Inside. Pani nazywa się Alex Amor i tak to brzmi.

Prosi. A wygrywa dzisiaj pan Piotr, który na północy Szkocji, Wyspy Hebrydy. Pisze, że u nich 13 stopni i wieczna mrzawka. To tak trochę a propos tego upalnego września, o którym dziś mówiliśmy. Dodaje, moje ulubione szkockie powiedzonko. Uwielbiam lato. To mój ulubiony dzień roku.

0: 8 dzień września, minęła godzina 16. Pora na serwis informacyjny, który przygotowała Monika Mędroch-Karbowska.
1: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Aktywista jest już w rodzinnym Grodnie, gdzie zgodnie z planem ma spędzić tydzień. Swój powrót na Białoruś zapowiedział już wiosną tego roku, tuż po uwolnieniu z białoruskiego łagru. A tak na obawy przed ponownym więzieniem odpowiadał w maju podczas wizyty w parlamencie.
2: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie.
1: Andrzej Poczobut spędził 5 lat w białoruskim łagrze, gdzie trafił skazany w politycznym procesie. Doprowadzimy tę sprawę do końca i nie pozwolimy na żadne kompromisy. Tak premier Donald Tusk odniósł się do kwestii rynku kryptowalut i dodał, że w Pałacu Prezydenckim widać panikę.
3: Chcę powiedzieć, że machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
1: Do Sejmu po raz drugi trafił prezydencki projekt dotyczący kryptowalut.
4: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować.
1: Mówi szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Bogucki zapewnia, że Karol Nawrocki popiera uregulowanie rynku kryptowalut w Polsce.
4: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
1: Poprzednia propozycja prezydenta zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe, a to zdaniem resortu finansów było rozwadnianiem ochrony klientów rynku kryptowalut. Tymczasem w Polskim Komitecie Olimpijskim trwa posiedzenie prezydium zarządu. Jest to pierwsze spotkanie władz od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium zarządu ma ustalić termin posiedzenia całego zarządu, który zgodnie ze statutem może formalnie odwołać szefa PKOL-u. A to może nastąpić jeszcze w tym tygodniu. O odwołanie Piesiewicza z funkcji prezesa apeluje minister sportu Jakub Rutnicki. Jak wynika z najnowszego międzynarodowego badania PISA, polscy 15-latkowie znajdują się w europejskiej czołówce pod względem edukacji. Udział w badaniu wzięli uczniowie z 91 krajów i regionów, a przebadano w nim trzy obszary: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu i rozumowanie w naukach przyrodniczych. Polscy nastolatkowie najlepiej wypadli w tym ostatnim obszarze. W tej dziedzinie wyprzedzili nas tylko uczniowie z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii.
5: To, co warto zaznaczyć, to że wszystkie pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu PISA 2025 są od Polski znacząco istotnie słabsze. Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
1: Mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Mniej kolorowo jest już niestety w kwestii czytania ze zrozumieniem. Słabo z tym zadaniem radzi sobie aż 24% uczniów. W szkołach branżowych pierwszego stopnia dotyczy to nawet 70%. Polscy uczniowie mają również problem z wytrwałością. Nie kończą rozpoczętych prac, szybko się zniechęcają i poddają. Wyniki badania są dostępne na stronie PISA i beedu.pl.
0: Tomasz Gorazdowski i wiadomości sportowe.
6: Od godziny 15 w Warszawie trwa zebranie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego prezesa. Ustalony ma zostać. To sformułowanie kluczowe. To znaczy, że taki termin nie musi być ogłoszony. Trzymamy rękę na pulsie. Kamil Majchrzak, Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik zagrają 19 i 20 września w meczu Pucharu Davisa Polska-Australia. Tyle, że w zasadzie powinienem powiedzieć Australia-Polska, bo mecz odbędzie się na Pat Rafter Arena w Brisbane. Kawał drogi na mecz mają. Polacy do rywalizacji w grupie światowej pierwszej przystąpią po raz trzeci z rzędu. Nasi dwa razy przegrali, może zatem do trzech razy. Nasi tenisiści stają jednak przed sporym wyzwaniem, bo zmierzą się na wyjeździe z 28-krotnymi zwycięzcami Pucharu Davisa, którzy, dodajmy jednak, obecnie najlepszych notowań nie mają. Jordi Sanchez został piłkarzem Pogoni Szczecin. Klub wykupił lidera strzelców ekstraklasy z Wisły Kraków dzięki klauzuli znajdującej się w kontrakcie. Piłkarz zapłacił 250 tysięcy euro, potem ci z Pogoni mu oddali, dopłacili i transakcja została zawarta. Sanchez miał znakomity początek sezonu. W 7 meczach zdobył 6 bramek i miał asystę. Są jednak tacy, którzy strzelają znacznie więcej goli.
7: Cross looking for Cristiano on his right. Cristiano! The drought is over. Cristiano Ronaldo, 324 goals for Real Madrid. He's the all-time leading goal scorer in the club's history.
6: Cristiano Ronaldo może być pierwszym piłkarzem w historii, który strzeli 1000 goli w oficjalnie rozegranych meczach przez całą karierę. Portugalczyk jest coraz bliżej przekroczenia tej bariery. Strzelając przez 20 lat w barwach Manchester United, Realu Madryt, Juventusu, kadry Portugalii i saudyjskiego Al Nassr, zbliżył się do tej granicy bardzo. Ma łącznie 978 goli we wszystkich rozgrywkach. To 146 trafień w kadrze Portugalii, 6 w kadrach młodzieżowych, 5 w Sportingu, 145 dla Manchester United, 450 dla Realu, 101 strzelonych w Juventusie i 125 w Al Nassr. Ze sportem wracam o 17.30.
0: A teraz trochę więcej o pogodzie. Większość z nas może podziwiać na niebie chmury. Na Pomorzu Zachodnim z tych chmur może popadać, ale tylko przelotnie. Temperatura od 22 do 23 stopni Celsjusza na północy kraju. W centrum 27 stopni. Najcieplej na południu i południowym zachodzie, tutaj do 30 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porwisty nad morzem i w górach. Im wyżej, tym bardziej porwisty. Na szczytach Sudetów nawet do 80 kilometrów na godzinę.
8: Radio 357.
0: Czy to ostatnie takie ciepłe dni w tym roku? Takie w okolicach 30 stopni? Tego Państwu nie powiem. Przekonamy się, bo różne rzeczy mogą się dziać w Polsce ostatnio w październiku czy w listopadzie. Natomiast dzisiejsze popołudnie będzie ciepłe, jutrzejszy dzień również. No i będzie nam bardzo miło, jeśli to popołudnie spędzą Państwo z nami. Z nami, czyli Krzysztofem Tubilewiczem, który przygotował tę audycję i czuwa. Realizuje ją Szymon Kuliś. Przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. A już za chwilę w studiu pojawi się Michał Trantał ze swoim raportem 357 o alertach RCB. I towarzyszy nam jeszcze, tak, to Freddie Mercury i Queen.

0: królewskie powitanie. Już niedługo 12 minut po godzinie 16.
1: To jest raport 357.
0: Ukraińska stolica znów była celem ataku rosyjskich rakiet i dronów. W nocy w mieście ogłaszano alarmy powietrzne. Słychać było eksplozje. Co najmniej 3 osoby zginęły, 19 jest rannych. W Polsce znów rozesłano alerty RCB. Pojawiają się pytania o ich skuteczność. W studiu jest Michał Trantał.
2: Tak, ale zacznijmy od Ukrainy. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 2 rakiety balistyczne, 31 pocisków manewrujących, 142 drony. Rozmawiałem dziś z Anną Ponomariową z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie.
3: Przez niemal 5 godzin mieszkańcy całej stolicy słyszeli eksplozje. Uszkodzono ponad 50 obiektów na terenie miasta, wśród nich budynki mieszkalne, szkołę, placówkę medyczną, sklepy, magazyny oraz zakład produkujący żywność.
2: Dron uderzył w siedzibę stacji telewizyjnej. Stało się to podczas nadawania. Budynek jest częściowo zniszczony. Rosjanie zaatakowali pociąg relacji Kijów-Sumy. W ataku nikt nie zginął. Ewakuowano 90 osób.
3: Na razie sytuacja w Kijowie jest stabilna, jednak działania ratunkowe i prace związane z usuwaniem skutków ataku nadal trwają. Ostateczna skala zniszczeń jest wciąż ustalana.
2: Żaden z rosyjskich pocisków ani dronów nie przekroczył polskiej przestrzeni powietrznej, ale wojskowi uruchomili systemy obrony przeciwpowietrznej. Na niebie pojawiły się myśliwce, zamknięto lotnisko w Lublinie.
4: Dzisiejsza noc to kolejny przykład, można powiedzieć, 24-godzinnej, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku dyżurów całego systemu obrony powietrznej.
2: Mówił w Polsat News podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB.
5: Uwaga, uwaga, uwaga. Trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Zachowaj czujność, śledź komunikaty, reaguj na syreny alarmowe.
2: Cytuję jego treść nasz lubelski korespondent Piotr Olejarz.
5: Ja osobiście otrzymałem taką wiadomość o 4:30. Jakieś pół godziny później ten alert RCB został odwołany. Przyszedł SMS o treści: uwaga, uwaga, uwaga, zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP.
2: Tuż przed 6:30 przyszła kolejna wiadomość z kolejnym alertem, odwołanym 30 minut później. Godziny są niezwykle ważne, bo mieszkańcy dwóch województw nie otrzymali wiadomości w tym samym czasie. Podpułkownik Jacek Goryszewski.
4: Dowództwo operacyjne nie jest odpowiedzialne za alarmowanie ludności. My informujemy. Informujemy o tym, że nasze lotnictwo zostało poderwane, bądź też zakończyło swoją działalność.
2: O wysyłce SMS-ów decyduje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O godzinie dostarczenia operatorzy komórkowi. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej w Polsat News.
6: To jest też kwestia przepustowości sieci po stronie operatorów komórkowych. Tak jest na całym świecie. Dlatego w ciągu kolejnych miesięcy będzie uruchomiona usługa Broadcast, czyli to jest to natychmiastowe powiadamianie właśnie przez operatorów, już nie SMS-em, tylko specjalną informacją po to, żeby telefon włączył się, że tak powiem, niezależnie od powiadomień. Natomiast to wymaga czasu po stronie operatorów. Dzisiaj ten dialog jest prowadzony między MSWiA a operatorami. Operatorzy mówią, że to mniej więcej rok trwa uruchomienie takiej funkcji.
2: Wcześniej ma powstać specjalna aplikacja,
6: która będzie dla wszystkich możliwa do ściągnięcia, gdzie będą online wszystkie ostrzeżenia, które są wysyłane też SMS-ami.
2: Rząd zapowiada, że ta aplikacja będzie do ściągnięcia już za kilka tygodni.
0: Poczekamy, ściągniemy, sprawdzimy. Tymczasem to pytanie o skuteczność alertów RCB to również pytanie do Państwa. Proszę pisać, proszę nagrywać głosówki. Bardzo dziękuję. Kolejny raport 357 już jutro. Michał Trantał.
2: Do usłyszenia.

0: Flowers in the Window, Travis. To drugi utwór dzisiaj w popołudniówce. Już miałam mówić, że to na początek. No, można stwierdzić, że to jeszcze jest początek. A co dzisiaj u nas? No, przygotowaliśmy dla Państwa na pewno informację, która moje horyzonty poszerzyła, bo ja wiedziałam, że jeśli chodzi o taśmę klejącą srebrną, można ją wykorzystać do naprawdę wielu rzeczy i ona może uratować sytuację, no, w wielu różnych przypadkach. No, ale jeśli chodzi o takie jej wykorzystanie, to nie podejrzewałam.
1: Pasażer został przyklejony do fotela srebrną taśmą. To wydarzyło się podczas lotu na pokładzie samolotu American Airlines.
0: O tym i innych zastosowaniach srebrnej taśmy klejącej jeszcze dzisiaj u nas na antenie Państwo usłyszycie. Natomiast już za chwilę porozmawiamy o temacie, który dotyczy nas wszystkich i to jest temat, który dotyczy też, jest bardzo wielowątkowy, a mianowicie chodzi o starzenie się społeczeństwa. No i starzenie się społeczeństwa również przekłada się na to, że jest coraz mniej dzieci, które mogą iść do szkół. I tutaj pojawia się pytanie również do Państwa, które jest pytaniem, które znajdziecie Państwo w naszej sondzie w aplikacji. Chodzi o zamykanie szkół ze względu na to, że uczniów uczęszczających jest mało. Pytanie brzmi, czy obawiam się zamknięcia, likwidacji szkół z powodu demografii. To jest pytanie do Państwa. Mogą Państwo dzwonić 510-357-357, pisać popołudniówka@radio357.pl. Oczywiście głosówki, tekstówki również są do Państwa dyspozycji, a my już za chwilę na ten temat porozmawiamy z naszym gościem, Andrzejem Andrysiakiem, dziennikarzem lokalnym. Tymczasem zapraszam na piosenkę dnia. Natalia Grosiak, ostatnia piosenka o tobie.

0: Ostatnia piosenka o tobie, Natalii Grosiak, a państwo już do nas dzwonią i nagrywają głosówki na temat alertów RCB.
1: Skuteczność alertów ostrzegających Polaków przed jakimkolwiek zagrożeniem, czy nawet burzami jest przedziwna, bo dlaczego ja jako mieszkanka Katowic dostaję alert o burzy w Katowicach, będąc na wakacjach na Pomorzu? Absurd.
2: W radiu mówią, reaguj na sygnały czy na syreny. Ja nie wiem, jak mam reagować, nie wiem, co mam zrobić, jak usłyszę sygnał syreny. W moim rejonie, tam gdzie mieszkam, nie ma żadnych schronów, po prostu nie wiem. Prosto powiedzieć, reaguj, ale jak mamy to robić? Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję za te głosy, a teraz przechodzimy do kolejnego tematu.
3: Popołudniówka 357.
0: Którym jest zamykanie szkół w gminie Kleczew. Przeprowadzono audyt. Wnioski: można zamknąć 2, a nawet 3 szkoły działające na terenie gminy. Jest ich w sumie 5. W najmniejszych uczy się kilkadziesiąt osób. O tym, czy szkoły dalej będą funkcjonować, czy nie, zadecydują mieszkańcy. Tak ogłosił burmistrz Mariusz Musiałowski. A my porozmawiamy o szerszym problemie, o starzeniu się społeczeństwa, które no właśnie wpływa na to, że coraz mniej uczniów do szkół uczęszcza. Te klasy są coraz mniejsze. Porozmawiamy z Andrzejem Andrysiakiem, dziennikarzem Gazety Radomszczańskiej i prezesem Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Pan już od dawna zwracał uwagę na to, że takim tematem, który rzadko jest poruszany na szczeblu krajowym, jest właśnie starzenie się społeczeństwa. Natomiast często się o tym mówi na szczeblu lokalnym, bo tam już efekty widać. No i to jest jeden z tych efektów. Uczniów jest coraz mniej. Nawet potrafią pojawić się klasy, w których jest dwoje uczniów. Dlaczego ta liczba spada?
4: Liczba spada, bo się dzieci nie rodzą, ani się nie urodziły 20, ani 15 lat temu. Ten trend jest, wydaje się, że nieodwracalny, bo nie ma już w Polsce i generalnie w Europie takiej liczby kobiet, która byłaby w stanie urodzić dzieci, żeby wskaźnik dzietności przekroczył 2, czyli żeby zapewnił nam chociaż utrzymanie takiego stanu demograficznego, jaki mamy obecnie. I to jest trend, na który demografowie zwracają uwagę. On jest oczywisty i to jest coś, co z czym zderzają się małe miejscowości już od jakiegoś czasu. I to wszystko widać w liczbach. W tej dyskusji na poziomie ogólnopolskim nie ma. Ja się zresztą dziwię, dlaczego, bo to wydaje mi się, że jest największe strategiczne wyzwanie dla Polski w ogóle, to, co się będzie działo z naszą demografią, bo ona determinuje wszystko. A w małych miejscowościach determinuje naprawdę wszystko, bo chociażby te szkoły, o których pani wspominała, zwykle się ten kontekst pojawia w przypadku małych szkół, jakichś tam wiejskich, właśnie do których w klasach jest 1, 2, 3 osoby. Ale ten problem jest o niebo szerszy, bowiem jeżeli spojrzymy na 50-tysięczniki tak zwane, czyli miasta, które mają około 50 tysięcy mieszkańców, to one mają zwykle sieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych, co najmniej jeszcze z lat 90., gdy rodziło się 70-40, zależy od miasta, procent więcej dzieci. I teraz jest taka sytuacja, ja to sprawdziłem u siebie w mieście, czyli policzyłem pojemność roczników w szkołach ponadpodstawowych 20 lat temu i teraz. Na przykład w liceach rocznik skurczył się o 40%. Tych dzieci nie ma. I aż siatka szkół jest dokładnie taka sama. I to jest wyzwanie, przed którym te lokalne społeczności stoją w tej chwili.
0: 40% to jest bardzo, bardzo dużo. Może nie powinnam zadać tego pytania, dlaczego ta liczba spada, bo może bardziej precyzyjne tutaj pytanie powinno się pojawić. Dlaczego właśnie w małych miejscowościach ta liczba spada? Możemy tutaj mówić, domyślam się też o tym, że chodzi również o to, że ludzie się przeprowadzają do większych miast. I że pierwsze szkoły, które dotknie ten problem, są właśnie na poziomie lokalnym małych miejscowości.
4: Tak, to jest prawda. Ludzie się przeprowadzają, ale pamiętajmy o tym, że zawsze się przeprowadzali. Ten trend przeprowadzek ze wsi do miejscowości małych, a potem z małych do większych, to jest trend, normalny trend cywilizacyjny, tylko wcześniej wsie stanowiły jakby taki rezerwuar demograficzny dla miast, bo tam zawsze były bardzo duże wskaźniki demograficzne. My, jak dyskutujemy w ogóle o demografii, to zwykle właśnie zwracamy uwagę na na wyjazdy, na to, że jest jakiś trend związany z tym, że ludzie szukają innego miejsca i to rzeczywiście się zdarza. I to rzeczywiście nawet się nie zdarza, tylko jest. Ale największym problemem jest to, że tych młodych dzieci ubywa. I to jest problem. One się nie rodzą. Tak? Jeżeli wskaźnik w mieście średniej wielkości wskaźnik wynosi 1, to znaczy, że jedna kobieta rodzi jedno dziecko, czyli za jedno pokolenie będziemy mieli pokolenie o połowę mniejsze. I to jest właśnie to wyzwanie i tutaj odpowiedzi tkwią w liczbach. Znaczy nawet nie odpowiedzi, tylko diagnoza tkwi w liczbach. I to jest to wyzwanie, przed którym miasta i państwo stoi, bo my nie odwrócimy tego trendu. Nie ma takiej możliwości, żeby się ten trend zmienił. My jako państwo możemy się tylko do tego przygotować, że ta rzeczywistość małych miejscowości będzie inna za te 15-20 lat niż jest teraz.
0: To teraz porozmawiajmy o plusach i minusach zamknięcia szkoły. Mamy dwie osoby w klasie. Można pomyśleć, że to są idealne warunki do nauki, bo można podejść do ucznia indywidualnie, dostosować ten program indywidualnie pod ucznia. No ale z drugiej strony minusem jest to, że ludzi dookoła jest mało i w klasie większej można się nauczyć innych rzeczy niż w takiej małej, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie.
4: Tak? To jest prawda, tylko ten argument jest, ja powiem szczerze, mocno zmitologizowany, bo gdyby wielkość klasy przekładała się pozytywnie na poziom edukacji, to by było tak, że te małe wiejskie szkoły, najmniejsze wiejskie szkoły miałyby świetne wyniki, chociażby w egzaminach ósmoklasistów. Tak nie ma. W sensie nie jest tak, że małe szkoły przodują w rankingach, jest odwrotnie. W związku z tym nie ma takiej sytuacji, ona nie występuje w przyrodzie, że klasa, która jest 2-3-osobowa, to będzie miała lepsze wyniki, bo też pamiętajmy, że klasy 2-3-osobowe to jest też takie uproszczenie, bo zwykle wtedy nauka się odbywa w włączonych klasach. Na przykład dzieci z pierwszej klasy, z drugiej i z trzeciej mają wspólnie zajęcia, żeby ich było tam powiedzmy chociaż 8 albo 10 pod jednym nauczycielem. Także to się nie przekłada na wynik pozytywnie, więc o tym musimy pamiętać.
0: Czy kwestia dojazdu do innej miejscowości to jest problem, który można łatwo rozwiązać?
4: Na wsiach nie. Na wsiach rzeczywiście to może być problem, choć pamiętajmy, że utrzymanie szkoły jest o niebo droższe niż utrzymanie powiedzmy 5 autobusów, które codziennie będą dowoziły dzieciaków do większej szkoły, nawet 5 dziennie, tak? Więc to są zupełnie inne koszty, bo też odwołuję się bardzo często w takich dyskusjach do liczb. Ja sobie policzyłem, ile w szkołach podstawowych w mieście i w okolicznych gminach kosztuje utrzymanie jednego ucznia. W mieście, naszym powiatowym, które zgarnia 40% mieszkańców, to jest 11 tysięcy rocznie. A w najtańszej gminie to jest 20 tysięcy, a w dwóch gminach 50 tysięcy rocznie na jednego ucznia. Tu też widać, jak bardzo to jest, jak bardzo to jest nieekonomiczne, bo co by nie mówić, to jednak musimy też opowiadać w przypadku szkół nie tylko o poziomie nauczania, ale również o ekonomii.
0: Burmistrz Mariusz Musiałowski zaprosił mieszkańców na debatę. Po tej debacie na temat tego, czy zamknąć szkoły, czy nie, ma się odbyć referendum. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie już na jesień, czy dopiero wiosną mieszkańcy o tym zdecydują. Więc tutaj rozmawiamy o tym, no, o takim szacunku wobec decyzji rodziców. Jeśli chodzi o relacje z debaty, no to wiemy tyle, że rodzice nie chcą zamknięcia szkół. Rozumiem, że tutaj to jest kwestia być może dojazdów, ale też innych rzeczy. Co z nauczycielami? Tutaj jest znak zapytania.
4: No tak, ten wątek się zawsze pojawia, bo pamiętajmy też, że szkoły to są miejsca pracy, ale ja przed burmistrzem Kleczewa chylę czoła w ogóle, że się wziął za bary z tym problemem, bo zwykle jest tak, taka jest norma, że samorządowcy starają się o tym nie wypowiadać i milczeć i nagle z zaskoczenia wyskakują z propozycją albo z pomysłem, my musimy zamknąć szkołę, bo nie stać nas na utrzymanie. A cała idea właśnie jest taka i rozumiem, że ona też przyświeca burmistrzowi Kleczewa, żeby najpierw z mieszkańcami o tym porozmawiać. I czym dokładniejsza ta dyskusja będzie, czym ona będzie dużo dłużej trwa. Może czasami trzeba dyskutować rok albo dwa, ale czym więcej argumentów z jednej i drugiej strony pojawi się w tej przestrzeni publicznej, tym ludzie będą mieli większy ogląd sytuacji. A też pamiętajmy, że w przypadku takiego referendum decydować będą nie tylko rodzice, tylko będzie decydowała wspólnota mieszkańców i wynik może być inny niż chcieliby rodzice.
0: A nauczyciele, właśnie co z nauczycielami w takiej sytuacji?
4: To jest bardzo trudny problem. Z jednej strony to są miejsca pracy, z drugiej strony pamiętajmy, że w Polsce wielkomiejskiej jest taki mit, że w Polsce nauczycieli brakuje, ale w małych miejscowościach rzeczywistość jest inna, bo nauczyciel, praca w szkole jest bardzo pożądana i bardzo trudno ją dostać. Taka jest rzeczywistość. Ja rozmawiam z różnymi wydawcami z kraju i dokładnie tak to wygląda. W związku z tym no to władze lokalne w porozumieniu z kuratorium będą musiały podejmować decyzje na temat tego, jak to rozwiązać, bo to jednak będzie groziło likwidacją miejsc pracy i to w małych szkołach, ale w tych większych, o których wspominałem na początku, w tych 50-tysięcznikach, ten problem będzie również występował.
0: Na pana kanale na YouTubie, kanał lokalny Andrzeja Andrysiaka, pojawił się film na temat zamykania szkół właśnie ze względu na demografię i wspominał pan właśnie o tym, że to jest no, taki problem wielowątkowy, wiele kwestii się tutaj pojawia, które należałoby rozwiązać na tym szczeblu krajowym. Rozumiem, że wątek nauczycieli to nie jest jedyny z tych wątków.
4: Wie pani co, ja w ogóle uważam, że ten problem, który jest już i występuje i będzie narastał, da się rozwiązać tylko na poziomie ogólnopolskim. W sensie samorządowcy się będą bronili rękami i nogami przed likwidacją szkół, bo to jest problem polityczny. To nie ma co ukrywać. On powoduje protesty olbrzymie, powoduje utratę miejsc pracy, powoduje niezadowolenie rodziców, dziadków itd., itd. I póki państwo nie da samorządom może nie narzędzi, bo narzędzia to nie mają, tylko jakichś takich alibi do tego, żeby te szkoły mogli zamykać. W uproszczeniu, czy nie określi jakichś wskaźników, powyżej których szkoła może istnieć, a poniżej których nie może istnieć. Czyli państwo nie weźmie na siebie trochę tej decyzji, to ten problem wybuchnie nam w pewnym momencie w rękach jak granat. Z drugiej strony też pamiętajmy, państwo nie chce tego brać, bo to z punktu widzenia politycznego krajowego też jest problem. W związku z tym my tkwimy właśnie w takiej sytuacji po cichu, w takich prywatnych rozmowach politycy i samorządowcy wiedzą jak jest, a oficjalnie mówią, ja tego nie dotknę, bo to jest zbyt groźne.
0: Bardzo panu dziękuję. Był z nami Andrzej Andrysiak, dziennikarz Gazety Radomszczańskiej i prezes Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych oraz twórca kanału YouTube'owego, na którym również o sprawach lokalnych opowiada. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: A pytanie o szkoły, o zamykanie szkół, to również pytanie do państwa. W naszej sondzie pytamy państwa o to, czy obawiam się likwidacji szkół z powodu demografii, ale w tej sprawie mogą państwo również dzwonić 510-357-357, napisać popołudniówka@radio357.pl, również nagrać głosówkę, napisać tekstówkę.

0: I dzwonią już państwo do nas w sprawie zamykania szkół. Jest z nami pan Rafał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moja córka uczęszcza do jednej z toruńskich szkół i kiedy była przyjmowana już na etapie przedszkolnym, no, szkoła rokowała jako przyszłościowa. W trzeciej klasie pojawiły się plotki, że być może szkoła zostanie zlikwidowana. Po dość głośnych protestach odstąpiono od likwidacji szkoły, bo plany okazały się prawdziwe. Natomiast zlikwidowano jedno ze skrzydeł szkoły, przeznaczając je na dzienny dom pomocy osobom starszym. Oczywiście zdaję sobie sprawę, no, nie ma czy co
0: to oszukiwać. To też odpowiadając na potrzebę, tak?
1: Tak,
0: mówimy o starzejącym się społeczeństwie.
1: Mamy ujemny i takie będą realia najbliższych lat, bo nie ma co liczyć na to, że przyrost naturalny wzrośnie w Polsce. Także no niestety musimy się z tym nie zgadzać, ale godzić. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, panie Rafale. Zapraszam, 510-357-357, popołudniówka małparadio357.pl, tekstówki, ale również głosówki tutaj w sprawie małych klas.
2: Dzień dobry. Nie boję się zamykania szkół. Uważam, że coraz więcej jest dzieci z potrzebami, dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, spektrum autyzmu, z ADHD. Więc klasy będą musiały być mniejsze, żeby nauczyciele mogli sobie poradzić.
0: Bardzo dziękuję. Pytamy o to, czy obawiam się zamknięcia, likwidacji szkoły z powodu demografii. To jest również pytanie w naszej sądzie. Zapraszam państwa do udziału. A teraz przed nami Too Little, Too Late.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
0: I to oczywiście piosenka, na którą mogą państwo głosować w naszej liście piosenek.

Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak można wykorzystać taśmę klejącą srebrną konkretnie. A tymczasem pytamy Państwa po pierwsze o alerty RCB i piszą Państwo, korzystając z naszych tekstówek w aplikacji. Pan Jakub napisał o tym, że skuteczność alertów RCB oceniam jako niską z powodu niskiej sprawdzalności ostrzeżeń meteorologicznych na przykład, bo takie najczęściej ostrzeżenia otrzymuje Wrocław i na państwowym portalu meteo.pl widzę zero burz i deszczu, a w tym samym czasie otrzymuje alert RCB o intensywnych opadach i po kilku takich ostrzeżeniach człowiek zaczyna je ignorować. No tak, no to może być taka reakcja właśnie na alert RCB, który się nie sprawdzi. Może to wpływać na zaufanie na pewno. To jest jeden temat, jedno pytanie, które mamy do Państwa. Drugie dotyczy zamykania szkół i tutaj również tekstówki od Państwa dostaliśmy. Pani Aneta pisze o tym, że jeśli chodzi o zamykanie szkół, to nie ma co tego rozpatrywać w kategoriach obawy. Tak po prostu będzie i to na każdym szczeblu edukacji z uczelniami wyższymi włącznie. Widzą Państwo też korzyść z tego, że uczniów w klasach będzie mniej. To pan Zbyszek. Zmiana demograficzna w oświacie jest szansą na skok jakościowy w nauczaniu. Mniejsze klasy, lepszy kontakt z uczniem, dostosowanie tempa przekazywania wiedzy indywidualne do nauczania, mniejsze obłożenie pracą, marzenie nauczyciela. No i podobnie pani Agnieszka. Uważam, że Ministerstwo Edukacji ma szansę na przeprowadzenie reformy szkolnictwa i stworzenia klas 15-18 osobowych i zorganizować lepszą edukację opartą na jakości. No, chodzi głównie o jakość kształcenia. To jest najważniejsze, aby dzieci były dobrze wyedukowane. Tak więc widzą Państwo mniej obawę, tutaj z tych głosów wynika, a bardziej jest to szansa. I dalej czekamy na Państwa tekstówki, głosówki. Popołudniówka maoparadio357.pl. No i oczywiście numer telefonu 510 357 357.

0: Drodzy Państwo, kilka lat temu obejrzałam film Marsjanin na podstawie książki Andy'ego Weira o tym samym tytule. No i odebrałam ten film, oprócz tego, że jest to świetne kino popcornowe, jako pean dla taśmy klejącej, bo z tego filmu dowiedziałam się, że taśmą można naprawić wszystko, łącznie z bazą na Marsie. No i okazuje się, że owszem, nie jestem daleka od prawdy, bo można nią również przymocować do fotela agresywnego pasażera. Tak stało się podczas lotu z Dallas do Newark. Samolot musiał lądować w Baltimore. I teraz będzie o różnych dziwnych i nietypowych patentach ze srebrną taśmą w roli głównej. O tym opowie Tomasz Jeleński.
1: 67-letni Arthur Landin dał się mocno we znaki. Obrażał załogę i pasażerów. Pasażer został przyklejony do fotela srebrną taśmą. To wydarzyło się podczas lotu na pokładzie samolotu American Airlines. Owa srebrna taśma to cudowne rozwiązanie wielu problemów. Do tego warto mieć zestaw paru jeszcze przydatnych rzeczy, uważa Bogdan Janus z Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź.
2: Trzy rodzaje trytytek. Klej cyjonoakrylowy, czyli klej natychmiastowy, kropelka, superglue albo jakiś podobny, klej montażowy, ewentualnie tak zwany termoglut, no i oczywiście taśma montażowa, zwana też srebrną taśmą. Za pomocą tych elementów możemy może nie naprawić, no ale zabezpieczyć większość awarii, które może spotkać jakiś domorosły majsterkowicz.
1: Słynnej kropelki używają nie tylko majsterkowicze, wojsko też. Tu przykład z brytyjskiej marynarki wojennej, gdzie naprawiono część reaktora okrętu podwodnego.
2: Pracownicy zewnętrznej firmy naprawiającej do zmontowania osłony układu chłodzenia zamiast zastosowanych tam fabrycznie śrub zastosowali klej natychmiastowy typu kropelka.
1: Powinny być wprawdzie śruby, ale co tam? Klej spełnił swoje zadanie. Jak można naprawić reaktor, to można też wspomóc się na co dzień w bardziej przyziemnych przypadkach, od awaria wycieraczek. Wystarczy troszkę srebrnej taśmy i kawałek drutu.
3: Kierowca i pasażer mieli drucik w ręku i po prostu musieli sami operować wycieraczkami.
4: Dawaj.
1: Przepraszam, że co?
4: Nie w tą, w tą.
1: To w tamtą pokręcę. A wracając do srebrnej taśmy. Wymyślono ją i zaczęto stosować w Wojsku Amerykańskim do zaklejania skrzynek z amunicją. I było to podczas II wojny światowej. Szybko okazało się, że taśma jest mocna, elastyczna i wodoodporna. Czasem używa się jej w lotnictwie. Zabezpiecza elementy poszycia do czasu naprawy.
5: Po to, żeby nie dostał się tam brud albo wilgoć i nie uszkodziły go jeszcze bardziej.
1: I nawet można zrobić kajak z takiej taśmy.
6: Projekt kajaka ze srebrnej taśmy.
1: Jak taśmę postrzępimy, można użyć jej do rozpałki.
7: Taka taśma może nam posłużyć również jako rozpałka. To jest rozwiązanie typowo survivalowe.
1: Z taśmy można sporządzić nawet garnek do gotowania.
7: Kilka razy możemy sobie teraz objechać. Uzyskaliśmy wytrzymały, sztywny pojemnik na wodę.
1: I na koniec złota myśl. Jak coś się rusza, a nie powinno, trzeba użyć srebrnej taśmy. A jak nie rusza, a powinno, trzeba popsikać preparatem WD-40. Jak mamy jedno i drugie, możemy naprawić niemal wszystko. Okręt podwodny.

rozwiązać srebrną taśmą samoprzylepną i po chwili zastanowienia odpowiadają, że no tak, no w sumie tak. To albo trytytka. I to są dwa rozwiązania.

0: We Francji przez długi czas istniała ostatnia wioska Galów z Asterixem i Obelixem, ale w końcu i ona upadła. Tymczasem w Polsce Małe Królestwo Biebrzy do dziś stawia opór rzeczywistości.
1: Uciekłem z Warszawy. Biebrznięty. To taki wirus biebrzański.
0: Sam król Biebrzy zaprosił nas do swojego pałacu i opowiedział o życiu w tej niezwykłej enklawie.
1: Pajęczyny przydają tajemniczości tego miejsca. Nawet mam pomysł, żeby wilki mnie zjadły. To jest moje marzenie. Wtedy bym wszedł w obieg przyrody.
2: Reportaż Królestwo z Muszelek na antenie Radia 357 w piątek po godzinie 18 w popołudniówce.
0: Zapraszam, Aleksandra Dobieszewska.
3: Minęła godzina 17 w Radiu 357. W studiu Monika Mędroch-Karbowska.

0: pora na serwis informacyjny.
1: Gwałtownie rosną ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Baryłka kosztuje już prawie 100 dolarów, a będzie jeszcze drożej ze względu na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i wojnę między USA a Iranem. Najbliższe dni nie przyniosą w tej kwestii dobrych wieści, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
2: Jesteśmy daleko od sytuacji po pierwsze stabilnej na rynku krajowym, ale też jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych.
1: A tej stabilizacji nie uda się uzyskać, dopóki ruch tankowców przez cieśninę Ormus pozostanie mocno ograniczony. Jak twierdzą analitycy, jeśli konflikt między USA a Iranem będzie się zaostrzał, cena za baryłkę może osiągnąć nawet 120 dolarów. A to z kolei wpłynie na ceny paliw. Rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał dzisiaj, że rząd przygotował ustawę, która miała obłożyć dodatkowym podatkiem koncerny paliwowe.
3: Niestety decyzja została zablokowana przez prezydenta. Na czym Skarb Państwa obywatele straciły około 5 miliardów złotych.
1: Rzecznik rządu dodał, że gdyby prezydent nie zablokował ustawy, program CPN mógłby trwać nawet do końca roku. Niemiecka policja zatrzymała 48-letniego Daniela V, podejrzanego o przeprowadzenie aktów sabotażu na linie energetyczne. Mężczyzna miał zwrócić na siebie uwagę podczas kontroli drogowej niedaleko elektrowni w Nadrenii Północnej Westfalii. Jak informuje Der Spiegel, w momencie zatrzymania podejrzany miał przy sobie prawdopodobnie kolejne materiały wybuchowe. W bezpośrednim sąsiedztwie znaleziono również namiot, w którym także znajdowały się ładunki wybuchowe. Przenosimy się do Krakowa. Wybory prezydenta miasta odbędą się 27 września. Tymczasem jeszcze nie wiadomo dokładnie, kto będzie mógł w nich wystartować. Swój udział zgłosiło 10 kandydatów. Jedna osoba odpadła, a 3 czekają na decyzję komisji wyborczej. Na razie pewni udziału w wyborach są Aleksandra Owca, Michał Drewnicki, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała i Michał Klimek. Na decyzję komisji czekają Bartosz Boheńczak, Daria Gosek-Popiołek i Sławomir Pietrzyk, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
4: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
1: Z listy kandydatów skreślony został Marian Banaś, który może się jeszcze odwołać od decyzji. A temat wyborów na prezydenta Krakowa powróci w tej godzinie popołudniówki w rozmowie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier poinformowało o wydaleniu z kraju 10 rosyjskich dyplomatów. Według oceny władz mieli oni działać w sposób niedopuszczalny dla dyplomatów w świetle konwencji wiedeńskiej. Szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban dodała, że ta decyzja nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało już odpowiedź. Kolejne znaleziska z Bałtyku trafią do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Archeolodzy badają XIX-wieczny żaglowiec, spoczywający w rejonie wejścia do gdańskiego portu. Tym razem wydobyto z niego fragmenty odzieży. O szczegółach nasza korespondentka.
5: We wraku, który archeolodzy nazywają portowcem, znaleziono skórzane obuwie z filcowym elementem. Oprócz bucika wydobyto także fragment szelek. Badacze przypuszczają, że przedmioty mogły należeć do członka załogi. Obecne badania prowadzone są w części dziobowej portowca, który wciąż skrywa wiele tajemnic. Wrak został odkryty w 2014 roku, a do tej pory archeolodzy przebadali zaledwie 2 do 3 metrów z około 30-metrowej konstrukcji. Najciekawsze znaleziska mogą znajdować się głębiej. Badacze liczą m.in. na odnalezienie gniazda masztu oraz przedmiotów, których załoga nie zdążyła uratować podczas zatonięcia. Każdy wydobyty przedmiot jest dokładnie dokumentowany, a zabytki organiczne, takie jak skóra, muszą być zabezpieczone, zanim trafią do pracowni konserwatorskiej Narodowego Muzeum Morskiego. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: Badania mają potrwać do końca września lub dłużej, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe.
6: Czeka nas bezchmurna noc na południu. W pozostałej części kraju zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, tylko na północy i zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz miejscami burze. Temperatura od 13 stopni na wschodzie do 18 stopni na zachodzie, południu i na wybrzeżu. Najzimniej w Karpatach, tutaj zalecam ciepłą bluzę, około 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, silniej powieje w górach do 60 km na godzinę.
7: Radio 357.
6: 510-357-357, popołudniówka, małparadio357.pl, tekstówki, głosówki. Dwa tematy szczególnie Państwa dzisiaj zainteresowały. Pierwszy to skuteczność alertów RCB, drugi to czy obawiam się likwidacji szkół z powodu demografii. I to jest również pytanie w naszej sondzie, ale okazuje się, że zaciekawił Państwa również temat taśmy klejącej.
8: Wiele lat temu naukowcy zauważyli pewną prawidłowość. Jeżeli próbujemy coś reperować tą taśmą, a naprawa nadal nie przynosi skutków, należy użyć większej ilości tej taśmy do skutku.
9: Jest takie powiedzenie, że jeśli używasz taśmy monterskiej do złączenia kilku elementów i to się nie trzyma, to znaczy, że użyłeś tej taśmy po prostu za mało. Dziękuję.
6: Dziękujemy bardzo. No i właśnie, również na ten temat mogą Państwo do nas pisać, mogą Państwo dzwonić, nagrywać. Jaka forma Państwu pasuje, zapraszamy. Tymczasem zostawiam Państwa na chwilę razem z Hej, cisza, ja i czas.

Hej, cisza, ja i czas. W serwisie wspominaliśmy o tym, że w Krakowie aktualnie trwa tworzenie listy kandydatów na prezydenta tego miasta. 27 września mieszkańcy zagłosują w przedterminowych wyborach samorządowych na prezydenta miasta. No i okazuje się, że zostanie kandydatem nie jest takie proste. Trzeba zebrać oczywiście podpisy tutaj w liczbie 3000. No ale w takiej sytuacji może się okazać, że nie wszystkie podpisy poparcia mieszkańców, oddane przez mieszkańców, są ważne. I to się określa na drodze weryfikacji. Taka sytuacja zaistniała w Krakowie. Nie wszyscy kandydaci na kandydatów, na listę kandydatów się dostaną, a więcej na ten temat będziemy mówić w drugiej godzinie popołudniówki. To jest temat na później, a zanim przeniesiemy się do Krakowa, porozmawiamy o Nepalu. O tym już za chwilę Adrian Bąk w dalekim zasięgu. Zapraszamy.

0: 14 minut po godzinie 17. W studiu jest już Adrian Bąk.
1: Dzień dobry.
0: Pod koniec sierpnia dotarła do nas informacja o powodzi błyskawicznej w Nepalu. Chodzi tutaj o powódź, która wynikła w tym przypadku z oberwania lodowca, który w wyniku zmian klimatycznych, ocieplenia klimatu topił się i w pewnym momencie zarwał się gwałtownie, powodując taką powódź. Co chwilę docierają do nas jakieś informacje, no ale właśnie, czy my rozmawiamy jeszcze o Nepalu, czy trudno jest znaleźć te informacje, co się tam aktualnie dzieje w tym momencie?
1: No właśnie, już coraz mniej rozmawiamy, tylko te mainstreamowe media zagraniczne ciągle informują o tej zwiększającej się niestety liczbie ofiar, bo tu już ponad 1000 osób i myślę, że warto o tym rozmawiać, tym bardziej, że mamy dzisiaj okazję porozmawiać z kimś, kto bardzo dobrze zna Nepal i kto wybiera się jutro do Nepalu, a jutro mijają 2 tygodnie od tej katastrofy, także zapraszam Państwa na Daleki Zasięg.
2: Daleki Zasięg.
1: Do 1357 wzrosła liczba ofiar powodzi w Nepalu. Jednocześnie ponad 5000 osób uznaje się za zaginione. Do katastrofy doszło 26 sierpnia, niemal 2 tygodnie temu. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa w Nepalu. Ona się nie skończyła. Lodowcowe i górskie osuwisko w pobliżu granicy chińsko-nepalskiej zniszczyły drogi, mosty, budynki mieszkalne. A o Nepalu, o rzeczywistości i o codzienności nepalskiej w obliczu tej katastrofy porozmawiam dziś z Magdą Jończyk, fotografką, przewodniczką, która od 15 lat jeździ do Nepalu. Od ponad 10 lat też prowadzi trekkingi. Dzień dobry, Magdo.
3: Dzień dobry.
1: Ty bardzo dobrze znasz ten region, czy te regiony dotknięte katastrofą. Powiedz, co możemy o nich powiedzieć? Ta część przygraniczna z Chinami. Jak tam do tej pory się żyło?
3: To są tereny wysokogórskie, tam gdzie to się wszystko zadziało, bo oczywiście woda spłynęła daleko, daleko na południe, aż do Indii. I pamiętam, jak regularnie wracałam, mówimy tutaj o regionie Langtangu. To jest taki jeden z popularnych trekkingów, stąd nazwa od Langtang Lirung, czyli od tej góry, z której spadł lodowiec. Tym razem od strony północnej. Jak ja tam chodziłam jeszcze 10 lat temu, podczas trzęsienia ziemi, od strony południowej też się oderwał lodowiec i kawał gruzu spadł na wioskę Langtang. I wszyscy ludzie zginęli w jednym momencie, 250 osób blisko, w jednej chwili. Tym razem w górach jest spokojnie, tam się nic nie wydarzyło, bo to, co spłynęło z góry, ten lodowiec, ten gruz, który, jak mówią, uruchomił też wodę, która się zbierała w jeziorach poniżej, wszystko runęło korytem rzeki. Korytem rzeki, potem tą rzeką Trisuli, na której niegdyś się pływało po prostu. Była to spokojna rzeka raftingowa, gdzie się jeździło z Katmandu, żeby doznać trochę przyjemności na wodzie. No i to są niesamowite informacje, jak ona się nagle spiętrzyła do 9 metrów wysokości i zniszczyła wszystko po drodze, szczególnie w tych wysokogórskich terenach. Te miejscowości, które były przy rzece, miejscowości, które były dojazdowymi miejscami właśnie na ten trekking, jak Siabru albo Dumcze, gdzie się kończyło trekking, czyli tam, gdzie prowadzą drogi, te wioski już nie istnieją.
1: Ta rzeka, o której mówisz, od jej nazwy też się bierze kilka elektrowni wodnych, które w tym regionie były budowane. No właśnie, o te elektrownie chciałem też zapytać, bo jak się czyta te relacje z Nepalu, to tam się w większości tych relacji pojawia, że w dużej części ofiarami też są pracownicy tychże elektrowni. Nepal zainwestował jakiś czas temu w elektrownie wodne, które no właśnie z racji ukształtowania terenu są budowane na zboczach gór. Ja rozumiem, że to była taka polityka, która miała przynieść sukces gospodarczy Nepalowi, tak?
3: Tak, dokładnie tak jak mówisz, to była duża inwestycja tam na tych rzekach, bo to nie tylko Trisuli, ale również dopływy Trisuli, które cofnęły się nagle przez ten napór wody. One się cofnęły, zniszczyła woda 11-14 tych inwestycji hydroenergetycznych. I to rzeczywiście miała być przyszłość Nepalu i tak naprawdę jedyny sposób na pozyskanie finansowania dla kraju. Bo w Nepalu tak naprawdę nie ma żadnych miejsc pracy, jeśli chodzi o takie warunki Dla ludzi, dla mieszkańców. Tam jest bardzo trudno, jeśli chodzi o miejsca pracy.
1: No właśnie, dla mieszkańców. Kto mieszka tam w tych górskich wioskach? Czy to są młodzi ludzie? Czy młodzi ludzie widzą tam dla siebie przyszłość? Czy to są te starsze generacje? I jakie właściwie to ma znaczenie wtedy, kiedy no teraz, tak jak teraz, trzeba pomagać, czy później odbudowywać? Czy ci ludzie zostają?
3: Może warto tutaj wspomnieć, że Nepal jest jednym z najbiedniejszych krajów Azji tak w ogóle. I jeśli chodzi o całą Azję, zajmuje 6. miejsce, jeśli chodzi o biedę. Jedynie Afganistan, Jemen, Syria są powyżej na tej liście. I 30%, mniej więcej 30% PKB Nepalu pochodzi z przelewów zagranicznych. Mhm. Ta migracja finansowa, ekonomiczna jest bardzo duża. W związku z tym młodzi ludzie wyjeżdżają masowo. Masowo głównie do Malezji i krajów Bliskiego Wschodu, ale też jest sporo Nepalczyków w Polsce, sporo Nepalczyków w Europie, ale to jest dużo trudniejsze, dużo droższe. Zatem w tych wioskach pozostają ci ludzie, którzy mają jakiś biznes, jeśli chodzi o te regiony trekkingowe, mają szansę mieć dostęp do gotówki, do turystów, do ludzi, którzy ich odwiedzają, a miejscowości no poniżej, tam gdzie turystów nie ma, są przede wszystkim są to osoby starsze albo dzieci, matki z dziećmi. Zdarza się, że na przykład ojciec wyjeżdża z całej rodziny na wieś, na zarobek. Dla przykładu, w mojej takiej zaprzyjaźnionej rodzinie jest 5 dorosłych dzieci, 3 jest za granicą. Pracuje od 5-4 lat za granicą i to jest bardzo smutne.
1: Wspomniałeś, że w tych miejscowościach wyżej, że to też są tereny turystyczne. Wiemy też, że w tej tragedii zginęli także turyści, ale chyba nie zawsze tak było. To nie zawsze były regiony turystyczne, prawda? Bo pamiętam, że jeszcze jak rozmawialiśmy przed programem, to powiedziałaś, że też życie Nepalczykom się zmieniło w porównaniu z tym, jak ono wyglądało kiedyś. Rozumiem, że zmieniło się po pierwsze przez ruch turystyczny, a po drugie niekoniecznie na korzyść.
3: Tak, tutaj są takie dwa wątki, bo jeśli chodzi o dokładnie konkretną sytuację teraz, że rzeczywiście tam zginęli turyści, głównie z Indii, ale nie tylko, to przede wszystkim dlatego, że to jest czas trekkingu, czy takiej pielgrzymki wokół świętej góry Kailash. I to chyba widoczne, widziane przez wszystkich, przejście graniczne z Chinami, to jest dokładnie to przejście, gdzie czekali ludzie, żeby ruszyć na północ, ruszyć do świętej góry Kailash. Tam też było 3 moich znajomych ze swoimi turystami, którzy jeszcze o 8 rano kontaktowali się ze swoją rodziną, z żonami, czekając na otwarcie granicy o godzinie 9, którego najprawdopodobniej nie doczekali, bo po prostu nie wiemy, nie mamy żadnej informacji. 2 moi przyjaciele, też tragarze, przewodnicy, jechali dzień wcześniej, 2 dni wcześniej, bo to po prostu był czas, gdzie się jechało na północ, dookoła góry Kailash. Natomiast nieco poniżej, na południe, ta Dolina Langtangu, która też jest pięknym rejonem trekkingowym, rzeczywiście teraz jest duży problem z wyżywieniem, dlatego że po pierwsze nie ma dojazdu do tych miejscowości, droga jest zniszczona, droga z Katmandu do Pokhary, główna droga jest totalnie zniszczona, przerwana przez rzekę, ale też przez kilkadziesiąt kilometrów ta rzeka płynęła równolegle z drogą, więc tego fragmentu zupełnie nie ma przejazdu.
1: Albo mosty, prawda? Bo wystarczy, że jeden most
3: dokładnie
1: jest zniszczony i tak samo są problemy.
3: Ale wyobrażam sobie, że to musi być po prostu ogromna wyrwa w całym terenie, że to nie tylko jest zerwany most, który widać było w takich katastroficznych filmach, ale też ten teren nie pozwala na taki łatwy objazd tego, czy też przebudowę. I ludzie mieszkający w wioskach wysokogórskich, którzy dotychczas żyli z takiej uprawy rolnej, własnej, na własne potrzeby, hodowali zapewne ziemniaki, jakieś warzywa, mieli zwierzęta. Jak życie się zmieniło i przyjeżdżali turyści, wiadomo, że ta własna uprawa nie była wystarczająca. W związku z tym zaopatrywali się w tych miejscowościach, których już nie ma.
1: Czy ty masz kontakt z ludźmi z tych miejsc? I pytam o ten czas już po katastrofie. Czy kontaktowałaś się z Nepalczykami, którzy tam są, którzy przetrwali ten dramat? Czy pytałaś, jak oni teraz sobie radzą, czego najbardziej się boją?
3: Nie mam dostępu do osób, które były bezpośrednio tam, na miejscu. Dlatego, że razem z elektrowniami zabrakło prądu i też nie było łączności. Wiem, że służby nepalskie, armia stawiała tam wieże, żeby jakoś uruchomić kontakt z rodziną. Kontaktowałam się z moim przewodnikiem, z którym wędrowałam w tamtym regionie. Jego dom jest w Dumcze, w tej miejscowości, której już nie ma. A on powiedział, że nie ma żadnego kontaktu ze swoją młodszą siostrą i z jej rodziną, nie ma kontaktu ze swoim młodszym bratem. Sam na ten czas był w Katmandu z żoną, więc nie ma kontaktu z tymi ludźmi. No, dowiedziałam się tego, co się wydarzyło, znaczy co mogło się wydarzyć na granicy od żon chłopaków, którzy się kontaktowali jeszcze rano. No, Nepal jest w bardzo trudnej sytuacji teraz i finansowo, ale też tak mentalnie myślę, że to bardzo dotknęło ludzi, którzy są dalej od tej tragedii, no bo w Katmandu tam przecież życie się nie zmieniło. I po wschodniej stronie od Katmandu również nie, więc to nie jest tak, że ta powódź zalała cały Nepal, co niektórzy mogą sobie wyobrażać, że te obrazki, które się pojawiają w mediach społecznościowych, to jest cały kraj. Mhm. Nie, to jest no, ta dolina rzeczna rzeki Trisuli, która spływa z północy na południe, przecinając Nepal i wpływa do Indii.
1: Ty wyjeżdżasz do Nepalu za chwilę właściwie,
3: lecę,
1: prawda?
3: Jutro.
1: Mhm. Co będziesz robić tam? Robiła?
3: Mam trochę czasu, to znaczy jak zwykle jadę co sezon, czyli wiosna i jesień do Nepalu, dlatego że prowadzę tam trekkingi, ale...
1: Czyli to nie jest tak, że Nepal w tym momencie jest zamknięty w ogóle dla kogokolwiek?
3: Absolutnie nie, absolutnie
1: dla turystów.
3: Nie. Wiem, że wiele osób się boi, że wiele osób nie ma informacji o tym, jak to tam wygląda, czy jechać, czy nie jechać. Kilka osób do mnie pisze po prostu, bo mnie znalazło, mimo że nie wędrują ze mną. Nepal jest otwarty, można przylecieć i to jest taki mój apel, żeby no, nie rezygnować z tej podróży. Mieliśmy trudną sytuację wiosną, dlatego że wiele lotów było odwołanych ze względu na sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Ona się odbiła na Bliskim Wschodzie i też wiele lotów było odwołanych. Wiele osób zrezygnowało z trekkingu wiosną. Także ten Nepal naprawdę ma pecha. Co rusz się coś tam dzieje. Ale jest on otwarty. Jest taka ogromna prośba od ludzi, którzy tam mieszkają, żeby nie rezygnować z trekkingów.
1: Magda Jończyk, fotografka, przewodniczka, znawczyni Nepalu, była gościnią Dalekiego Zasięgu. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję pięknie.
2: Daleki Zasięg.
0: No, ja w swoim imieniu i myślę też w imieniu słuchaczy życzę pani Magdzie dobrej podróży, bezpiecznej podróży przede wszystkim. A Adrianowi bardzo dziękuję za dzisiejszy Daleki Zasięg.
1: Dziękuję i dołączam się do tych życzeń oczywiście.
0: I na następny Daleki Zasięg zapraszam jutro.

0: Minęła godzina 17:30. Tomasz Gorazdowski i serwis sportowy.
1: Czekamy na informacje, czy jakieś wiążące decyzje zapadły na posiedzeniu zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Cały czas nic nie wiadomo, do sprawy jeszcze wrócimy w dzisiejszej audycji. Na razie zajmijmy się ciekawszymi i bardziej przyjemnymi rzeczami. Wraca najlepsza liga na świecie, Liga Mistrzów. Dziś hit, tak zapowiadają, ale w obliczu tych meczów, które jeszcze przed nami, taki hit trochę przez małe H. No bo nie Liverpool, nie Barcelona, Bayern czy PSG, tylko Inter. Inter tylko. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain, które w środę będzie grało ze Slovanem Bratysława. A kolejka rozciągnięta jest aż na 3 dni. Czyli jeszcze nie skończy się, jak zaczną się Mistrzostwa Europy Siatkarzy i zagrają nasi, a nie zagrają pierwszego dnia. Turniej zaczyna się jutro, a nasi z Portugalią zmierzą się w czwartek. O ile w piłce nożnej większych szans z Portugalią raczej nie mamy, o tyle w siatkówce odegramy się i pewnie będzie 3-0. Gospodarzami turnieju są 4 kraje: Bułgaria, Finlandia, Rumunia i Włochy. Finały odbędą się w Mediolanie. Polska trafiła do grupy B z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Gdyby to była piłka, należałoby drżeć o los reprezentacji, a w siatkówce. Poznaliśmy dziś skład naszej reprezentacji, która nie ukrywa, że jedzie na te mistrzostwa, by je wygrać. W tym roku stawka jest podwójna, bowiem triumf równa się wywalczeniu kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. A więc w kadrze mamy atakujący Bołądź i Sasak, rozgrywający Firlej i Komenda, środkowi Nowak, Lemański, Jakubiszak i Majchrzak, libero Popiwczak i Graniczny i przyjmujący Fornal, Leon, Semeniuk, Szalpuk i Aleksander Śliwka. Oddajmy teraz głos naszemu kapitanowi.
2: Jest tych drużyn przynajmniej 8, które mogą się bić o medale i ten turniej naprawdę będzie niezwykle długi, wymagający i musimy do niego podejść z dużą pokorą. Każdy turniej ma swoją historię, każdy turniej jest zupełnie inny. Z pewnością inne drużyny będą niezwykle mocno zmotywowane, aby nas pokonać, aby utrzeć nam nosa, bo jesteśmy z pewnością jednym z głównych faworytów tego turnieju, a my przez te lata i przez te również sukcesy, które udało nam się osiągnąć, wiemy, jak wiele trzeba, aby zdobyć medal, aby wygrać taki turniej, jak wiele poświęcenia, jak wiele dyscypliny, jak wiele zdrowia potrzeba. I przez to mamy też dużo pokory w sobie i wiemy, że to będzie długi, trudny turniej i staramy się podchodzić do niego krok po kroku, mecz po meczu, nie wybiegać w przyszłość za bardzo do przodu.
1: Raków Częstochowa będzie miał nowego trenera i trudno się dziwić, bo w Częstochowie nie dzieje się dobrze, ba, dzieje się fatalnie. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, nowym trenerem nie będzie Gonzalo Fejo, a Tomasz Kaczmarek, którego klub spod Jasnej Góry zamierza wykupić z Radomiaka. Za wykupienie zapłaci około 250 tysięcy euro odszkodowania. Klub decyduje się na taki sam ruch jak Legia poprzedniej zimy, gdy właśnie z Częstochowy kupowany był albo podkupowany Marek Papszun. Przypomnę, że pierwsze mecze nowej Ligi Mistrzów już za godzinę, a potem o 21:00 creme de la creme.
3: Radio 357.
0: I to był Tomasz Gorazdowski. I tak jak wspominał pan redaktor, do sprawy spotkania Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, spotkania, które odbyło się po raz pierwszy od aresztowania Radosława Piesiewicza, jeszcze dzisiaj wrócimy. To dla państwa przygotowaliśmy do godziny 18:00. A oprócz tego zajrzymy jeszcze do Krakowa i spróbujemy się zorientować w sytuacji przed wyborami prezydenckimi na stanowisko prezydenta miasta Krakowa. Spróbujemy się zorientować w sytuacji, kto już jest wpisany na listę kandydatów, a kto jeszcze czeka. Tymczasem Adele.

0: Przenosimy się do Krakowa. 27 września odbędą się tam przedterminowe wybory samorządowe na stanowisko prezydenta miasta i żeby kandydować, trzeba zebrać 3000 ważnych podpisów poparcia. I okazuje się, że zdobycie takich podpisów i przejście weryfikacji tych podpisów nie jest takim łatwym zadaniem, ponieważ może się okazać, że znajdą się tam błędy. I o tym porozmawiamy z Łukaszem Szpyrką, dziennikarzem serwisu Interia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kiedy komisja weryfikuje kilka tysięcy podpisów poparcia, no i po tej weryfikacji stwierdza, że nie wiem, 2-3 tysiące podpisów jest nieprawidłowych, to jest taki zwykły dzień dla Miejskiej Komisji Wyborczej, czy tutaj jest jakaś anomalia?
1: Znaczy, cała ta sprawa wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawa, bo kiedy pójdziemy tak sobie pamięcią wstecz do tego, co działo się w wyborach prezydenckich i przypomnimy sobie, jacy kandydaci tam znaleźli się wówczas, brali udział w debatach, nie trzeba chyba tych nazwisk przypominać, ale byli to dość przypadkowi kandydaci i kiedy słyszeliśmy, że oni zebrali 100 tysięcy podpisów z wielką łatwością, no to wielu osobom no, nie chciało się wierzyć i było to zastanawiające. I teraz przykład krakowski pokazuje doskonale to, że tak naprawdę nie jest łatwo zbierać te podpisy, zebrać odpowiednią liczbę podpisów, prawidłowych, że tak powiem, podpisów, bo nawet jeśli chodzi o liczby, no to liczby powiedzmy zgadzały się w wielu przypadkach, tylko część z tych podpisów była po prostu złożona z jakimś nieprawidłowym numerem PESEL albo z pomylonym adresem zamieszkania bądź zameldowania. I tak no, dalej, i tak przykład, dalej. I komisje musiały...
0: Na przykład w przypadku podpisów, które zebrał pan Łukasz Gibała, tutaj się okazało, że przy tych podpisach brakowało słowa Kraków przy adresie mieszkańca i to jest taki błąd, który jest formalny. Oczywiście tutaj w tym przypadku akurat te brakujące podpisy udało się zebrać, no ale on nie jest jedynym kandydatem, który w takich brakujących błędnych podpisów miał sporo. No i są tacy, którzy się nie dostali na tę listę, prawda?
1: Tak, no to są te dwa najgłośniejsze przypadki, czyli Bartosz Bochańczak z Konfederacji i Marian Banaś, były szef, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. To są ludzie, którzy nie zebrali tych podpisów. Marian Banaś ogłosił, że jeszcze będzie się odwoływał, jeszcze będzie walczył, jeszcze będzie prosił o ponowną weryfikację tych podpisów. Z kolei Bartosz Bochańczak no, bije się w piersi i mówi, że rzeczywiście zawaliłem. Myślałem, że ta górka, którą mam, no to mi wystarczy. Tak się nie stało, bo zabrakło mu, notabene pisaliśmy o tym w Interii, Dawid Serafin, mój serdeczny kolega, pisał, że zabrakło mu 50 podpisów prawidłowo złożonych, więc to jest naprawdę, naprawdę mało. Zebrał ponad 5 tysięcy podpisów i rzeczywiście myślał, że no, komisja odrzuci, nie wiem, 500 podpisów, 1000 podpisów, no ale nie ponad 2000. Okazuje się, że ta górka musi być naprawdę solidna. Łukasz Gibała, wspomniany przez panią, on w tej dogrywce dorzucił jeszcze 9000 podpisów i tu już nie było wątpliwości, rzeczywiście udało się złożyć. Wciąż są wątpliwości co do Darii Gosek-Popiołek, kandydatki Lewicy, bo tutaj jeszcze komisja dzisiaj miała liczyć głosy, właśnie o tej porze mniej więcej mieliśmy się dowiedzieć, jeszcze nie ma tej
0: tak,
1: informacji.
0: Tak, i właśnie przed chwilą dostaliśmy tę informację, że jest już oficjalnie zgłoszoną kandydatką. To jest dosłownie z ostatnich minut.
1: I to też rzutem na taśmę, prawda? Bo przy jednym liczeniu brakowało jej chyba 20 głosów, przy drugim miała 28 głosów więcej niż podpisów, niż potrzeba i pewnie ta druga wersja, jak słyszę, wygrała.
0: No i teraz pytanie, co teraz? Pan Marian Banaś powiedział, że się będzie odwoływał. Tutaj oczywiście też są kwestie formalne, jak to odwołanie będzie wyglądać. To jest jedna rzecz, ale drugi przypadek i o ten przypadek chciałabym zapytać pana Bartosza Bochańczaka, który, no tak jak pan wspomniał, już bił się w pierś, został też odwołany przez, już pewne konsekwencje poniósł, prawda? Jeśli chodzi o to, co się wydarzyło. I został odwołany z funkcji prezesa Okręgu Krakowskiego. I nie tylko on poniósł te konsekwencje. Jak tutaj ta sytuacja będzie się rozgrywać? Jak to wpłynie na scenę polityczną, szczególnie właśnie w Konfederacji?
1: Trzeba. trzeba tu powiedzieć o kilku sprawach. Po pierwsze, Bartosz Bochańczak był autorskim pomysłem Sławomira Mentzena. To jest człowiek, to była prawa ręka Sławomira Mentzena do tej pory. To był człowiek, który odpowiadał za jego kampanię wyborczą prezydencką w ubiegłym roku. To jest naprawdę człowiek, który blisko z Mentzenem współpracował i Mentzen był co do niego jakby pewny i bardzo, bardzo mu ufał. Ufał mu też na tyle, że Nowa Nadzieja, z której wywodzi się Bartosz Bochańczak i też Sławomir Mentzen, zupełnie nie poprosiły o pomoc w zbieraniu podpisów właśnie Ruchu Narodowego, czyli tej drugiej frakcji w Konfederacji, czyli tej, która należy, nazwijmy to, do Krzysztofa Bosaka. Nowa Nadzieja myślała, że poradzi sobie sama, okazało się, że nie. I teraz Nowa Nadzieja musi spić tę śmietankę, która nie smakuje chyba zbyt słodko, i Sławomir Mentzen użył takiego trochę, wydaje mi się, wytrychu. No, odwołał Bochańczaka z funkcji szefa krakowskich struktur, ale na dobrą sprawę Bochańczak pozostaje, po pierwsze, sekretarzem Nowej Nadziei, czyli tutaj w tej partii, a po drugie, co ważniejsze, wciąż należy, jest jednym z tak zwanych członków Rady Liderów Konfederacji tej ogólnokrajowej. Tam jest 12 osób i tam 6 osób pochodzi z Nowej Nadziei, a 6 osób właśnie z Ruchu Narodowego. Gdyby tutaj Ruch Narodowy wyszedł w jakiś taki sposób przed szereg, w tym sensie, że chciałby odwołania Bochańczaka również z tej Rady Liderów, no to tutaj moglibyśmy obserwować naprawdę spore zamieszanie wewnątrz Konfederacji. Ale jak słyszę dzisiaj, jak rozmawiałem z wieloma politykami tej formacji, no to na to się nie zanosi. Ruch Narodowy oczywiście mówi o tym, że to jest wstyd nie zebrać tych podpisów w Krakowie, że to jest kompromitacja dla całej formacji, ale wiedzą ci politycy jednocześnie, że jeśli wewnętrznie Konfederacja się pokłóci, podrze o tego typu problemy, no to będzie to źle wpływało generalnie na całą formację i na wynik wyborczy. Pytanie też, bo Konfederacja traci w Krakowie w tym momencie swojego przedstawiciela i pytanie, do kogo powędrują głosy tych, którzy chcieli głosować na Bartosza Bochańczaka. Spekulowało się, że to może być około 10% wyborców. To jest dość sporo i chętnych do podzielenia tego tortu teraz po Bochańczaku jest naprawdę przynajmniej kilku. Pierwszym z nich jest Michał Klimek, czyli kandydat Konfederacji Korony Polskiej. Drugim Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. A trzecim, dość niespodziewanym, bo wywodzącym się z lewicy, jest Łukasz Gibała. I pewnie te głosy Bartosza Bochańczaka powędrują głównie do tych trzech osób, no ale też trzeba pamiętać, że pewnie część zawiedzionych wyborców Konfederacji, rozczarowanych, pozostanie po prostu w domach. Pytanie też,
0: no właśnie, jeśli mogę... No tutaj to musimy postawić kropkę, niestety przekonamy się o tych wszystkich kwestiach pod koniec września. Tymczasem dodam jeszcze, że do 14 września Miejska Komisja Wyborcza według przepisów powinna podać listę kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa. Tymczasem bardzo dziękuję. Był z nami pan Łukasz Szpyrka, dziennikarz Interi. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie. Pozdrawiam.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: I to jest kolejna piosenka, na którą mogą państwo głosować.

0: Dzisiaj po raz pierwszy od momentu aresztowania Radosława Piesiewicza spotkali się członkowie prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czy to oznacza, że wkrótce poznamy nazwisko nowego prezesa? Sprawę dziś monitoruje Sebastian Kierzek. Co wiemy na ten moment?
1: Dzień dobry. Nie wiem, czy to przyspieszenie, ale pewnie jakiś ważny krok. Przypomnę, aktualny wciąż prezes PKOL Radosław Piesiewicz został zatrzymany w czwartek 27 sierpnia, czyli prawie dwa tygodnie temu. Pełniący jego obowiązki, jeden z wiceprezesów Mieczysław Nowicki początkowo zwlekał ze zwołaniem posiedzenia prezydium. W końcu zdecydował, że to będzie ten wtorek. I z tym właśnie dniem sporo osób wiązało nadzieję, między innymi minister sportu.
2: Wtorek będzie bardzo kluczowy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego kluczenia ze strony pana Nowickiego. To jest czas odpowiedzialności.
1: Co warto podkreślić, prezydium nie ma możliwości odwołania prezesa. Najważniejszym organem PKOL jest zarząd. To duże grono 61 osób, przedstawicieli różnych organizacji sportowych. No i informacja sprzed kilkudziesięciu minut jest taka. Posiedzenie zarządu odbędzie się w poniedziałek 14 września o godzinie 13. A zatem nie w tym tygodniu, a na początku przyszłego. Ale nie tylko ten termin posiedzenia zarządu był dziś omawiany. To słowa jednego z wiceprezesów, Adama Korola.
3: Będę miał kilka pytań, no głównie dotyczących umowy z zondą krypto. Mój wizerunek też został sprzedany, tak jak wizerunek 1122 polskich olimpijczyków i chcielibyśmy znać po prostu więcej szczegółów.
1: Szczegółów finansowych, szczegółów dotyczących w ogóle kondycji PKOL. Mocnych słów użył wczoraj w TVN24 Leszek Blanik, mistrz olimpijski w gimnastyce, obecnie prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. Porównał on Komitet Olimpijski do płonącego domu.
4: Dom się pali i musimy te meble jak najszybciej powynosić. Znaczy trzeba jak najszybciej doprowadzić do ustabilizowania sytuacji przede wszystkim. Musimy wybrać osobę, która w gronie 8 prezesów są osoby, którzy mogą spokojnie procedować dalej funkcjonowanie Komitetu Olimpijskiego.
1: No i właśnie, 8 wiceprezesów. Ktoś z tego grona prawdopodobnie doprowadzi PKOL do przyszłorocznych wyborów, a może wcześniejszych wyborów, zobaczymy. Celowo mówię prawdopodobnie, bo często podkreśla się, że statut komitetu jest archaiczny i nieprecyzyjny. Czy można w ogóle odwołać prezesa?
5: Czy można go odwołać? Otóż te dywagacje toczą się od dobrego roku. No dziś sytuacja jest nieco inna. Tu nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy niewinny, ale przede wszystkim o to, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji.
1: To mówił jeden ze wspomnianych wiceprezesów, Tomasz Hamera. I to nazwisko obok Mariana Kmity oraz Mieczysława Nowickiego najczęściej wymienia się w gronie najpoważniejszych kandydatów do przejęcia obowiązków prezesa. Co ciekawe, nie wszyscy członkowie prezydium, także obecni dzisiaj, popierają chęć odwołania Radosława Piesiewicza. Teresa Sukniewicz-Klajber, na przykład lekkoatletka olimpijka z Meksyku, powiedziała dziś: nie chciałabym odwołania prezesa, bo co się stanie, jeśli za tydzień czy dwa wyjdzie z aresztu? Oczywiście mógł zrobić jakieś błędy, ale nie takie, żeby siedzieć w więzieniu, argumentowała. Więc są i takie głosy. To, co wiemy na pewno, to, że na razie pracami komitetu nie pokieruje Robert Korzeniowski, który wyraził chęć kandydowania w wyborach. Robert Korzeniowski, mimo że nie jest członkiem prezydium, to dziś był obecny w siedzibie PKOL.
6: Oczekiwanie społeczne, mam wrażenie, raczej przechyla się ku temu, by rozwiązania następowały szybko, by ta odbudowa wizerunku Komitetu Olimpijskiego była jak najbardziej głęboka i solidna. To wymaga też czasu, jednocześnie to jest pewien paradoks, ale by jednak nie zwlekano z tą odbudową.
1: Podsumowując, kluczowa informacja jest taka: zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego spotka się w przyszłym tygodniu, w poniedziałek 14 września. Wtedy kolejny odcinek tej historii.
0: Kolejny odcinek, o którym na pewno będziemy jeszcze mówić, bo to jest odcinek w szerszej opowieści na temat śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To jeszcze wiele odcinków przed nami. Bardzo dziękuję, Sebastian Kierzek.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do Państwa dzisiaj podsumował ostatnie informacje.

To była Miley Cyrus w Radiu 357. Dzisiaj mieli państwo naprawdę szeroki wachlarz tematów, w sprawie których mogli państwo do nas pisać i dzwonić. Jednym z nich była taśma klejąca, jej użyteczność. I pan Przemysław napisał, że jest mechanikiem okrętowym i bez srebrnej taśmy WD-40, kilku ton silikonu i torby z trytytkami, połowa handlowej floty świata stanęłaby zupełnie i stanęłaby światowa gospodarka. Srebrna taśma jest motorem światowej gospodarki, tak napisał pan Przemysław. No ale rozmawialiśmy też o tym, czy obawiam się likwidacji szkół z powodu demografii. Szkoły są zamykane ze względu na małą liczbę uczniów i na tak w naszej sądzie zagłosowało 38% z państwa, a na nie 62%. Także nie obawiają się państwo tego. All this aggravation and satisfaction in me.

0: We Francji przez długi czas istniała ostatnia wioska Galów z Asterixem i Obelixem, ale w końcu i ona upadła. Tymczasem w Polsce Małe Królestwo Biebrzy do dziś stawia opór rzeczywistości.
1: Uciekłem z Warszawy. Biebrznięty. To taki wirus biebrzański.
0: Sam król Biebrzy zaprosił nas do swojego pałacu i opowiedział o życiu w tej niezwykłej enklawie.
1: Pajęczyny przydają tajemniczości tego miejsca. Nawet mam pomysł, żeby wilki mnie zjadły. To jest moje marzenie. Wtedy bym wszedł w obieg przyrody.
2: Reportaż Królestwo z Muszelek na antenie Radia 357 w piątek po godzinie 18 w popołudniówce.
0: Zapraszam, Aleksandra Dobieszewska.
3: Minęła godzina 18 w Radiu 357. Najświeższe informacje przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
4: A na początek informacja Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Posiedzenie zarządu PKOL-u odbędzie się 14 września. W trakcie posiedzenia może zostać odwołany dotychczasowy szef komitetu. Najpewniej jeszcze w tym tygodniu polskie wojsko rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Pierwsze próby bezzałogowych maszyn będą przeprowadzone na poligonach, kolejne w przestrzeni powietrznej.
5: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
4: Mówi pułkownik Marek

0: Pietrzak ze Sztabu Generalnego. Testowane drony nie będą uzbrojone. Mieszkańcy regionów, w których odbędą się ćwiczenia, mają otrzymać alerty RCB. Rządowe prace nad bezpłatnym e-dziennikiem zostały na razie wstrzymane. Zanim ruszą ponownie, służby mają sprawdzić, czy prezydent, który zawetował ustawę wprowadzającą pilotaż darmowego e-dziennika, nie uległ lobbystom.
1: Jeżeli tam był lobbying, to przygotowanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbying gdzie docierał.
0: Tłumaczy szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Prezydent uzasadniał decyzję o wecie obawami dotyczącymi ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku. Do Polski napływa coraz gorętsze powietrze. Dzisiaj termometry pokazały 29 stopni w Legnicy. Jutro na południowym wschodzie mają przekroczyć 30 stopni. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed upałem dla 10 województw. Obejmą one głównie południową i wschodnią część kraju. To już najpewniej ostatnie ostrzeżenia przed upałem w tym roku. Już w drugiej połowie tygodnia nadejdzie ochłodzenie, a temperatura maksymalna może nie przekroczyć 21 stopni. Kolejni republikańscy kongresmeni odmawiają udziału w pierwszej konwencji swojej partii organizowanej w połowie kadencji prezydenckiej. Dwudniowe wydarzenie z udziałem prezydenta Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance'a rozpoczyna się jutro w Dallas.
2: Pierwsza w historii republikańska konwencja przed tak zwanymi połówkowymi wyborami zapowiadana jest hucznie jako Trumpa Paluza, od słowa paluza, określającego wyjątkowo ekstrawaganckie wydarzenie. Ma to być pokaz poparcia dla prezydenta, którego partia w listopadzie będzie walczyć o zachowanie większości w kongresie. I będzie to niełatwa walka, bo sondaże pokazują rekordowo niskie poparcie dla Donalda Trumpa. Wśród republikanów dwudniowa konwencja nie budzi entuzjazmu. Coraz więcej kongresmenów odcina się od prezydenta i odmawia udziału, tłumacząc się prowadzeniem kampanii wyborczych lub innymi, często błahymi zobowiązaniami. Przykładowo Tom Cole, jeden z prominentnych republikanów, usprawiedliwia się zaplanowanym polowaniem na gołębie. W związku z niską frekwencją organizatorzy rozsyłają SMS-y z ofertą darmowych biletów. San Francisco, Magda Gacyk.
0: Do połówkowych wyborów pozostały niespełna dwa miesiące, dlatego program konwencji skoncentrowany jest na pokazaniu uczestnikom dotychczasowych osiągnięć administracji Trumpa. Wracamy do kraju. W Rzeszowie rozpoczęto budowę Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. W klinicznym szpitalu wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To ważne wydarzenie, bo Podkarpacie nie miało dotąd samodzielnego szpitala dziecięcego, mówiła dzisiaj dyrektor szpitala Barbara Rogowska.
3: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
0: Placówka ma być oddana do użytku w październiku 2029 roku. Na koniec serwisu przenosimy się do Francji, gdzie ponownie doszło do kradzieży w muzeum. Tym razem dwóch złodziei włamało się do Muzeum Renoira na Lazurowym Wybrzeżu. Zabrali stamtąd cztery obrazy warte łącznie około 9 milionów euro. Dwa z nich porzucili podczas ucieczki. Dzieła znaleziono w muzealnym ogrodzie. Jesienią ubiegłego roku złodzieje ukradli z Luwru klejnoty koronne. Choć sprawcy włamania zostali złapani, klejnotów dotąd nie odnaleziono. Tą informacją kończymy dzisiejsze serwisy. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
4: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnych opadów oraz burz mogą spodziewać się mieszkańcy północnej, zachodniej i centralnej części kraju. Od Warmii i Mazur po Opolszczyznę. Najmniej chmur pojawi się na południowym wschodzie i tutaj też najcieplej, 31 stopni. W centrum 28, na Pomorzu maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, poza szczytami Karpat, gdzie powieje silniej, nawet do 65 km na godzinę i również w czasie burz. Prognozowane są porywy wiatru do 75 km na godzinę.
5: Radio 357.
4: Bardzo Państwu dziękuję za popołudnie spędzone z nami. Audycję przygotował dla Państwa Krzysztof Tubilewicz. Zrealizował ją Szymon Kuliś, a teraz za sterami zastąpił go Tomasz Matlingiewicz. A już za chwilę przy mikrofonie mnie, czyli Violettę Myszkowską, zastąpi Darek Król. I zostawiam Państwa z audycją Pod osłoną nieba. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

Powoli gdzieś mentalnie przygotowujemy się do tego, że żegnamy się z ciepłem, przygotowujemy się na radośniejsze przywitanie chłodnego wiatru na policzkach, ale nie dziś. Dziś tak pięknie jakby na zamówienie, chociaż tak naprawdę nikt nie zamawiał i cieszymy się bardzo, że zostaliśmy obdarowani tak pięknym, ciepłym wtorkiem. Jeszcze środa piękną ma być, ale ten dzisiejszy wieczór spacerom chyba sprzyjać będzie naprawdę wyjątkowo. Tomek Martyngiewicz za sterami, Darek Król przy mikrofonie, kłaniamy się nisko. Zapraszamy, byście Państwo do godziny 19 pospacerowali razem z nami. Wśród nowości, wśród dźwięków, które przypominają te przepiękne lata, jak chociażby właśnie otwierająca babuszka Kate Bush, to było dokładnie 46 lat temu. Bardzo dokładnie, bo był to 8 dzień września roku 1980, kiedy ukazał się album trzeci w jej dyskografii, Never Forever, a Kate Bush na tym właśnie albumie postanowiła bardziej niż wcześniej wziąć stery w swoje ręce i zapanować produkcyjnie również nad albumem. No i okazało się, że ten właśnie krążek wywindował ją na pierwsze miejsce listy sprzedaży i był też pierwszym albumem brytyjskiej solowej artystki, który znalazł się na szczycie listy UK Albums Chart. W ciągu zaledwie tygodnia po jego premierze ruszyła w trasę koncertową, która wtedy, gdy jeszcze koncertowała, to były te piękne czasy, obejmowała nie tylko Wielką Brytanię, ale pojawiła się również w Europie, głównie w Niemczech, we Francji. I cieszyliśmy się i cieszyli się fani tym, że właśnie albumem, ale nie w Stanach Zjednoczonych. Tam wyjątkowo przedziwna polityka firmy płytowej spowodowała, że po niezbyt udanym debiucie Kate Bush wstrzymywano albumy, które ukazywały się w kolejnych edycjach i w Stanach Zjednoczonych album Never Forever ukazał się dopiero w 1984 roku, a my w Europie cieszyliśmy się nim już 8 września roku 1980. Piękna historia. Myślę, że to również taki moment, który jako przypomnienie da Państwu pretekst do tego, by Kate Bush spędzić dzisiejszy wieczór.

Można byłoby pomyśleć, że Interpol pod osłoną nieba to nie taka oczywista obecność, ale nie w przypadku tej płyty. Czekaliśmy na nią 4 lata, bo od 2022 roku, ale ostatnio w takim właśnie 4-letnim cyklu pojawiają się kolejne albumy Interpolu. W przyszłym roku świętować będą 30-lecie funkcjonowania na rynku, bardzo udanego. No ale potrafią zaskoczyć, naprawdę potrafią zaskoczyć. Album This Mirror Weighs a Ton, 8. studyjny album Interpolu, jest inny niż poprzednie. Nie tylko energia, nie tylko chwytliwe melodie, ale przede wszystkim pojawiła się taka dorosła przestrzeń, pojawiła się taka wielowarstwowość, której wcześniej w o wiele mniejszym stopniu dotykaliśmy w ich przypadku. Pojawiło się też mnóstwo dźwiękowych eksperymentów i po prostu jednogłośnie w redakcji muzycznej Radia 357 podjęliśmy decyzję, że to jest nasza płyta tygodnia i jej obecność pod osłoną nieba też jest jak najbardziej wskazana.

To jest naprawdę muzycznie całkiem inny świat. Ale nie cała jest właśnie tak klimatyczna nowa płyta Interpolu. Proszę sprawdzić. This Mirror Weighs a Ton. To 12 kompozycji bardzo różnorodnych i te kompozycje pokazują już kolejny chyba etap w twórczości i w tym, jak do muzyki ten 30-letni zespół podchodzi. Ruszają pod koniec września w potężną trasę. Na razie ogłoszonych jest ponad 30 koncertów. Najpierw Stany Zjednoczone i Kanada. W listopadzie przenoszą się do Europy. Nie ma tam na tej liście opublikowanej żadnego polskiego miasta, ale nie powiedziane, że nie będzie, bowiem nie ma jeszcze koncertów przyszłorocznych ogłoszonych, a to będzie właśnie jubileusz 30-lecia. Przeróżne kompozycje, wśród nich wyróżnia się i mnie najbardziej za serce chwycił utwór Enemy, który za chwilę Państwo usłyszą. To też utwór, w którym słyszymy drugi głos, głos damski, i jest to głos należący do żony Paula Banksa, Juliet Zegar Banks. Na co dzień nie jest zawodową wokalistką, jest projektantką mody. Jest żoną Paula Banksa, ale tego nie słychać. To nie jest żadne kumoterstwo, to rzeczywiście całkiem przepiękne uzupełnienie charakterystycznego barytonu Paula. Enemy, Interpol.

0: 7. Pod osłoną nieba.
1: Pod osłoną nieba.

Smyczki zawsze przepięknie uzupełniają gitary. Ale nie każdy utwór jest później tą wspaniałą wypadkową. Tutaj chyba mi się udało. Przedziwny projekt muzyczny, założony w 2005 roku przez gitarzystę i wokalistę Gaza Cara. W Irlandii tak przepięknie się ta muzyka tworzy. Irlandią pachnieć będzie jesień prawdopodobnie, bo to ten zapach, który najbardziej z Irlandią mi osobiście się kojarzy, ale muzycznie chyba państwu również. Butterfly Explosion. To był projekt bardzo przedziwny, bowiem gdy powstali w 2005 roku, Gaz zaprosił przyjaciół do współpracy, wydali najpierw dwa mini-albumy i ten pierwszy debiutancki album, Lost Trails. Ale później Gaz podjął decyzję, że będzie pełnoetatowym muzykiem w Gods is an Astronaut i na ich trasach koncertowych, które były bardzo obfite w występy, nie chciał zastępcy. Jednocześnie cały zespół musiał to przyjąć i tak przez prawie 15 lat. Wydawało się, że Butterfly Explosion to tylko ten jeden album właśnie Lost Trails z 2010 roku, ale nie. Po 15-letniej przerwie powrócił sam koncept właśnie tym singlem Swallowed by Stars. I przywołując ten sam eteryczny, gitarowy klimat, który już zdefiniował właśnie ich debiutancki album, pokazuje, że muzycznie w tą stronę to będzie właśnie się wszystko kierowało, ale wokalnie, za przyczyną głosu Laury Smith, może być to całkiem nowa historia. Płyta tej jesieni jeszcze. Tak obiecali. I podarowali jeszcze jeden single.

nasz stary, ale w tego dobrym słowa znaczeniu znajomy Sivert Høyem, czyli ten norweski duch na antenie Radia 357. Ponownie zaskakuje i ponownie obdarowuje nas perełkami. Taki ma zamiar. 2 października ukaże się bardzo nietypowy album The Rest of Sivert Høyem, który jest zbiorem nagrań gromadzonych przez muzykę przez ostatnie, uwaga, 20 lat kariery. Ten album to 18 rzadkich lub wcześniej niepublikowanych utworów właśnie z tego okresu. Sivert zrobił wietrzenie magazynów, jakby to można powiedzieć. Na pewno przejrzał bardzo głęboko szuflady dyski z sesjami z wielu, wielu lat i postanowił zebrać to wszystko na dwuwinylowym wydawnictwie, więc to nie tylko będzie wersja digitalowa, nie tylko nośnik cyfrowy, ale również i CD oraz dwupłytowy winyl, na który chyba czekać będą fani i zacierać ręce, bo nie często zdarza się taki przegląd muzycznych perełek, których nikt nie słyszał wcześniej. Orbit Roy, wersja 2. Ta alternatywna wersja utworu, która powstała w 2012 roku. To właśnie usłyszeliśmy. To wersja, która podczas sesji nagraniowych do singla Where Is My Moon powstawała i co ciekawe na nadchodzącej właśnie tej płycie znajdzie się także pierwotna wersja, co pozwoli fanom na ich bezpośrednie porównanie. Sivert opublikował dwuutworowy singiel. To są dwie strony A. Tym drugim utworem jest nagranie, które powstało w 2014 roku, ale wtedy zdecydował się w ostatniej chwili wycofać ten utwór z albumu Endless Love, uznając, że brzmi zbyt przebojowo.

premiera dopiero po 12 latach. No ale takich perełek będzie więcej. 2 października, The Rest of Sivert Hoyem. Kompletnie niepublikowane utwory studyjne, które gromadził dla siebie przez ostatnie 20 lat. Wersje koncertowe rzadkich utworów i unikalne covery wykonywane na żywo. No i single, które, jak sam to określił, nigdy nimi się nie stały ze względu na ostateczną selekcję przy regularnych albumach. Z niecierpliwością czekamy. 2 października, The Rest of Sivert Hoyem. To już prawie wszystko. To kolejna zresztą data, którą sobie zakreśliłem w kalendarzu i myślę, że Państwa będę raczył tym, co Sivert przygotował, ale to już chyba wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze nasze spotkanie. No prawie wszystko, bo jest jeszcze kilka minut właśnie. Tomkowi Martinkiewiczowi dziękuję za realizację, a Państwu, kłaniając się bardzo nisko, polecam wyobrazić sobie, że właśnie wpraszamy się na pewne urodziny. Urodziny te będą miały miejsce w piątek, 11 września i będą to 61. urodziny człowieka, który ma najbardziej chyba otwartą wrażliwość dźwiękową, jaką można sobie wyobrazić, choć myślę, że jest ich co najmniej kilku. Richard Melville Hall, czyli Moby. Wielkie ukłony i muzyczne bukiety ślemy właśnie do niego 11 września.

Hello, hello! Jak żyjecie, moi Gruzini? Przyzwyczailiście się znowu do tego klasycznego życia, jakie prowadzimy, kiedy kończą się wakacje? No, czyli nie jesteście zaskoczeni. Chyba, że zmienił się szef na jakiegoś kulfona. To wtedy współczuję. Ja miałem całkiem fajny tydzień. Bez was. Choć bez was. Pojechałem sobie, bo ja nie mówiłem wam, ale od kilku lat wszystkie weekendy wrześniowe spędzam jeżdżąc po różnych częściach naszego kraju i obserwując sobie tak zwaną utalentowaną młodzież, która chce być piosenkarzami. Bardzo to lubię. Robię to oczywiście amatorsko, nie mam o tym pojęcia. Siedzę cicho w kąciku i obserwuję. I powiem wam, że jeśli chodzi o tych młodych piosenkarzy, których obejrzałem w ostatni weekend, to tam raczej, no nie wiem, czy ktoś, że tak powiem, osiągnie jakiś sukces, ale kilka osób zrobiło na mnie wrażenie. Dzisiaj z Antkiem o tym rozmawiałem. Na Antku wrażenie zrobił pan, który montował mu lampę. Był fajny, kumaty, ładnie pachniał, był uśmiechnięty. Antek z przyjemnością wydał 40 tysięcy grajcarów. Temu panu zapłacił i miał poczucie, że te pieniądze swoje przekazał w dobre ręce. To jest moim zdaniem bardzo ważne. A ja z kolei może piosenkarzy jakiś nie znalazłem szczególnie świetnych, ale kilka osób zrobiło na mnie wrażenie. Wyobraźcie sobie, że na przykład przychodzi facet, ma około 35 lat, świetnie wygląda, co oznacza, że wygląda po prostu świetnie, a nie źle i przez to świetnie. Jest uśmiechnięty, prosto stoi. Okazuje się, że przez ostatnie kilka lat zajmował się tym, że pomagał ludziom, którzy przyjeżdżają do naszego kraju i starają się w nim zostać. Pomagał im w adaptacji. Napisał książkę nawet o tym, jak jego zdaniem to powinno wyglądać, a jak wygląda, czego nam brakuje, jacy powinniśmy być. Strasznie mi chłop zaimponował. A tak w ogóle to zajmuje się ratownictwem rzecznym, jeziornym, morskim, nie mam pojęcia jakim, ale wyobraziłem sobie, że bardzo szybko zdejmuję koszulę, spodnie i wskakuję do wody, jak trzeba tam komuś pomóc. Albo przyszła na przykład 13-letnia dziewczynka. I ta 13-letnia dziewczynka zaśpiewała swoją piosenkę z takim tekstem, którego mogliby je pozazdrościć dużo starsi koledzy. Więc jestem zbudowany. Co prawda nie wszystkim się prawdopodobnie uda, ale i tak mnie to buduje. Dzisiaj bohaterem naszego gruzińskiego spotkania będzie bardzo dobrze znany wam Scott Edwin Collins. Kojarzycie? No jedną piosenkę znacie, ale myślę, że to wszystko, na co was stać.

Wspaniale. Poprosiłem matka, żeby zrobił test. Bo pierwotnie plan był taki, że przejdziemy przez pierwszą i drugą płytę Edwina Collinsa. Tak od razu, żeby mieć to z głowy, bo to przecież nie o to się rozchodzi, żebyśmy tutaj Edwina Collinsa słuchali. Ale Antek, te piosenki się źle łączyły, ale Antek powiedział, że sobie świetnie poradził. Ja, że może jednak się odezwę, bo nie byłem pewien. I umówiliśmy się, że albo otworzy mikrofon, albo nie. Więc otworzył. W związku z tym nie pamiętam, co miałem wam po... A, już wiem. Więc chciałem jeszcze, przypomniałem sobie w międzyczasie, że jeszcze jeden ciekawy chłopak się pojawił, który zapytany o to, z czego żyje i czym się zajmuje, powiedział, że pracuje w klinice weterynaryjnej, ale nie jest absolutnie lekarzem, tylko tam coś innego robi, nie pamiętam co. Ale że sporo tych zwierzątek tam w tej klinice po prostu zostaje. Ktoś przynosi, podrzuca albo nie odbiera. I że on te zwierzątka zbiera. Że mieszka w Bydgoszczy ze swoim przyjacielem i w tym domu mają dosyć dużo już różnego rodzaju zwierzątek, a właściwie to specjalizuje się w ptactwie. I mówię, a ktoś ci w ogóle jakąś dotację dostajesz, ktoś ci jakoś tam pomaga w tym, no bo to przecież wszystko kosztuje, w tym mieszkaniu też masz na pewno duży porządek. On mówi, nie, proszę pana, jest taka jedna pani, która mnie wspiera, ale to tak bardziej wspiera mnie duchowo, raz na jakiś czas kupi karmę, no to mam co dać tym kotkom.

I co, podpisalibyś się, Edwina? Z tego typu repertuarem? No, ja też raczej bym tam się nie zabijał o to. Spoko, ale bez szału, dlatego... I też nie podpisywałbym tego jego wcześniejszego projektu Orange Juice, chociaż tam jakiś nawet otarli się o jakąś minimalną popularność. Dwie płyty, dwie pierwsze płyty Edwina Collinsa ukazały się w wytwórni Demon, a potem Edwin pojechał do Londynu i odwiedził wytwórnię Setanta, która była dosyć młodą wtedy wytwórnią, i mówi: słuchajcie, znacie mnie z Orange Juice, na pewno macie moje dwie pierwsze płyty. Przyjechałem tutaj, by dostarczyć wam wiele worków grajcarów. Do tego wszystkie będą złote. Mówią: ta, przyjechałeś z grajcarami, jakoś nie wyglądasz na takiego. Nie, to posłuchajcie.

Teraz byście go na pewno podpisali, co? Po takiej prezentacji. No i właśnie został podpisany. Na kilka lat piosenka okazała się dużym hitem, o czym zapewne wiecie, a także dużym przekleństwem. Bo z tymi dużymi hitami to jest tak, że jak się ma takiego jednego dużego hita, to należy 4 miesiące później poprawić drugim takim hitem, 8 miesięcy później kolejnym, potem nagrać znakomitą płytę z 6 hitami i wtedy człowiek staje się legendą. A jeżeli się nagrywa świetną płytę, na której jest taka piosenka, to i tak wszyscy znają tylko tę piosenkę. I co, myślicie, że to uskrzydla? Myślę, że Edwin miał bardzo ciężko. Miał ciężko, bo w tym 94 roku to nie tylko on miał hita.

Najgorzej to stanąć w szranki z tymi debiutantami, bo wczoraj ich nie było. Nikt na nic nie liczył, niczego się nie spodziewał. Ludzie zastanawiali się, jakie będzie nowe Primal Scream. A tu wychodzi Oasis, wychodzi Supergrass. I jak taki Edwin Collins, który nagrywa już swoją trzecią solową płytę, ma z nimi rywalizować? Jest presja, nowa wytwórnia, oczekiwania, no te Grajcary obiecał. Na szczęście nagrał świetną płytę. Tak naprawdę jedyną swoją świetną płytę moim zdaniem i byłoby fajnie, jakbyście z tej audycji wynieśli to, by ją sobie sprawdzić.

Taki jest początek tej trzeciej płyty Edwina Collinsa, którą kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu za jakieś kilka grajcarów, pamiętam, że kupiłem w Dublinie, nie mogłem się nadziwić, że ktoś ją sprzedaje za takie małe pieniądze. A potem nie można było ją kupić, teraz można ją kupić, ale kosztuje już wiele worków grajcarów. Natomiast mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Dzisiaj jak próbowałem dowiedzieć się co u Edwina, to okazało się, że on tę płytę wznowił. I za jedyne 20 grajcarów możecie ją nabyć w jego sklepiku. Kumacie? Czy nie? Mam nadzieję, że tak. I że go zasilicie. Jemu się to przyda. Edwin Collins w 2005 roku zaliczył udar i trochę się ma problemy ze wszystkim teraz. Także na pewno zrobicie dobry uczynek. Czwarta płyta Edwina Collinsa może nie była jakoś szczególnie zła, ale no przy tej trzeciej to tak raczej blado wypadała. W związku z tym dzisiaj nie posłuchamy z niej ani jednej piosenki. Za to na płytę nie trafiła piosenka, która trafiła na B stronę singla. I to jest najlepsza jego piosenka, jaką opublikował w roku 1997.

Ten 97 rok to musiał być bardzo ciekawy, w ogóle ten druga połowa lat 90. to musiała być bardzo ciekawa sytuacja w Setancie, bo maleńka wytwórnia mieszcząca się w przęśle jakiegoś mostu, po którym jeździ metro. No wiecie, nie był to Hilton i najwyższe piętro całe dla Setanty. W momencie, kiedy tak dużo płyt się sprzedaje w tak małej wytwórni, to prawdopodobnie wszyscy ludzie, którzy tam pracują, zajmują się tym projektem, który dostarcza tych pieniędzy. Tak mi się wydaje. A co z tymi, którzy właśnie tam przyszli i też chcieliby zrobić karierę? No oni mają ciężko, bo nimi się wtedy nikt nie zajmuje, bo wszyscy zajmują się czempionem, że tak powiem. I bardzo trudna sytuacja spotkała zespół Catchers, który w 94 roku, czyli wtedy, kiedy Edwin wydawał swoją pierwszą płytę, oni też wydali swoją pierwszą płytę. Może nie była takaś płyta dziejowa, ale była tam jedna świetna piosenka. Płyta przepadła, a w roku 97 znowu zderzyli się z Edwinem, bo Edwin wydaje swoją kolejną płytę. Wszyscy liczą, że ten sukces powtórzy, którego jednak nie powtarza, i jeszcze bardziej chyba pracują, żeby mu się udało, i jeszcze mniej pracują ze wszystkimi innymi. Również z Catchers. A co miałby powiedzieć Guy Chadwick, który po długiej chorobie, na którą chorują wszyscy gwiazdorzy rocka, szczególnie alternatywnego, wychodzi z leczenia, jest zapadnięty, brakuje mu się kaczy i postanawia, że on już z tym House of Love to raczej na razie nie, że będzie płyta solowa. I też nie. Straszne, co? To posłuchajmy tych biedaków.

No piosenkarze to mają jednak trudne życie. Widzicie, można nagrać dobrą płytę, dobrą piosenkę i nikt się o niej nigdy nie dowie, ponieważ ktoś inny też nagrał niezłą płytę, albo miał nagrać niezłą płytę. W roku 99 ukazała się dla mnie wybitna składanka, która nazywa się Lollapalooza. Nie wiem, czy ją znacie. Jeżeli nie znacie, to sobie to sprawdźcie. Lollapalooza nazywa się ta składanka. Składanka była dosyć kontrowersyjna, czego zupełnie nie rozumiem, bo po prostu jest świetna. Ale na kontrowersje, że tak powiem, wpływu nie mam. I tam Edwin Collins wrzucił piosenkę. Zresztą nie tylko on.

W 181 albo 182 Gruzji spotkamy się z Fun Loving Criminals. To taka informacja głównie dla mnie. Właśnie rozmawiałem o tym z Antkiem, że kiedyś byłem turboszalikowcem, potem mi turbo przeszło, ale jednak jest sentyment. A Gruzja to są raczej sentymenty. Drodzy Państwo, nie wiem, czy śledziliście wczesną historię zespołu Suede. Tam był taki gitarzysta, kompozytor, nazywał się Bernard Butler, który odszedł po drugiej płycie, a potem szukał samego siebie. Finalnie spotkał się również z Edwinem Collinsem. Ale dla tych, którzy nie pamiętają, to chciałem przypomnieć.

I tak ten Bernard Butler się błąkał i błąkał, aż w końcu spotkał Edwina. Nawet zrobili sobie taką firmę producencką i produkowali piosenki innym. Ale chyba bez jakiegoś super wielkiego sukcesu. Drodzy Państwo, to byłoby na tyle. Żegnam się z Wami dziś w imieniu przepięknego Antoniego Grudniewskiego, który zmienił fryzurę i podmalował oczko. Ja nazywam się Paweł Jóźwicki, a za tydzień spotkamy się z najwyższym dyrygentem w moim życiu.

0: i idealnie wybiła 21.
1: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
0: Słuchają Państwo Radia 357, audycję realizuje Tomasz Matlingiewicz, a przed mikrofonem Marta Kula. Masz autyzm? Nie wyglądasz. To tytuł nowego podcastu Radia 357, którego autorką jest dr Anna Dobiegała. Podcast ten stał się inspiracją dla dzisiejszego Placu na Rozdrożu, w którym porozmawiamy o spektrum autyzmu. Na świecie w spektrum autyzmu żyje około 1% populacji. Wydaje to się mało, prawda? A jednak w przeliczeniu daje to około 80 milionów osób. Z czym się mierzą? W jakiej rzeczywistości żyją? Jak postrzegają świat? A jak my postrzegamy ich? Dlaczego diagnoza spektrum autyzmu sprawia tyle kłopotów i czemu bardzo często przychodzi późno, już w dorosłym życiu? W czym diagnoza spektrum autyzmu może nam i naszemu otoczeniu pomóc? O tym będziemy dziś w programie Plac na Rozdrożu rozmawiać. Moimi gośćmi będą dr Magdalena Markowska, psycholożka specjalizująca się w diagnozie i wsparciu osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, współautorka książki Autyzm bez lęku, oraz dr Anna Dobiegała, literaturoznawczyni oraz dziennikarka, autorka podcastu Masz autyzm, nie wyglądasz, która w wieku 40 lat otrzymała diagnozę zespołu Aspergera. Czekamy także na Państwa doświadczenia. Jeśli zechcą się Państwo nimi podzielić, nasz telefon pozostaje do dyspozycji. 510 357 357. Kasia Pasierbik będzie odbierać telefony od Państwa, a ja będę zerkać do skrzynki mailowej marta.kula@radio357.pl lub po prostu tekstówki przez aplikację. Zapraszam do kontaktu. No to co, zaczynamy.

0: Once in a Lifetime i Talking Heads na początku naszego spotkania. Szanowni Państwo, powitam jeszcze raz nasze wspaniałe gościnie, dr Magdalena Markowska, psycholożka specjalizująca się w diagnozie i wsparciu osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, współautorka książki Autyzm bez lęku. Dobry wieczór, Magdaleno.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Oraz dr Anna Dobiegała, literaturoznawczyni oraz dziennikarka, autorka podcastu Masz autyzm, nie wyglądasz, która w wieku 40 lat otrzymała diagnozę zespołu Aspergera. Dobry wieczór, Anno.
2: Dobry wieczór.
0: Dzisiaj rozmawiamy o spektrum autyzmu, konkretnie o późnej diagnozie. Dlaczego tak często zbyt późno diagnozujemy właśnie zaburzenia ze spektrum autyzmu? To będzie taka oś naszej rozmowy. No ale żeby rozmawiać o spektrum autyzmu, na początku potrzebujemy definicji, która, jak wiemy, jest bardzo trudna i złożona, ale jednak podejmijmy się takiej próby. Magdaleno, jeżeli mogę cię o to poprosić.
1: Tak, bardzo dobrze, że zaczynamy od zdefiniowania, czym jest autyzm. Mogłabym odpowiedzieć też tak typowo po psychologicznemu, że to zależy od jaką definicję przyjmiemy, ale może ta, która jest najbardziej rozpowszechniona i uznawana też przez różne klasyfikacje diagnostyczne i WHO. Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, czyli takim, który wiąże się z rozwojem i funkcjonowaniem układu nerwowego. Czyli nie jest to choroba psychiczna, nie jest to też coś, co pojawia się w wieku kilku czy kilkunastu lat. I w autyzmie, w tej diagnozie patrzymy na takie dwa obszary głównie, na kwestie komunikacji i komunikacji społecznej, takiej wzajemności w tych relacjach, ale też na takie kwestie sensoryczne, powtarzalne wzorce, jakichś zainteresowań, zachowań. Więc jest to zaburzenie bardzo złożone. I tutaj też jest takie bardzo ważne, myślę, żeby zaznaczyć na początku, pewnie za chwilę też przejdziemy konkretnie do diagnozy, że nie możemy przez to, że jest to zaburzenie bardzo złożone, patrzeć przez pryzmat tylko jakiejś jednej cechy, jednego objawu. Mhm. Teraz odpowiedziałam, że to zależy, więc jeszcze dodam, że mamy taką definicję w diagnozie, w takim modelu neuroafirmatywnym, gdzie przechodzimy trochę od tych deficytów, które mamy w diagnozie według takiej klasycznej klasyfikacji medycznej, na rzecz też zauważenia za...
0: Oj... Za moment wrócimy do wypowiedzi dr Magdaleny, natomiast Anno, ty siedzisz naprzeciwko mnie i bardzo otwarcie mówisz o swojej diagnozie. Swój podcast zaczynasz właśnie od powiedzenia, że jesteś Aspergirl. Powiedz proszę, jak u ciebie objawiało się to właśnie, jakie objawy u siebie zaobserwowałaś, które skłoniły cię do tego, żeby podjąć się diagnozy?
2: Tak, to bardziej nie było na takiej zasadzie, że ja zdawałam sobie sprawę z objawów i że wiedziałam, że to są objawy spektrum autyzmu i powinnam w związku z tym poddać się diagnozie. To bardziej było takie towarzyszące mi od zawsze poczucie, że coś robię nie tak właśnie w obszarze relacji z ludźmi, że coś mi nie wychodzi, że właściwie to nie wiem dlaczego i tak naprawdę też takie poczucie, że coś jest ze mną nie tak, że jakoś odstaję od reszty społeczeństwa, ale to było takie na zasadzie trudności w takim codziennym funkcjonowaniu. Natomiast dopiero osoba, która sama została zdiagnozowana, kobieta, która sama została zdiagnozowana w dorosłym życiu, zresztą gościni mojego pierwszego odcinka mojego podcastu i która jest neurocoachem i dopiero ona zwróciła uwagę, że może powinnam się zdiagnozować i dla mnie to wtedy było takie niesamowite, że no, o czym ona w ogóle mówi, Ja miałam właśnie takie bardzo stereotypowe wyobrażenie o spektrum autyzmu, o ludziach w spektrum autyzmu.
0: Jakie to stereotypy tobie przyświecały wówczas?
2: No właśnie takie, że to jest, że to bardziej dotyczy mężczyzn niż kobiety i że dla mnie to się wiązało z też takimi niepełnosprawnościami intelektualnymi. To znaczy ja nie sądziłam, że osoby, które są w normie intelektualnej albo jakby ponadprzeciętne, z ponadprzeciętną inteligencją, to są osoby, które mogą być w spektrum autyzmu. Ja miałam taki stereotyp, że to są właśnie osoby, które mają trudności z mówieniem, które potrzebują opieki innych osób. I to było takie moje pierwsze skojarzenie.
0: A okazuje się, że no, sprawa jest znacznie szersza i właśnie z tymi mitami również dziś w audycji będziemy się rozprawiać. Doktor Magdalena Markowska jest znów z nami. Magdo, poproszę cię o opowieść z twojej perspektywy, także gabinetowej. Właśnie z jakimi objawami najczęściej się spotykasz? Co może nam już wskazywać, że mamy do czynienia ze spektrum autyzmu?
1: Słowo też spektrum oznacza pewną taką skalę, dlatego też Aniu, tak jak powiedziałaś na początku, mogło ci się kojarzyć, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest w tym spektrum, że też taka, która ma ponadprzeciętny intelekt i na tym też polega trudność w diagnozie i w całym spektrum autyzmu, że to jest taki bardzo heterogeniczny obraz. Czyli dwie osoby spełniające kryteria mogą funkcjonować zupełnie inaczej. I to, co ty, Marto, powiedziałaś, że to może być trudne do rozpoznania, rozpoznajemy to później, szczególnie u kobiet. Też wiem, że będziemy dzisiaj poruszać ten wątek, bo dochodzi też do takiego maskowania objawów. I one bardzo często w okresie wczesnego dzieciństwa nie są widoczne. I to nawet zostało dodane do klasyfikacji, nowej klasyfikacji CD11, że objawy mogą się nasilać w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości, czy w ogóle dorosłości, bo wtedy w tych wcześniejszych etapach my jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi wyzwaniami społecznymi na przykład, bo mamy takie zasoby, a w okresie adolescencji czy dorosłości te wymagania się zwiększają i te nasze zasoby już nie...
0: Będziemy próbować łączyć się z dr Magdaleną Markowską. Anno, ty mówisz o osobie Aspergerl. Jesteś zdiagnozowana jako osoba z zespołem Aspergera i myślę, że skoro zaczynamy nasz program od definicji, to trzeba powiedzieć właśnie o tym rozróżnieniu, bo przez wiele lat funkcjonowało to jako coś osobnego. W tym momencie zespół Aspergera jest właśnie częścią tego spektrum autyzmu. Czym jest zespół Aspergera i dlaczego właśnie dokonała się taka zmiana i teraz patrzymy na to inaczej?
2: To znaczy, z tego, co dowiedziałam się, zgłębiając ten temat, rozmawiając ze specjalistami, generalnie jest tak, że do końca 2026 roku w Polsce obowiązuje jeszcze określenie zespół Aspergera i to było określenie zarezerwowane dla osób, które były właśnie w normie intelektualnej. Natomiast autyzm był zarezerwowany jakby dla właśnie osób spoza tej normy. I myślę, że dobrze się stało, że to zostało ujednolicone, no bo jakby w anglosaskim świecie termin zespół Aspergera już nie funkcjonuje. I zespół Aspergera, tak jak powiedziałam, dobrze, że to zostało ujednolicone, dlatego że to powodowało też moim zdaniem jakieś takie niepotrzebne właśnie niejasności. A to jest tak, że osoby w spektrum, które są w normie, one jakby w tym właśnie spektrum autyzmu i tak się mieszczą. Więc jakby osoby, które do tej pory były tak określane, po prostu jakby znalazły się w tej kategorii, która jest kategorią bardziej pojemną, co też z drugiej strony może budzić pewne no, też wątpliwości co do właśnie tego, że tak jak powiedziała gościni wcześniej moja przedmówczyni, że to jest tak, że osoby, które spełniają normy diagnostyczne, to mogą być osoby na dwóch różnych biegunach tego spektrum.
0: Przejdźmy już powoli do diagnozy, do procesu diagnostycznego, bo to jest właśnie z uwagi na to, o czym powiedziałyśmy wcześniej, na tak złożony temat, często duży problem. Ty, Aniu, w swoim podcaście Masz autyzm, nie wyglądasz, poświęciłaś cały jeden odcinek właśnie diagnozie i opowiadasz o tym, co przeszłaś, bo to była droga straszna i spotkałaś się też z naprawdę dużą niekompetencją, niestety, aż w końcu trafiłaś do miejsca, które ci pomogło. Opowiedz proszę, jakie to były doświadczenia i dlaczego byłaś tak też zdeterminowana, żeby jednak tej diagnozy się podjąć?
2: Ja też przy tej okazji, oczywiście ja zaraz o tym opowiem, natomiast chciałam też przy tej okazji powiedzieć, że diagnoza to nie jest egzamin na autyzm. I też osoby, które podejrzewają u siebie spektrum autyzmu, zwłaszcza dorosłe osoby, które tak naprawdę żyją ze sobą od urodzenia. Od urodzenia mierzą się z różnymi trudnościami i jakby wiedzą, one najlepiej wiedzą, jakie to są trudności. I można powiedzieć, że ja taki egzamin na autyzm oblałam w dwóch miejscach. Natomiast ja też miałam poczucie, to nie jest tak, że ja szukałam, chodziłam i szukałam, aż znajdę potwierdzenie. Bo gdybym w Fundacji Synapsis, do której trafiłam na końcu, usłyszała, nie ma pani spektrum autyzmu, to ja bym wiedziała, że to jest profesjonalna diagnoza i ja powinnam w takim razie szukać odpowiedzi gdzie indziej. Natomiast w miejscu, gdzie zadano mi pytanie, czy jestem wierząca, bo gdybym była, to nie odczuwałabym takiego lęku, no to jest dla mnie po prostu, było dla mnie sygnałem, że tam nie znajdę odpowiedzi na to, czy mam spektrum autyzmu, czy nie. Tak samo w miejscu, w którym obowiązywały kryteria diagnostyczne, tak naprawdę dla dzieci i to dla chłopców, bo tak jak też mówiłam w swoim podcaście, byłam proszona między innymi o tym, żeby rozpoznać emocje na twarzach osób na obrazkach. I ja właśnie w tym procesie z jednej strony maskowania się, ale z drugiej strony też takiego dostosowywania się, znaczy jakby uczenia się życia, ja musiałam po prostu umiejętność rozpoznawania emocji na twarzach ludzi opanować do perfekcji. Więc i tam też nie było psychiatry w tym drugim miejscu. I też przy okazji właśnie chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś ma poczucie, że każdy ma prawo do diagnozy, każdy, kto się zastanawia, czy ma autyzm, ma prawo do diagnozy, natomiast ma też prawo do tego, żeby został potraktowany poważnie i żeby został potraktowany z szacunkiem. I jeśli ktoś ma wątpliwości, bo jakaś jego granica została przekroczona, to po prostu ma prawo wyjść i poszukać profesjonalnej diagnozy gdzie indziej.
0: Poruszyłaś bardzo ważne kwestie, a słowem klucz jest profesjonalna diagnoza, bo tu nie chodzi też, tak jak wspomniałaś, o to, żeby chodzić do tylu miejsc, aż dostanie się potwierdzenie. Bo to też jest, myślę i mam nadzieję, jeden z mitów, że w tym momencie te diagnozy są tak łatwo rozdawane. Wręcz przeciwnie, o czym przekonają się słuchacze twojego podcastu, to bodaj drugi odcinek podcastu Masz autyzm, nie wyglądasz. Trzecie podejście do łączenia z dr Magdaleną Markowską. Magdo, zapytam ciebie w takim razie, jak powinna wyglądać profesjonalna diagnoza? Czego możemy oczekiwać? Czego się spodziewać?
1: Mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o diagnozę, to sytuacja w przypadku osób dorosłych, tak jak Aniu tutaj wspomniałaś, jest jeszcze bardziej złożona niż w przypadku dzieci, ponieważ
3: przez lata osoby dorosłe mogły wypracować różne strategie adaptacyjne, kompensacyjne i uczą się różnych zasad społecznych, dlatego one mogą funkcjonować poznawczo bardzo dobrze, obserwując innych. No i tworząc też jakieś reguły postępowania, dlatego mówimy o tym elemencie takiego maskowania. Dlatego u osoby dorosłej musimy koniecznie zapytać o dzieciństwo, o relacje rówieśnicze, co też jest trudne, bo nie zawsze sięgamy pamięcią do tych sytuacji z wczesnego dzieciństwa, ale też to, jakie były zabawy, jakie były zainteresowania. Tak niekoniecznie musimy pokazywać obrazki, to o czym Aniu mówiłaś, tak, że pokazać, tak, i powiedzieć, jakie tutaj są emocje, ale pytamy o tę kwestię rozwojową i chyba to, co jest najważniejsze zarówno w diagnozie u dorosłych i u dzieci, to jest różnicowanie. Czyli ja sobie zawsze zadaję pytanie, czy jestem w stanie wytłumaczyć to, co widzę w zachowaniu, w tych objawach w inny sposób niż spektrum autyzmu. Czyli czy istnieje inne wyjaśnienie obserwowanych trudności. ADHD, zaburzenia lękowe, OCD, zaburzenia osobowości, albo inne zaburzenia neurorozwojowe, albo w ogóle funkcjonowanie typowe. Bo w diagnozie bardzo ważne jest to, żeby z zachowania nie robić zawsze objawu. Czyli jest takie nawet w klasyfikacji takie zdanie, czy to, co obserwuje, to, z czym przychodzi klient, pacjent, utrudnia mu funkcjonowanie, czy przynosi cierpienie, tak? Czy ja się z tym źle czuję, moje otoczenie się z tym źle czuje, czy ja mam jakiś dyskomfort w związku z tym, tak? I to też nam pomaga odróżnić to zachowanie typowe od objawu, które możemy wciągnąć w diagnozę. Więc jeżeli chodzi o profesjonalną diagnozę, to patrzymy nie po jednym objawie, ale na szereg objawów, które muszą być spełnione. Patrzymy na historię rozwoju. Musimy mieć w wywiadzie informacje dotyczące objawów we wczesnym dzieciństwie, bo autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. No i stawiamy bardzo na diagnozę różnicową. Różnicową w takim sensie, że my możemy mieć współwystępowanie objawów. Ostatnio miałam taki przypadek, gdzie pani przez 5 lat była w terapii zaburzeń depresyjnych i lękowych i trafiła do mnie właściwie przez swojego syna, którego diagnozowała w kierunku spektrum i pomyślała, no tak, no ale to jest zupełnie podobne do tego, co mam ja. I tym pierwotnym problemem, tak, tą trudnością był AUDHD, a nie zaburzenia lękowe i depresyjne, które były wtórne do tego pierwotnego zaburzenia tej trudności. Więc ta diagnoza różnicowa jest szalenie istotna. Mhm.
0: Za moment w naszej rozmowie przejdziemy do tego, co po diagnozie i co ta diagnoza nam w ogóle daje, ale zanim jeszcze chciałabym, domykając tę część naszej rozmowy, zapytać ciebie, Magdo, jakie są dane? Ile osób diagnozowanych jest w dzieciństwie, a jaki jest odsetek osób, które diagnozowane są dopiero w dorosłym życiu? Dlaczego też tak się dzieje i czy bardzo ważnym jest, żeby jednak starać się dokonywać jak najwcześniej diagnozy?
3: Tutaj trudno jest podawać liczby dotyczące diagnoz, ponieważ tak właściwie też nie mamy jakiejś dobrej, uniwersalnej statystyki, żeby to też porównać, szczególnie tutaj w Polsce. Natomiast ostatnio w 2025 pojawił się taki raport danych z NFZ-u, które przygotował Piotr Sterkowski i tam pokazany jest wzrost diagnoz o 130% na przestrzeni 4 lat. I tam nawet było takie pytanie zadane właśnie, czy my mamy epidemię autyzmu, czy my mamy epidemię diagnoz autyzmu. Natomiast na pewno ta proporcja zmienia się u dziewczynek. Kiedyś w ogóle mówiliśmy, że 4:1 to jest diagnoza chłopiec, dziewczynka, natomiast później w okresie adolescencji to się wyrównuje. Inne dane amerykańskie mówią, że to jest 1 na 31 ośmioletnich dzieci, tak? Czyli 3,2%. Więc o takich danych możemy rozmawiać. Natomiast na pewno mamy wzrost diagnoz, co spowodowane jest tym, że jesteśmy bardziej wyspecjalizowani, bardziej wyczuleni, bardziej uważni na ten rozwój. Coraz chętniej sięgamy po jakieś konsultacje, zauważamy, jak to dziecko się rozwija i podejmujemy wczesną interwencję, więc myślę, że też jest taki jeden z wielu powodów wzrostu tych rozpoznań.
0: Poruszyłeś kwestię kobiecą. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wynikało to przez długi czas z powodu tego, że ten fenotyp stosowany w przypadku diagnozy spektrum autyzmu był oparty o jednak chłopców i mężczyzn, a kobiety no, o wiele trudniej diagnozowano, prawda?
3: Dokładnie tak. Tutaj też mamy taką... W ogóle zakłada się taki kobiecy efekt ochronny w badaniach genetycznych, bo autyzm jest zaburzeniem genetycznym z konfiguracją takich czynników środowiskowych i to jest bardzo ważna rzecz, że żeby mieć też wpływ tych czynników środowiskowych, no to ja muszę mieć predyspozycje genetyczne, bo na przykład w czynnikach środowiskowych mamy stres prenatalny. No i oczywiście nie każda kobieta, która ma stres w okresie ciąży, urodzi dziecko w spektrum, tak? Natomiast no, musi mieć też te predyspozycje. No i właśnie jedna z hipotez to jest tak zwany kobiecy efekt ochrony, czyli zakładamy, że dziewczynki mogą potrzebować większego tego obciążenia genetycznego albo większej liczby czynników ryzyka, aby ten obraz, ten kliniczny obraz był w pełni. I to nie oznacza, że dziewczynki są odporne na autyzm, no ale jest to na pewno ten mechanizm biologiczny związany z płcią, że mamy te różnice w częstości rozpoznań. Tam jest też kwestia oksytocyny. My mamy wyższy poziom oksytocyny, więc u dziewczynek te zachowania społeczne są bardziej rozwinięte. Zobaczcie też, że jak bierzemy pod uwagę na przykład fiksacje, no to u dziewczynek te fiksacje są bardziej społecznie akceptowalne, więc one mogą nam gdzieś tam się przeoczyć. One wchodzą w grupę, one nawet nawiązują relacje, ale możemy przeoczyć, że te relacje i te kontakty nie są elastyczne. Więc one nam się trochę z tego systemu wymykają. Częściej też dostają rozpoznanie mutyzmu, nieśmiałości, tak? Albo taka jej natura, albo jest taka grzeczna, a u chłopców faktycznie wychodzi to zupełnie inaczej.
0: Aniu, widziałam, że podczas gdy Magda opowiadała o tych kwestiach, ty przytakiwałaś, to było twoje doświadczenie właśnie?
2: Tak, ja przytakiwałam, bo też to, co mówiła Magda, to też jakby często o tym można przeczytać i rzeczywiście to jest bardzo ciekawe też w kontekście tego, co ja chciałam tak trochę może na marginesie poruszyć, bo Magda cały czas wspomina o tym, że to jest zaburzenie neurorozwojowe. Natomiast jest taka kwestia, o która jest dość absurdalna i o której wydaje mi się, że mało się mówi, bo jeśli dorosła kobieta w spektrum autyzmu dostanie orzeczenie o niepełnosprawności w dorosłym życiu i dostanie to orzeczenie na przykład w stopniu umiarkowanym, to osoba z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym ma prawo do tak zwanego zasiłku pielęgnacyjnego. On nie jest wysoki, no ale jest to zasiłek pielęgnacyjny w jakiejś tam kwocie chyba ponad około 250 zł. I teraz tak, dorosłe kobiety są go pozbawione, ponieważ bardzo często, znaczy właściwie to jest reguła, że jeśli dostają diagnozę w dorosłym życiu, to w orzeczeniu mają informację, że nie da się określić czasu, kiedy powstała ta niepełnosprawność, bo nie mają na przykład na to dokumentacji medycznej. A żeby dostały ten zasiłek, muszą mieć informację, że niepełnosprawność wystąpiła przed 21 rokiem życia. Mhm. I one, pozbawione dokumentacji medycznej sprzed 21 roku życia, z automatu są po prostu wyrzucane z systemu i nie mają prawa do tego zasiłku. I ja jakby o tym mówię, bo mam nadzieję, że to się zmieni, bo to jest niestety kolejna forma dyskryminacji tych kobiet.
0: To jest bardzo trudny wątek i no właśnie, to straszne, że tak jest. Również mam nadzieję, że to się zmieni. O tym, co jednak zmienia się po diagnozie, porozmawiamy już za moment.

0: Aiko, Aiko, to Dixie Cups za nami. Dostaję od Państwa wiadomości mailowe. One są też długie, więc nie zdążyłam w ciągu tych 2 minut muzyki wczytać się we wszystkie, ale bardzo dziękuję za to, że dzielą się Państwo swoimi doświadczeniami. Napisał między innymi pan Kacper, który swoją diagnozę usłyszał w wieku 26 lat. Od zawsze, jak pisze, był trochę inny, zawsze trzymał się z boku. Nawiązywanie relacji z ludźmi przychodziło z trudem, no ale ta diagnoza się pojawiła. Aniu, właśnie, co daje diagnoza? Bo myślę, że to jest bardzo ważny wątek, niby oczywisty, a wcale nie do końca. Co zmieniła diagnoza w twoim życiu?
1: Mi przyniosła bardzo dużą ulgę i też takie poczucie właśnie, o którym też wspominała gościni pierwszego odcinka, czyli takie poczucie, że w końcu znalazłam szufladkę, do której pasuję i też taka, to jest też taka instrukcja obsługi człowieka. Bo jak już ktoś dostał diagnozę i wie, że to jest spektrum autyzmu, to nagle uświadamia sobie, że różne jego zachowania i też bliskie osoby mogą mieć taką świadomość, że różne jego zachowania nie wynikają, nie wiem, ze złośliwości albo z chęci doprowadzania do jakiegoś konfliktu, tylko wynikają na przykład z, no nie wiem, z przywiązania do jakiejś umowy. Tak, że na przykład ktoś rzuci, osoba neurotypowa rzuci coś mimochodem, że nie wiem, może przyjdę, może cię odwiedzę, nie wiem, może o godzinie 16 wyjdziemy na zakupy, a osoba w spektrum autyzmu bardzo się do tego przywiązuje i nagle jak jest godzina 16 i nie wydarza się to, co miało się wydarzyć, no to jest, no jest po prostu trudna sytuacja dla takiej osoby. I też jak powiedział Krzysztof Tokarski, który też jest jednym, który też wystąpił w podcaście, to jest tak, że nagle porównał diagnozę do tego, jak opada mgła na szlaku. Jesteśmy w górach, idziemy jakimś szlakiem i na tym szlaku jest mgła. I nagle jak dostajemy diagnozę, to ta mgła opada i my już nie idziemy dalej po omacku, tylko wiemy, tak naprawdę wiemy, w jakim kierunku mamy podążać i myślę, że to jest takie najcenniejsze w diagnozie i dlatego warto się diagnozować.
0: Tak, wspomniany gość twojego podcastu, przypomnę tytuł podcastu, Masz autyzm, nie wyglądasz, właśnie bardzo to podkreślę również w odcinku, że diagnozować się warto. Podałaś kilka ważnych przykładów, ja bym chciała rozwinąć ten wątek, bo bardzo ciekawi mnie to, z jakimi wyzwaniami mierzyłaś się przez te 40 lat, zanim otrzymałaś diagnozę, które zachowania były dla twoich bliskich, ale też i dla ciebie samej niezrozumiałe, z którymi nie potrafiłaś sobie poradzić, oczywiście na tyle, na ile możesz się z nami tutaj podzielić, ale właśnie jak to wyglądało, zanim wszystko stało się po diagnozie jasne?
1: To znaczy, mi bardzo długo towarzyszyło takie przekonanie, że jestem nielubiana i właściwie to nie wiem dlaczego. I to było dla mnie takie trudne, że na przykład nie potrafiłam odnajdywać się w relacjach międzyludzkich na takiej zasadzie, że czasem warto czegoś nie powiedzieć, albo warto na przykład trzymać język za zębami i po prostu nie walić prawdy między oczy ludziom. No a niestety osoby w spektrum autyzmu po prostu nie mają takiego wyczucia, że po prostu nie potrafią grać w taką grę, jaką są relacje międzyludzkie. I nie potrafią odnaleźć się w zasadach tej gry i też nie do końca rozumieją zasady tej gry. To znaczy, one są dla nich takie trochę nielogiczne, niezrozumiałe, bo też właśnie co mówiła Mila Orlińska, też właśnie w pierwszym odcinku podcastu, że kiedy osoba w spektrum autyzmu zrozumie sens jakiegoś działania, to wtedy przychodzi jej to z łatwością. Ona na przykład mówiła o small talku, że ona się odnajduje w small talku, ale nie na zasadzie takiej, o jakiej myślimy, czyli po prostu nawiązanie jakiejś nieznaczącej, krótkiej wymiany zdań z kimś, ale na zasadzie takiej, że właśnie jakby sprawdzenia, z kim mamy do czynienia. I jak ona sobie to w ten sposób wyjaśniła, to dla niej w tym momencie small talki przestały być problemem. Mhm. Więc to jest takie trudne, że nie znając reguł gry, w którą gra większość neurotypowego społeczeństwa, tworzymy sobie własne reguły, które nie zawsze są właściwe, właściwie odbierane, może w ten sposób.
0: To też łączy się z tym, o czym opowiadałaś przy temacie diagnozy, czyli rozpoznawanie emocji na twarzach ludzi. To jest też coś, czego musiałaś się nauczyć, jak rozumiem.
1: Tak, i to jest też takie trochę uczenie się metodą prób i błędów i też takie na przykład bardzo podpatrywanie zachowań. Ja na przykład widziałam u siebie coś takiego, że mimochodem wykonuję gesty osób, które podpatrywałam, albo sposób mówienia tych osób. I to też dopiero wszystko, jakby wszystkie puzzle trafiły na swoje miejsce i wszystko jakby stało się dla mnie jasne właśnie w momencie, kiedy usłyszałam diagnozę i też kiedy, co też uważam jest takie bardzo cenne i dlatego też mimo trudności sama o tym mówię w podcaście, usłyszałam doświadczenie innych osób w spektrum autyzmu i mogłam jakby samą siebie w tym doświadczeniu odnaleźć.
0: To jest bardzo, bardzo ważne. Rozmawiamy o tym, diagnoza i co dalej. Dalej oczywiście może pojawić się terapia. Mamy na pokładzie panią psycholog. Magdo, w jaki sposób może pomóc terapia i które z rodzajów terapii są najbardziej skuteczne?
2: Udowodnioną naukowo terapią skuteczną w zaburzeniach spektrum autyzmu jest terapia poznawczo-behawioralna. Natomiast ja zadałabym takie pytanie, może nie jaka terapia jest najlepsza, ale jakiej pomocy potrzebuje ta konkretna osoba. My już odeszliśmy od rekomendacji, na przykład w przypadku dzieci, że terapia behawioralna powinna odbywać się 40 godzin tygodniowo. Kiedyś były takie standardy. Teraz mówimy, że ma być dopasowana do potrzeb i taka szyta na miarę, więc zadałabym sobie pytanie, jakiej pomocy potrzebuję, czego oczekuję, czy ja chcę pracować nad lękiem, który się pojawił, czy ja chcę pracować nad trudnościami w regulacji emocji, czy może nad samooceną, czy przepracować też kawałki, które były wcześniej, tak jak Aniu tutaj wspomniałaś, że nie rozumiałaś tego, dlaczego byłaś nielubiana, czy ja potrzebuję na przykład większej struktury, czy ja chcę popracować nad elastycznością. Więc myślę, że tutaj na początku taka wnikliwa autorefleksja, co ja właściwie chcę zmienić. A często jest też tak, że dochodzimy do wniosku, że w sumie też mi trochę dobrze, nie? W tych moich objawach, że musimy się trochę zastanowić nad czym chcemy popracować w pierwszej kolejności, bo my mamy taki odruch, że jak jest spektrum autyzmu, no to na pewno będziemy pracować nad relacjami społecznymi, żeby było ich więcej, żeby były na przykład bardziej elastyczne, ale to niekoniecznie tak musi być, że każda osoba w spektrum będzie potrzebowała pracować nad tym samym objawem, zachowaniem. Więc chyba tak bym odpowiedziała na to pytanie, że techniki poznawczo-behawioralne, ale też i psychodynamiczne, bo my też nie oceniamy nurtu na przykład psychoterapeutycznego całego jako udowodnionego czy nie. Czasem poszczególne techniki psychodynamicznej lepiej się sprawdza na przykład w terapii traumy, behawioralno-poznawcza bardziej w lęku, więc to jest też takie bardzo indywidualne do problemu, nad którym chcemy pracować.
0: Bo rozumiem, że mówimy tutaj także o pomocy terapii w zakresie tego wszystkiego, co za spektrum autyzmu idzie, a także za tym, że na przykład diagnoza pojawia się późno i wiele lat osoby, nie wiedząc o tym, że są w spektrum, doświadczają właśnie czy to odrzucenia, czy lęku, pojawia się depresja. I jak rozumiem, ta terapia również wychodzi naprzeciw temu, żeby po prostu poradzić z poradzić sobie z doświadczeniami wynikającymi na przykład właśnie z późnej diagnozy.
2: Dokładnie tak. Ja nawet bym powiedziała, że kiedy mówimy o wyzwaniach, z jakimi mierzy się osoba zdiagnozowana, to ja bym też zapytała, z jakimi się mierzyła przed diagnozą, bo właściwie to jest do przepracowania, tak, że zanim ja otrzymam to właściwe rozpoznanie, to ja właściwie funkcjonuję przez wiele lat z takimi niewyjaśnionymi swoimi trudnościami i często słyszysz, szczególnie w przypadku kobiet, że jesteś przewrażliwiona, musisz się bardziej starać, a wszyscy czasem jesteśmy też zmęczeni ludźmi, tak, i niekoniecznie musimy mieć zaraz rozpoznawane spektrum, więc tak, to co powiedziałaś, my możemy wtedy leczyć współwystępujący lęk czy depresję, tak, czyli to, co się wszystko wydarzyło jeszcze przed diagnozą. Ja myślę, że ta diagnoza bardzo dużo zmienia, tak jak bardzo podoba mi się ta metafora z mgłą, że ja wtedy widzę kierunek, wiem, co mi jest, mam motywację, jest to wyjaśnione i jest czas też na przepracowanie tego, co było do momentu diagnozy. Nawet zobaczcie, z tego, co powiedziała Ania, sam moment diagnozy też może być do przepracowania, jeżeli te diagnozy były nietrafione czy nierzetelne, tak? To też jest coś, co ja muszę przepracować.
0: Chciałabym jeszcze rozwinąć wątek, bo powiedziałaś o tym, że terapia właśnie w zależności od naszych potrzeb, te techniki terapeutyczne będą się oczywiście różnić. Czy autyzm u dorosłych i dzieci się różni i właśnie na jakich etapach rozwoju czego potrzebujemy i też jak wpływa na funkcjonowanie na tych poszczególnych etapach rozwoju i jak to funkcjonowanie możemy wesprzeć terapią w zależności od tego, czy jest to wiek dziecięcy, czy właśnie osoba dorosła?
2: Tak jak już tutaj wiele razy padło, autyzm zaczyna się w okresie wczesnego dzieciństwa. Mówimy nawet o bardzo wczesnych objawach spektrum w okresie niemowlęcym. Bardzo tutaj ciekawą postacią, która się tym zajmuje, jest dr Hanna Alonim. Natomiast zmienia nam się obraz wraz z rozwojem, tak, człowieka, ale też tymi wymaganiami środowiska, które się pojawiają. I teraz na przykład u małego dziecka my będziemy obserwować jakość wspólnej uwagi, zabawę, wzajemność społeczną, ale już u nastolatka większe znaczenie nabierają relacje rówieśnicze, autonomia, tożsamość, która się kształtuje. I tutaj apeluję, jak mam taką możliwość, że my nie możemy zapomnieć i patrzeć tylko na dziecko, no osoba dorosłą również, przez pryzmat jej diagnozy, że ma autyzm, tak? I ja widzę wtedy tylko autyzm, bo ten nastolatek ma też zadania rozwojowe, jak na przykład ukształtowanie swojej tożsamości, tak? To go nie zwalnia z tego, że ma spektrum autyzmu, a bardzo często o tym zapominamy, że tutaj właśnie ta autonomia, tożsamość, te reguły społeczne są takie coraz bardziej subtelne, on musi być coraz bardziej samodzielny. Dlatego no, ten obraz będzie troszeczkę inny, no i zupełnie inny u dorosłego, gdzie mamy studia, pracę, związki, jakieś samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, pojawia się rodzicielstwo, bardzo ciekawe badania, dopiero jak gdzieś tam się z nimi zapoznaję, jest w kwestii diagnozy kobiet w okresie menopauzy, bo wtedy, że mamy bardzo dużo diagnoz w tym okresie, bo to jest ten taki moment krytyczny i te objawy są bardzo widoczne i wtedy się zastanawiamy, co się dzieje i poszukujemy diagnoz. Więc ja bym powiedziała, że kryteria mamy jedne, natomiast one są dość elastyczne i my troszeczkę musimy nimi żonglować i dopasowywać do tych wyzwań środowiskowych i społecznych, które mamy na danym etapie rozwoju. Czyli mamy klasyfikację, ale musimy mieć historię rozwojową z tyłu głowy, żeby dobrze rozpoznać spektrum.
1: Ja chciałam tylko dodać, że, bo to też jest istotne, żeby to wybrzmiało, że no bo jak nagrałam ten podcast, to znajomi zaczęli w takich luźnych rozmowach zadawać mi pytanie, a może ja też mam autyzm, a może ja też powinnam się zdiagnozować. I to też jest tak, że ja też to kiedyś od kogoś usłyszałam albo gdzieś przeczytałam, że to, że ktoś ma jakieś cechy autystyczne, jedną, dwie, trzy, to nie oznacza od razu, że ta osoba ma autyzm. I oczywiście, jeśli ktoś czuje taką potrzebę, żeby się zdiagnozować, ma na to środki, no bo jeśli nie robi tego na NFZ, no to musi się liczyć jednak z tym, że taka diagnoza kosztuje kilka tysięcy złotych. I jeśli ma taką potrzebę, żeby się diagnozować, to oczywiście ma takie prawo. Natomiast też warto pamiętać, że to nie są jakieś pojedyncze cechy autystyczne, bo takie cechy może mieć każdy, tylko to po prostu już jest te cechy, ich konfiguracja tych cech i obszary, w których one występują, no to już jest jednak inna historia.
2: Mhm. Ja bym nawet dodała jeszcze, że my trochę jesteśmy przesiąknięci psychopatologią. Tak nawiążę do tego, co powiedziałam na początku, że nie każde zachowanie jest objawem, ale zobaczcie też, że w takiej mowie potocznej, my na przykład bardzo często już nie mówimy, że dziecko jest aktywne, tylko mówimy, że jest nadpobudliwe, albo że ma zainteresowania i pasje, tylko że się fiksuje. Więc my gdzieś jesteśmy przeładowani takimi informacjami właśnie typowo z klasyfikacji. Potem gdzieś tam wpisujemy to w czat czy w internet i nam się pokazują te zaburzenia, więc bardzo dziękuję, Aniu, że też poruszyłaś ten wątek, że to nie jest właśnie pojedynczy objaw, tylko zespół i jeszcze musi być historia w dzieciństwie, która, jak też wspominałaś, u kobiet bardzo często trudna do zidentyfikowania.
0: I to, co poruszyłyście, bardzo łączy się z ostatnim wątkiem naszej rozmowy, który koniecznie chciałam poruszyć, bo tak jak powiedziałaś, Magdo, przed momentem, czy w ogóle dziś w trakcie rozmowy, z jednej strony to fantastycznie, że jesteśmy coraz bardziej uważni, interesujemy się rozwojem, to prowadzi właśnie do większej liczby tych trafnych diagnoz i to wszystko jest bardzo potrzebne, no ale z drugiej strony żyjemy też w świecie właśnie internetu, także social mediów. Ja bardzo często spotykam się na przykład w przestrzeni instagramowej z tą narracją o supermocy związanej z właśnie neuroróżnorodnością. Aniu, na ciebie spojrzę, bo bardzo jestem ciekawa, jak ty reagujesz na taką narrację, jaka jest twoja opinia na ten temat. Domyślam się, chociaż oczywiście nie chcę tutaj stawiać tezy, że trudne jest czytanie takich opinii właśnie o tym, że jest to supermoc.
1: No właśnie się zastanawiałam nad tymi supermocami i zanim odpowiem na to pytanie, to chciałam też powiedzieć o tym, że jak ludzie słyszą, jak ja na przykład mówię, że mam autyzm, i usłyszałam ostatnio od znajomego taką opinię, że to nie było złośliwe, że teraz wszyscy mają autyzm, tylko ja nic nie mam. I po prostu na takiej zasadzie jakby to było coś wyjątkowego, że coś, co warto mieć, żeby właśnie czuć się kimś wyjątkowym. I ja mu odpowiedziałam, że no nie chciałby się ze mną zamienić. Więc to nie jest tak, że wszyscy mają autyzm, bo nawet jeśli ta liczba diagnoz wzrasta, to wciąż to nie są wszyscy. I też to nie jest tak, że to jest... Znaczy ktoś, kto po prostu byłby przez dzień w skórze kogoś, kto ma spektrum autyzmu, no to po prostu by tak nie mówił i nie chciałby się z tego powodu czuć wyjątkowy. Natomiast a propos tych supermocy, to ja bym tak bardzo tego nie krytykowała, dlatego że to ma duże znaczenie moim zdaniem na rynku pracy. Mhm. Dlatego, że jeśli ktoś słyszy, że ktoś jest w spektrum autyzmu, to w dzisiejszym świecie i w dzisiejszych korporacjach i sposobach zarządzania tymi korporacjami, to myśli sobie, no po co mi taka osoba? No bo z jednej strony osoby w spektrum autyzmu są o tyle trudne, że dla nich świat jest czarno-biały, że one, jeśli coś jest dla nich jakąś wartością, to potrafią o to kruszyć kopie i po prostu walczyć do upadłego. Natomiast jeśli pracodawca zechce wyjść naprzeciwko potrzebom takiej osoby, to naprawdę osoby w spektrum autyzmu, które są w normie intelektualnej albo nawet mają ponadprzeciętną inteligencję, one naprawdę mogą być świetnymi pracownikami. I to jest po prostu właśnie ta supermoc, która uważam totalnie gdzieś umyka na rynku pracy, a to są osoby oddane organizacji, jeśli się utożsamiają z jej wartościami. To są osoby, które potrafią się zafiksować na jakimś temacie i po prostu być specjalistami, drążyć ten temat. To są osoby bardzo poukładane, więc no, to są takie, w tym kontekście mówienie o supermocach mnie nie wkurza. Mhm,
0: czyli widzisz pewien walor taki psychoedukacyjny w tej narracji, rozumiem, że
1: tak, tak.
0: W tym zalewie rolek, które często są, no, spłycają temat, jednak przebijają się również te, które, które po prostu zwracają uwagę na problem i jakoś go też oswajają.
1: Znaczy ja akurat nie widziałam takich rolek, natomiast mówię to w kontekście tego, że mówienie o supermocach nie musi od razu być czymś złym.
0: Panią psycholog zapytam, Magdo, jak ty postrzegasz ten temat? Supermoce czy jednak duże wyzwanie?
2: To znaczy ja domyślam się, że ta narracja supermocy, ona powstała jako przeciwwaga do tych deficytów i tej psychopatologii, która się gdzieś tam nam szerzy od paru lat, więc dla mnie intencja jest zrozumiała, natomiast ja mam problem ze skrajnościami, tak? Kiedy przechodzimy z jednej skrajności w drugą, bo mieliśmy taki trend neuroróżnorodności i tutaj neuroróżnorodna jest grupa, a nie osoba, to też jest ważne, żeby podkreślić i my wszyscy jesteśmy neuroróżnorodni, nasze układy nerwowe się różnią, temperamentalnie się różnimy i to jest wspaniałe. Natomiast był taki trend w mediach społecznościowych dotyczący właśnie, że masz ADHD, masz spektrum, a jaka jest twoja supermoc i że to jest takie fajne i że w ogóle to pojęcie neuroróżnorodności mocno się wybijało, aż zauważyłam, że odezwały się osoby, które mówią, no ale zaraz, unieważniam cię w ten sposób, nasze realne trudności, potrzeby, to jest jednak zaburzenie, jest w klasyfikacji, ja cierpię z tego powodu i myślę, że to mogło doprowadzić do właśnie takich tekstów, które mogliśmy słyszeć, teraz to każdy ma autyzm i przez to faktycznie można było lekceważyć osoby, które jakby cierpią z powodu tego zaburzenia, w taki sposób to powiem, tak? Mhm. Czyli skoro odezwały się takie głosy, że no już wystarczy tych supermocy, że to jest takie fajne i teraz masz właśnie jakiś tam jeden objaw, bo jesteś, nie wiem, pogubiony, gubisz rzeczy, nie możesz się skoncentrować, to masz ADHD, więc to tak... myślę, odbiło się niedobrze na tych osobach, które faktycznie borykają się z tymi zaburzeniami, tak jak ty, Aniu, wspomniałaś, że no nie zamieniłby się z tobą na te objawy, tak? Więc myślę, że my nie musimy popadać w skrajności, że musimy uznać jednocześnie zasoby osób w spektrum, jak i też te trudności i ograniczenia i myślę, że to jest wtedy właśnie taka najbardziej dojrzała wersja tej perspektywy neuroróżnorodności w ogóle, tak? I też bardzo bym sobie życzyła, żeby skupiać się na zasobach, na mocnych stronach, bo faktycznie, kiedy przychodzi diagnoza, szczególnie u dzieci, no to bardzo mało czytam orzeczeń, w których mamy bardzo dobrze rozpoznane zasoby i mocne strony i zalecenia są na przykład w kierunku rozwijania talentów i tych mocnych stron, nie? Że dobrze by było, żeby jednak ten trend się odwrócił w diagnozach.
0: I to, myślę, będzie kropka naszej dzisiejszej rozmowy. Zachęcam Państwa do posłuchania podcastu Masz autyzm, nie wyglądasz. Tam nasza dzisiejsza gościni, dr Anna Dobiegała, rozwija temat i porusza naprawdę dużo wątków i perspektyw. Tego podcastu posłuchają Państwo oczywiście poprzez stronę lub aplikację Radia 357. Bardzo dziękuję, dr Anna Dobiegała, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję i też zapraszam wszystkich na moje media społecznościowe, bo jest profil Masz autyzm, nie wyglądasz, ale jest też mój profil Anna Dobiegała.
0: Zapraszamy. I drugi gość, dr Magdalena Markowska, psycholożka i współautorka książki Autyzm bez lęku. Bardzo Ci, Magdo, dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
0: Program zrealizował Tomasz Matlinkiewicz. Kasia Pasierbik czuwała przy telefonach, za co jej dziękujemy. Więcej dziś było maili, ale i tak dyżur wypełniony. Pięknie dziękuję. Szanowni Państwo, to był Plac na Rozdrożu. Do usłyszenia.

Dobry wieczór, minęła 22. Za sterami tego bombowca Tomek Matlingiewicz, przed mikrofonem Łukasz Dunaj i jak co wtorek o tej porze witam was we Włącz ten hałas.

Ciężko było dzisiaj zacząć inaczej. Kto wie, ten wie. W sobotę, trzeci dzień festiwalu Summer Dying Cloud, jako headliner wystąpił zespół Nevermore i wszyscy, którzy byli świadkami tego wydarzenia, mogli mieć wrażenie, że był to jeden z najlepszych koncertów nie tylko tej edycji festiwalu, ale w ogóle w historii tego festiwalu. Wielki, wielki powrót grupy Nevermore. Wspaniale wypadł zastępujący oczywiście Warrella Dana Berzan Onen na wokalu. Nowy, świetny skład, oczywiście pod przewodnictwem Jeffa Loomisa, Vana Williamsa, czyli współzałożycieli Nevermore. Fantastyczny występ i myślę sobie, że od tego właśnie musieliśmy dzisiaj nasze spotkanie rozpocząć. Utwór Born z płyty This Godless Endeavor. Spotkałem też w Aleksandrowie Łódzkim sporo was, słuchaczy audycji Włącz ten hałas, i między innymi takie właśnie usłyszałem zdanie: ale panie Dunaj, koniecznie Maiden z Blazem Bayleyem. No więc myślę sobie, a dlaczego by nie?

Iron Maiden, Judgment of Heaven. I kiedy tak stałem w tłumie osób oklaskujących koncert Blaze'a Bayley'a i śpiewających praktycznie słowo w słowo każdy utwór, dotarło do mnie, że ta era Bayley'a w historii Maiden została już ostatecznie zrehabilitowana i przez część fanów cieszy się dzisiaj tak samo dużym uznaniem jak era Dickinsona, trwające oczywiście do dzisiaj, czy ta początkowa z Paulem Di'Anno. I właśnie ten Blaze, który pomimo tych 60 kilku lat na karku, wyraźnej nadwagi przeżytego kilka lat temu zawału serca, wyśpiewał ten repertuar całym sobą. Był tak przy tym jowialny, ale też jego przemowy pomiędzy utworami były naprawdę poruszające, ponieważ czuło się, że są to rzeczy poparte doświadczeniem życiowym, tak zwaną prawdą. A za chwilę dwa utwory zespołu, który zagrał jeden z najdziwniejszych koncertów tej właśnie edycji, to znaczy taki koncert, który wizualnie na pewno był bardzo, bardzo ciekawy i intrygujący, ale zostawił mnie w takim trochę rozkroku. Z jednej strony bardzo mi się podobało to, co widziałem i słyszałem, a z drugiej było takie, wiecie, o kurde, chyba to już jest momentami za dużo. I właśnie dwa utwory, które oddadzą, myślę, również dualizm tego zespołu i tego koncertu.

To było 5 minut z albumu Goka japońskiego Sai, album, który ukazał się zeszły piątek, czyli dzień później, dzień po koncercie na Summer Dying Loud i no, sami słyszeliście, tak jakby trzy zespoły grały naraz, no i to jest właśnie fenomen Sai, ale też cecha, która niektórym może jednak no, utrudniać zaprzyjaźnienie się z tym bardzo, bardzo unikalnym zespołem. A za chwilę nagranie innej kapeli, tym razem amerykańskiej, która no, w tak zwanej krypcie, czyli na małej scenie tego festiwalu, starła mnie w proch i tam właśnie w takim stanie skupienia zostawiła.

Severus Labyrinth Charm. Był to zdecydowanie jeden z najbardziej intensywnych występów podczas tegorocznej edycji Summer Dying Loud, chociaż tych bardzo intensywnych koncertów nie zabrakło. Również można by do takiej kategorii zaliczyć absolutnie rzeźnicki występ o Feather and Bone, Mistyrming islandzki, również Snieć, szwedzki, czeski, kapitalny koncert, ale powiem też, że wśród największych pozytywnych zaskoczeń tegorocznej edycji wymieniłbym koncert Svantevit, czyli projektu Nergala, właśnie Stowarzyszenie Muzyków Islandzkiego Mishirming. Projekt ten bazował na płycie Svantevit Storming Near the Baltic, która została odgrana w sposób brawurowy i można powiedzieć, że nigdy wcześniej ta płyta nie miała tak dobrego brzmienia jak właśnie podczas tego koncertu. Ale sam materiał ze Svantevit nie jest zbyt długi, więc Nergal z muzykami dołożyli jeszcze 3 utwory z mini-albumu And Forests Dream Eternally, między innymi właśnie Pure Evil and Hate, który zakończył cały ten bardzo, bardzo udany występ.

Pure Reveal and Hate, czyli trochę archeologii od Behemoth, a właśnie w ostatni piątek ukazał się materiał Eye Sculpture, którym na ten moment Behemoth, no można powiedzieć, zamyka pewien etap. Czeka nas dłuższa przerwa w działalności zespołu. No, ciekawy też jestem, jak długo ona potrwa. W zeszłym tygodniu prezentowałem wam całą furę nowości, prawie 2 godziny wyłącznie nowych utworów i wśród zaprezentowanych utworów ten właśnie chyba zespół wzbudził wasze największe zainteresowanie i szczerze mówiąc w ogóle mnie to nie dziwi.

Miscreants i Vision. W zeszły piątek ukazał się również, no nie chciałbym powiedzieć długo wyczekiwany, bo oni akurat płyty ostatnio wydają bardzo regularnie, ale na pewno wyczekiwany jako wydawnictwo godne uwagi, nowy trzeci album amerykańskiego Chad Pyle i jak zwykle jest to podróż przez... Jakby to ująć ładnie. Trochę to przypomina mi w ogóle obcowanie z twórczością tego zespołu, jakby wsadzić, przepraszam za obrazowość tego porównania, głowę do kubła z ekskrementami. To znaczy, tam jest opowieść o wszystkim, co jest obrzydliwe we współczesnym świecie, ale jakoś po tym wszystkim czujemy się o dziwo lepiej i oczyszczeni.

Chad Pyle, podwójne uderzenie z płyty Who Loves the Sun, Creature i Pen is More. Tak sobie myślałem podczas słuchania tego zespołu, że powinien zostać ukuty nowy podgatunek Ugly Metal i Chad Pyle byłby jego nadrzędnym reprezentantem. A teraz może dla uspokojenia skołatanych nerwów trochę doom metalu.

Mother of Graves Through the Pale Shade. A na zakończenie prezentacji dzisiejszych premier, dzisiejszych nowości, nowy utwór od Wolves in the Throne Room, z którym zostawiam was do 23, a po 23 witamy w szalonym świecie Converge i albumu Jane Doe.

Converge, Concubine. My już wiemy, że czeka nas w najbliższej godzinie ciężka przeprawa, ale ciężka to oczywiście w takim troszeczkę cudzysłowie. Kiedy myślimy o najlepszych, najważniejszych płytach, które ukazały się w 2001 roku, metalowych, rzecz jasna, to do głowy nam przychodzą takie tytuły jak, no nie wiem, Toxicity, Iowa, God Hates Us All, Slayera, może Blackwater Park, Opeth Lateralis, Tool. Natomiast wśród tych wszystkich podsumowań, rankingów na najważniejsze płyty tamtego czasu pojawia się również ta płyta Jane Doe Converge i pojawia się tam, uwierzcie mi, zupełnie nieprzypadkowo.

Fold and Fracture. Tego dnia, kiedy dwa Boeingi 767 uderzyły w wieżę World Trade Center, Converge mieli akurat rozpocząć dwutygodniowy tour promujący właśnie ich nową czwartą płytę. Jane Doe ukazała się dokładnie tydzień wcześniej, 4 września 2001 roku, i choć kilka koncertów, które były zaplanowane, odwołano, no zespół zdążył już wyruszyć z tego rodzimego Massachusetts i wjechać do pogrążonego w szoku, wciąż przykrytego kurzem Nowego Jorku. Oczywiście nowojorskie koncerty się nie odbyły, ale wspominam o tym czasie, ponieważ również 11 września ukazał się album God Hates Us All, Slayer, i te dwie płyty w pewien sposób łączą mi się w tej opowieści, chociaż są zupełnie różne muzycznie. Łączy je oczywiście czas wydania, ale też podobna intensywność. Jane Doe na, przepraszam, Converge na albumie Jane Doe, można powiedzieć, że sięgnęli do krawędzi, jeżeli chodzi o intensywność muzyki, która gdzieś leżała na pograniczu hardcore punka, metalcora, mathcora tak zwanego. I myślę, że też musiał minąć pewien czas, zanim ten album został należycie doceniony. I właśnie rzut okiem na te najbardziej opiniotwórcze, czy magazyny, czy portale anglosaskie. W Terrorizer, album roku 2001 roku, to pismo z Wielkiej Brytanii, Decibel umieścił płytę na pierwszym miejscu w rankingu 100 najlepszych metalowych album pierwszej dekady XXI wieku. Na piątym miejscu w analogicznej liście portal Metal Sucks. Noise Creep, również ze Stanów. Best Albums of the Noughties, czyli oczywiście lat 2000, miejsce pierwsze. To wszystko peany na rzecz Jane Doe, albumu, który chyba akurat, jeżeli chodzi o polskich odbiorców metalu, nigdy nie był zbyt popularny. Ale dobrze, lećmy dalej. Distance and Meaning.

To właśnie na tej płycie ukonstytuował się trwający do dzisiaj skład Converge. Jacob Bannon, wokale Kurt Bellew, gitara Nate Newton, bass oraz właśnie Ben Kohler, bębny. I to był jego debiut z Converge właśnie na tej płycie. I bębny niosą tak naprawdę te utwory. I okazuje się, że no właśnie, 25 lat minęło, wciąż Converge gra w tym samym składzie i wciąż nagrywa fantastyczne płyty. Zresztą dwie z nich w tym roku się ukazały, dwie nowe. Jane Doe, sesja nagraniowa kosztowała $11 000. Studio, które początkowo udało się zespołowi wynająć za tę kwotę, niestety zostało podnajęte przez niejakiego Jamesa Taylora, artystę z 6 nagrodami Grammy na koncie, który powiedział chłopakom: hej, ale w zasadzie to wy już tutaj nie nagrywacie, wy idziecie sobie do studia B, które jest tańsze i lepsze dla takich wiadomo jak wy. Tu pewnie padły jakieś epitety, no i chcąc nie chcąc Converge wylądowali w tym studiu B, ale okazało się, że chyba z korzyścią dla efektu końcowego, a wokale skończono z kolei w innym miejscu, Fort Apache Studios, i Bannon w trakcie ich rejestracji stracił głos, co nie dziwi, biorąc pod uwagę ten skrzek, który się wydobywa mu z gardła, który też po tej płycie Jane Doe stał się znakiem rozpoznawczym, na dobre i na złe, ponieważ znam wiele osób, które absolutnie nie trawią wokalu Bannona, ale to był właśnie moment, w którym ten jego styl wokalny zaczął się ostatecznie krystalizować. A teraz utwór, który przyniesie troszeczkę oddechu.

Hell to Pay z początkiem wyciągniętym jakby żywcem z repertuaru Fugazi. A z numerem piątym, z indeksem piątym na tej płycie melduje się Home Wrecker.

Homewrecker. Jeszcze mała ciekawostka o wokalach. Oczywiście można ich nie trawić, ale nie sposób im odmówić wielkiej ekspresyjności. Bannon nie nagrywał wokali w standardowy sposób, czyli stojąc w tak zwanej budce wokalnej z mikrofonem, na który nałożony jest filtr, tylko trzymając mikrofon w dłoni, tak jak na koncercie. I stąd też być może czasami słychać tak, jakby te wokale były niedośpiewane, to znaczy ten dźwięk wpada bardzo głośno, wąsko, co daje też efekt takiego naturalnego przesteru. A teraz dwa utwory, które trochę się łączą i w zasadzie dzielą album na pół.

Bitter End and Some, chyba najbardziej taki hardkorowo-punkowy fragment płyty, a wcześniej The Broken Vow. A przed nami utwór, który pokazuje Neurosis z zupełnie innej strony.

Oj, trochę się pospieszyłem i jednocześnie zaspoilerowałem z tym Neurosis, pomijając utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą, czyli Heaven in Her Arms, który również do ułomków nie należy. A teraz właśnie taki bardzo ciekawy dublet Phoenix in Flight i Phoenix in Flames.

No to właśnie, Converge w całej okazałości, w utworze Phoenix in Flames, w zasadzie w tej miniaturze słychać tylko wokal i bębny, ale te bębny brzmią tak, jakby się nam walił na głowę jakiś wieżowiec, a wcześniej Phoenix in Flight, rozmarzony, postmetalowy, no właśnie stąd to moje skojarzenie z Neurosis. Na początku tego roku miałem okazję rozmawiać z Jacobem Benonem, Converge wydało album Love is Not Enough i zapytałem właśnie o płytę Jane Doe, o jej 25-lecie i Jacob opowiedział mi o niej, że w czasie, kiedy ona się ukazywała, większość recenzentów uznała, że tworzą jakiś antymuzyczny chaos i że to jest w zasadzie beznadziejna, niezrozumiała muzyka. I jak mówi, teraz jest dla mnie jasne, że nie wszyscy zrozumieli wtedy ten album, nie wszyscy byli gotowi na taką muzykę. Wtedy nie mogliśmy tego pojąć, byliśmy zdezorientowani, nie wiedzieliśmy komu wierzyć, byliśmy młodzi, nieopierzeni. Na szczęście zrobiliśmy to, co powinniśmy od samego początku. Uwierzyliśmy w siebie i naszą wizję. Wiedzieliśmy, że nagraliśmy coś wyjątkowego, muzykę, która ma znaczenie dla wielu osób, a przede wszystkim jest zapisem naszych emocji, tego, kim wtedy byliśmy. Reszta potoczyła się sama i już jest historią. Jane Doe miała dla naszej kariery siłę wielkiej kuli śniegowej.

Toł, czyli utwór, który dał nazwę pewnemu polskiemu zespołowi. Przed nami już tylko jeden utwór z albumu Jane Doe, ale zanim to mały bonus ode mnie. Tego samego roku, ale w kwietniu ukazał się mini-album, a w zasadzie split Deeper the Wound, który zawierał dwa nowe utwory, właśnie Toe, tylko w innej wersji, i cover. Cover, ale to zaraz usłyszycie kogo. Była to troszeczkę też przedprodukcja już płyty Jane Doe, więc jest to w zasadzie ten sam okres, a cover, myślę, że Piotr Stelmach miałby trudność z rozpoznaniem.

Clean z repertuaru Depeche Mode. Zmieniam zdanie, Piotr na pewno by to poznał. Kurt Ballou, gitarzysta Converge, mówił, czas nagrywania Jane Doe był przejściowy w naszych życiach, karierach, relacjach. Jako zespół mieliśmy co wieczór wychodzić na scenę i siać spustoszenie, ale poza tym musieliśmy mierzyć się z własnymi problemami. Te na pewno te problemy udało się egzorcyzmować za pomocą tej właśnie muzyki. Muzyki, która w pewien sposób rewolucjonizowała scenę hardcore wraz z takimi albumami jak Calculating Infinity, Dillinger Escape czy We Are The Romance, Botch. To jest właśnie ten przełom mileniów i rzeczy, które wówczas wychodziły, były niezwykle wpływowe i istotne. Przed nami już tylko jeden utwór, tytułowa kompozycja z Jane Doe. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj, za waszą obecność. Do usłyszenia za tydzień, a za tydzień zajmiemy się innym albumem z 2001 roku. Pewnie już się domyślacie, jakim. Audycję realizował Tomek Matlingiewicz. Ja nazywam się Łukasz Dunaj. Spokojnej nocy.

0: Radio 357. Pogranicze dźwięków.
1: Tu Radio 357. Minęła północ.

tęsknotą myślę o burzy. Nie mogłem sobie odmówić wersji albumowej tego cuda, no i Raya Manzarka na pianinie Fender Rhodes, ale to jest znakomite. Pogranicze dźwięków kłania się w pas, jak zwykle o tej porze. Milena Krupińska za sterami, Artur Gaweł mówi do mikrofonu. Jesteśmy oczywiście do godziny drugiej. No i od razu powiem, że będziemy mieć dziś wspaniałych gości z Muzą z Podlasia, ale nie tylko z Muzą z Podlasia. Na razie Włochy.

Namiętność i mrok spotykają się w nieustannym napięciu. Tak napisali we wstępniaczku właśnie do tej płyty. Elektronika i tradycja Racines, czyli korzenie. Przeciekawy duet dziewczyn z Włoch. Rokeja i Anissa właśnie w tym numerze zwracają się raczej na południe, no i serwują nam taką mieszankę marokańsko, włosko, hiszpańsko, grecką. Pojawiają się też inne wpływy. Na pewno o czymś zapomniałem. Zresztą proszę posłuchać sobie tej płyty. Dzieje się na niej naprawdę magia. Arlios Mennar. Tak nazywa się ta płyta, tak jest zatytułowana, a ten utwór, który przed nami, to Butana di Toma.

0: To Racines i Butana di Toma. Jakieś takie gwałtowne ruchy wykonujemy, kardio o tej porze. Dlaczego nie właściwie? Butana di Toma, co możemy przetłumaczyć jako twoja matka? No właśnie, to pani lekkich obyczajów. Powiedziałbym dosadniej, ale no nawet po północy nie przechodzi mi to przez gardło. Sycylijska, bardzo mocna opowieść. To płyta Arlios Mennar. Arlios to nasiona granatu, który jest bogaty, no właśnie, w znaczenia w całym regionie Morza Śródziemnego. No a Mennar, jak sobie to przetłumaczymy z języka algierskiego, arabskiego, oznacza to z ognia. No i w tym wypadku ten ogień to siła tych dwóch dziewczyn, tych dwóch kobiet.
1: Radio 357.
0: Tak, tak, to dokładnie Radio 357, a ta audycja to Pogranicze Dźwięków. Tu się nic nie zmienia. Ja pomyślałem sobie ostatnio, że dawno ich u nas nie było, ale jak jest okazja, żeby z nimi porozmawiać o ważnych rzeczach, no bo dzieje się u nich dużo ostatnio, no to trzeba to zrobić. No i bardzo dobrze, że dzieje się u nich dużo, koncertowo przede wszystkim. Wystąpią już w sobotę na Great September w Łodzi. Radio 357 oczywiście też tam będzie. Zapraszamy na ten festiwal do Łodzi właśnie. Ja tak sobie wspominam, no i Mateusz Dobrowolski i Kuba Zimończyk byli kiedyś w pograniczu i zagrali na żywo w naszym studiu A na bębnie obręczowym i harmonii. Ja to pamiętam bardzo dobrze. Pytanie, czy państwo pamiętają? Jeśli nie, no to zapraszam do odsłuchania tej audycji w podcastach. Dziś natomiast w innym składzie pojawią się w naszym studiu, ale równie znakomitym. Już za chwilę naszymi gośćmi będą Daria Budzkaja, skrzypce i śpiew, i Kuba Zimończyk, harmonia trzyrzędowa. No to będzie takie spotkanie z Podlasiem, Polesiem i zachodnią Białorusią. Grupa Hajda Banda.

0: W naszym studiu pojawili się już Daria Budzkaja i Kuba Zimończyk z Hajdy Bandy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: O, jak bardzo mocno zaczęliśmy. No i bardzo dobrze. Kuba już był u nas kiedyś. Powiedzieliśmy sobie, że zagrał nam tutaj pięknie po północy na harmonii, a Daria u nas jest premierowo, z czego jestem naprawdę bardzo mocno zadowolony. Moi drodzy, to co u was się dzieje ostatnimi czasy? Sezon koncertowy zakończony, czy wręcz przeciwnie?
2: Sezon koncertowy tegoroczny był dziwny. Więc tak naprawdę, no nie jest jeszcze zakończony, bo one, te sezony się zazwyczaj kończą tak naprawdę w listopadzie. Znaczy na początku, do końca października jeszcze zdarzają się potem jakieś rzeczy drobne, aż do karnawału potem, co nie? Więc jesteśmy w takim stadium, że jeszcze są rzeczy.
0: No tak,
1: ale... Jeszcze dużo.
0: Jeszcze dużo, tak, no jest. Tak, ja pomyślałem o takim letnim trochę, ale...
2: No jesienny, letni zakończony.
0: Letni zakończony, o, no to dobrze.
2: Teraz graliśmy jedne z ostatnich dożynek.
0: O, dobra, opowiadajcie, Daria, jak było na tych dożynkach. Gdzie to było?
1: Jak było? W Kraśniczynie? Mhm. Lubelskim?
2: Lubelskim.
1: Jak było? No było specyficznie. Była dziwna pogoda, więc jakby już nie było, a letnia pogoda nie było, niestety. Ale cóż, zagraliśmy.
2: Tak, ale no pogoda ciężka. Już to już nie dziwię się, że ludzie powoli ten sezon taki... To nie były do końca dożynki, to był bardziej jako festiwal się nazywało, ale to w tym czasie dożynkowym się działo.
0: A, o to chodziło.
2: Tak, tak. I to jest tak, że... Ale to tak ogólny sens, tak jak dożynki, co nie? Mm-hmm. Plus, minus. No i to, że nie dziwię się, że ludzie, no wrzesień, tak początek, to już jest końcówka tych dożynkowych rzeczy, bo ta pogoda może być już nieobliczalna. Już no, na przykład jak my graliśmy, jak zaszło słońce i wiatr wiał, no to już było ciężko. W sensie już marzły ręce, już było...
1: A, bez przesady, rok temu graliśmy przy zero stopniach.
2: Tak, my rzeczywiście rok temu graliśmy przy zero stopniach.
0: A gdzie to było? No dobra, no proszę opowiadać.
1: Wysołej?
0: Wysołej?
1: Dobrze pamiętam?
2: W Wysowej było tak zimno?
1: Moim zdaniem tak.
0: A to góry? No to może.
2: Tak, ale, ale tam było jakoś tak, że tak nie czuć było tego. Mogło być zero, ale to i w Lublinie było jeszcze zimniej chyba.
1: Jeszcze zimniej.
2: Przecież my jak graliśmy w Lublinie, to tak, tak, tam było ekstremalnie już zimno.
1: Pozdrawiamy organizatorów.
2: Tak, tak.
0: To już... Czyli gracie w każdych warunkach. Ale ja wiem, widziałem i słyszałem, że w wasze ręce wpadły wirtualne gęśle 2025, czyli internetowy plebiscyt na folkową płytę roku. Mam tutaj taką ściągaweczkę, dobrze mówię?
1: Tak, dokładnie. Tak.
0: No i jak podchodzicie w ogóle do takich wyróżnień, bo ta najnowsza płyta wasza doceniona została, to pewnie cieszycie się bardzo. Czy mobilizuje to was do kolejnych działań?
2: Na pewno. Na pewno mobilizuje. Wirtualne gęśle. Byliśmy trochę zaskoczeni, bo tam jest tak, że często... No, dużo zależy od tego, jak zespoły też mocno reklamują to, że są i też jaką mają dużą fanbazę, prawda? A tam biorą udział zespoły, które mają dużo, na przykład większą fanbazę, przynajmniej w mediach społecznościowych, w liczbach niż my. A jakoś się nam udało, tych ludzi całkiem dużo na nas zagłosowało. Zazwyczaj ostatnio ja obstawiałem Percivala, jak zwykle, bo tam oni wygrywają co chwila, bo oni mają jednak dużo fanów, ale Percival strzelił sobie w kolano, bo wydał dwie płyty w jednym roku i głosy się rozeszły.
0: O, no nie.
2: I widzicie.
1: Pozdrawiamy Percival.
0: To się wydarzyło, to tak się nie robi, nie? Że no. Dwie płyty, ale chociaż dobrze, no płodni są.
2: Tak.
0: Takie, Daria, właśnie takie nagrody ważne są dla was? To jest
1: no,
0: taki
1: oczywiście.
0: Wyznacznik?
1: Oczywiście, dla nas to było jakby, i też jak Kuba powiedział, wielkim zaskoczeniem, ale też jakby cieszymy się, że zostaliśmy docenieni, tym bardziej, że za bardzo jakby się nie przykładaliśmy do tego, żeby jakby rzeczywiście rozpowszechnić informacje tak, o tych gęślach. Także no, pracujemy nad trzecią płytą aktualnie, także jeśli mówimy o planach, to właśnie zmotywowało nas to, żeby pokminić już nad nowym repertuarem, więc już gramy też nowe utwory na koncertach, nie tylko właśnie z drugiej płyty naszej. Także ogólnie działamy.
0: No to działacie. Przed wami też sporo koncertów. Dowiedziałem się też od Mateusza Dobrowolskiego, ale przy okazji popatrzyłem sobie w internet i zauważyłem, że czekają was koncerty w Wielkiej Brytanii. I to Londyn i York chyba. Jak to się wydarzyło? Co to za miejsca? I z jakiej okazji tam w ogóle lądujecie?
2: Więc te koncerty są częściowo połączone w sumie z sukcesem naszym w magazynie Songlines, bo dostaliśmy tam no, dwukrotnie te no, różne nagrody za płytę. Więc stwierdziliśmy, że no, Wielka Brytania jest dobrym miejscem, no bo tam jest wydawany ten magazyn, żeby tam zagrać. I zostaliśmy zaproszeni do 7 października do studia BBC, żeby no, nagrać, to jest taka krótka nagrywka, 3-4 kawałki, krótki wywiad. to jest z opcją potem puszczenia na antenie, nie jest to koncert na żywo, co jest super okazją, w ogóle fajnie dla BBC nagrać, żeby nas mieli nawet w archiwum swoim.
0: No pewnie.
2: A następnego dnia gramy w King's Place, już koncert, w sensie to jest taki klubowy koncert, bo tańcówka, w sumie ciężko Wielkiej Brytanii po tańcówka, nie wiadomo jak tam, czy ta Polonia w ogóle przyjdzie,
1: nie wiadomo,
2: czy ten...
1: Zobaczymy.
2: W ogóle nie wiadomo, kto przyjdzie, tak no ciemno.
0: Tak, to jest ciekawe bardzo, nie?
2: Tak, tak, bo to jest no, impreza biletowana, więc no nie wiadomo do końca, jesteśmy w niepewności cały czas. No i zobaczymy, jak tam fajnie w sumie, super. Tamtego 8 października w tym King's Place o 20 zaczynamy. Jak ktoś urzęduje w okolicy, to zapraszamy.
0: No właśnie, drodzy słuchacze, którzy słuchacie Radia 357 na przykład w Londynie, albo w innych miastach Wielkiej Brytanii, Hajda Banda będzie za niedługo. No i jeszcze jedna rzecz, Great September, to jest no już za niedługo w Łodzi showcase'owy festiwal, czyli tak naprawdę konferencje, ale przy okazji małe koncerty. Powiedzieliście na tak zwanym poza anteniu, że no szykujecie się do tego, ale nie jest łatwo.
1: Nie jest łatwo, jak to zawsze przy krótkich występach. Trzeba być skoncentrowanym, trzeba wystrzelić właśnie w te pół godziny, 30 minut dosłownie wszystko, co potrafimy. Także pracujemy nad tym i cóż, czekamy na sobotę. Już chcemy zagrać.
0: W sobotę w Łodzi, ale mówiliście o tym, no wrócę do tej ważnej sprawy, do nowej płyty. Te utwory pojawiają się na koncertach, tak?
2: Wybór na razie to, co mamy, bo w ogóle intensywnie pracujemy przede wszystkim nad dodatkowym repertuarem na płytę, bo wiadomo, że na płytę no, lepiej mieć kawałków więcej nagrać niż mniej, żeby zawsze mieć z czegoś potem wybrać, bo to nigdy nie wiadomo potem, jak się zestawi cały repertuar, jak to brzmi na płycie. No jakby ułożenie w ogóle kolejności utworów na płycie to jest też grubsza rozkmina, co nie? To nie jest, że losujemy alfabetycznie, no trzeba to wymyśleć, więc chcemy mieć na tyle dużo tych utworów, żeby móc, no, mieć po prostu wybór. Plus jest taki, że otworzyło się na YouTubie duże archiwum białoruskie, więc znowu się otworzyły źródła, bo my mieliśmy w pewnym momencie już taki trochę impas, ze względu na to, że ja już wspominałem chyba kiedyś z Mateuszem, jak byliśmy, że po prostu źródeł a propos Białorusi zachodniej, pogranicza w ogóle polsko tego białoruskiego, plus potencjalnie też Polesia i tamtych okolic jest mało, bardzo mało. Przynajmniej w Polsce mało dostępnych. A Białoruś, wiadomo z sytuacji jaka jest, jakby ciężki był dostęp do archiwów. I na szczęście ktoś zaczął, chyba studenci zaczęli wrzucać taki bardzo duże archiwum etnograficzne na YouTube'a po prostu, że to jest ogólnie dostępne. Nie pamiętam, jak się nazywa kanał dokładnie, bo jest cyrlicą.
1: Chyba i... Wydział folklorystyki.
2: Chyba to się tak, chyba jako tam
0: warto to odszukać, prawda?
2: Folklorystyki, tak. I tam jest mnóstwo śpiew, instrumenty, bardzo dużo rzeczy wrzucałem, więc plus taki, że też otworzyło się nowa droga na poszerzanie repertuaru. No i tam repertuar klasyczny, no raczej gramy to, co tam grali, więc to są od Walcy Polek, Polki Oberki,
1: trafiają. Ale też bardzo duże pieśni.
2: Właśnie pieśni, tak, pieśni.
1: Jest jakby taka dla nas też nowa jakby chyba ścieżka, że robimy coś z pieśniami, ale nie tylko w takiej postaci jak a cappella, czyli bez dodania instrumentów, ale właśnie kminimy, jakby to mogło być właśnie gdyby z instrumentami to zagrać, tak? I między innymi też na drugie płycie mamy takie utwory, gdzie no raczej znamy to z wersji, gdzie po prostu śpiewają ludzie a cappella, tak? No bo może nie mieli instrumentów, ale ewidentnie słychać gdzieś tam, gdzieś te motywy, prawda, taneczne. Także myślę, że to też jest taki ciekawy wątek, że jakby są pieśni, są a cappella, ale czy zawsze były a cappella, nie wiemy. I próbujemy to właśnie też odkryć i coś z siebie dodać więcej.
0: Tak, i dogrywać własną muzykę, własne instrumenty, prawda?
2: Tak, tak, tak. No to jest ta forma właśnie takiej specyficznej dla nas w sumie aranżacji tych utworów. No to Kalino Malino, czy Nieprawdziwa jak Kalina, to są właśnie takie przykłady typowe, co nie, że ze śpiewu. Ale tak samo jak Wierba, tam jest trochę tych kawałków, które były tak naprawdę tylko śpiewem, znaczy tylko śpiewem w archiwum, prawda? Mhm. Nie wiadomo, to ciężko stwierdzić, czy to było grane, czy nie. No to nie dowiemy się zazwyczaj, bo jakby przekaz bezpośredni już jest raczej, no raczej martwy niestety, a archiwa są ograniczone, prawda? Więc zależy na co się trafi.
1: Generalnie ten dostęp do archiwów na Białorusi był strasznie ciężki, ale sytuacja się zmienia, tak? W ostatnim roku. Tak. Zaczęło się jeszcze, to trzeba może wspomnieć, taki archiwum, po polskiej stronie archiwum Kopy.
2: Tak, prawda? Tak.
1: I to też właśnie rok temu nas Radio Białystok zaprosiło do takiego koncertu, gdzie oni zbierali właśnie wykonawców, którzy mogliby te utwory z tego archiwum właśnie zaprezentować i wybraliśmy nawet kilka pieśni i gramy aktualnie też dalej te pieśni. Myślę, że też się znajdą na płycie. Tak, więc ogólnie jakby od roku jest taki właśnie, chyba wznowił się ruch tych w archiwach i czujemy taki jakby moment, że...
0: Podekscytowanie
1: tak,
0: też.
1: Tak, jakby, że znowu jakby widzimy te kolejne, wiesz, fajne rzeczy i chcemy działać.
0: To kiedy ta płyta tak roboczo zaplanowana jest?
2: No, nie do końca jest jeszcze zaplanowana roboczo, no bo to, wiesz, to jest pytanie jak... musimy poczuć się z tym repertuarem tak, że to jest gotowe, co nie? Mhm. Nie ma co wchodzić do studia i na zasadzie, a może wyjdzie, prawda?
1: Więc, ale bardzo chcemy, znaczy jak się uda, bardzo chcemy, żeby to w 27 roku się pojawiło.
0: Mm-hmm. No tak, to czekamy.
1: Będziemy się starać.
2: Tak, taki ogólnie jest plan. 2027, nie wiadomo, która część. Czekajcie na zrzutkę.
0: Tak jest. Tak jest, tak jest. Zespół Hajda Banda, Daria Budzkaja i Kuba Zimończyk są gośćmi Pogranicza Dźwięków. Nie uciekajcie, proszę, drodzy słuchacze, i wy także. Bo teraz oberek od Stanisława Rosy, a do rozmowy o starych czasach właściwie powrócimy za chwilę.

0: Hajda Banda i Oberek od Stanisława Rosy. To epka po swojemu, wydana w 2022 roku, ale później też pojawiła się płyta Hajda z wykrzyknikiem. Tak jest. Wracam tak trochę przekornie do waszego debiutu, do waszych debiutów właśnie, bo z najnowszej płyty Nieprawdziwa ja już dosyć dużo sobie zagramy, ale mogę teraz wyjawić, że na koniec właściwie poproszę was o jeszcze jeden utwór z tej najnowszej płyty, ale wracamy do początku. No to moi drodzy, właściwie do Daria, do ciebie mam pytanie, bo od ciebie to się właściwie wszystko zaczęło, nie? Taka była historia. Wynotowałem sobie tutaj, że stypendium Gaudę Polonia, badania terenowe na Podlasiu. Jak to wyglądało?
1: Jak to wyglądało? Bardzo chciałam znaleźć w ogóle muzykę instrumentalną, głównie z pogranicza, bo zależało mi, wiesz, ja urodziłam się na Białorusi, więc tam się wychowałam. Z kolei mieszkam w Polsce już 12 lat, więc czuję się trochę tu, trochę tam. Mm-hmm. I trochę pomiędzy, więc jakby zależało mi na tym, żeby pokazać, co jest wspólnego w tej kulturze, co jest, czym są te różnice. I pogranicze są takim ciekawym zawsze zjawiskiem, prawda, że tam się te kultury mieszają, więc jak popatrzymy na pogranicze tam, nie wiem, z Ukrainą chociażby, no to też na pewno zobaczymy te ciekawostki, prawda? Więc zaczęło się od poszukiwań i w archiwach takich prywatnych nawet ludzi, bo tak jak właśnie wspominaliśmy, no ciężko było z archiwami na Białorusi. Teraz się trochę zmienia sytuacja. I też w archiwach polskich. I też poprosiłam o pomoc między innymi Doroteusza Tyfionika na Podlasiu. On prowadzi Muzeum w Studzi Wodach i jest takim właśnie Białorusinem, Podlaskim, Białorusinem. Nazywałem po prostu się jako, że są stamtąd chyba, tak? Właśnie mówią po swojemu, czyli to jest, no można
0: to
1: powiedzieć,
0: znaczy,
1: że to jest
0: właściwie?
1: To jest w zasadzie, jakby oni uważają, że to jest tak jakby białoruski, ale to jest nie do końca białoruski, to jest taki znowu miks, tak, białoruskiego i troszeczkę polskiego. Ja tak to odbieram przynajmniej, bo uczyłam się białoruskiego w szkole, więc pamiętam, że to było trochę inaczej. W każdym razie bardzo serdeczni ludzie, cała rodzina muzyczna. I poprosiłam właśnie o takie wsparcie merytoryczne, gdzie można jeszcze pojechać i posłuchać na żywo, tak, po tej stronie przynajmniej polskiej. Także pojeździliśmy, ponagrywaliśmy, no a resztę już trzeba było zbierać właśnie po archiwach. Więc było długo, dużo godzin siedzenia i po prostu wybierania jakby tych najlepszych części, z którymi chciałabym coś zrobić. I w międzyczasie się okazało, że jest dużo też repertuaru, nie tylko instrumentalnego, ale oczywiście i pieśni. No i generalnie okazało się tak, że jest tego tak dużo i tak fajnych rzeczy, że szkoda było po prostu zebrać i zostawić, tak, jak muzeum. No i zebrała się ekipa. Chyba nadal są chętni, żeby to robić.
0: Nadal są chętni?
2: No pewnie.
0: No pewnie. A jak to wyglądało z waszej perspektywy, tak muzycznie? Doszliście do tego projektu? Czy się spotkaliście? Jak to wyglądało na początku?
2: No to zespół taki żywy organizm, co nie? Mm-hmm. Więc zaczęliśmy w jakimś składzie. Jakiś skład się wyklarował. No my głównie byliśmy tak naprawdę dalszy z poleceń. W sensie nie wszyscy, bo Paweł Iwan, czy na początku Kasia Dudziak, czy Nika, no to akurat się Dasza znała z nimi, ale ja i Mateusz byliśmy z polecenia, prawda?
1: Tak jest.
2: Tak, na zasadzie...
1: Piotra
2: tak.
1: Boczewskiego, pozdrawiamy.
2: Tak, tak. Ja nie grałem wcześniej Podlasia konkretnie, ani tamtych w ogóle pogranicza, ale śpiewałem stamtąd, do początek w ogóle z tradycyjną muzyką moją, to było, bo mój po prostu współlokator był z Siemiatycz dokładnie, oni śpiewali tak, od różnych takich cerkiewnych rzeczy, że tak powiem, poprzez też tradycyjne, co nie? I właśnie, co ciekawe, śpiewałem wtedy z siostrami Wyszkowskimi też, które są z Bielska Podlaskiego też, gdzie skąd jest Nikat, więc tak się złożyło, że akurat takim kołem wróciłem do tego, od czego zaczynałem.
0: No i tak to się zaczęło. Ważną postacią, też tutaj sobie wyczytałem, jest Edmund Brożek, skrzypek polskiej części Polesia.
1: Oczywiście. Wciąż żyjący skrzypek.
2: Tak.
1: Niedawno w zasadzie graliśmy, prawda, na filmiku na urodziny, tak. Więc no jakby to jest niesamowite, że jakby, że są tacy ludzie.
0: Tych postaci było
1: tak,
0: sporo,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, że są tacy i że właśnie, że im się chce tworzyć i przecież nadal przyjeżdżają ludzie, uczą się tak od tych ludzi, przekazują to dalej, więc właśnie to było jednym z powodów, prawda, żeby jakby ta muzyka nie umarła gdzieś tam, gdzie by nie stało się taką właśnie muzealną, prawda, że tak gdzieś tam było, ale już tego nie grają, tak? Mhm. Więc jakby odtwarzamy to, ale też trochę po swojemu.
2: Tak, no pan Edmund też jest jednym z ostatnich już, co nie, tam, tak. No bo tak naprawdę w tamtej okolicy to jeszcze działa Zdzisław Marczuk i tak naprawdę tam nie ma już za dużo muzyków. I nawet idąc dalej na północ w linii granicznej, tam to są pojedyncze jakieś osoby się zachowały. I to, na skrzypcach to już w ogóle nikogo nie ma. Czasem na harmonii trzyrzędowej albo na akordeonie ktoś się trafi. Bębnistów, takich bębnistów, takich, którzy głównie grali na bębnie, jakby, że tak powiem, zawodowo, no to praktycznie już w ogóle. No tam też wcześniej dosyć na Podlasiu szybko weszły zestawy perkusyjne i taka muzyka nowocześniejsza, że tak powiem, czyli taki około biesiadny repertuar, prawda? Mhm. Więc to dosyć szybko też tą starą muzykę wyparło, prawda? Tak jakoś mocniej niż często w innych regionach Polski, to jest ciekawe w ogóle. No, ale tak po prostu tam było. No więc tak, pan Edmund Brożek, no to po prostu już jeden z ostatnich.
0: A jak ci ludzie, ci starsi ludzie odbierali to, że wy przyjeżdżaliście do nich nauczyć się albo wykorzystać fragment nagrania ich muzyki? Cieszyli się? Chyba tak.
1: Oczywiście, oczywiście. Mhm. Bardzo pozytywnie, zawsze jakby to był serdeczny odbiór i taka właśnie, wiesz, chęć przekazania tego, tak? Bo jeszcze ktoś się tym interesuje, chciałby pograć, więc...
0: Ale to też chyba taki paradoks, że... Młodzi na przykład na wsi mniej się tym interesują, prawda? Jednak te ośrodki miejskie przodują w tym, na przykład Warszawa czy jakieś inne duże miasta. Tutaj ten ratunek nadchodzi z tych dużych miast, to jest
2: tak,
0: ciekawe.
2: Tak, chociaż w tych, w okolicach jakby na prowincji, na wsiach czy w jakichś takich lokalnych społecznościach, typu na Kurpiach na przykład, no tam są dosyć duże działania edukacyjne, to nie jest tak często, że ci ludzie młodzi się też tym nie interesują, tylko oni nawet nie wiedzą, że mogą się tym interesować. W sensie oni często nie wiedzą, że coś takiego istnieje do końca, bo to, no, ta muzyka tradycyjna w ogóle polska jest bardzo pomijana w mediach i ogólnie, szczególnie już o telewizji nie wspominając, ale w takim ogólnym przekazie, z którym może się młody człowiek spotkać, prawda? Więc oni, to jest często kwestia tego, że oni nie wiedzą i już widziałem sporo takich przykładów działań, które powstawały, edukacyjne działania w jakimś regionie i nagle młodzi są zainteresowani jednak. Po prostu, co nie? Typu, że nie było po prostu, bo nikt nic z tym nie robił, nie było pieniędzy przede wszystkim. Mhm. Też to jest bardzo ważna rzecz, która cały czas jakby brakuje też no, dofinansowania na te wszystkie programy, a nawet jak są, to jest dosyć ciężko je zdobyć. Jest też duża szansa, że 2 lata dostanie się, a 3 roku się nie dostanie. A to jest tak, że jak ktoś prowadzi z dziećmi już 2 lata zajęcia, jest zgrana grupa i ludzie grają i nagle 3 roku nie ma pieniędzy na to i po prostu nie może prowadzić, no to jest tragedia. W sensie to ja znam takich ludzi, którzy po prostu za darmo zaczynają to robić, aż znowu dostaną. Więc tu brakuje takiej systemowej też pomocy tak naprawdę w tych działaniach edukacyjnych i też dobrych edukatorów, bo to jest też bardzo ważne, żeby po prostu dobra osoba się znalazła jako edukacja. Ja jako taki przykład to co najlepiej wiem, no to jak na przykład Filip Majerowski na Roztoczu w Ziłowicach założył tą szkółkę, prawda, wokół orkiestr dętych, no bo tam są te tradycyjne z bardzo specyficznym repertuarem takim dla nich też, no, tradycyjnym. No i tam na przykład w orkiestrze w Ziłowicach była tak naprawdę jedna młoda osoba wśród starszych, a starsi niestety są w takim wieku, że jest ich coraz mniej. Mhm. Już w tej chwili jest prawie w ogóle. No i nikt młody jakby nie garnął się do orkiestry. Z drugiej strony Filip, mieszkając tam niedaleko pod Radecznicą, to jest dosyć blisko Ziłowic, założył szkółkę, dostał dofinansowania i nagle ma orkiestrę podróżniacy, która nagrała płytę w ogóle ten i nagle się dzieci zaczęły grać. Cały tłumek dzieci ze Zdziłowic, które wydawało się, że nie są zainteresowane, okazało się, że są zainteresowane, czyli tylko brakowało tego...
0: Jest zainteresowanie, tylko ten bodziec musi gdzieś nastąpić, tak?
2: Tak.
0: W postaci pieniędzy. Też.
2: W dużej, części niestety, no bo Filip, no jakby on ma też swoją pracę, ma inne rzeczy, no jakby ciężko robić wolontaryjnie coś, co się odbywa regularnie raz albo 2 razy w tygodniu, plus wyjazdy, to też trzeba finansować często w pewien sposób, prawda? Już pomijając, że zasługuje jakby na wynagrodzenie po prostu za wykonywaną pracę, co nie? No nauczyciele w szkole też, to nie mielibyśmy już edukacji, jakby za darmo musieli pracować, co nie? To już by się nikomu w ogóle już i tak się ledwo opłaca, a to w ogóle byłaby tragedia.
0: No tak, ale można powiedzieć, że ten kaganek gdzieś tam niesiecie, prawda? Takie projekty jak Swada i Niczos, Nika Jurczuk przecież także z wami współpracowała, z wami grała, więc no, wypływamy na jakieś tam szersze wody. nadzieja jest, że ta muzyka tradycyjna, zmiksowana z różnymi gatunkami, czy z jazzem, tak, czy z muzyką elektroniczną, czy taka właśnie in crudo też bardzo często, zaczyna się przebijać. Macie takie wrażenie?
2: Tak, tak.
1: Tak, jak najbardziej. No. Wiesz, jakby jesteśmy otwarci dosyć, na przykład my, okej, my czerpiemy inspirację, tak, z tej muzyki, ale często nam się zdarzy wymusić swoje teksty, prawda? Tak. Więc jakby też nie jesteśmy tak zamknięci, że trzymamy się tylko tego tekstu, tak, jakby na tym kończymy, tylko jakby też dodajemy dużo od siebie i mi się wydaje, że to też jest jakby kluczowe w tej ogólnie, w każdej twórczości, ale też w tradycyjnej również, bo ludzie myślą, że aha, tutaj powtórzę dosłownie od A do B, prawda, melodię i jakby na tym się skończy. No nie do końca. Uważam, że właśnie jak wnosisz coś od siebie bardziej, to po prostu się niesie dalej.
0: No i bardzo dobrze. To ja ściskam kciuki, żeby tej muzy tradycyjnej w różnych wersjach było jak najwięcej. A na koniec chciałbym was poprosić, żebyście wybrali utwór, który zagramy na koniec tej audycji z najnowszej płyty Nieprawdziwa. A to co to będzie? Proszę się szybko tutaj zdecydować i namyśleć. Uwaga, uwaga, uwaga.
2: Że tytułowy po prostu?
1: No to chyba nieprawdziwe.
2: No wspominaliśmy o tym też.
1: Nieprawdziwa Karina. No.
0: Nieprawdziwa Karina.
1: Pieśń weselna.
0: Pieśń weselna. To może dwa słowa jeszcze o tej pieśni weselnej.
1: No
0: o
1: jasne.
0: Co tam chodzi?
1: No to jest pieśń weselna. Jak już wspomniałam, jest, no jest, generalnie jest dosyć wesoło brzmiąca, ale sam tekst jest taki, jakby dziewczyna wątpi, tak, w swój w ogóle los i trochę nie jest pewna, co będzie dalej. Nie jest zdecydowana, czy wychodzi za mąż, czy nie wychodzi, czy będzie kochała, czy nie będzie kochała i jakby to samo jest w drugą stronę. No i kończy się dobrze, ale właśnie my tak myśleliśmy, że chyba opowiada o takim, że no nie zawsze było tak chyba kolorowo. Często dziewczyna w ogóle nie wybierała, tak, nie miała wpływu na jakby na swoją przyszłość za bardzo. Rodzice to robili, albo swaci. Także no, dlatego też nieprawdziwa ja i tak nazwaliśmy zresztą całą płytę, bo właśnie trochę prawdy, trochę nieprawdy, trochę nie wiemy, co nas czeka w przyszłości, więc dokładnie. Kuba, co możesz jeszcze dodać?
2: No nie, no i że to jest też taki przykład właśnie tego, o czym mówiliśmy, czyli aranżacji naszej instrumentalnej do pieśni, która zachowała się w archiwum w formie tylko śpiewanej, prawda? Chociaż chyba nie, tam była jakaś wersja instrumentalna też, co nie?
1: Była, natknęliśmy się gdzieś.
2: Tak, też ktoś już, że to...
1: Tak. Posłuchał, było taka właśnie na głosy i taka... Tak, taka w tradycji, że tylko wokale.
0: No to dobrze, moi drodzy słuchacze. Posłuchamy sobie właśnie na koniec tego utworu. To była Daria Budzkaja i Kuba Zimończyk. Hajda Banda, reprezentanci właśnie tej grupy, która wystąpi już w najbliższą sobotę na festiwalu showcase'owym Great September w Łodzi, a także koncerty w Wielkiej Brytanii. Serdecznie zapraszamy, a wam dziękuję bardzo i życzę dobrej nocy.
1: Dobranoc.
2: Dobranoc, dziękujemy.
1: Ahoj.

0: Hajda Banda to oczywiście z najnowszej płyty Nieprawdziwa Ja, która zgarnęła wirtualne gęśle. Gratulujemy. No i oczywiście pozdrawiamy całą ekipę serdecznie. Zapraszamy też na koncerty Hajdy Bandy. Rozpiska jak zwykle w internecie.
1: Radio 357.
0: A my cóż, wracamy do tej świetnej płyty, która przenosi nas na plażę Morza Śródziemnego.

Racines włoski, Anisa i Rokeja, które zabierają nas w podróż, no niby na Półwysep Apeniński, ale pojawiają się też inne wpływy w tej muzyce, między innymi arabskie, co słyszeliśmy. Zoraida i Rumman, te utwory za nami, a ten ostatni, czyli Rumman, to taka opowieść o naszych korzeniach i tęsknocie. No i pięknie się też tu łączy ud z tym rzewnym głosem. Płyta znakomita, jeszcze ciepła tak naprawdę, jak świeża bułeczka, bo wydana w czerwcu tego roku. No i też muszę powiedzieć o instrumentarium użytym właśnie na tym albumie. Znakomitym zupełnie, bo pojawiają się i krakeby, i darbuka, i zamponia, czyli takie włoskie dudy. No i o wiele więcej, no i to okraszone oczywiście elektroniką. Postarali się, naprawdę. Arlios Mennar to ta płyta, proszę zapamiętać, no i proszę słuchać. A my teraz lecimy sobie do Nowego Orleanu, zagryzając rureczkę z brzoskwinią.

Rureczki bez cukru, brzoskwiniowe, posmakowały także Milenie. Ale nie możemy przecież jeść ich za dużo, bo cierpi na tym dykcja. No. Eddie Bo i jego ikoniczne numery z płyty Check Mr. Popeye. To przed chwilą. Louisiana jako żywa, a Eddie Bo to oczywiście znakomity pianista i wokalista. Wykształcony w jazzie, ale no właśnie, bardzo chętnie sięgający w swojej artystycznej karierze także po soul. To był taki wstępik do tej Louisiany, bo teraz będzie Louisiana też, ale bardziej nowoczesna. No ale także zapatrzona w tradycję.

No fajnie sobie tak potańczyć o tej godzinie. Sabina McCullough, Louisiana Hound Dog, a wcześniej Sunshine Kisses. To wszystko nam trochę tak przywraca słońce i letnie pocałunki, a właściwie zrobiło się ciepło, przynajmniej w Warszawie, i niech tak będzie jak najdłużej. O tak, słoneczna jest też ta właśnie debiutancka płyta Sabin, którą gramy sobie teraz, Don't Call Me Baby, tak jest zatytułowana. No i przewija się w niej i południowy soul, ale też no, gdzieniegdzie usłyszymy echa nawet brazylijskiej samby. Ja Państwu nie zagram dziś tej brazylijskiej samby, no ale właściwie co innego. A takie miksy, to ja muszę powiedzieć, że bardzo lubimy, bo Sabin ma też korzenie haitańskie. To bardzo ciekawe. No to uwaga, uwaga, teraz zrobi się gorąco. Ta opowieść to taka historia o wysokim, samotnym kowboju.

Ależ to piękne wzdychanie do wysokiego kowboja. Sabine McCullough i Tall Lonesome Cowboy u nas na antenie w Radiu 357 w Pograniczu Dźwięków. Jak podoba się ta płyta? Don't Call Me Baby. To właśnie ona, debiutancka Sabine. Proszę dać znać koniecznie, jeśli ktoś jeszcze nie śpi, artur.gawel@radio357.pl. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem, a to był adres mailowy. No i przypominam też o tym, żeby zaglądać na Instagrama Pogranicza Dźwięków. Tam zdjęcia, które można komentować, napisać coś do mnie, także na privie. Zapraszam. A my co? A my wcale z tego Nowego Orleanu wyjechać nie chcemy.

Ależ ja się zapatrzyłem w telefon, ale już do Państwa wracam. Legendy, profesor Longhair i Earl King. To był rok 1965. Wielki wódz zawitał do nas. No ale to także przykład na to, że w Orleanie w latach 60. w Nowym Orleanie grało się właśnie tak. A teraz też będzie taki przykład na to, że o tym mieście można zaśpiewać w takim anturażu. Scarlett Johansson. Być może ona miała nawet takie różowe włosy, gdy to śpiewała, jak w filmie Między Słowami.

Kołysaneczka? Na to wychodzi. Jakoś tak zimą i świętami Bożego Narodzenia nam zawiało. Nie chciałem tego robić, przepraszam. Scarlett Johansson jako wokalistka, okazuje się, że tak, dobrze jej poszło w Między Słowami, no to zaśpiewała także tu. Jak się podobało? Proszę koniecznie napisać. I wish I was in New Orleans. Tom Waits i rok 1976 się kłania bardzo nisko. A naszą audycję, no, zakończymy już tymi dwoma artystami. Michał Urbaniak i Władysław Sendecki.

Michał Urbaniak i Władysław Sendecki. To legendarny, znakomity album Recital, wydany w 1983 roku, w którym to panowie no wprost odwołują się do polskiej muzyki ludowej, tęskniąc na pewno za krajem w tamtych trudnych latach i trudnych czasach, a wiemy doskonale, że zarówno pan Sendecki, jak i pan Urbaniak wyjeżdżali często za granicę, a w Polsce szalała komuna, stan wojenny. Chociaż ten 83 rok to już raczej koniec tych obostrzeń, ale na pewno był kryzys. Prawie na koniec dzisiejszego spotkania w Pograniczu Dźwięków przygotowałem utwory właśnie z tej płyty Recital. Przed nami teraz dwie wariacje folkowe A i B. Michał Urbaniak, skrzypce elektroniczne i aranżacje, Władysław Sendecki, fortepian.

Michał Urbaniak i Władysław Sendecki. Dwóch mistrzów i ich wariacje na skrzypce i fortepian. Tę płytę nagrano w Sztokholmie, a w Polsce ukazała się w 1983 roku nakładem Tonpressu. Piękna wrażliwość, piękne dusze, no i jakże znakomici muzycy. Nieodżałowany Michał Urbaniak, maestro. Oczywiście, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, Polska Szkoła Jazzu, nowojorski Fusion Jazz, można mówić naprawdę długo o jego karierze. No i Władysław Sendecki, Adzik, urodzony w Gorlicach, pianista, kompozytor, aranżer, uznany przez New York Village Voice za jednego z pięciu najlepszych pianistów na świecie. W mojej muzyce chodzi o oddanie ducha Chopina, Mickiewicza i tych, którzy przyczynili się do tego, jacy my, Polacy, jesteśmy. To powiedział Władysław Sendecki. Czy trzeba dodawać coś więcej?

sophisticated, powiedzieliby Anglicy albo Amerykanie. Back Where We Belongs. Michał Urbaniak i Władysław Sendecki. Tytuł tej kompozycji mówi absolutnie wszystko. Panowie tworzyli za granicą, więc tęsknota za Polską na pewno była wielka. 1983 rok, płyta Recital. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. Dodajmy, że Władysław Sendecki musiał opuścić Polskę nieco wcześniej, między innymi z powodów politycznych. To było Pogranicze Dźwięków. Milena Krupińska audycję realizowała. Artur Gaweł prowadził. Na koniec mamy jeszcze coś od Michała Urbaniaka i Władysława Sendeckiego. The Other Side. A my słyszymy się, no cóż, jak zwykle, za tydzień. Dobranoc.